0: Kolumbijski zespół Artesiopelados na początek Niewidzialnych Światów. I właśnie o Kolumbii dziś porozmawiamy, bo w Kolumbii dziś pierwsza tura wyborów prezydenckich, ważnych wyborów, jak się podkreśla, nie od dziś. Faworytem pierwszej tury jest Iván Cepeda, kandydat lewicy, senator, który zapowiada kontynuację reform Gustavo Petro, czyli aktualnego prezydenta, oraz dalsze rozmowy pokojowe z grupami zbrojnymi. Ostatnie sondaże pokazują jednak szybki wzrost poparcia dla prawicowego kandydata Abelardo de la Espriella. 10 lat temu w Kolumbii oficjalnie podpisano porozumienie pokojowe po wielu latach wyniszczającej wojny domowej, ale według wielu ta wojna wciąż trwa, a napięcia w ostatnich latach jeszcze wzrosły. Czy kraj, który 4 lata temu po raz pierwszy w historii wybrał lewicowego prezydenta, chce kontynuacji tej drogi, czy gwałtownego skrętu w prawo? Czy Kolumbia znów pogrąży się w kryzysie, a może znajdzie receptę na nieustający rozlew krwi i rządy karteli narkotykowych? O tym porozmawiam z Maciejem Wesołowskim, dziennikarzem, reporterem, autorem książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacząłbym jednak od wiadomości z ostatnich dni. Co najmniej 52 partyzantów zginęło w starciach między dwiema rywalizującymi ze sobą grupami zbrojnymi, walczącymi o kontrolę nad strategicznym regionem produkcji i handlu kokainą w południowo-wschodniej Kolumbii. Tak poinformowała frakcja rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, czyli FARC, biorąca udział w walkach. To jest informacja z ostatnich dni z mediów. No właśnie, to jest trochę tak, że nam się wydaje, że ta wojna się w Kolumbii skończyła, ale jak się pojedzie do Kolumbii, a wiem, bo byłem w poprzednim roku, to jest taka częsta refleksja mieszkańców, że tak naprawdę ten konflikt wciąż trwa. Ty też masz takie wrażenie, podróżując do Kolumbii, czy słuchając Kolumbijczyków?
1: Znaczy, może uporządkujmy parę faktów, bo rzeczywiście ta wojna, 52-letnia wojna domowa pomiędzy rządem kolumbijskim a FARC, o którym wspomniałeś, zakończyła się rzeczywiście w 2016 roku porozumieniem pokojowym w Hawanie, za które Juan Manuel Santos, czyli prezydent Kolumbii ówczesny, otrzymał nawet pokojową Nagrodę Nobla. I rzeczywiście wtedy, ja byłem właśnie w 2016-2017 roku, zaraz po zakończeniu tej wojny, przynajmniej formalnym zakończeniu, i rozmawiałem z Kolumbijczykami. Oni rzeczywiście mieli wtedy, to były wielkie nadzieje, tak? Oni wierzyli w to, że ta wojna się wreszcie zakończyła. I właśnie, powiedziałeś o FARC, ale wtedy de facto FARC zostało rozwiązane, tak? Te rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii. Oni weszli, mieli obiecane miejsca w parlamencie, mieli wejść po prostu do społeczeństwa, tak? No trochę taka amnestia ich objęła, o co ta prawa strona sceny politycznej do dzisiaj ma do Santosa i w ogóle wielu polityków, którzy pracowali nad tym porozumieniem, ogromne pretensje. I o to też między innymi toczy się spór podczas tych wyborów, o których będziemy pewnie później rozmawiać, tych najbliższych wyborów, tak, prezydenckich. I rzeczywiście te pierwsze lata po 2016 roku mogły dawać nadzieję, nie? Że ta wojna się skończy, tam było rozbrojenie. Ja sam przecież jeździłem do obozów, w których farkowcy się rozbrajali, składali broń, tak, pod okiem ludzi z ONZ-u. Ja sam no, chyba pierwszy rozdział mojej książki jest w sumie o tym, zaczyna się od tego, jak widzę, że gdzieś tam w środku selwy kolumbijskiej, na błocie jakiś, bo deszcz ostry spadł wśród tropikalnej roślinności, pracownicy ONZ-u grają z byłymi farkowcami, czyli tą gerillą największą w historii Kolumbii, grają w piłkę, tak? I ta piłka im gdzieś tam cały czas spada w dół i muszą w tych krzaczorach jej tam gdzieś szukać. I rzeczywiście był ja czułem tam ten entuzjazm, tak? Że wreszcie po tym półwieczu permanentnej wojny wyniszczającej, która zabrała ze sobą, mówi się, nawet do 8-9 milionów ofiar wszelakich. Znaczy nie tylko zabitych, ale też, nie wiem, właśnie zranionych, zgwałconych, przesiedlonych.
0: Tak ofiar dalej. Przemocy psychicznej.
1: Tak. Że mówiło się o milionach, naprawdę milionach ofiar. No i oni wierzyli, że to się uda. No ale jak się okazało, przez te kolejne 10 lat do dzisiaj, no nie jest to wszystko takie proste, ponieważ z wielu powodów. Po pierwsze, ci farkowcy, którzy poddali się tej demobilizacji i próbowali wejść do społeczeństwa kolumbijskiego, bardzo często spotykali się z dyskryminacją, że nie chcieli ich zatrudniać, wytykali ich palcami, szydzili, tak? No oczywiście zdarzały się też morderstwa. Ja dzisiaj czytałem, że w ciągu tych ostatnich lat, tam chyba 462 osoby zostały zamordowane po prostu przez nieznanych sprawców, właśnie z tych ludzi, z byłych farkowców, którzy próbowali zacząć normalną tak zwaną pracę, wejść do społeczeństwa, tak? Bo ta armia, bo to, no oni mówili o sobie, taka leśna armia, tak, partyzancka armia, świetnie uzbrojona, wyszkolona, umundurowana, liczyła się, no tam różnie, no ja pamiętam, że nam mówiono, że to jest 7 tysięcy ludzi, ja słyszałem nawet o liczbie 13 tysięcy ludzi była rozbrojona i oni chcieli wejść. No i jak okazało się, wcale to społeczeństwo nie zawsze chce ich przyjąć. I to był problem. No ci ludzie o poglądach bardziej prawicowych byli mocno anty, tak? I to rodziło reakcję. A reakcja była jaka? Że ci farkowcy, byli farkowcy, no nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli za co żyć, więc bardzo często wracali do lasu. No i ta armia, no może nie scentralizowana tak jak swego czasu w latach 90. w czasie największej potęgi, końca lat 90. potęga Farku, kiedy ta armia liczyła 20-30 tysięcy ludzi właśnie świetnie wyszkolonych i w obozach umundurowanych i tak dalej. Zaczęli wracać, no i tworzyć takie mikrooddziały, no nie armię, ale takie mikrooddziały, które żyją z czego? No tak z tego, co i Fark żył, czyli z przemytu kokainy. I nawiązując do tej wiadomości, o której wspomniałeś, bo to chodzi o ten region Catatumbo, tak? Przy granicy z Wenezuelą, jeśli dobrze pamiętam, tych 52 zabitych.
0: Tutaj chodzi o departament Guaviare w pobliżu miejscowości Garanco Colorado.
1: To inny region, ale no to tam też, no tych walk jest, bo myślałem, że chodzi o te Catatumbo słynne, bo tam...
0: To szczególnie na początku tego roku, prawda?
1: Tak, tam było sporo walk i tam walczy właśnie LN, właśnie, bo jeszcze jedna rzecz może dodam, bo to jest ważne, że podpisano w 16 roku porozumienie i zakończono jakoby wojnę domową, ale było to jedynie porozumienie z Farkiem, tak? Z tą największą gerillą, partyzantką. Natomiast cały czas w lesie działało LN, druga największa partyzantka i tego porozumienia nie udało się podpisać z LN. Więc tak naprawdę mimo tej narracji rządu kolumbijskiego o tym, że kończą wojnę z partyzantką, no to nie do końca była prawda, bo to LN nadal istniało i do dzisiaj istnieje. Podobno 6-7 tysięcy partyzantów nadal w ramach LN działa. No i teraz przechodząc do tego incydentu, bo domyślam się, że to... Bo ja prawdę mówiąc nie słyszałem o tym incydencie z 52 zabitymi ludźmi, ale domyślam się, że to były porachunki pomiędzy LN a tymi dysydentami z Farku, tak jak w tym Catatumbo. A gra się toczy o naprawdę ogromne pieniądze, bo mówi się, że właśnie w tym Catatumbo co roku wartość kokainy, która jest eksportowana z tylko tego regionu, to jest 600 milionów dolarów rocznie. Mhm. Więc no, oni mają z czego żyć rzeczywiście. Konkludując, kiedy jesteś dysydentem, tak? Kiedy jesteś byłym farkowcem, który próbuje, nie wiem, zatrudnić się w piekarni, czy w szpitalu, czy gdziekolwiek w społeczeństwie, i nie chcą cię zatrudnić, tak? Musisz zmagać się z codziennym upokorzeniem, niechęcią i tak dalej. Wracasz do lasu i z pieniędzy, z narkotyków żyjesz jak król, nie? No to jasne jest, że wielu z tych ludzi wróciło do lasu.
0: Ty stawiasz taką tezę, że państwo po prostu nie potrafiło zagospodarować tych ludzi.
1: Przez długi czas nie potrafiło.
0: Teraz, szczególnie na początku, tak?
1: Obecny prezydent Gustavo Petro, jeszcze wciąż rządzący Gustavo Petro, najbardziej radykalny, najbardziej lewicowy prezydent w całej historii Kolumbii, to bez dwóch zdań.
0: No często mówi się o nim, że pierwszy lewicowy prezydent.
1: To można dyskutować, ale zdecydowanie najbardziej. To bez dwóch zdań najbardziej lewicowy prezydent w historii Kolumbii. Chciał coś z tym zrobić, tak? Chciał jednak tych ludzi z powrotem wyciągnąć z lasu i co więcej, bo mówi się, że to jest jakieś radykalne działanie, nowy pomysł. Nic takiego. To było zapisane w umowach pokojowych w Hawanie, tak? Pomiędzy rządem a Farkiem, że rząd pomoże tym byłym partyzantom.
0: I ty mówisz teraz o polityce pas total. Czyli pokój całkowity.
1: Tak. Mówię o tej, polityce Petro, tak? Obecnie. Tak, no to jest... Tak, ale to nie jest nic nowego tak naprawdę. W 2016 roku bardzo podobne postulaty były zapisane w traktacie pokojowym, tak? Pomiędzy rządem kolumbijskim a Farkiem. Tylko, że kolejni prezydenci, no jakoś nie za bardzo chyba poważnie potraktowali te postulaty, te zapisy, tak? Umowy i... No i mamy teraz tego efekty, że ponownie po 10 latach te, jak to się ładnie mówi, ładnie, no może nie ładnie, ale jak to Kolumbijczycy nazywają BACRIM, czyli banda, to jest skrót od Bandas Criminales, ale to w tym BACRIM jest bardzo pojemne, że to nie chodzi tylko o przestępców zwykłych, to często są przestępcy, ale ukrywający się pod ideologicznymi hasłami, tak? Ale często to są narkotrafikantes, nie? Przemytnicy narkotyków i tak dalej, którzy po prostu... no, nie mają innego wyjścia, tak? Nie mają innego sposobu na życie i zostali w selwie, przemycają kokainę, z tego żyją, ale też terroryzują lokalne społeczności i nadal są w opozycji wobec rządu. No, nie pamiętam, kiedy to w zeszłym roku chyba było, czy już w tym roku, kiedy Petro wysłał właśnie tam do tego Katatumbo 25 tysięcy żołnierzy i oni sobie nie poradzili z tymi partyzantami, no bo to trzeba znać specyfikę kształtowania terenu w Kolumbii. Tam jest bardzo trudno walczyć w terenach, które są górzyste, zalesione, bardzo, nie ma infrastruktury. No to bardzo często, wielu generałów tam bardzo często miało pomysł taki, że będzie ich bombardować, co też nie zawsze zdawało.
0: Maćku, ale to jeszcze dopowiedzmy, żeby to wybrzmiało. Na czym tak naprawdę polegała, no chyba to już trzeba mówić o tym w czasie przeszłym, polityka PAS Total prezydenta Gustavo Petro i dlaczego ona, jak się zdaje, nie odniosła sukcesu? Bo jak się pytało, czy pyta Kolumbijczyków, czy ekspertów, to większość mówi, że to właściwie okazało się porażką.
1: Już mówię, to chodziło o to, no to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy lewicą a prawicą kolumbijską, że lewica uważa, że wszystko można wynegocjować, tak jak wynegocjowano traktat pokojowy, tak, z Farkiem w 2016 roku. Tak można negocjować z tymi małymi grupami, które teraz są w lasach. Z kolei prawica uważa, że nie ma żadnych rozmów, tak? To jest taka szkoła Alvaro Uribego, który jest takim, mówiąc żartobliwie, Jarosławem Kaczyńskim Kolumbii, pociąga od wielu lat za sznurki. Sam był prezydentem dwukrotnie. Pociąga za sznurki, jeśli chodzi o tą prawą stronę. I on uważa, że tylko broń, tylko siła może zdławić te ruchy, tak? Bakrim wszelakie.
0: I tutaj też pojawiają się kandydaci nowi na horyzoncie, którzy czerpią z pomysłów Alvaro Uribe. Porozmawiamy jeszcze o tych kandydatach za chwilę. Ale jeszcze zanim o tym porozmawiamy, tak żeby trochę też państwu uzmysłowić, w jakim momencie w ogóle jesteśmy w historii Kolumbii, no to jakbyś miał tak wprowadzić słuchacza w temat tych obecnych wyborów, to w jakim momencie teraz jest to państwo? Czy my już mówimy o właściwie powrocie do tych czasów sprzed wojny? Czy wciąż jest pewna nadzieja, że pojawi się ktoś na horyzoncie, kto jest w stanie odwrócić ten zły trend? Mówię zły trend, bo też w ostatnich latach dochodzi, czy dochodziło, są takie statystyki, do coraz większego natężenia tej przemocy w różnych regionach Kolumbii.

0: wygranej jednego z kandydatów, no, tego, który jest teraz jakby faworytem, czyli Ivana Cepedy, który chce kontynuować dzieło Gustavo Petro. No jest szansa, że on znajdzie drogę i ten pokój jednak zapanuje. Natomiast czy mu się uda? No Petro też z ogromnymi nadziejami. No, on dużo zrobił na pewno, bo jeśli chodzi o chociażby zasypywanie nierówności społecznych w narodzie, to jest, no, posługując się, już nie chcę jakby tutaj opowiadać jakichś historii niestworzonych, ale posługując się statystykami, no, zanim Gustavo Petro został prezydentem, 50% Kolumbijczyków uważało, że są biedni, tak? Że poniżej progu jakiegoś społecznego egzystują, to teraz jest to 37%, no, 13% jakby poprawy, no więc jakby na tym polu sobie poradził. Natomiast jeśli chodzi o to zapewnienie bezpieczeństwa, tak? I pokoju w kraju, no to to nie wszystko mu wyszło, no ale być może to jest dopiero początek drogi, tak? Być może Ivan Cepeda, który chce kontynuować jego drogę, może sobie poradzi lepiej.
1: To za chwilę o tych, którzy mają własną wizję rozwoju Kolumbii po prezydenturze Gustavo Petro, który, przypomnijmy, nie może już kandydować w kolejnych wyborach. Maciej Wesołowski jest gościem Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy właśnie o Kolumbii, a teraz Messie Periné. Atención.

0: qué tal?
1: Maciej Wesołowski jest gościem Niewidzialnych Światów, dziennikarz, reporter, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Maćku, przed przerwą muzyczną zacząłeś mówić o tym kandydacie, który ma teraz największe szanse, który jest faworytem tych wyborów, czyli o Iwanie Cepedzie, kandydacie lewicowym. I od razu takie pytanie mi się nasuwa, no bo z jednej strony prezydent Gustavo Petro, tak jak wspominałeś, być może poprawił trochę sytuację, że tak powiem, życiową Kolumbijczyków. Wspominałeś o tych statystykach, że mniej Kolumbijczyków uważa się za osoby biedne. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to wielu tutaj mówi, że ta polityka Paz Total to jest porażka. Po prostu porażka prezydenta. Natomiast jego następca, który chce być jego następcą, jest faworytem. Czyli wychodziłoby na to, że te sprawy dnia codziennego,

0: innego są ważniejsze dla Kolumbijczyków niż kwestie bezpieczeństwa, ale to pewnie jest duże uproszczenie.
1: Na pewno, znaczy, bo to wiadomo, że nie tylko te sprawy, no to jest cały wachlarz spraw, o których kandydaci na prezydenta rozmawiają ze społeczeństwem, ale myślę, że te sprawy bytowe w przypadku Kolumbii, która jest bardzo rozwarstwionym krajem, tak jak właściwie cała Ameryka Łacińska, ale Kolumbia być, no, nie chcę tam statystykami jakimi się posługiwać, ale no jest to kraj dużych nierówności, jest bardzo niewielka elita, która obraca milionami, tak, dolarów czy euro, i bardzo duży odsetek ludzi, którzy żyją za grosze, tak, poniżej jakichś takich przyjętych chociażby w Europie norm, tak, społecznych. I Iván Cepeda zdecydowanie chce iść drogą Gustavo Petro. Przedstawił kandydatkę na wiceprezydenta, no bo musimy powiedzieć, że to jest system prezydencki, tak, że Kolumbia, podobnie jak Stany Zjednoczone chociażby, rządzi się w systemie prezydenckim i prezydent Kolumbii ma uprawnienia, no, takie jak u nas i prezydent, i premier, powiedzmy, no coś pomiędzy. Więc ma dużą władzę, dużo większą władzę niż powiedzmy nasz prezydent, tak? I tam jest wymóg taki, że kiedy idzie się do wyborów, od razu przedstawia się też kandydata na wiceprezydenta, tak? Który w razie czego obejmuje władzę przy chorobie czy śmierci prezydenta. I kandydatką na wiceprezydenta jest Aida Kulque, taka działaczka, bardzo znana działaczka z tych rdzennych narodów, tak? No, Indianka z takiej prowincjonalnego departamentu Cauca na południu Kolumbii, tam niedaleko dochodzącego do Pacyfiku. No jest to rewolucja. No, nigdy w historii Kolumbii tego nie było, bo tak naprawdę, no to co mi, jak zbierałem materiał do książki, to bardzo często się przewijało, że tak naprawdę ten niewielki procent białych Kolumbijczyków, tak, takich stricte białych, tak, pochodzących, powiedzmy, nie wiem, potomków Hiszpanów czy Europejczyków ogólnie, właściwie niemal pełnię władzy. Nie zdarzało praktycznie, żeby prezydentem został ktoś, czy wiceprezydentem ktoś spoza tej białej mniejszości, tak?
0: Mówisz o departamencie Cauca, bardzo też takim przemocowym departamencie, prawda? Tam też dochodzi często do różnych napięć czy zamachów. Z tego departamentu też pochodzi jeszcze inna kandydatka, która w tym momencie w sondażach chyba ma trzecie miejsce, czyli Paloma Valencia. Valencia z zupełnie drugiej strony politycznej, prawda? Czyli z tej prawej strony, ze strony Álvaro Uribe. Zresztą ona często mówi, że chciałaby być kopią właściwie Álvaro Uribe w wywiadach. I z tej drugiej strony jest też taki polityk czy kandydat, który jest określany, widziałem takie sformułowanie, jako czarny koń tych wyborów, czyli Abelardo de la Espriella. I to są ci kandydaci odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji, czyli Paloma Valencia i Abelardo de la Espriella.
1: Z tym, że Abelardo jest drugi.
0: Jest wyżej, tak. Jaką wizję kraju, czy jaki stosunek do wojny i grup zbrojnych mają ci kandydaci? Oczywiście możemy wnioskować na przykładzie tego, co już powiedziałeś, chociażby o Álvaro Uribe, ale jeszcze to doprecyzujmy. To jest, rozumiem, inny pomysł niż Ivana Cepedy.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, zanim jeszcze przejdę, to bym jeszcze powiedział dwa zdania o tym departamencie Cauca, bo to jest ciekawe, i o tych dwóch kandydatkach, dwóch najważniejszych kobietach w tych wyborach, czyli Aidzie Kulque, która prawdopodobnie ma duże szanse zostać wiceprezydentką Kolumbii, i Palomie Valencii, bo one mają ciekawą historię rodzinną. Mianowicie dziadkiem Palomy Valencii był prezydent w latach 60. prezydent Kolumbii, który tą prawicową wizję, jakby konserwatywną wizję Kolumbii reprezentował, i o nim się do dzisiaj wspomina, bo on rządził w latach 60., kiedy to powstało FARC. I to na jego rozkaz bombardowano te takie republiki chłopskie, które wówczas masowo powstawały w lasach kolumbijskich. No i w odwecie, jakby w reakcji na to, powstała taka spójna partyzantka, spójna gerilla, właśnie rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, które później prowadziły przez 52 lata wojnę z państwem kolumbijskim. Mówi się, gdyby nie dziadek Palomy...
0: Ty mówisz o FARC-u.
1: Tak, o FARC. Mm-hmm. Tak. No, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii to jest w skrócie FARC. Tak. I mówi się, że gdyby nie dziadek Palomy, to być może do powstania FARC-u w ogóle by nie doszło, tak? Czasem się o tym wspomina, więc...
0: Bo ty też zresztą wspominasz w książce, że FARC wyrósł z buntu chłopów.
1: Tak, zdecydowanie. Tam jeszcze była taka Republika Marquetalia, jedna z tych republik właśnie tych chłopskich, które gdzieś tam głęboko w selwie, gdzieś tam zakorzenione sobie się tliły. No a ten dziadek Palomy kazał je bombardować, bo inaczej nie mógł się tam dobrać do tych, bo tam ciężko było, tak jak mówiłem wcześniej, ciężko było się dostać do tych głębokich lasów, gęstych lasów, więc bombardował. No a to spowodowało jeszcze większe niezadowolenie społeczeństwa i powstanie właśnie FARC-u. Natomiast Aida Kulkwe, która właśnie pochodzi z rdzennych narodów, z kolei jej pradziadek był takim liderem ruchu właśnie tych rdzennych narodów, tak? I protestował u władz, domagając się praw protestując przeciwko dyskryminacji, tak? Rdzennych narodów kolumbijskich. I był więziony, był to też torturowany, był tam poniżany i tak dalej przez władze Departamentu Cauca, tak? Więc co ciekawe, to trochę jak u Marqueza, mam wrażenie, czasem to wszystko wygląda, że ta wielka linia podziału, no, która w uproszczeniu była nazywana jakby liberałowie kontra konserwatyści, teraz to się inaczej nazywa i powiedzmy tych frontów podziału jest dużo więcej, ale tam się ładnie to wszystko pokazuje, że to z pokolenia na pokolenie przechodziło, tak? Ta wojna tej bardziej liberalnej wizji Kolumbii z tą konserwatywną, prawicową wizją Kolumbii. Natomiast przechodząc już jakby do twojego głównego pytania. Tak, no jakby w tej chwili mam sytuację taką w wyborach, że Iván Cepeda ma tam 30 kilka procent, blisko 40% poparcia i jest duża szansa, że wygra pierwszą turę. Natomiast niewykluczone, że sytuacja będzie podobna w drugiej turze, bo myślę, że będzie druga tura. Mimo, że obaj ci główni kandydaci cały czas na każdym wiecu, bo sobie obejrzałem parę wieców teraz, mówią, że nie, tylko pierwsza tura. Musimy wygrać w pierwszej turze, że co 10 minut na każdym wiecu pojawia się piosenka o tym, że musimy wygrać Primera Vuelta, czyli tej pierwszej turze. To nie sądzę, żeby ktokolwiek wygrał w pierwszej turze. Myślę, to że
0: trzeba mieć 50% głosów.
1: Tak, trzeba mieć 50% plus jeden głos. I myślę, że dojdzie do drugiej tury. A w drugiej turze sytuacja się komplikuje o tyle, że kandydaci z drugiego i trzeciego miejsca, czyli ten Abelardo de la Espreya i właśnie Paloma Valencia wspólnie oscylują, to ich poparcie obecne wokół 50-51%, więc może być tak jak u nas, tak? Że pierwszą turę wygrywa Trzaskowski, drugą Nawrocki, tak? Bo te siły prawicowe się konsolidują, tak? W drugiej turze, więc no, mimo, że raczej obserwatorzy twierdzą, że raczej Cepeda, tak? Że jest nadal faworytem nawet drugiej tury, to ja bym nie był taki w 100% pewien. No, jestem bardzo ciekaw, co się zdarzy właśnie w tej drugiej turze. Natomiast przechodząc właśnie do kandydata, o którym najmniej jakby rozmawialiśmy, czyli właśnie Abelardo de la Espreyi, nie? To jest trochę podobny przypadek co Palomy Valencii, która jest, ona jest popierana przez Centro Democratica, czyli partię stworzoną przez Alvaro Uribego, czyli tego człowieka najpotężniejszego na prawicy, chociaż już trochę Nestora, on ma tam 74 lata, trochę, który się powoli wycofuje, ale jednak cały czas jest, jego zdanie się liczy i on wysuwa kandydatów, więc on wysunął Palomę, która prawdopodobnie nie ma żadnych szans tak naprawdę na wygranie, więc pewnie te głosy Palomy się przesuną na drugiego z prawicowych kandydatów, który ma podobną właśnie biografię. No, pochodzi z elity, świetnie wykształcony prawnik, tak jak wielu tych prawicowych kandydatów, prezydentów, senatorów.
0: Chociaż
1: tak.
0: Przy jego nazwisku częściej pojawia się sformułowanie, które oczywiście można kwestionować na samym poziomie terminologicznym, ale skrajna prawica, że on jest bardziej skrajny.
1: On ma trochę taki imidż jak Milei chociażby w Argentynie, czy Bukele, tak, w Salwadorze. Tacy właśnie libertarianie, właśnie taki bardziej libertarianin, bo jego program gospodarczy jest taki bardzo libertyński, powiedział. Ale do tego jeszcze dodaję, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to żadnej tolerancji dla Bakrim, tak, rozjeżdżamy ich czołgami po prostu. Nie ma żadnej dyskusji po prostu. Jeśli nie chcą iść na ugodę, to od razu wypuszczamy.
0: Czyli tak jak dziadek Palomy Valencii.
1: No, mniej więcej, ale tak samo jak Alvaro Uribe, który z wielu oczywiście rzeczy zasłynął, ale jedna z takich dla mnie poruszających, o której dość dużo piszę w książce, znany był z tego, że za jego kadencji, dokładnie to rozpoczęło się w 2005 roku, on rządził 2002-2010, za jego kadencji, którejś tam, drugiej chyba już kadencji, a może pod koniec pierwszej, nie pamiętam, rozpoczęło się coś takiego, co jest znane teraz w Kolumbii jako falsos positivos, czyli takie morderstwa fikcyjne, a rozpoczęło się od tego, że w 2005 roku w porozumieniu niewątpliwie z Uribe, minister obrony wydał taką dyrektywę, pozwalającą żołnierzom Armii Kolumbijskiej mordowanie farkowców, tak, partyzantów, guerilleros bez wyroku, tak? I oni dostawali za to nawet nagrody, tak? Były tam nawet premie tam rzędu tam $1900 za jednego zabitego guerillero, były przepustki, były jakieś awanse, no przeróżne nagrody dla tych najbardziej aktywnych. I jeśli ktoś, no dyrektywa była taka, jeśli rozpoznasz na swojej drodze farkowca, strzelaj. Nie ma dyskusji właśnie. Zero tolerancji. To samo, co mówi teraz De La Espreja, nie? Zero tolerancji dla przestępców, no bo takich traktowano. No to byli, zresztą nie tylko w Kolumbii, w ogóle w świecie międzynarodowym było to, no oni byli uważani za organizację terrorystyczną, więc trochę racji mieli, natomiast doprowadziło to do niewiarygodnej patologii. Mianowicie ci żołnierze, żeby zarobić na tą przepustkę, zarobić te $1900 w tam przeliczeniu, żeby zarobić na awans, no nie wiem, cokolwiek, zaczęli wyłapywać bezdomnych, narkomanów, ludzi z ulicy, o których wiadomo było, że nikt się nie upomnie, albo przynajmniej nam się im wydawało, że nikt się o nich nie upomnie, przebierać ich w mundury Farku i rozstrzeliwać. I fotografować i zgłaszać się po premię, tak? Więc w ten sposób, no mówi się, no liczby są różne oczywiście, ale od 3,5 do 10 tysięcy niewinnie zamordowanych ludzi. Niewinnych ludzi zamordowanych przez służby, no przez armię, tak? Przez armię. I no tego jest oczywiście dużo więcej. A myślę, że warto też tutaj może trochę nawiązać jeszcze raz do Iwana Cepedy, bo to jest ciekawa, w ogóle ciekawa postać, który ma bardzo ciekawą biografię, bo jego ojciec też został zamordowany, wprawdzie nie przez armię, ale przez jakiś paramilitares chyba, działający w powiązaniu ze służbami rządowymi. W 1994 roku za to, że należał do takiej partii Union Patriotica, Unii Patriotycznej, która była też skrajnie lewicowa, tak? W jej skład wchodzili a to działacze komunistyczni, a to byli farkowcy również, którzy wcześniej się zdemobilizowali. No i chcieli działać w polityce, tak? Chcieli zrzucić mundury i chcieli działać w parlamencie. No i niestety państwo im na to nie pozwoliło i dzisiaj jest mnóstwo spraw jeszcze nierozwiązanych, mnóstwo procesów, które się ciągną latami i to ma taką nazwę Crimenes de Estado, czyli takie zbrodnie w imieniu państwa, powiedzmy, które są do dzisiaj przez obrońców praw człowieka, którym zresztą jest Iwan Cepeda, tak? Zanim został politykiem, to był obrońcą praw człowieka, filozofem, no, taką osobą, która upominała się o niesprawiedliwie zamordowanych, skrzywdzonych ludzi w Kolumbii. No i tenże Iwan Cepeda być może jako prezydent już ponownie upomni się i wróci do tych spraw, tak, nierozwiązanych w kolumbijskiej historii.
0: Iwan Cepeda, który w tym momencie według sondaży przynajmniej prowadzi w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Kolumbii, która dzisiaj, ale jak wspomniał Maciej Wesołowski, prawdopodobnie będzie także druga tura. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Maćku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy komentarz do tych wyborów. Maciej Wesołowski, dziennikarz, reporter, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii, którą państwu zresztą serdecznie polecam, bo dużo tam jest ciekawych wątków związanych z tym fascynującym krajem. Tutaj się chyba zgodzisz.
1: Niewątpliwie tak. To jest nieustanne źródło inspiracji. Tak? Cały czas coś tam się dzieje.
0: Oby tylko działo się coraz lepiej.
1: Miejmy nadzieję.
0: Bardzo ci raz jeszcze dziękuję. I na koniec mam jeszcze pytanie, którego się chyba nie spodziewasz. Czy Shakira jest wciąż popularna w Kolumbii?
1: Na pewno jest pamiętana. Natomiast ja pamiętam, że kilka razy pytałem Kolumbijczyków o Shakirę. I powiedzieli, no tak, ona jest niby znana, ale ona szybko wyjechała do Stanów, więc to nie do końca taka nasza jest. I tam mi podawali różne przykłady innych artystów.
0: Którzy są bardziej kolumbijscy.
1: Na przykład o Juanes. Mówi, o Juanes, to jest prawdziwa gwiazda. Shakira, okej, pamiętamy, ale nie do końca. Natomiast wydaje mi się, że jest nadal gwiazdą, bo nie przypadkiem i nie każdemu stawia się 3,5-metrowy pomnik nad samym morzem, na przykład, który stoi w Barranquilli, nie? W Kolumbii. I jest wielką atrakcją turystyczną. Każdy się tam fotografuje, jak przyjedzie. A ta Barranquilla, właśnie co ciekawe, w nawiązaniu, jeśli mogę, to wszyscy ci kandydaci ostatnio do tej Barranquilli jeździli tam. I zarówno De La Espreja i Iwan, tak?
0: Ale nie powstawiennictwo Shakiry.
1: O, kto wie? Kto wie, kto wie. Natomiast wie, wielkie, wielkie wiece wyborcze tam się odbywały, które zresztą były bardzo malownicze, bo o ile, no właśnie każdy wiec wyborczy w Ameryce Łacińskiej jest połączeniem nie tylko takiego wiecu, jak my rozumiemy to, czy znamy, ale też powiedzmy śpiewu, tańca, muzyki, jakiejś tam takiego show, to jeszcze to o tyle, o ile filozof Cepeda, no nie jest showmanem, więc tam raczej inni go wręczali w tym, o tyle młodszy sporo de la Espreya, no wygląda tam na tych wiecach jak raper, ma czapeczkę taką i ten program swój wręcz rapuje momentami, więc jest to warte zobaczenia.
0: To teraz na koniec tej części jeszcze Shakira, tak, proszę państwa, to musiało się prędzej czy później wydarzyć w audycji o Kolumbii. W może trochę mniej znanym utworze, jak na tę audycję zresztą przystało, Moscas en la Casa.

0: Argentyński zespół Soda Stereo i de Musica Ligera. Powiedziałem wcześniej, że wybieramy się na koniec świata, choć z Kolumbii już nie tak daleko na ten koniec świata, ale najpierw posłuchamy przez chwilę, jak brzmi ten koniec świata.
1: One mają strasznie nudno tutaj, nie?
0: I teraz rozszyfrujmy te głosy, proszę państwa. Najpierw zaczniemy od tego głosu ludzkiego, bo tam też taki był na początku. Czy państwo go poznają? Powinni państwo go znać w każdym razie. Agnieszka Szwajgier, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Ja tylko powiem, że to jest nagranie, które Agnieszka umieściła na swoich mediach społecznościowych w ostatnich dniach. Może nie powinienem był go tutaj prezentować, ale co tam, zaryzykuję.
2: Ale zrobiłem to.
0: Ale tak. To zrobiłem, tak. Co to za zwierzęta tam się tak zanosiły i gdzie ty jesteś w ogóle, powiedz?
2: No te piękne dźwięki, urocze, to dźwięki z wyspy zwanej Isla de los Lobos, czyli wyspa wilków, wyspa lwów morskich. No i lwy morskie wylegują się tam całymi grupami na skałach. Nie wiem, proszę państwa, o czym one tam rozmawiają, ale to na pewno coś kluczowego dla całego stada, jak
0: czyli takie połączenie, takie połączenie foki, tak, z baranem, dźwięk, to jest właśnie dźwięk lwa morskiego, tak? Bo tak to brzmiało.
2: Tak, one tam się pewnie kłócą o to, co zjeść na obiad, a ta wyspa, o której wspominam, to jest wyspa, która znajduje się na kanale Bigla, na skrawku takim najbardziej wysuniętym na południe, czyli w Ushuaii, tu gdzie jestem teraz.
0: No właśnie.
2: A skąd ten kanał Bigla, to chyba wiesz, że bano się płynąć przez Horn. Wiesz pewnie dlaczego, dawno, dawno temu.
0: No i chyba mnie zaskoczyłaś. Dlaczego?
2: No, bano się płynąć przez Horn, bo ten przylądek miał niemal taką mityczną reputację cmentarza statków. Tam się spotykają wody Atlantyku, Pacyfiku, Oceanu Południowego i wiatry, fale,
0: to tak,
2: które
0: historia.
2: Mogły mieć wysokość tak, kilkupiętrowych budynków,
0: no tak,
2: lód, śnieg, mgła.
0: Bo my jesteśmy, czy ty jesteś właściwie, na najbardziej wysuniętym na południe miejscu na świecie, poza Antarktydą, prawda? Bo tak jest,
2: tak jest.
0: Określana właśnie Ushuaia.
2: Jestem na skrawku Ameryki, ziemia ognista, Tierra del Fuego.
0: W ostatnich tygodniach w mediach, tych zagranicznych na pewno, nazwa tego regionu przewijała się dość często w takim niezbyt dobrym kontekście, bo stamtąd wypłynął feralny statek, o którym później mówił cały świat, na którym było ognisko hantawirusa. I jedna z hipotez jest taka, że to może właśnie stamtąd wziął się ten wirus, chociaż miejscowi podobno twierdzą, że dotychczas nie mieli takich przypadków. Czy ktoś jeszcze wspomina tę sprawę w Ushuaii?
2: Wiesz co, mieszkańcy rozmawiają o tym, ale raczej nie w atmosferze paniki. W lokalnych mediach czy wypowiedziach władz przewija się przede wszystkim taka frustracja związana z tym, że Ushuaia zaczęła być przedstawiana jako możliwe źródło zakażenia. To rzeczywiście jedna z hipotez. No i tak jak mówisz, ta prowincja Tierra del Fuego nigdy wcześniej nie notowała przypadków hantawirusa, więc mówi się o obawie, ale o obawie przed szkodą dla wizerunku miasta i turystyki, a Ushuaia żyje z turystyki.
0: Agnieszko, a jeszcze zatrzymując się na chwilę przy samych nazwach, Ushuaia, ziemia ognista, to są wszystko takie nazwy działające na wyobraźnię. Dlaczego w ogóle ziemia ognista?
2: No właśnie, dlaczego ziemia ognista, skoro tutaj tak zimno, co?
0: Prawda?
2: Nazwa Tierra, tak, Tierra del Fuego. Wyobraź sobie, że w 1520 roku, kiedy Ferdynand Magellan przepływał przez cieśninę tutejszą, która zresztą dziś nosi jego imię, zauważył liczne ogniska na wybrzeżach, a rozpalali je rdzenni mieszkańcy tych terenów. No bo ogień był potrzebny do ogrzewania się, do przygotowywania posiłków. No i Magellan i jego załoga widzieli nocą te dziesiątki płomieni migoczących i ten region początkowo nazwali ziemią dymów, zdaje się, i bo ten dym był bardziej nawet widoczny niż ogień, a król Karol później uznał, że ziemia ognista brzmi znacznie bardziej imponująco i taką nazwę przyjęto na mapach.
0: Ushuaia jest takim miejscem, to już zaczęliśmy o tym mówić, które jest nazywane końcem świata. Czyli jak ktoś chce się wybrać na przysłowiowy koniec świata, to może właśnie tam, na najbardziej wysunięte na południe miejsce, miasto, nie tylko w Argentynie, czy nawet w Ameryce Południowej, ale na całym świecie. I teraz właściwie mam takie absurdalne pytanie do ciebie. Czy ty będąc tam, też masz takie poczucie, że już się dalej nie da, że już nic tam dalej nie ma?
2: No jest to rzeczywiście niezwykłe poczucie i jak stopa moja stanęła tutaj po przylocie, to zupełna abstrakcja. Takie poczucie, że to jest naprawdę koniec świata i jeszcze dodatkowo wyobraź sobie, że jest tutaj pociąg Tren del Fin del Mundo, czyli pociąg końca świata. Można nim podróżować, jest bardzo wygodnie, miękkie fotele, spokojna muzyka, śniadanie, ale 100 lat temu no, nie było tak. Te pociągi w zupełnie innym celu tutaj jeździły.
0: No właśnie, bo to się chyba wiąże z taką ciekawą historią, prawda? To było miejsce zesłań więźniów z innych regionów Argentyny, zresztą w ogóle chyba nie tylko z Argentyny.
2: Tak, nie wiem, czy państwo wiedzą, że Ushuaie wybudowali więźniowie. Tutaj pierwszych skazańców sprowadzano już pod koniec XIX wieku. Niebezpieczni, wielokrotni przestępcy tutaj trafiali. Ushuaia była idealnym miejscem na kolonię karną, no bo otoczona górami, lodowatymi wodami, setkami kilometrów dzikiej przyrody, więc ta ucieczka była możliwa, ale nawet takie anegdoty krążą, że niektórzy więźniowie po 2 czy 3 dniach sami wracali do więzienia, no bo szukali jedzenia, szukali ciepła. Więzienie idealne wręcz. Ja odwiedziłam muzeum, które teraz jest tutaj w centrum w Ushuaii. No i tam są oczywiście różne takie wspominki, na przykład zdjęcia. Jednym z więźniów był Cayetano Santos Godino. To no, on tutaj przeszedł do historii jako jeden z pierwszych seryjnych morderców Argentyny. Te warunki były ciężkie i to więźniowie stali się taką siłą napędową rozwoju miasta. Oni pracowali w młynie, w piekarni, w warsztatach stolarskich, produkowali meble, pieczywo, dostarczali drewno potrzebne do ogrzewania budynków, budowali mosty, układali tory kolejowe i też podróżowali tym pociągiem do lasów tutejszych i tam z tych lasów brano drewno. No i właśnie w ten sposób też można zobaczyć tutaj, jeśli ktoś z państwa będzie. Są takie, to jest w ogóle wyjątkowe przeżycie, bardzo ci też polecam. Całe tereny nazywane cmentarzami drzew i zobaczysz tam takie setki pni pozostawionych przez więźniów i będziesz wiedział, kiedy dany pień był ścinany, bo te wyższe pnie pochodzą z zimy, wtedy była gruba warstwa śniegu i ona no, sprawiała, że drwale stali wyżej, więźniowie stali wyżej nad ziemią, a te niższe ścinano latem, kiedy śniegu nie było. I to w ogóle, to jest po prostu fascynujący widok na te pnie, no bo to jest kawał historii i rzeczywiście jeszcze bardziej podkreśla ten koniec świata, te złe warunki tutaj, w jakich więźniowie pracowali. No i to więzienie, które jest no nieodłączne, jeśli chodzi o całą historię Ushuaii.
0: Agnieszko, bo jak tak cię słucham, jakby ktoś włączył na przykład w tym momencie tę rozmowę, to mógłby sobie pomyśleć, że my w ogóle rozmawiamy, czy ty opowiadasz o jakimś kraju dalekiej Skandynawii, czy kraju pokrytym lodem, prawda, gdzie jest zimno, no, kraju, który jest niedostępny.
2: Tak.
0: I to się w ogóle z Argentyną tak na pierwszy rzut ucha nie kojarzy, prawda? Ty tutaj przyleciałaś z Buenos Aires. Jak się ma jedno do drugiego? To znaczy przyjmując, że Buenos Aires może być pewną wizytówką Argentyny, pewnie też wielu by z tym spekulowało, ale no już powiedzmy, czyli takiej Argentyny znanej z tanga, pięknej pogody, ciepłej pogody, architektury, nocnego życia, kuchni, piłki nożnej. Jak się ma Ushuaia do Argentyny? Ile Argentyny tam jest tak naprawdę?
2: No to bardzo ciekawe pytanie, jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało, mam wrażenie. Wiesz, Buenos Aires do Ushuaii to jest ponad 3000 kilometrów, to jest dla porównania jak z Warszawy do Lizbony, nawet chyba bliżej jest z Warszawy do Lizbony, więc tutaj wielu Argentyńczyków nigdy nawet nie było i traktuje ziemię ognistą prawie no jakby oddzielny, osobny świat, natomiast no jeśli przez argentyńskość rozumiesz kulturę, język, jedzenie, politykę, takie codzienne życie, no to Ushuaia jest oczywiście w pełni argentyńska. Ludzie kibicują reprezentacji Argentyny, narzekają na inflację, śledzą wiadomości z Buenos Aires. Natomiast myślę, że tutaj jest jednak ta wielokulturowość. Ja jej tak do końca jeszcze nie czuję, bo jesteśmy poza sezonem, ale w sezonie to jest baza wypadowa, jeśli chodzi o wycieczki na Antarktydę. Tak, więc wielu tutaj turystów przylatuje właśnie po to, taka baza wypadowa. I no, to są osoby, które się tutaj poruszają w profesjonalnych kurtkach polarowych, butach trekkingowych, osoby, które całe życie marzyły o zobaczeniu Antarktydy, ale też pasjonaci fotografii, przyrody, więc myślę, że słychać te języki, słychać taką wielokulturowość i oczywiście w Buenos Aires przez no, historię Buenos Aires, ta kultura też no, jest to wielokulturowa, ale tam spotykasz głównie jednak Argentyńczyków, i ich kulturę, nawet jeśli przodkowie przyjechali z różnych stron świata 100 lat temu. Ale tam jednak turysta jest gościem, a tu masz takie poczucie, że ogromna część miasta funkcjonuje wokół ludzi, którzy są tutaj tylko na chwilę.
0: I to jest bardzo ciekawe, prawda, że tutaj turystę traktuje się trochę inaczej. A jeżeli chodzi właśnie o narodowości, bo ja rozumiem, że to stąd wzięło się to hasło koniec świata, że to jest też pewne hasło marketingowe, promocyjne, albo przede wszystkim dla turystów. Kto tam poza dziennikarzami Radia 357 się jeszcze zapuszcza, tak mówiąc konkretnie?
2: Tak, no tutaj zimą to nie wiem, czy komuś jeszcze przyjdzie do głowy. Oczywiście żartuję. Jest tutaj sporo turystów wciąż. Tak jak już wspomniałam, osoby, które podróżują, zbierają się do podróży na Antarktydę, ale myślę też, że na przykład backpackerzy, którzy jadą dalej przez Patagonię, motocykliści również, miłośnicy trekkingu, bo tu są, proszę Państwa, przepiękne góry. Już nawet Mateusz Kuźniewski, wiem, że tutaj oglądając moje storiesy, już nawet się wybiera w te góry, także bardzo kibicuję i polecam. Ale również pasażerowie wielkich statków wycieczkowych, przypływający tylko na kilka godzin. Ludzie, którzy też po prostu chcą zobaczyć koniec świata. Wiesz, ja też myślałam sobie o tym, nawet kupiłam sobie taką koszulkę z więzienia, w pasiastą, że to jest niesamowite, co oni tutaj zrobili. Wiesz, że no nie chcę powiedzieć, że biznes na więzieniu, bo to rzeczywiście no jest kawał historii tutaj, ale oni wiedzą, jak to wykorzystać. Te pociągi, ta podróż na koniec świata jest fantastycznie zorganizowana.
0: Bo tą kolejką można się przejechać, prawda? Tak. Żeby to wybrzmiało, o której mówiłaś.
2: Tak, można się przejechać kolejką 7 kilometrów. Można przejechać tą trasą, którą właśnie podróżowali codziennie więźniowie. Dwa takie pociągi wyjeżdżały. Oni jeździli właśnie w te góry do pracy przy ścinaniu drzewa. Więc można się przejechać, można zobaczyć te pnie i to dlatego, widzisz, ten hantawirus, myślę, że tutaj panika bierze się nie z samego faktu tego, że tutaj mógł być hantawirus, tylko właśnie z tego, że to odstraszy ludzi, a no niewątpliwie jest tutaj sporo rzeczy robionych pod turystów. No i też trudno się dziwić.
0: A jakichś Europejczyków tam spotkałaś? Irlandczyków na przykład, albo coś irlandzkiego przynajmniej, jakieś wpływy irlandzkie?
2: Wiesz, że miałam w planach, dlatego pytasz, miałam w planach wizytę w irlandzkim pubie i proszę Państwa, wczoraj tam się stawiłam, byłam i okazało się, że pub jest zamknięty. Także może jeszcze podczas mojego krótkiego pobytu będę miała szansę.
0: No może z tego powodu, że Irlandczyk wyszedł w góry albo udał się na Antarktydę.
2: Tak. Na pewno. Poczekam, aż wróci i zapukam.
0: Bo rozumiem, że ty też w celach turystycznych, jeszcze żeby było wszystko jasne.
2: No słuchaj, ja pomyślałam, że muszę na urlopie tak odpocząć od radia i tak popatrzyłam na mapę i tu mi się wydawało jak najdalej. Także bardzo się cieszę, a tak naprawdę to bardzo mnie zawsze interesowały te miejsca. Nigdy tu nie byłam. Byłam w Ekwadorze, byłam kilka razy w Meksyku, ale tutaj jeszcze nie i tak akurat wypadło.
0: Tak sobie pomyślałam, że to jak opowiadałaś o tych górach, że to może jest pomysł na to. Radia 357 kolejny, prawda? Top z końca świata. To brzmi dumnie.
2: Och,
0: to brzmiałoby dobrze.
2: Fantastyczne. Fantastyczne. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że to jest do zrobienia, bo dziś za chwilę mam spotkanie
0: Zacznij
2: z
0: burmistrzem,
2: także...
0: Zacznij
2: tak,
0: działać
2: dziękuję
0: w tej sprawie. Agnieszka Szwajgier z końca świata, czyli z argentyńskiego regionu Ushuaia, którego jeszcze nie było w Niewidzialnych Światach, ale właśnie po to jest ta audycja. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: To na koniec jeszcze kolejny argentyński zespół Fin del Mundo, czyli koniec świata, w piosence El Fin del Mundo, czyli też koniec świata. Innego wyboru być nie mogło. Adrian Bąk, do usłyszenia już więc po końcu świata, za tydzień w niedzielę o godzinie 16:00.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Korzenie i skrzydła.
3: Dzień dobry Państwu, Szymon Kałaska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem i zacznę dzisiaj od takiego cytatu. Cytatu, który w zasadzie może być takim hasłem przewodnim od dziś tej mojej audycji. Otóż, żeby człowiek mógł się rozwijać, być szczęśliwy i osiągnąć pełnię człowieczeństwa, to musi mieć korzenie i skrzydła. Kto to powiedział?
4: Nie ja.
3: Ani nie pani, pani Ewo.
5: Nie, ja też nie powiedziałam tego, a żałuję.
6: Ja to też pięknie powiedziałam. Ja to kiedyś przeczytałam.
3: Nie, ale to właśnie podobno powiedziała to pani Krysia Świątecka. To
6: ale
3: pani.
6: Tak, ale ja cytowałam kogoś.
3: Ja to przeczytałam. Ale to był bardzo dobry cytat.
6: Tak, ja to przeczytałam i bardzo ta myśl mi tak ugrzęzła w duszy i widocznie była taka sytuacja, że zacytowałam to, ale to niestety nie wymyśliłam ja.
5: No ale i tak zaimponowałaś mi, Krysiu. Ale zacytowałam. Wspaniale.
3: Ale mnie pani też bardzo
7: zaimponowała. Ja bym uporządkował, bo my właściwie, każdy człowiek składa się z cytatów. Myśmy tych rzeczy nie powymyślali.
5: Tak.
7: My wchłonęliśmy to, co nam z czym było nam po drodze, kim byliśmy. I dlatego ja uważam, że Krysia sama to wymyśliła.
6: Jak wy na mnie fajnie patrzycie.
7: Bo w końcu usłyszałem, co ty powiedziałaś. Naprawdę.
6: Bo mi się bardzo to spodobało.
7: A może dlatego o skrzydłach, bo Krysia jest świątecka, co prawda, ale z domu anielska. To może co?
3: A debiutowała w niebie. No dobrze, ale uporządkujmy.
6: Nie, ale ja dlatego to powiedziałam, bo
3: ja
6: uważam,
3: was jeszcze nie przedstawiłem, że tak naprawdę.
6: Nie, już dwa razy moje nazwisko padło.
3: Pani Krystyna Świątecka w studiu.
6: Witam serdecznie.
3: Pani Ewa Cichocka.
5: Dzień dobry, bardzo mi
3: miło. I pan Stefan Brzuzowski.
7: Witam serdecznie.
3: Czyli
7: zespół...
5: Czerwony tulipan.
7: Tulipan czerwony, z Olsztyna.
5: Wiemy chórem.
7: No ale nie udało się, to na trzy, ale cztery.
6: Czerwony tulipan.
3: No i nie będę się na początek pytał o to, skąd się wziął czerwony tulipan.
5: Chociaż mamy przygotowaną odpowiedź.
3: Tak?
7: Mhm. Tak.
5: Tak.
3: No dobra, no to załatwmy to na początku.
7: Na początku nazwaliśmy się Zespół Pieśni i Tańca Czerwony Tulipan, ponieważ uważaliśmy, że jesteśmy zespołem ludowym. No jak widać, lud dzisiaj śpiewa poezję i piosenkę literacką i tak zostało po prostu po okrojeniu przez 40 lat naszego istnienia, został tylko Czerwony Tulipan i zespół. Tak. Taka najkrócej.
5: I a propos korzeni, dwoje z nas ma korzenie jednak taneczne, prawda?
7: Tak.
5: Bo ty tańczyłeś w zespole Krusyna.
7: Reprezentacyjnym tak,
5: a ja w zespole tańca towarzyskiego, więc jakieś te podstawy,
3: właśnie,
5: żeby to był...
3: I panią sobie, pani Ewo, jestem w stanie wyobrazić, ale...
5: Stefan, ale miotełkę, jaką miotełkę on robił?
7: No nie wspominajmy tego, nie wspominajmy. Tańczyłem w zespole ludowym przez prawie 10 lat. Zespół Krusyna się nazywał i rzeczywiście ten folklor wszedł mi przez nogi, przez uszy, przez rytm, przez... To tak jak Chopin, prawda? Przebywał z muzyką ludową i potem zaczął tworzyć swoje przepiękne mazurki, obertasy i inne polonezy. Także ja podobnie nasyciłem się folklorem poprzez tańczenie naszego folkloru polskiego. I nie tylko, bo miotełkę to była rosyjska miotełka.
5: No to teraz niepopularne, to nie wracajmy do tego.
3: A pani z tańcem?
6: Ja kocham taniec bardzo, bardzo kocham taniec, ale nigdy niestety nie uczyłam się tańczyć. Nie,
5: my tańczyliśmy, a Krysia jakie cytaty piękne serwuje.
6: No ale ja śpiewałam od tego cytatu,
3: no to korzenie i skrzydła, no to zacznijmy od tych korzeni. Pani Krysiu, to pani korzenie to...
6: To właśnie Olsztyn.
3: Skomplikowane nazwy strasznie jakieś miejscowości.
6: Tak, ja się urodziłam we wsi Sząbruk, która jest bardzo blisko Olsztyna. Tam się urodziłam w domu, który jeszcze dzisiaj stoi. Czyli nie w szpitalu, ale w domu zwykłym takim, z czerwonej cegły. I właśnie tam są moje korzenie. Ja stamtąd pochodzę, z tego miejsca, z Olsztyna i z okolic. Moi rodzice stamtąd to pochodzą, bo urodzili się w 1929 roku. Tata w Olsztynie, mama we wsi Naterki pod Olsztynem, gdzie jeszcze wtedy nie było Polski w 1929 roku. Więc ja jestem, tam są moje korzenie właśnie. Mm-hmm. A o skrzydłach dlatego jest też mowa, że żeby wypuścić tego, kogo się wychowa. Kto wie, jakie ma korzenie, dać mu skrzydła, żeby poleciał tam, gdzie chce.
3: A jakim był ten dom rodzinny pani?
6: mój dobrodzinny był kochany, spokojny, dobry. Jestem z wielodzietnej rodziny.
3: No sporo was tam było.
6: Pięcioro, tak. Cztery dziewczyny i ostatni, najmłodszy chłopak. Chyba czekali na syna i już się
5: dzieci... I dali spokój.
3: I pani była w środku zawsze pokrzywdzona.
6: Niestety syndrom środkowego dziecka do dzisiaj mam, tak, tak. Znaczy ja wtedy tak myślałam, ale wcale nie byłam pokrzywdzona. Ale jako dziecko tak mi się wydawało.
3: A pani Ewo, korzenie to jakie?
5: Moje korzenie, moi rodzice, tato był góralem, a mama pochodziła z Kurpiów, z Kurpi. Przyjechali do Olsztyna i w Olsztynie się poznali, przyjechali już po wojnie, poznali się w Olsztynie, pokochali się w Olsztynie i tam postanowili osiąść i założyli rodzinę. Ja miałam dzieciństwo udane. Udane dzieciństwo. Mam jedną siostrę i zawsze z taką zazdrością popatruję na rodzinę Krysi, że ona jest taka liczna i to jest wspaniałe, ale ja też mam z siostrą bardzo, bardzo taki
6: Ale twoja
5: bliski
6: Jola
5: kontakt.
6: Jest też
5: tak,
6: wspaniała.
5: Tak, tak, to jest cudowna osoba, więc wystarcza mi za piątkę rodzeństwa. Tak. A moje dzieciństwo było od razu naznaczone śpiewaniem, graniem i występowaniem, bo jako dzieciak już organizowałam różne właśnie festiwale piosenki i teatrzyki, przedstawienia, czyli ciągnęło mnie w tamtym kierunku, żeby coś robić na scenie.
3: Ale tradycje rodzinne były?
5: Mój tato był w zespole góralskim, no ale to chyba jest naturalne, bo w zasadzie wszyscy, tak, każdy góral był w jakimś zespole i śpiewał. Natomiast nie mam w rodzinie artystów takich zawodowych, żadnych takich tradycji nie ma. Jestem pierwszą w rodzinie.
3: A u pana, panie Stefanie, jak to było z tymi korzeniami?
7: Właściwie nie pamiętam tych korzeni.
3: Bo mały byłem wtedy.
7: Bo jeszcze mnie nie było. A, właściwie. Bo zostałem najpierw zasiany przez prawdopodobnie mojego ojca, który pochodził z Kutna. Mama warszawianka. No i po wojnie oczywiście przyjechali zasiedlić tereny, bo Warmia i Mazury właściwie to są tereny, które zostały pozbawione dawnej ludności, która autochtonicznie stamtąd pochodziła.
6: Nielicznie
7: tak jak Krysia i parę jeszcze przedstawicieli miejscowych zostało, natomiast reszta po II wojnie światowej to jest ludność napływowa. I właściwie podobnie jak w Ameryce miejscowych wytępiono, Indian, przyszli nowi ludzie, zasiedlili. Tak samo na naszym terenie to nastąpiło. Dlatego powstała piosenka Olsztyn kocham moją małą Amerykę. Właśnie ze względu na te analogie pomiędzy tym, co się wydarzyło w Ameryce i tym, co się zdarzyło u nas po wojnie. Przynieśli moi rodzice zupełnie różne kultury. Zresztą cały Olsztyn i okolice to jest taka mieszanka kulturowa. No i mój tato wcześniej jak gdyby wymyślił, że dobrze byłoby nauczyć moją starszą siostrę o rok i 8 miesięcy starszą, Darunię, gry na mandolinie. I się okazało, że przy tym eksperymencie ja wykazuję jakieś zainteresowania muzyczne, w związku z czym moja mama skądś skombinowała siedmiostrunową gitarę i już jako mały chłopiec siedmiostrunową, rosyjską, tak, rosyjski strój. I ta gitara, gdy się pojawiła w domu, no była ważnym w rozwoju, myślę, elementem, który mnie pchnął w tę stronę. Także moi rodzice też nie byli w żaden sposób związani z życiem zawodowym muzyka. Natomiast moja mama uwielbiała śpiewać przeróżne piosenki. Jej idolką była Sława Przybylska, którą poznaliśmy też na swojej drodze.
3: Gościłem ją kiedyś tutaj w studiu.
7: Tak, zaprzyjaźniliśmy się. Cudowna osoba, tak, uważam, wspaniałe. Imponuje i wiekiem, i tym, co robi, i tą energią swoją życiową. Także jestem takim krzyżakiem, który powstał w Olsztynie, bo tam się urodziłem, tam zostałem spłodzony. Pokazała mi mama, w którym domu nawet to się wydarzyło, na ulicy Kiry-Skłodowskiej w Olsztynie. Także wiem, gdzie jest mój początek. Wiem, gdzie są moje korzenie. Natomiast co spowodowało, że chcieli akurat mnie tam stworzyć i wypuścili mnie stamtąd na świat, żebym sobie polatał. Niemniej
5: miłość.
7: Korzenie...
5: Miłość.
7: Tak myślicie?
5: Tak, myślę, że to była
7: jakie
5: miłość.
7: Jakie to jest właśnie miłość. Że to tak właśnie się odbywa. Także rzeczywiście z miłości powstałem i moje korzenie są tam, w Olsztynie na ulicy Kiri Skłodowskiej.
6: A skrzydła, myślę, że my wszyscy we troje jesteśmy z miłości.
7: A skrzydła wyrosły po prostu po drodze, no bo wiadomo, że jak jest przestrzeń, jest wyobraźnia, to cóż więcej jeszcze chcieć? Należy po prostu rozwinąć te skrzydła, a powolutku wyrastały i latamy teraz.
3: Trzeba mieć marzenia. Pani Krysiu,
6: tak?
3: A u pani jakieś tradycje te artystyczne w rodzinie to były?
6: Nie, żadnych nie było. Natomiast cała moja rodzina i całe moje rodzeństwo i rodzice mieli bardzo dobry słuch muzyczny i świetnie śpiewali. Ja zawsze o tym opowiadam, jeżeli się zdarza jakiś wywiad, że bardzo lubiliśmy na przykład śpiewać kolędy, jak były święta, na tak zwane głosy. Moja siostra, moja mama potrafiły od razu śpiewać w tercjach, czy tam w innych interwałach i czysto. Wszyscy bardzo czysto i fajnie śpiewali. I tak jest do dzisiaj. Znaczy rodziców już nie ma, ale dziewczyny i brat mają bardzo dobry słuch.
5: Ale fajnie też, bo głosy rodzinne, czyli jak się jest rodzeństwem, to one się w naturalny sposób super zestrajają ze sobą. I pamiętam na twoim
6: beneficie
5: tak, bo robiliśmy taki benefic na kolejne urodziny.
3: 18.
5: Krysi, tak. I troszeczkę przymusiłaś swoje siostry do
6: jedna
5: występu.
6: Jedna odmówiła kategorycznie.
5: Tak. I no to było wspaniałe. Naprawdę, jak pięknie razem brzmią te.
6: Bo zaśpiewaliśmy piosenkę z dzieciństwa, aha, którą na podwórku śpiewaliśmy. Jestem brzydka, ja wiem, nie krasiwa ja.
7: No ale nie, to ja muszę wkroczyć. Ja muszę wkroczyć, bo to jest
3: Niedobra. Stefan siedzi w środku, więc rozdziela tutaj.
7: Ja myślę, że najważniejszym był takim wydarzeniem to, gdy znalazła się w szkole podstawowej. I ja pamiętam, że przyszedłem posłuchać pewnych dziewczyn, o której zaczęły krążyć jakieś legendy, że fajnie śpiewa. I poszedłem do szkoły podstawowej, to była podstawówka.
6: Dwójka. Na kościuszki.
7: Mhm. I tam wyszła taka mała, ruda dziewczynka i jak zaśpiewała, te bomby lecą na nasz dom, czyli piosenkę Blackoutów.
6: Jeszcze wtedy Blackoutów.
7: Blackoutów, tak, słusznie.
6: Tak.
7: Porywająco i od tego momentu właściwie tak się wbiła w pamięć, że jest taka dziewczyna tak śpiewająca, że potem właśnie, kiedy zakładaliśmy Niebo, musiała się tam znaleźć, dostała
5: i
7: zaproszenie.
5: I dlatego grała na flecie tam bardzo długo.
7: Przyjęła to zaproszenie i się pojawiła w niebie. Tak, Krysia, ja myślę, że to
6: na studia, tak. Jak przyszłam na studia, to Stefan mi zaproponował.
5: A w której klasie byłaś, jak te bomby na nas tam lecą śpiewać?
6: Ja zaczęłam to śpiewać w piątej klasie szkoły podstawowej. No, nie mogę wyjść z podziwu, że ja taką piosenkę sobie wybrałam.
3: Rude włosy, głos anioła, to znak rozpoznawczy.
7: Tak. Wszyscy ją zapamiętują. Wszyscy zapamiętują Krysię. Gdziekolwiek się nie pojawi, to czerwony tulipan, to wiadomo, że ta ruda.
5: Nawet mamy anegdotka, ponieważ pan Jacek Fedorowicz, z którym mamy przyjemność czasami się spotykać na różnych scenach, zawsze mówi, to jest pani Świątecka, a ta druga to będzie Cichocka, czyli poznaje mnie po Krysi, że wiadomo, że ta, która idzie z Krysią, to będę ja.
6: Ale to też wynika pewnie z tego, że ja cały czas mam takie same włosy, mniej więcej, może trochę już słabsze, jak w liceum, a Ewa miała już na głowie wszystko i będzie miała jeszcze na pewno wiele, bo lubi zmiany. A ja jestem bardzo taka przywiązująca się.
3: Konserwatywna.
6: Konserwatywna.
5: Nie. Znalazła, ja ciągle jeszcze szukam. Nie.
6: Ja po prostu się przywiązuję do ludzi, do przedmiotów, do miejsc.
7: Do włosów swoich.
6: Do wszystkiego. Jak ja pokocham stary ciuch, Ewa mówi, że chodzę w jednych butach 10 lat i że mi je wyrzuci. Jak raz zapomniałam płaszcza w hotelu w Łodzi, który nosiłam już wiele lat, jak Ewa się cieszyła, że ja to zapomniałam.
3: Bo pani Ewa to podobno rozdaje buty.
6: A Ewa rozdaje buty, torebki, płaszcze, wszystko rozdaje.
3: A komu pani tak rozdaje?
6: Bo jej się nudzi ten płaszcz.
5: Jak ktoś przychodzi i mówi, ale masz śliczne buty. Proszę bardzo. Chcesz, proszę.
6: Dokładnie
5: bardzo.
6: Tak. Nie, kiedyś tak oddałaś, pamiętasz, torbę swoją Marysi Czubaszek.
5: No Marysi Czubaszek, Ewa swoje rzeczy oddać wszystko.
6: No właśnie, Ewa swoje rzeczy, ja byłam świadkiem. Do reklamówki przesypała i mówi, masz, mi się już znudziło.
7: Ja nigdy nie dostałem od niej butów.
6: Ale
3: może coś innego.
7: To prawda, talent.
5: Ja się lubię dzielić, to prawda.
6: Tak, lubię
5: się dzielić.
6: Ewa z tego słynie.
3: No to pierwszy muzyczny akcent w naszej audycji, Korzenie i Skrzydła, utwór z najnowszej, płyty. Całkiem nowej płyty.
7: Rzutka płyta. Niedawno się ukazała, nosząca tytuł Nasz Miszmasz. bo to jest nasz miszmasz. A piosenka nosi tytuł Jesteśmy armią świata.

0: Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka, Stefan Brzozowski, czyli Czerwony Tulipan w studiu Radia 357.
1: Hurra!
0: I utwór z najnowszej płyty.
1: Nasz miszmasz.
0: Nasz miszmasz. Czyli wciąż tworzycie.
1: Ja myślę, że tak. Ponieważ każdy z nas ma potrzebę tworzenia siebie, swojego życia. A w przypadku nas jako artystów, bo wybraliśmy sobie tę drogę przecież. Ona sama się nie zrobiła. Jest chyba taka naturalna potrzeba, żeby coś zakręcić wokół siebie, jakiegoś młyna, coś zaczarować, w jakiś sposób wyrzucić z siebie te emocje, które gdzieś tam rozsadzają nas od środka. Ponieważ przyszło nam żyć w bardzo dynamicznym i ciekawym przełomie, który nastąpił, bo to cały system polityczny się jeden przewalił, drugi jest zbudowany. Mówię o Polsce, o w ogóle całym tym systemie, w którym tkwiliśmy kiedyś, socjalistycznym, komunistycznym, jakimiś próbami, nie wiem, jakiejś manipulacji. I to wszystko nagle się na naszych oczach przewróciło i to wymagało komentarza, ponieważ wszystkie rzeczy, które się toczyły wokół nas i z naszym udziałem, nie mogły obojętnie obok nas przepłynąć. I to wszystko w nas się działo. I to zamieniało się w piosenki. Ja myślę, że to można nazwać nawet taką publicystyką artystyczną, to co jest w naszych piosenkach.
0: Takie przeglądanie gazet trochę.
1: Ja myślę, że przeglądanie zdarzeń. Zdarzeń, które przez nas zostały przefiltrowane, ponieważ sami nie piszemy raczej tekstów. Teksty piszą uzdolnieni, cudownie nasi koledzy, koleżanki. Można nawet znaleźć często w czasopismach, a dzisiaj w internecie można znaleźć piękny komentarz do tego, co się wydarzyło. Wystarczy ten komentarz ubrany w słowa zamienić w piosenkę, dokładając właśnie piękno muzyki, emocje, energię muzyczną i zacząć śpiewać to. I to wystarczy czasami, żeby na koncertach znaleźć jakąś wspólnotę między nami, artystami, którzy tworzą tę piosenkę, a ludźmi, którzy

0: też potrzebują, bo ludzie na koncerty przychodzą, no po co? Chcą znaleźć jakiś inny świat, jakiś inny punkt odniesienia, coś, co ich wzbogaci, coś pięknego dla siebie, żeby chciało się po koncercie wyjść i żyć jakoś inaczej, może rzeczywiście inaczej oglądać ten świat. I tym się zaczęliśmy zajmować, a ponieważ jakoś, jak czym skorupka za młodu nasiąknie, tym do dzisiaj dnia zajmuje się.
1: No, no właśnie, to jak ta skorupka nasiąkała, pani
2: nasiąkała,
1: Ewo?
2: Ale
1: pani...
2: zaraz powiem, czym nasiąkała, ale jeszcze muszę dodać, bo użył pan określenia, że wciąż tworzycie. Ja jeszcze bym powiedziała coś takiego, że w naszym przypadku każdy koncert jest żywy i jest rodzajem tworzenia. Dlatego, że każdy z nas, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, każdy z nas podchodzimy tak do każdego koncertu serio i tak on dla nas jest ważny. Po prostu nie ma, nie łoimy tych koncertów nie wiadomo ile i nie ma, nie ma odcinania kuponów. Każdy koncert jest inny. Nawet jeżeli układ piosenek jest ten sam, się powtarza, to nie ma dwóch takich samych koncertów, ponieważ każdy koncert jest rodzajem odrębnego dzieła. I to jest tak, że dziś jest taka temperatura, taka pogoda,
1: taka publiczność.
2: Taka publiczność,
3: nasze nastroje
2: oczywiście,
3: takie, a nie inne.
2: I nasze nastroje takie, a nie inne. I każdy koncert się tworzy razem z publicznością, razem z tym, co się z nami dzieje. I jest każdy koncert, dlatego mówię, jest rodzajem twórczości. Dlatego my będziemy tworzyć, dopóki będziemy na scenie. To my będziemy po prostu otwarci, będziemy tworzyć.
0: Ewa chciała powiedzieć przez to, że my na scenie jesteśmy tak jak w życiu prywatnym.
3: Tłumaczy, co?
2: Tak,
0: czyli, tak, czyli to jest rodzaj spotkania. A że językiem jest sztuka estradowa, gdzie jest słowo, gdzie jest muzyka, gdzie jesteśmy my w jakiś sposób tam oprzyrządowani w różne stroje i to każdy koncert można nazwać, to jest tak jakbyśmy spotkali kolejnego człowieka. Dzisiaj pana, panie Grzegorzu, spotykamy.
3: A jutro możemy z kim innym rozmawiać. Jutro będzie coś
0: dzisiaj,
3: innego,
0: ale nie mówmy właśnie jutro, bo dzisiaj pani, pana
3: nie,
0: Grzegorza
3: mówię
0: mamy.
3: Mówię o różnicach.
0: Pana Grzegorza mamy, nim się zajmijmy na chwilkę. I teraz ja myślę, że to spotkanie, nawet jeżeli mamy te same przekonania, które mieliśmy, ale w kontekście naszej rozmowy, one ciągle są żywe. Dlatego, że w taki sposób funkcjonuje, że tak powiem, ta nasza ekspresja. Chcąc ją opowiedzieć dzisiaj, jutro opowiemy tak samo ze sceny i dlatego ja myślę, że twórczość, czy tworzymy. Ja myślę, że każdy człowiek każdego dnia coś tworzy.
2: Tak.
0: Idąc do sklepu, trzeba stworzyć listę zakupów, trzeba zarobić pieniądze, żeby wydać to potem na takie czy inne potrzebne rzeczy. I tak samo my funkcjonujemy w życiu codziennym, prywatnym i tak samo funkcjonujemy na scenie. Scena jest tylko miejscem do naszej wypowiedzi tego, co mamy dzisiaj do powiedzenia ludziom. Dzisiaj, no, tu i teraz. Dlatego Ewa mówiła.
1: Tak.
0: Właśnie, o tym, że opowiadamy ciągle coś żywego, coś, co nas w tej chwili absorbuje.
3: I my też zawsze mówimy o tym, że bardzo ważne jest to, że jak się wychodzi na scenę, trzeba głęboko wierzyć w to, co się mówi i mówić prawdę. Bo widz i słuchacz jest tak czuły i tak czujny na nieszczerość, że wtedy nie trafimy. A jak my wyjdziemy i powiemy, taka jest
2: to, co w nas jest, tak, dokładnie.
3: Po prostu taka jest i mi się otwiera.
1: A z tą skorupką, to jak ona...
2: No, skorupka była kiedyś inna, tak niedawno się pojawiły, Krysi Synek umieścił w internecie nasze dawne nagrania, oczywiście Taniec Życia, cały Krysiu, piękny taki program i nasze też nagrania z kanału Piątego.
3: Z Poznania.
2: Z Poznania, z 90. lat. Jak ja zobaczyłam, jakież tam były skorupki cudowne, młodziusieńkie, wspaniałe, no to aż się wzruszyłam po prostu.
3: Też.
2: To jest, coś takiego, że ja...
3: A mój wnuk się śmiał i mówi, babcia.
2: Babcia, ale nie mógł wierzyć.
1: Ale skąd w ogóle wzięła się
2: ta skorupka.
1: Ta skorupka.
2: No właśnie, jakoś we mnie po prostu coś
0: powiedz
2: takiego
0: to,
2: było.
0: Powiedz to, co robiłaś na ulicy.
2: Na podwórku. Ja
0: na podwórku z siostrą.
2: Ale właśnie to...
0: No mów o tym teatrze, który zakładałaś tam. Spektakle, które robiłaś.
2: Mało tego, nawet bilety sprzedawała. No. Mając 6 lat.
0: Kupował ktoś?
2: Sąsiedzi spróbowaliby nie kupić. To było coś niesamowitego, bo ja miałam takie zdolności marketingowe,
3: właśnie,
2: które są niewykorzystywane.
3: Dlaczego ty nie jesteś naszym menadżerem. Ale jesteś bo naszym KO-owcem.
2: Ja miałam, tak, ja miałam zawsze takie... takie wiedziałam, że ja zawsze, bez względu na wszystko, że ja będę na scenie, żeby się wdrapać na jakieś podwyższenie i tam stanąć sobie miejsce jakieś...
0: To ja wytłumaczę, co bym chciała powiedzieć.
2: Co do zrobienia?
0: My lubimy się od dzieciństwa popisywać po prostu. Popisywanie, tylko w którymś momencie można to wykorzystać, to chęć popisywania się do celów szlachetnych i ogólnie społecznie, że tak powiem, użytecznych.
3: Nie, ja myślę, że do tego... naprostować, ja tak nie zaczynałam.
0: Ja myślę, że do tego, żeby osiągnąć pewną świadomość tego, czemu możemy służyć my, jako po prostu zajmujący komuś czas. Jego życie, prawda, toczy się, a zajmujemy mu chwilę czasu, to musi być to coś fantastycznego i nasza ta właśnie chęć popisywania się zamienia się w komunikat jakiś, którym chcemy kogoś oczarować, wprowadzić jakiś inny świat w coś, co my sami wierzymy. I ten ktoś
1: Panie Stefanie, przeżywa. Ale jak pan chciał się popisywać, jak pana podobno guru to był Krzysztof Penderecki?
0: No więc ja tworzyłem rzeczy, które, ja pamiętam na studiach, wymyśliłem sobie taką suitę, że wszyscy ludzie siedzący na widowni, między innymi mieliby na przykład styropian, i by podeszli do okna i po tym oknie tym styropianem by niesamowity, ale to była tylko kulminacja zła właśnie, ale wymyślona między innymi przeze mnie, bo oczywiście było ciche czytanie przez wszystkich szeptem, żeby tak szept... Czyli te dźwięki, ta sonorystyka, którą stosował Krzysztof Penderecki w swojej muzyce, straszliwie, że tak powiem, podziałała na moją wyobraźnię. Wydawało mi się, że to jest cudowny język, którym możemy wyrażać przeróżne warstwy, właściwie brzmieniowe, emocjonalne, tkwiące w tym. I to był rodzaj taki eksperymentu właściwie. Mhm. Ale jakoś szybko zorientowałem się, zresztą Krzysztof Penderecki też odszedł od tych eksperymentów i zaczął jednak melodykę szanować, harmonię, tylko on tak rozszerzył te harmonie, że tam właściwie jest taki szum harmoniczny, ale za to jest melodia. No ja też poszedłem tak jak Krzysztof Penderecki.
3: Ja bym chciała się tylko jeszcze odnieść do tych popisów Stefana, co Stefan powiedział, że to u mnie było tak, że właściwie ja nigdy nie marzyłam, że ja będę śpiewać, czy będę artystką.
0: Ale popisywałaś się od maleńka.
3: Nie, właśnie nie. Właśnie chcę powiedzieć. Ja wie, ty mów, co Ewa chciała powiedzieć.
2: No to bo ja nie umiem wyrazić
3: swojej myśli. Ale ja chcę powiedzieć, że ja byłam tak wychowywana, że ja byłam posłuszna starszym, rodzicom i starszym. I że jak mnie ktoś wskazał, bo na przykład usłyszał, że ja czysto śpiewam i wytypował mnie. No to ty zaśpiewasz na festiwalu piosenki kolonijnej, jak miałam 9 lat. Albo pan zakładał zespół w szkole i mnie zaprosił. Ja lubiłam słuchać muzyki i lubiłam przebywać w muzyce i słuchać jej, nasiąkać muzyką. Ale ja nigdy nie planowałam, że to się stanie moim zawodem.
0: Nikt nie mówi o planowaniu, tylko to był właśnie ten moment, w którym chciałaś wyjść i zaśpiewać te bomby lecą na nasz dom.
1: No ale w którym momencie widzieliście, że to jest to?
2: Że to będzie to?
3: Zawód? Tak. Że to będzie naszym zawodem?
0: Nie, że zawód?
2: Że zawód to
0: zawód się
3: działo.
0: Coś
3: to po prostu wydarzyło. Się samo dzieje.
2: Tak, to się samo wydarzyło.
0: Ja myślę, że nie za bardzo samo. Ja myślę, że to jest coś takiego.
3: No ale nie planowaliśmy, że będziemy zarabiać, żyć z tego i tak dalej. Nie?
1: No dlatego pan Stefan poszedł do technikum samochodowego, tak?
0: Tak, na początku, ale tam założyłem co? Zespół oczywiście rockowy. Zespół nazywał się Boso. Nie, tam nie. Tam już była muzyka rockowa. Tam była fascynacja Hendrixem. Jimi Hendrix. Bożyszcze moje po prostu do dzisiaj.
3: Ale to przed Pendereckim jeszcze, prawda? Tak.
0: No tak, oczywiście, że przed Pendereckim, bo ja pamiętam, że...
2: Że wtedy słuchałem... A teraz ludzie imponujemy, bardzo nam miło.
0: No ale teraz mamy swojego Hendrixa. Kto gra na gitarze u nas? A na czym on gra? Na wo-wo, tak jak dokładnie Jimi Hendrix. Także jest Andrzej Czamara, Hendrix naszego zespołu. Także rzeczywiście samochodówka była koniecznością, bo trzeba było gdzieś w tej średniej szkole być. No ale zespół obok był, mówiłem. Boso, potem Honda się nazywał zespół. To był zespół rockowy i myśmy rzeczywiście grali tam na, pamiętam taki koncert, wiele koncertów, Szlakiem Wału Pomorskiego, była jakaś wędrówka i myśmy w tych miejscowościach różnych grywali swoje rockowe kawałki. Ale to był taki chyba rodzaj przymiarki do tego, że już umiałem coś zagrać, parę funkcji na gitarze. Bo to się zaczyna od tego. Ale chęć popisania się, że już umiem C-dur, a-mol, d-mol, g-dur. I ta czwóreczka...
2: I tak została
3: pętla
0: tak zwana pętla Wałtrocika.
1: Pani Krysiu, a mogę się z panią nie zgodzić?
3: Zawsze.
1: Bo pani kiedyś powiedziała...
3: O matko.
1: Że jak rodzi się osoba spod znaku ryb,
3: tak,
1: to należy szykować instrumenty muzyczne i chusteczki do nosa.
3: Mhm. Ale ja się pod tym podpisuję.
1: No ale ja się nie mogę podpisać, bo jestem spod znaku ryb i z tymi instrumentami muzycznymi to nijak.
3: Tu mnie pan zaskoczył.
0: Jak to nijak? A dzisiejsze nasze spotkanie, panie Grzegorzu?
3: Ale jest pan muzykalny. Może pan nie gra na instrumencie, ale muzykalny i słuch pan ma na 100%.
1: Słuchu nie mam, ale lubię słuchać.
3: A no, zawsze coś.
1: A co z tymi chusteczkami?
3: Że są bardzo, mają oczy na mokrym miejscu, że płaczą z byle powodu.
2: Ja to nawet ukłam takie powiedzenie, że Krysia tak śpiewa, że się płakać chce.
3: Dokładnie tak.
0: Bo sama lubi takie piosenki, żeby się przy nich
3: ale
0: wzruszać.
3: Ale wczoraj, jak śpiewaliśmy tę naszą nową piosenkę, która już była w audycji, żona Krzysia Dałkrzewicza, Wiola, powiedziała, że tak wzruszyliśmy Krzysia, który był na scenie, że miał łzy w oczach.
2: Się popłakał
3: nawet. Że się wręcz popłakał. Się tego.
0: A nie puszczano dymów na scenie.
3: Nie puszczano dymów, tak. Zrusza że go się, tak no, to Krzysiu, poruszyło. To a my się znamy od 100 lat i się tak, kochamy tak, od cudowne. Bardzo dawna z Krzysiem, więc jak gdyby dobrze wie, co robimy.
1: A pani Ewo, to w którym momencie...
2: Nie pytajmy o mój znak zodiaku, bo krępuje mnie to.
1: Czemu?
0: O, to jest
2: baran. Robi, potem się zastanawiam. Po latach przychodzi refleksja. U mnie, przepraszam, bo nie dosłyszałam pytania.
1: Który to był ten moment, kiedy wiedziałam, że to jest to?
2: Tak jak mówię, od zawsze wiedziałam, że to jest to, żeby się wepchnąć na scenę. Co będę robić, to nie wiem. Czyli trzeba potańczyć, potańczę, powiedzieć wierszy,
3: łykać ogień,
2: zaśpiewać, łykać ogień, fikać koziołki, proszę bardzo. Jak już nic nie było do roboty, to szyłam, nawet uszyję kostiumy, żeby przynajmniej
1: no, te kostiumy to znak rozpoznawczy.
3: Do naszego pierwszego programu Ewa uszyła.
2: Żeby coś być przynajmniej do tego. I bardzo długo było tak, rzeczywiście serio już mówiąc, myślałam, że będę związana z tańcem, bo tańczyłam, był w Olsztynie, był taki fantastyczny zespół tańca towarzyskiego i nowoczesnego Miraż. I w tym zespole tańczyłam, nawet już byłam w takim studium choreograficznym, poszłam na studia też na pedagogikę w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. Myślałam, że moje życie będzie związane z tańcem. No i jak się znalazłam na studiach i dostałam w wir tak zwanej kultury studenckiej, to jak gdyby łuski spadły mi z oczu, okazało się, że poza salą gimnastyczną i salą baletową jeszcze jest po prostu świat kompletnie mi nieznany. I po prostu no, to mnie bardzo, bardzo to mnie mocno wciągnęło.
0: Ewa zaczęła pracować w Klubie Niebo,
2: tak,
0: w którym przebywał i Jacek Aszmarski. I
2: Grupa Niebo przede
0: Grupa
2: wszystkim,
0: Niebo.
3: Który my zbudowaliśmy tak, własnymi rękami.
0: Czyli ludzie, Maciej Kuroń przyjeżdżał również był kolegą ze studiów, czyli zaczęło się zupełnie inne życie.
2: Nagle się okazało, że można się wyrażać nie tylko za pomocą ruchu tańca, ale też...
0: Ale parcie na scenę zostało.
2: A parcie na scenę zostało i bardzo szybko doszłam do wniosku, że... Ile ja tam potańczę tych latek, prawda? Już tancerka 30-letnia to już jest emerytka, więc łatwiej jest stać i mówić, albo śpiewać, albo...
1: Niż tańczyć.
2: Tak jest, bo taniec jest bardzo wyczerpujący, a śpiewanie, jak widać, można do dziś.
1: No i co? No to czas na drugi utwór i to znowu nie będzie wasz znak rozpoznawczy. Czyli jest, jedyne, jest, co mam.
0: To są piosenki, te jest nowe. Nowe piosenki są ciągle z naszym znakiem rozpoznawczym, tylko dopiero my pokazujemy, że to jest nasz znak rozpoznawczy. I chodzi o to, żeby zanim stanie się znakiem rozpoznawczym ogólnym, jest naszym znakiem rozpoznawczym już dzisiaj. Mądrość, a ja jej nie rozumiem.

0: Krystyna Świątecka, Ewa Cichocka, Stefan Brzozowski, Czerwony Tulipan.
1: Z Olsztyna.
0: Z Olsztyna.
2: Bardzo nam tu miło jest.
0: Coś
2: bardzo.
0: W tym Olsztynie jest takiego, prawda?
1: Był Kopernik. Mhm. A teraz jesteśmy my.
0: No właśnie. Ale...
3: Bo to jest bardzo piękne miejsce, gdzie jest cudowna przyroda. Mamy 11 jezior w obrębie miasta oraz lasy dookoła. I tam jest dobre powietrze. Czysta woda. Fajnie,
0: co,
3: tam się żyje.
0: Nigdy wam się nie chciało z tego Olsztyna wyprowadzić?
3: Ja w życiu. Ja nigdy.
1: Jak się mieszka w raju, to
3: po co zmieniać?
1: Bóg nas nie wygania. Możemy sobie żyć dowoli.
2: Oczywiście. Ja muszę tutaj złożyć samokrytykę, że...
3: Miałaś taki pomysł?
2: Uwielbiam duże miasta. Uwielbiam. Miałam, jak byłam młodziutka, to miałam takie marzenia, żeby gdzieś może do... Ale przez to, że tak akurat pracujemy, że dużo wyjeżdżamy, no głównie nasza praca jest, opiera się na jeżdżeniu, na koncerty. Tak. Więc ten kontakt z tymi różnymi większymi miastami jest cały czas i w tej chwili już...
1: Ale powiedz, jaką tęsknotę miałaś, bo znaczy co?
2: Do Nowego Jorku ja chciałam.
3: Ale byłaś.
2: No, byłam, ale
1: znaczy
2: chciałam...
1: razem.
2: Po prostu to...
1: A do Londynu nie ciągnęło cię?
2: Też, tak. Mnie to po prostu tak wzruszają takie wielkie miasta.
3: A mnie przerażają.
2: Że ja po prostu się bardzo, bardzo fascynuję.
3: Ale dzisiaj powiedziałaś, zawieźcie mnie do domu.
2: Tak.
0: No dobrze,
2: teraz już będąc u schyłku życia, zrozumiałam, weź tak jak
3: przestań.
2: Mówię, baran po latach ma refleksję. Także wiem, że to nie był najlepszy pomysł. I teraz doceniam to, co powiedziała Krysia, ta piękna przyroda i to, że można tam ukojenie znaleźć. Tak. No, żyje się pięknie w Olsztynie. Tak, tak.
0: To ja muszę zadać teraz to fundamentalne pytanie, kiedy już padło, że pani Ewa lubi te wieżowce w Nowym Jorku, a panią Krysię te
2: las.
0: Wieżowce przerażają. Jak wy się dogadujecie, jak wy jesteście taki inny?
2: My się nie dogadujemy kompletnie. Właśnie to jest fascynujące u nas.
3: Ale nie, koledzy artyści, z którymi się czasem w garderobach spotykamy, gdzie są jakieś wspólne koncerty, to się zawsze... Zdarzało się parę razy, że się dziwili, że 40 lat razem gracie i ciągle macie o czym gadać, a my siedzimy w garderobie i gadamy ze sobą, bo jest o czym.
2: Ja myślę, że tutaj w przypadku nas wszystkich w zespole jest coś takiego, że jest ta podobna wrażliwość. I to jest coś, co nas...
1: Nadwrażliwość.
2: Czy też nadwrażliwość.
3: A środki wyrazu mogą być różne.
1: Jeśli są różne osobowości, to chyba jest ciekawiej.
3: No właśnie. Mhm.
1: Dlatego, że nie gramy do jednej bramki, nie bijemy w jeden bęben, tylko każdy przynosi jakieś swoje własne doświadczenie, jakieś swoje własne przeżycie, które jest różne. Na pewno u Ewy, u Krysi, u mnie, jak u faceta jeszcze inne, czy u Andrzejów naszych.
2: Tak.
1: Ja myślę, że przez to, że jesteśmy różni, dzięki temu jest wewnętrzna fascynacja
2: cały
1: sobą.
2: Cały czas ta
1: wystarczy się,
2: ciekawość drugiej
1: wystarczy się zaprogramować, że to jest mój świat. Ja w nim chcę być, czyli pozytywnie się nastawić do wewnątrz i wtedy ta różnorodność nie dzieli, a właśnie wzbogaca, dlatego że jest fascynująca ta różnorodność.
0: To na czym ta inność was polega?
1: Na sposobie reagowania na innych ludzi, na świat, inny rodzaj przeżywania, inny rodzaj nazywania niektórych rzeczy, ale dzięki temu właśnie jak się coś wydarzy, możemy z różnej strony popatrzeć na takie zdarzenie. Dzisiaj na przykład nie musiałem nikogo namawiać, ale to jest wynik już wieloletniego naszego współpracowania, do tego, żeby wszyscy przyszli do Radia 357. Nie trzeba było nikogo namawiać. A na początku, kto wie, jakby było, może ktoś by się obraził, a ktoś powiedział, nie, bo ja mam coś ważniejszego w domu do zrobienia. A dzisiaj, proszę bardzo, po latach... Proszę, jaka wspólnota cudowna, prawda, zapanowała.
0: Pani Ewo, to pani Krysia jaka jest?
2: Cudowna. Nie, to jest, ta różnorodność jest taka, że Krysia na przykład mówi, ojej, jakie to jest śliczne, takie malutkie. A ja powiem, Boże, jakie fantastyczne, zobacz, jakie wielkie.
3: Tak,
2: coś
3: to
2: takiego
3: prawda.
2: Jest.
3: O, Ewa lubi wielkie, a ja
2: tak.
3: lubię tyci, to mnie wzrusza.
2: Jest ta różnorodność, bo jesteśmy w inne pozornie, bo to jest,
3: właśnie.
2: Kurczę, to jest taka skomplikowana rzecz, że ja, będąc tyle lat w zespole, ja uważam, że to jest niezwykłe to, że inność drugiego człowieka może mnie wzbogacać. To jest moje odkrycie mojego życia. Bo jak ja na samym początku pamiętam tulipana i w ogóle siebie, to ja byłabym dużo uboższym człowiekiem, gdybym nie spotkała tych ludzi w swoim życiu. Tych ludzi, czyli Krysi naszej kochanej i Stefana. Gdybym ja ich nie spotkała na swojej drodze, to ja bym była dużo uboższym człowiekiem. Ja bym myślała sobie, że ja już wszystkie rozumy pozjadałam, że jestem taka fantastyczna, fajna, ale nie tyle obszarów od nich zyskałam, takiego innego spojrzenia na świat i nauczyłam się tego, że kurczę, można też tak spojrzeć, można taki mieć, to co Krysia mówiła, że wrażliwość podobna, ale inne środki wyrazu, prawda?
1: Ja jeszcze dorzucę, bo nas łączy zespół, wspólne muzykowanie.
0: Pasja.
1: Ale każdy z nas ma swoje prywatne życie osobiste. W związku z czym każdy przynosi ze swojego życia osobistego coś, co nas, jak siedzimy razem, rozmawiamy, coś, co nas, tak jak Ewa mówi, uzupełnia, wzbogaca albo pozwala zupełnie inaczej popatrzeć tutaj na małe rzeczy, które Krysia natychmiast dostrzega, albo wielkie, które Ewa dostrzega. Ja myślę, że tak jest ze wszystkim. No, jeżeli coś czytam interesującego, Ewa nie przeczyta, Krysia nie, ale ja to przyniosę i to jest właśnie coś, nad czym możemy się pochylić. Również tak samo jest z tym, co dziewczęta przynoszą i mają swoje własne, indywidualne spoglądania i wyciągania z tego świata interesujące rzeczy. Każdy z nas przynosi z tego świata zewnętrznego swoje własne refleksje. I ja myślę, że to jest piękne, że każdy coś innego przynosi do zespołu, do tej naszej wspólnoty. I to jest właśnie tym elementem wzbogacającym.
3: Ale ja bym jeszcze chciała o Ewie powiedzieć, właśnie, jeżeli mogę, bo to jest ważne dla mnie bardzo. Ja Ewie już to kiedyś
0: pani znakomicie, pani Krysiu, scenariusz audycji zna. Jak było pytanie w tą stronę, musi być i odwrotnie.
3: Ja już to Ewie kiedyś mówiłam, ale ja naprawdę tak myślę. Znam wiele ludzi i wiele dobrych, fajnych ludzi. Uważam, że Ewa jest najlepszą osobą, jaką ja w życiu spotkałam. I zawsze jak to mówię, to chce mi się płakać.
0: Bo mnie to wzrusza,
3: że są takie osoby.
2: Czy pan ma jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, jeszcze chciałem się zapytać.
3: Jeszcze tylko chcę dodać, że też Ewa mnie nauczyła tego, co ona też powiedziała o mnie, ale Ewa też mnie nauczyła mojego patrzenia na różne sytuacje, na siebie samą, na innych ludzi, innymi oczami, nie tylko moimi.
2: Tak,
3: to jest strasznie cenne, że myślę, stanę z boku, ona ma rację. Mm-hmm. To może tak wyglądać. I to jest też super.
0: A powiedzcie, a co wy robicie, no właśnie, poza tym życiem scenicznym? Co robicie? Co robiliście?
2: Nie mamy życia my poza sceną.
1: Jak to co? Ja mam 6 wnucząt, 2 dzieci. Jedni mieszkają w Warszawie,
2: drudzy mieszkają w Olsztynie. Ja jeszcze nie mam dzieci.
1: Poza tym fascynuje mnie kosmos. Na przykład chciałbym, żeby cała ludzkość w którymś momencie mogła znaleźć się na jakimś obiekcie lecącym w kosmosie, żeby mogli popatrzeć przez moment na tę naszą kulkę ziemię, zawieszoną gdzieś hen w wielkiej przestrzeni, na której my się zachowujemy po prostu jak niegrzeczne dzieci w piaskownicy
3: jak
1: z łopatkami.
3: Czasami.
1: Jak za przeproszeniem głupki, tak jest. Chciałbym czegoś takiego, żeby coś
3: ale
1: takiego
3: jak to
1: było
3: mówisz,
1: możliwe.
3: Przypomniało mi się, że bo myśmy mieli tę przyjemność poznać pierwszego naszego kosmonauty, pana Hermaszewskiego.
2: Mirosława Hermaszewskiego.
3: Tak.
2: Drugiego jeszcze nie.
3: I ja pamiętam, jakoś siedzieliśmy obok siebie i ja zapytałam go, co człowiek czuje, kiedy się tam znajdzie i zobaczy, że ta ziemia jest taka, o której Stefan przed chwilą opowiada. Że to jest kulka, a on wie, że tam są jego bliscy, tam są ludzie, których on kocha, których lubi. On mówi, że to jest tak szokujące, tak powiedział, że pomyślał sobie, że to jest niemożliwe, że nikt tym nie zawiaduje. Tak powiedział.
1: Czyli znalazł Boga po prostu.
3: Tak, ale on powiedział, że mówi, że mamy spotkania kosmonautów gdzieś tam raz w roku, czy nawet rzadziej. I powiedział nam też coś takiego, że część poszła w religię, a część w ogóle zwariowała. Że to jest tak wielkie przeżycie. Zobaczyć właśnie tę ziemię z takiej perspektywy.
0: Pan Stefan, 2 dzieci, 6 wnusząt. A pani...
3: Krysiu? Zapomniał pan mojego imienia.
0: Nie.
3: Ja mam jednego syna, Mateusza, wspaniałego człowieka, i jednego wnuczka, Piotrusia.
0: A jak to było uczyć czyjeś dzieci?
1: A do kogo to pytanie?
0: Takie ogólne.
3: Ale ja nie uczyłam.
2: Czy, nie? A 3 miesiące?
3: 3 miesiące. O, ja to wyparłam. Ja to wyparłam. Ja nie chcę o tym pamiętać. Ja po prostu wtedy upewniłam się, bo ja to wiedziałam, że ja się nie nadaję. Ja zawsze mówiłam, że ja bardziej czuję niż wiem. Ja nie umiem nazwać, ja nie umiem przekazać. Zrób to tak, tak i tak. Ja wiem, jak to zrobić. Intuicyjnie, jak to ryby mają intuicję.
0: Tak jak trochę wyparłam ten kompleks rudych włosów, tak?
3: Nie, to Stefan pierwszy zaczął mnie z tego leczyć.
1: Tak, bo
3: To Bydgoszcz, wyjazd z niebem na moim pierwszym roku studiów. Siedzimy przy stoliku, a ja wtedy nawet nie umiałam użyć słowa rudy. Nienawidziłam tego.
1: A ja miałem rudego psa.
3: A on miał rudego psa. I Timur zaczął się o psie opowiadać, że Timur tam coś, Timur.
1: I rudy.
3: I że był rudy. Mhm. A ja to odebrałam jak atak na mnie. No. Histerycznie się rozbeczałam, odbiegłam od stolika. Myślę, chłopak mnie chce dotknąć. Jak ktoś przy mnie śpiewał rudy ryc, to ja płakałam. Ja tak reagowałam na słowo rudy.
1: O rudy, rudy, rudy, rudy.
3: Teraz mogę śpiewać, ja jaka piękna sztuka. Ja mogę razem z tobą teraz to zaśpiewać.
1: Ja wiem, dlatego się zaśpiewałam.
3: Wyleczyli mnie, przyjaciele mnie wyleczyli z tego kompleksu. Uczyniłam z tego teraz swój atut.
1: Czyli jednym słowem, nasza świadomość wzrastała. Nasze życie jest coraz bardziej świadome. Ja myślę, że to jest piękne. Tak. Chyba w życiu każdego człowieka.
3: I że nie jest skończone, że trwa.
1: Że, no, bo wszystko jest nieskończone generalnie, rzecz biorąc. Ale próbujemy to zrozumieć i poukładać. Ja myślę, że ta droga dążąca do świadomego życia, tak jak chcemy, żeby sobie układać to życie, chyba jest nie najpiękniejszą z dróg, którymi może człowiek wędrować.
2: Człowiek jest niesamowicie sprawczy. No. Naszą sprawczość. Musimy pamiętać o tym, że nasze życie zależy od nas samych w ogromnej mierze.
0: No tak jak śpiewacie na swojej najnowszej płycie w jednym z utworów, że postarzało nam się życie nie wiadomo kiedy, już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy, ale pięknym wciąż jest świat.
1: To prawda.
3: I tak uważamy.
2: Tak,
1: bo życie jest morzem, a człowiek żeglarzem.
0: To jak się dziś ma czerwony tulipan?
3: Świetnie. Świetnie się ma.
1: Rozkwitamy, jest wiosna. Wystarczy podlewać pięknymi uczuciami. A to robimy i my, i nas podlewa publiczność pięknymi emocjami. Dlatego uwielbiamy się spotykać z innymi ludźmi, bo to jest nam niezbędne do funkcjonowania, do życia, do fascynowania się życiem swoim własnym, życiem ludzi, światem, kulą ziemską.
2: I niech to trwa.
1: Kosmosem.
2: Kolejne 40 lat.
1: Tak.
3: Czego sobie życzymy.
0: Tak. A kto dziś przychodzi na wasze koncerty?
1: Ludzie.
3: My zawsze mówimy, że ludzie tak. O określonej wrażliwości. Mm-hmm. To nie ma wieku, bo na nasze koncerty przychodzili rodzice z dziećmi, mm-hmm. które w międzyczasie się zestarzały mm-hmm. i są już znowu w naszym wieku.
1: Wiekowo patrząc, ja myślę, że więcej osób na widowni jest taka, która jest w naszym wieku. Bo artysta...
2: Dom seniora jednym słowem.
3: Ale młodzi
2: dom
3: się też pojawiają.
1: Artysta wędruje wraz ze swoją półką wiekową. Bo jak jesteśmy młodzi, odkrywamy artystów, którzy działają wokół nas i razem z nimi się starzejemy i razem z nimi przeżywamy te wszystkie lata, które, że tak powiem, są w jakiś sposób artykułowane przez artystów.
3: Ale wciąż się zdarza. Wczoraj pan nam powiedział po koncercie, tak? Z Ewą stałyśmy, że on powiedział, że ma około 50 lat, nie?
2: Mówi,
3: pierwszy raz was na żywo zobaczyłem. Tak, w ogóle o was nie słyszałem. Tak, czyli tak się też zdarza, że ktoś przychodzi, kto nas jeszcze nigdy nie widział, nie słyszał.
2: Mówimy, że przychodzi publiczność w naszym wieku, tylko że w naszym zespole jest rozpiętość wieku, jest...
3: Stefan jest troszkę starszy od ojca.
2: 20.
3: Andrzejka Czamara.
2: Tak.
1: Także 20 lat.
2: Także ta rozpiętość publiczności też, jeśli chodzi o wiek, też jest taka.
1: No bo zazwyczaj dorośli w moim wieku przyprowadzają swoje dzieci.
3: Tak.
1: A dzisiaj te dzieci, tych z mojej półki,
3: już
1: przeprowadzają swoje dzieci, czyli przychodzą 3 pokolenia. Ci równolatkowie, ich dzieci i wnuki. No to jest ładne taki...
3: Ja jeszcze bym powiedziała...
0: A ja mogę mieć prośbę?
1: Tak.
0: Bo tak powoli zbliżamy się do końca.
3: Ja tylko chcę powiedzieć, bo mówimy Andrzej Czamara, parę razy padło, Andrzej Dondalski.
2: Tak,
0: jest cały czerwony tulipan.
2: Oczywiście. Yes.
0: Bo tak jak pan Stefan zanucił tego rudego rydza, sobie pomyślałem, że piosenki, których dzisiaj możemy posłuchać, są z najnowszej płyty Nasz Misz Masz. Ale może chociażbyście trochę tak zanucili jednak ten... te pragnienia swoje.
4: Jedyne co mam, to smucenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć.
0: A jakie dzisiaj każdy z was ma pragnienia?
1: Ja mam ochotę nabić się czegoś.
0: Kawa była przed audycją, no rzeczywiście.
1: Została właśnie niedopita. A. I dlatego mnie ciągnie w tamtą
3: stronę. Niech się nic nie zmienia, niech to wszystko trwa, niech takie jest, żebyśmy mogli koncertować, spotykać się z bliskimi i z nowymi ludźmi. Jest po prostu bardzo dobrze.
1: Moim pragnieniem jest, aby życie moje było piękne. Chcę pięknie żyć.
2: A moim pragnieniem jest, żeby moje życie było piękne i życie ludzi, którymi ja się otaczam, którzy mnie otaczają, również żeby byli piękni, szczęśliwi i uśmiechnięci.
3: Żeby ludzie potrafili dostrzegać to, co mają, tak. Cieszyć się z tego, co mają, tak. A nie martwić się tym, czego nie mają, bo zawsze czegoś nie mamy.
1: Uważam, że, i to mówimy na koncertach, że piękno ocali świat. A co jest piękne, to my o tym decydujemy i my to piękno dostrzegamy. Gdy zaczniemy się interesować pięknem, staniemy się sami piękni i wokół świat zacznie być piękny.
0: Jak te 41 lat temu zakładaliście zespół Czerwony Tulipan, to myśleliście, że tak to będzie wszystko wyglądało?
1: Jest niemożliwe przepowiedzieć sobie przyszłość.
3: Tak. Nie można tego wiedzieć. Mhm.
1: Po prostu chcieliśmy razem muzykować, chcieliśmy razem występować i to uczyniliśmy. Natomiast wyszło jak wyszło. Po prostu
2: i przepraszamy za to.
1: Prawdopodobnie tak było trzeba. Widocznie taki mieliśmy imperatyw wewnętrzny, bo nie można wszystkiego wymyśleć. Ja myślę, że żyć świadomie to nie znaczy sobie modelować wszystko według tego, jak ja bym chciał. Natomiast być wrażliwym na wszystko, co się wokół dzieje, umieć to sobie przełożyć na swoje własne życie, na swój własny język. Żyjmy świadomie. Pięknie.
0: Bo życie jest
1: morzem.
0: Życie jest morzem. Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka.
3: Dziękuję również.
0: Stefan Brzozowski.
1: Dziękuję za spotkanie.
0: Czyli zespół Czerwony Tulipan. Skąd?
3: Z Olsztyna.
0: Który jest wspaniałym miejscem, bo państwo kochają ten Olsztyn, tak. Prawda?
1: Tak. Jednym z najpiękniejszych.
0: Zespół Czerwony Tulipan, Korzenie i Skrzydła. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: My dziękujemy.
1: Panie Grzegorzu.

Wśród węzłów nocy i dni, postrzępionych ciche okruchy snu, na falach strachu w dal odpływają pogody, wciąż nie ma tu. Od dziejów wieje wiatr niepewności, niektórym pokory brak. Innych głupota boli i złość, gdy wszystko idzie nie tak. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją

stratą, karmi nieszczęście zła wola z dobrej kpi. Przecież to nasze wspólne miejsce, ponoć z potu i krwi. Nic nie jest pewne w tym chmur tumanie, co zyskasz, stracisz w mig. Bóg nie pomaga, ani błaganie, gdy rozum w narodzie śpi. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom.

Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem,

0: Poranek 357.
1: Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy serdecznie. To była Marianka, powiedziała Państwu dzień dobry, bo przez ranek 357. Do 9 będzie dziecięco, po 9 zresztą też. Zlagamy

0: Muszę się przyznać, że trochę za nie mówiłem. Gdyby Państwo też chcieli trochę za nie mówić, to proszę zerknąć do aplikacji. I głęboko oddychać oczywiście, bo to zawsze pomoże. Zachmurzenie umiarkowane i duże rano, miejscami na północy kraju, pod koniec dnia również na zachodzie zachmurzenie będzie małe. Miejscami to głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadu deszczu do mniej więcej 15 mm w Sudetach, około 20 na południu Podkarpacia i do 25 na południu Śląska i Małopolski. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie takie 18-20. Będzie chłodniej miejscami na wybrzeżu, bo około 16 lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 14 nawet. Będzie słaby ten wiatr. On będzie słaby. W czasie burz takie porywy do 60-70.
1: Ranek 357.
0: Nikoś się Państwu też przedstawił. 6 minut po 6. W aplikacji są, no nie zdjęcia właśnie dzisiaj, autorów. Tylko rysunki. Gdyby Państwo zerknęli też na profil facebookowy, to tam jest cały zestaw. Można za nie mówić.

Tak, bardzo dziękuję za komentarze szybkie w sprawie tego, co się dzieje w aplikacji, ale nie tylko, także na profilu facebookowym, bo tam państwo znajdą rysunki. Pani Grażyna zajrzała sobie przed szóstą, zaślepiło. Tak, to jest taki efekt i tylko nie wiadomo do końca, czy to rysunki, czy karykatury. Rysunki. No tu nie, to bądźmy poważni. Dzieło sztuki, bardzo dziękuję panie Wojtku. Proszę zdradzić, kto jest autorem tego dzieła. No to jest dzieło zbiorowe, bo to każdy tam inaczej, ale jakby państwo sobie zerknęli też na instagramowy profil, to jest filmik z powstawania arcydzieł. Ładnie to wygląda. Tak to będzie przez cały dzień, 11 minut po 6 teraz. Dzień dobry, mówimy Paulina Kozion i Zawoźniak, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, Antek Pyzelczyka, jak zwykle na państwa sygnały głosówkowe przede wszystkim. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do słuchania. Jeśli chodzi o wiadomości, to Ola Żaczeka. Jeśli chodzi o wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz będzie państwu opowiadał, co tam ważnego. W sporcie się trochę wydarzyło, a na świecie też się troszkę dzieje, więc będzie o czym. W ogóle co się wydarzy do 9 na naszym szlaku? O tym za chwilę.

0: 14 minut po 6. No, Tytus, jedziemy.
1: Ranek 357.
0: Dzięki, Tytus. Mamy takie 14,5, prawie do 15 minut po 6, no to zaczynajmy i trochę Państwu opowiadam, co dzisiaj. Ale dzisiaj to wiadomo, Dzień Dziecka mamy, pierwszy dzień czerwca. Proszę przyjąć życzenia serdeczne, te małe dzieci, te takie średnie i te takie starszawe, juniorzy starsi też. Oczywiście głaskamy po główce, wszystkiego dobrego. Proszę się bardzo dobrze bawić. I dziś, i w ogóle. No a co nam się przytrafi na szlaku? No będzie o Dniu Dziecka i będą takie sprawy dziecięce. Między innymi to Państwu obiecaliśmy i to się wydarzy. Po 7.35 będzie rozwiązanie naszej zabawy, czyli zwycięzcy w słowniku polsko-dziecięcym, ale zanim to będą jeszcze takie wspomnienia, wspominki, na przykład pana Abelarda.
2: Absolutny sztos. Nie, no to ja miałem takie przygody, że moja mama, bo dzwoniłem się z nią w tej kwestii, bo ja nie mam takiej pamięci, powiedziała, że mówiłem zamiast papier to papeł, albo kem, zamiast krem, zamiast woda to joda. Tak, no takie to były moje. No to takie Gwiezdy Wojny może mi weszło za mocno, ale wtedy nie widziałem.
0: Joda, dobrze. Abelard Giza też się Państwu przypomni. Ale po 7.35, tak, będzie pani profesor Kłusińska, która opowie nam o tym, co wygrało i dlaczego to się tak mówi, jak się mówi. No i przede wszystkim będą nagrodzone i zwycięskie słowa. To zapraszamy serdecznie z Krystianem po 7.35. I gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć luźną interpretację portretu Krystiana, to polecam także w aplikacji. Coś się tam w tej sprawie znajdzie. Jeśli chodzi o Dzień Dziecka, to też będą 3 rozmowy przeprowadzone przez bardzo młodych dziennikarzy, dziennikarki. To proszę posłuchać. Przed 7 się to pojawi i po 8.10. Ola Żaczek będzie odpowiadała na pytania i Paulina Kozion. To zapraszamy, polecamy. A przed samą 9 to też będzie taka okazja.
3: 76 lat temu, w 1954 roku, wymyślono Międzynarodowy Dzień Dziecka. No to trzeba małolata jakoś uhonorować, nie wiem, do kina zabrać. No ale przecież po cholerę mu kino, jak on całe życie trzyma łeb w telefonie i on niczego innego nie widzi, jak ekran.
0: Prawda? Tak, pan Tomasz Jachimek opowie Państwu troszkę o tym, co w kalendarzu. No to już mniej więcej się domyślamy. Ale nie tylko o tym będzie. Będzie między innymi, będzie o tym, co na świecie. To Adrian Bąk po 8.15, jak zwykle w poniedziałki Państwa serdecznie zapraszamy. Będzie trochę też o sprawach poważnych, komunikacyjnych, to Iza Woźniak Państwu opowie, no bo na przykład w Zgierzu będzie można zamówić sobie autobus komunikacji miejskiej tak z aplikacji, żeby podjechał.
4: Większość autobusów jest na obrzeżach, a w centrum jest ich tak naprawdę niewiele, które dojeżdżają do oddalonych dzielnic.
5: A jak często są te autobusy? Jak one kursują?
6: Tak co godzinę, ale mogłyby być takie 2.
5: Ile pan czeka już?
6: No, dzisiaj to mam czas, to mi nie przeszkadza. Teraz będzie o 13, bo jest przeważnie co godzinę, ale czasem co półtorej.
5: Za 25 minut.
6: No, to nie jest źle.
0: Ale o ciekawej propozycji ze Zgierza Państwu opowiemy. To 7.50 i Zawoźniak, to oczywiście jeszcze za kilka minut też wprowadzająco się 2-3 słowa pojawią. Z doktorem spotkamy się za godzinkę. To będzie o spanku i o zimnych nóżkach. Poza tym będzie po 7.28 oczywiście śniadanie biznesowe. Poniedziałek Paweł Sołtys Państwa serdecznie zaprasza. Będzie muzyczny goniec Michał Bisiorek. No właściwie tak to będzie. Tak to sobie poukładaliśmy. Tygodniki, gazety, co Państwo sobie winszują. Zapraszamy serdecznie. Ranek ranek@radio357.pl. No to tak się można z nami kontaktować mailowo, głosówkowo, to wiadomo. Telefonicznie to też wiadomo. Aha, no i ściskamy serdecznie wszystkich tych, którzy wczoraj nas odwiedzili. Wczoraj dzień otwarty w Radiu 357. No, się waliło mnóstwo osób przez całe radio, ale było fajnie.

Stevie Wonder. 21 minut po 6. No tak, a za chwilkę będzie o tym takim komunikacyjnym, ciekawym rozwiązaniu. Autobusy zamawiane przez aplikację.

0: O, to jest bardzo ładna deklaracja. Bardzo dziękuję, panie słuchaczu, za to. Bo słuchacz sobie kupił Stara Vuko i Ziła, takie ciężarówki w skali od 1 do 43. Żona jeszcze nie wie, ale może dzisiaj akurat odpuści. To jest bardzo dobra koncepcja. Jakby coś, to proszę dawać znaki, sygnały, to będziemy pomagali. Ale może to jest właśnie pytanie na dziś. A co ty zrobiłeś, by pielęgnować dorosłe dziecko w sobie?
1: Ranek 357.
0: 25 minut po 6. Autobus na życzenie, a dlaczego nie? No i tak w czerwcu będzie w Zgierzu, tak wyjaśnia w rozmowie z Radiem 357 Radosław Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
2: Trzeba patrzeć na wykluczenie komunikacyjne z perspektywy konkretnego miasta, konkretnego miejsca. W przypadku Zgierza problem polega na tym, że my mamy całkiem dobrą ofertę transportu zbiorowego, tyle tylko, że Zgierz jest zbudowany w taki sposób, gdzie bardzo dużo jest zabudowy willowej, jednorodzinnej, w której nie sposób dojechać dużym pojazdem. Mamy 4 przystanki kolejowe, ale one są zlokalizowane tam, gdzie są w zasadzie większe skupiska, tam, gdzie są blokowiska. Natomiast pozostała część Zgierza to są bardzo często osiedla, które były budowane przez w zasadzie stulecia i tam nie zawsze były planowane duże arterie, po których można przejechać dużym pojazdem. Dlatego myśleliśmy o tym, jak połączyć tą mniejszą zabudowę z tymi ośrodkami, w których może pojechać właśnie pociąg czy autobus. Więc usługa na życzenie to jest rozwiązanie, które nam bardzo odpowiada ze względu właśnie na tą specyfikę zabudowy. Po drugie, też bardzo ważne jest to, co się nazywa potokami pasażerskimi. Tam, gdzie są blokowiska, tam tych pasażerów jest dużo i tam warto podjechać dużym pojazdem. Tam, gdzie są mniejsze domy jednorodzinne, tam tych pasażerów jest zdecydowanie mniej. I bardzo często to jest tak, że jeżeli tych pasażerów jest mniej, to przyjazd autobusu, który kosztuje zdecydowanie więcej w taką lokalizację po to, żeby zabrać 2 czy 3 pasażerów, też ekonomicznie jest co najmniej wątpliwe.
0: I stąd komunikacja na życzenie. Wrócimy do tego w poranku o 7:50. Wyjaśnimy, na czym konkretnie to będzie polegało. Jak to ma wyglądać? I Iza Woźniak więcej opowie 27 minut po 6 teraz.

0: Olivia Dean, kto był na koncercie? 6:30. Zachmurzenie umiarkowane i duże rano, miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie będzie małe. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, a także na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów deszczu do 15 mm w Sudetach, do 20 na południu Podkarpacia i do 25 na południu Śląska i Małopolski. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 18 do 22, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 16 oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 14.
1: Ranek 357.
0: Nikoś, dzięki. Za 29.7.

0: Trochę wygląda, jakbyśmy przerywali tę piosenkę Billy Joel, ale dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Ty usiądź, przytrzymaj się krzesła.
1: Jeszcze raz mam?
0: Jeszcze raz usiądź i trzymaj się krzesła.
1: Dobrze.
0: Bo jest sprawa, uważaj teraz.
1: Stoję uważaj, i nie. Siadam.
0: Dobrze, jest usiądnięte.
1: Siad.
0: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, choć tak naprawdę nasz dzień trwa już od pierwszej w nocy, ponieważ moja narzeczona zaczęła rodzić, więc rodzimy wspólnie. Słuchamy Radia 357 i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, czekając na Józefa. Miłego dnia i wspaniałego dnia dziecka.
0: Państwu również, ale jaki spokój w głosie.
1: Z tym, no, nietypowy, pożądany i z dużym szacunkiem podchodzimy, tak. No chyba lepiej się nie da obchodzić Dnia Dziecka niż prezentem w postaci dziecka.
0: Józefa. Drodzy Państwo, proszę się tam trzymać, dać znak, sygnał, jak już Józef będzie z nami. Super wiadomość od poranku. No od razu lepiej się człowiekowi zrobiło.
1: To proszę tylko dać znać, czy mamy rytmicznie, czy mamy podawać rytm, czy...
0: Państwo sobie poradzą.
1: Państwo sobie poradzą. No dobrze. No, życzę dużo sił i zdrowia. Tego zdrowia albo tych sił zabrakło. Widzę, że tutaj na pierwszej stronie faktu dzisiaj posłowi PiS.
0: Posłowi. Co się panu stało, panie pośle?
1: Pan poseł tak zasnął w samolocie, tak bardzo, że nie można go było dobudzić i służby musiały wynieść go z samolotu. Wynieść z samolotu. Ja bym jeszcze dla kawału wrzucił go na tą taśmę z bagażami, ale ja już nie, no, zostawmy.
0: Nie.
1: No bo właściwie nie wiemy, co
0: nie wiadomo, co się stało.
1: Tak. Czy alkohol, czy bolące biodro. Tutaj takie są dwie opcje.
0: Może to się nie wyklucza.
1: Też może się nie wykluczać. A propos biodro, to patrzę od razu na zdjęcie obok, bo...
0: Jest biodro.
1: Jest biodro, odsłonięte biodro jest nawet.
0: Damskie.
1: Damskie biodro. No a jak biodro odsłonięte, damskie, no to widać też udo.
0: Udo.
1: Czy udo się pani Annie schować telefon w tym miejscu, w którym chce schować? Tego nie wie nikt, natomiast...
0: No udało próbuje. Się.
1: Na razie wsunęła tam telefon, a teraz pytanie, czy schowa. No, żeby schować, to trzeba to zakryć. No i teraz jest, czy nie będzie to wystawało. Takie udo biodro.
0: Biodrudo. Taka sytuacja, jakby sobie państwo imaginowali, dosyć plażowa, mam wrażenie.
1: Tak, może chyba nie, tak. Albo tarasowa.
0: Albo jakaś taka raczej letnia. Że,
1: namiocik.
0: Że nie bardzo jest gdzie ten telefon, bo nieporęcznie, więc babach.
1: A nie, to nie jest namiocik, to jest samochód.
0: To samochód.
1: No, ale w klapkach do samochodu? No nie uchodzi.
0: No nie wiem.
1: Ale pani Ania chodzi i jest jakiś taki burmusz jest na twarzy zdecydowanie. I gdzie ja mam schować ten telefon? Taka mina sama przez siebie
0: ale
1: mówi.
0: Czy widzisz, co pani Anna ma na szyi? Bo co mam wrażenie, Anna że pani Anna ma klucz na szyi, tak jak wiesz, kiedyś jak z bloku dzieci wybiegały, to miały każdemu tam na szyi. Nie?
1: Ale nie wiem. Ja bym raczej tutaj skupił na pięknym kimonie.
0: No nie, tak to ze mną nie, bo ja... Co kimonie?
1: No, że ładnie jest, ładne, kwieciste, takie jest, kolorowe i co za spryt i wdzięk, nawet podsumowuje fakt, żeby schować za... No właśnie, za co pani Anna schowała ten telefon? No, proszę bardzo. No. Element to jest element majtkowy jakiś, no. Taki bikini. Ale to być może, słuchaj, i to jest nisza. Jeśli państwo szykują jakiś interesik na lato, to być może jest nisza. Bikini z takim rozdarciuchem tutaj na dole, żeby można było wsunąć. Mocna guma trzymająca i przypinająca ten telefon do uda. To jest pomysł. Może ktoś już na to wpadł, może pani Anna sama to zrobiła. Tak czy inaczej, trzeba się przygotować, lato idzie, więc różne rozwiązania przydatne. Niespodzianki na nas czyhają. Tak troszkę uciekamy od Super Ekspresu, bo tutaj smutna historia jest. Wstrząsające wyznanie byłego premiera. Rodzinne, osobiste. Nie na Dzień Dziecka absolutnie. Natomiast widzę, że pani dziennikarka poddała się trudnej operacji też i wycięła sobie powieki.
0: Zostaw.
1: Też dalej. I lećmy dalej.
0: Jest pan Antoni, który pędził po karmę kocią.
1: No i właśnie tutaj jest takie, prawda, taki oksymoron, bo z jednej strony nie wolno pędzić, a z drugiej strony, no ale po kocią karmę. To jednak jest uzasadnienie. No, szybki jak kot, można by nawet
0: pan
1: powiedzieć.
0: Antoni nie pędził sam, tylko był więziony, tak sobie wyobrażam, bo
1: tak,
0: pan Antoni...
1: wysiada z tylnego siedzenia.
0: A poza tym nie ma prawa jazdy.
1: A kota ma? Bo to jest jeszcze istotne. Dla kogo tak osiągnąć?
0: Nie wiem, to aż tak blisko z panem Antonim nie jesteśmy.
1: No właśnie. No i jeszcze mamy tutaj drugą sytuację, taką ciuchową, że się tak wyrażę. Wielka gala była w fundacji pewnej i pani perfekcyjna ubrała się perfekcyjnie. Znaczy właśnie nie wiem, czy to pasuje słowo ubrała się, czy przebrała się, bo
0: nie wiem, to nie jest nasza branża.
1: W ogóle ja nie znam się na tych eventach takich, gdzie, ale w miejscu, tam gdzie widzisz takie dwie małe tarcze...
0: Zostaw, wracaj.
1: Ale jest jak afrykańska królowa, tak to podsumował tak. Super Express. No i coś w tym rzeczywiście jest. No, powiedziałbym taki, no, jak to się nazywa, no, wizerunek afrykańskiej królowej, tak? Tak.
0: Ale ominąłeś jeszcze w poprzedniej gazecie jeden elemencik.
1: Naprawdę?
0: Artyści wściekli na pana Mencena. Do roboty polityku.
1: No, bo?
0: No, bo tam tak sprawy się tak chyba wymknęły troszkę.
1: Tak? A więcej szczegółów?
0: A nie, to musisz sobie sam.
1: Dobrze.
0: Każdy musi we własnym tym.
1: Rozumiem.
0: Poza tym.
1: No poza tym tak.
0: Poza tym sprawy jeszcze sportowe nie omówione zupełnie, bo jest... co jest, proszę pana?
1: Przegląd jest poniedziałek.
0: Jest poniedziałek.
1: Tylko
0: chwalić.
1: Nic, tylko chwalić. A kogo chwalić?
0: Maję Chwalińską.
1: Chwalińską Maję.
0: A, cudownie.
1: Świetnie.
0: Świetna wiadomość.
1: Odpadła Iga Świątek, czytam tutaj.
2: No nie
1: widziałeś
2: wczoraj.
1: Bo ty serio zapytałeś mnie? Nie widziałeś, tak? Wczoraj? Nie, powtórz to pytanie, na nie wszyscy usłyszą, naprawdę.
0: Nie widziałem.
1: To nie, czyli, bo ja już, to dobrze, że mnie uprzedziłeś, bo ja już bym chciał tutaj powiedzieć, że a trzymamy przecież kciuki, także za...
0: No
1: właśnie. Nie, ale... przegraliśmy z Ukrainą też. Mhm. 0-2. We Wrocławiu. No i nie wiem, czy to był dobry prognostyk przed mundialem.
0: Ale nie jedziemy.
1: Dlatego właśnie pytam, czy to był dobry prognostyk przed mundialem, bo tam może będą jakieś takie wyniki lepsze. Mundial już za 10 dni, proszę pana.
0: Tak.
1: Pan się musi przygotować, pan się musi wyspać na zapas. To trochę jak do pana taty Józefa, że teraz się trzeba wyspać na zapas. 3 dni nadrobić. Także to mamy w przeglądzie sportowym. Ale pan jeszcze coś o tym tenisie chciał?
0: No nic, no dzisiaj pani Maja będzie grała, żeby dalej grać. I trzymam naprawdę wszystkie kciuki.
1: Czy ona dzisiaj gra, żeby dalej grać?
0: Tak.
1: To jest dziwny sport, wiem, dlatego ja tego nie rozumiem.
0: To jest trudny sport, raz przegra się po zawodach.
1: Straszne.
0: Nie ma tam, że baraże, repasaże, nic.
1: No właśnie. No a z tą Ukrainą to trochę gra w dziada. Tak to podsumował sport. I to jest, rozumiem, dwuznaczny tytuł.
0: Dobrze.
1: No i też chcę powiedzieć, że w przyszłym sezonie, w tym roku w Ekstraklasie będą 3 zespoły z Krakowa, proszę pana. Zespoły z Krakowa, czyli...
0: teraz Wieczysta, Krakowia i...
1: Nieczysta, Krakowia i Wisła.
0: Nieczysta i...
1: Ale proszę pana, teraz mam dla pana szybkie zadanie. Ile razy będą derby w sezonie?
0: W sezonie?
1: Tak. Dobrze, to może po piosence.
0: No...
1: 4. Silnia, pierwiastek, czego tam trzeba użyć?
0: 4. Dobrze mówię?
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Polecimy.

0: No i proszę, jak się zrobiło plażowo.
1: To ile tych derbów będzie?
0: 6.
1: Dobrze, Marcin, siadaj.
0: Ale bo nie wiedziałem tam do końca, nie? Czy oni na pewno ze sobą tam... To wiesz, Polska Liga, to nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Bo mi się stadion... A właśnie.
1: Gdzie będzie grać Wieczysta?
0: Każdy ma swój stadion, to jest pytanie.
1: No, uderzyłeś w czuły punkt. No, pewnie Wieczysta będzie grać na stadionie Wisły, choć nie będzie to takie proste logistycznie, od razu powiedzmy. Mm-hmm. To już zostawmy spółce Ekstraklasa S.A. Ja zaglądam dziś na pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo lubię 1 czerwca zaglądać na tę stronę, bo tam jest mnóstwo dziecięcych obrazków, mnóstwo dziecięcych przemyśleń, a jak wiadomo, to dzieci będą nami rządzić za chwilę, więc popatrzmy, co mają w głowach, czym żyją. No i tutaj jest takich chmurek, które są właściwie zwiastunami tego, co w numerze dzisiaj. Zresztą winieta dziennika też, kolorowa też, dziecięcą kreską narysowana. Bardzo się cieszę. Marzyciele nauki, odkrywamy przyszłość. Bardzo dobrze. Marzenia o świecie bez wojen, jeszcze lepiej. O tym marzą dzieci. Technologia, ale z sercem, wyraźnie. Technologia z sercem. Sport, który łączy ludzi. No nic tylko przeklaskiwać. I gdzie te piękne idee potem znikają, prawda? Dlaczego my dorośli to wszystko im niszczymy. Ćwiczmy to, próbujmy tego uniknąć. To wydanie dziennika w całości przygotowały dzieci. Takie są główne tematy, jeśli chodzi o ten numer. I naprawdę nie ma się co zrzymać, że to dziś nie ma co czytać. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Dziś
0: wręcz
1: trzeba
0: przeciwnie.
1: Przeczytać.
0: Sobie przeczytałem fragmencik, tak. Bo jest, zaczyna się na stronie 2 artykuł na temat hejtu Natalki, 11-letniej Diany, 12-letniej.
1: No i właściwie...
0: Teraz jest dużo osób, które korzystają z internetu i zaczynają obserwować różne programy, gdzie niestety niektóre osoby piszą przykre komentarze, czyli hejt. Hejt mogą pisać osoby, które odczuwają złość albo frustrację.
1: No i tak,
0: tak
1: jest.
0: To się zaczyna.
1: Polecamy dzisiejsze wydanie dziennika zdecydowanie. Zerknę jeszcze na inne strony ekonomiczne i innych dzienników. O hotelowej ofensywie JW Construction pisze Puls Biznesu, a Gazeta Giełdy Parkiet pisze z kolei dziś na stronie pierwszej. Uwaga, uwaga. Producenci aut kuszą niską wyceną. Wyceną, nie ceną, wyceną. To jeśli chodzi o sprawy poważne, takie bardzo poważne, teraz środek, Rzeczpospolita, prezydent mniejszości, otóż Karol Nawrocki, jak czytamy, trzeci w rankingu prezydentów trzeciej RP. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od PiS i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej niż poprzednicy. Mamy taki zwrot, prezydent zużywa się szybciej niż poprzednicy. No co jest istotne i rozumiem, że celuje w tekst i w temat drugiej kadencji, ewentualnej drugiej kadencji. No i był sondaż, zapytani Polacy odpowiadają, kto, jak i w ogóle. Dziś opis tego sondażu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej polecam. Pierwsza trójka, no dobrze, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Karol Nawrocki. Taka jest pierwsza trójka. Elektryki przyspieszają, pisze dzisiaj Rzeczpospolita w dziale motoryzacja. W pierwszych 4 miesiącach tego roku liczba elektrycznych aut osobowych i użytkowych w Polsce wzrosła o 46%, licząc rok do roku. No to jest wynik, to jest rzeczywiście coś, co warto zauważyć i dziś zauważa to Rzeczpospolita. Pisze też o kłopocie z lokalem spółki, bo kupno mieszkania czy domu przez spółkę akcyjną może zablokować jej likwidację, gdy przedsiębiorca sprzeda go konsumentowi. Ciekawa rzecz, odsyłam do Rzeczpospolitej, taki case prawny dziś omówiony. Poza tym Gazeta Wyborcza, dziś na pierwszej stronie, wierny sojusznik Polski, taki tytuł mamy. Zerkam jeszcze szybko na zegar, żeby się wyrobić w czasie. Otóż człowiekiem roku 2026 Gazety Wyborczej została premierka Danii Mette Frederiksen. Przetrwanie naszego świata zależy od takich ludzi, jak pani premier, powiedział w laudacji gość specjalnej gali premier Donald Tusk. I dziś warto też zerknąć na pierwszą stronę Gazety Wyborczej i zerknąć i przeczytać, kto, kim jest, bo może nawet nie wszyscy wiedzą, Mette Frederiksen. Jest z nią także rozmowa wewnątrz numeru. To Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie swojego wydania. No jeszcze muszę zerknąć na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie, żeby nie było, że jakieś tytuły omijam. Proszę bardzo. Szybciutko zerkam na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie, a tam mamy sędzia Żurek. Żurek jak w czasach najgłębszego resetu, prezydent sypie piach w tryby. Tutaj cytat jest. No i taką mamy dziś sytuację prasową.
0: To bardzo dziękujemy, zapraszamy po 7.35, tatowanie i tam będzie ogłoszenie wyników konkursu, tak. I plebiscytu na słownik polsko-dziecięcy. Ale to jeszcze za pół godzinki więcej.

0: 6 minut do 7 mamy. Dzisiaj Dzień Dziecka, 1 czerwca. Kto jeszcze się nie zorientował, to przypominamy. Więc proszę posłuchać. Troszkę inne rzeczy się będą pojawiały na antenie Radia 357. Między innymi bardzo ważne rozmowy. I tę rozmowę, właściwie nawet dwie rozmowy, przeprowadzi Diana.
1: Ile jecie w radiu?
2: No to zależy od tego, kto. My bardzo lubimy w radiu jeść i ja lubię w radiu jeść najbardziej, bo jak z Michałem Bonarowskim spotykamy się w trakcie bistro, takiej audycji, w której mówimy o jedzeniu, to wtedy jemy praktycznie przez całe 2 godziny, tylko musimy przełykać, żeby wyraźnie mówić do mikrofonu.
1: Kiedy chciałaś zostać, kiedy miałaś 6 lat?
3: Powiem ci, że 6 lat to nie pamiętam, ale pamiętam, że jak byłam w pierwszej albo drugiej klasie, czyli miałam 7 lat, to chciałam zostać zakonnicą. Naprawdę.
1: Dlaczego macie taki numer?
3: Bo kiedyś pracowaliśmy w takim radiu, które znajdowało się na ulicy Myśliwieckiej, numer 357. I taki miał numer budynku, w którym kiedyś pracowaliśmy, a potem jak stamtąd odeszliśmy i chcieliśmy założyć swoje radio, to doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo dobry numer, ten 357.
1: A to co to człowiek?
2: O, to jest bardzo poważne pytanie. Wiesz, to jest takie poważne pytanie, na które odpowiedź chyba najlepiej znają dzieci. I ja najchętniej chciałabym poznać odpowiedź na to pytanie od ciebie.
1: A, to człowiek, to my jesteśmy.
2: Brawo, to najlepsza odpowiedź.
0: Tak, to jest poprawna odpowiedź. Każdy ma też własną. Co to jest człowiek? Gdyby ktoś z Państwa, to zapraszamy serdecznie. Oczywiście rozpoznali Państwo po głosach Kasia Pruchnicka, także Paulina Kozion, no i Diana przeprowadziła tę ważną rozmowę. Będzie tego więcej. Będzie tego więcej przez cały dzień, więc proszę się spodziewać takich rozmów. Jeszcze jedna też pojawi się po 8. Teraz mamy 3,5 minuty do 7.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 1 czerwca. Minęła właśnie 7, czyli zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Ola Rzeczek.
1: Zaczynamy od doniesień z Bliskiego Wschodu. Tam znów niespokojnie, mimo rozejmu, wojska Stanów Zjednoczonych i Iranu informowały w nocy o kolejnych wzajemnych atakach. Siły amerykańskie przeprowadziły, jak zapewniają, uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Według komunikatu dowództwa centralnego USA była to reakcja na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona nad wodami międzynarodowymi. W odpowiedzi amerykańskie myśliwce uderzyły w obronę przeciwlotniczą, naziemny ośrodek kontroli i drony ofensywne. Z kolei irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że przeprowadziła uderzenie na bazę lotniczą. Według Teheranu została ona wykorzystana w amerykańskim ataku na Iran. Znany warszawski adwokat odpowie za podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych zawiadomień o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. 48-letni mecenas został zatrzymany przez policję. Winą za fałszywe alarmy próbował obciążyć inne osoby.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Relacjonuje Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna miał też dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy czy dowody osobiste. Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień pojawił się w czwartek i objął blisko 300 hektarów. Z zagrożonego terenu ewakuowano blisko 100 osób. Sytuacja została opanowana, główna część akcji trwała 50 godzin. Na czym teraz polegają działania strażaków, tłumaczy starszy kapitan Wojciech Kralec.
3: Na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
1: W akcję gaśniczą zaangażowanych zostało około 1500 osób. Specjalny samolot poleci do Pekinu po 24-letnią Polkę, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w tamtejszym szpitalu. Samolot, jak poinformował wczoraj na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, miał wystartować wcześniej rano. Na pokładzie maszyny jest wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, żeby pani Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Jak podają media, w połowie kwietnia młoda Polka z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala, a jej stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Zaczęły się spore utrudnienia w centrum Warszawy, czyli remont torowisk wzdłuż Alei Jerozolimskich. Na 2 miesiące wstrzymany jest ruch tramwajowy, utrudnienia dotyczą też kierowców, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
1: Uruchomiono autobusowe linie zastępcze. Remont był konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Prawie 60 tytułów mogli poznać czytelnicy tzw. żywej biblioteki w Rzeszowie. Zamiast książek, ludzie i ich historie, doświadczenia i emocje związane z niezrozumieniem, stereotypami czy wykluczeniem. To ważne miejsce budowania mostów między ludźmi, usłyszała od inicjatorki wydarzenia Agnieszki Ilnickiej, Michnik z dwujęzycznego liceum uniwersyteckiego, nasza reporterka.
5: To jest bardzo dobra okazja, żebyśmy skonfrontowali nasze stereotypy z tym, jacy inni ludzie są. Prawie zawsze po takiej rozmowie następuje przemiana, zarówno w czytelniku, jak i w książce.
6: Mam dwa tytuły. Jeden to ateistka, a drugi to osoba w terapii leczniczą marihuaną.
7: Dlaczego pani przyszła na to spotkanie?
8: Byłam ciekawa różnych osób, które tutaj się pojawiły, ich historii i tego, co mają do powiedzenia.
5: Jako społeczeństwo zaczęliśmy na inność reagować bardziej ciekawie, ciekawością niż brakiem akceptacji. Mam nadzieję, że ten proces dokonuje się również dzięki naszej żywej bibliotece.
1: Z organizatorką, książkami i czytelnikami czwartej żywej biblioteki w Rzeszowie rozmawiała Maria Kornaga. W serwisie o 7 to wszystko. W kolejnych nie zabraknie nawiązań do dzisiejszego święta, czyli Dnia Dziecka.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
9: Sporo spraw poweekendowych do omówienia. Na momencik wrócimy do soboty, bo poznaliśmy triumfatora piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dopiero po rzutach karnych trofeum wznieśli piłkarze PSG, tym samym broniąc tytułu sprzed roku. A był moment, nawet taki dłuższy moment, że fani Arsenalu mieli powody do zadowolenia.
10: Kai Havertz, 5 minutę, ja. No, jest dobrze, ale nie zapeszam, nie zapeszam, nie zapeszam. Prowadzimy po pierwszej połowie finału w Budapeszcie 1-0.
9: Również szczęśliwi co fani PSG, za co niestety oberwało miasto Paryż, byli wczoraj, myślę, fani wieczystej. W finale barażu ekipa z Krakowa pokonała Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do Ekstraklasy. Michał Pazdan w TVP Sport.
11: Przyszedłem tu na czwarty poziom rozrywkowy i zrobiłem 3 awanse. Fajna rzecz, zebraliśmy się i tak wygraliśmy chyba 3 czy 4 mecze z rzędu i od tego momentu czuć było, zobacz, przegrywaliśmy dzisiaj w meczu finałowym, wygraliśmy 2-1. Pomimo tego, że czasami coś nie wychodziło dzisiaj, bo dzisiaj nie graliśmy tak jak z Polonią. Dzisiaj Chrobry fajnie grał piłkę, przeważał, jeśli chodzi o drugiej połowie o atak pozycyjny, natomiast my gdzieś tutaj byliśmy spoko ustawieni. To są takie mecze, że trzeba wytrwać, nie? Już tyle takich meczy grałem, że wiem o tym, że tutaj najważniejsze są takie momenty, w których ty musisz być lepszy i tutaj my byliśmy lepsi.
9: Wieczysta zatem będzie 18. drużyną nadchodzącego sezonu Ekstraklasy i uwaga, 3. z Krakowa, obok Krakowi i Wisły. Trochę się piłkarze do Małopolski najeżdżą w kampanii 2026-27. A domykając wątek piłkarski, jeszcze informacja, która może komuś umknęła. Mecz był we Wrocławiu, Polska 0-2 przegrała z Ukrainą. Zresztą nie tylko w piłkę, bo w tenisa też. Iga Świątek nie dała rady Marcie Kostiuk z Ukrainy właśnie, przegrała 5-7-1-6 i odpadła z Rolanda Garrosa już na etapie 4. rundy.
12: No myślę, że po prostu nie poradziłam sobie, nie wiem, z oczekiwaniami. Wydaje mi się, że po prostu stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać po prostu swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało, więc no ciężko grać dla mnie w takich warunkach. Na pewno musimy wspólnie się zastanowić, co zrobić dalej, żebym nie doprowadzała się w pewnym sensie do takiego stanu, ale na pewno jakoś ciężej jest mi tym zarządzić niż przez ostatnie nawet lata, więc jest to jakieś wyzwanie.
9: Dziś po południu mecz 4. rundy French Open z udziałem Mai Chwalińskiej i więcej o tym po 9:00, a do 1:15 poza Kostiuk awansowały wczoraj Kiestea, Svitolina i Andrijewa, a u panów Hodar, Zwieriew, Mężik oraz Fonseca. Ten wyrzucił z turnieju Kaspera Ruda, a wcześniej Nowaka Dżokowicza. Po tenisie jeszcze kilka ważnych informacji z niedzieli w pigułce. Zakończyło się kolarskie Giro, a najlepszy w wyścigu dookoła Włoch okazał się ten genialny Duńczyk Jonas Winigo. W hokeju triumf reprezentacji Finlandii w Mistrzostwach Świata Elity. Finowie w wielkim finale pokonali po dogrywce Szwajcarię 1-0, a wcześniej tego dnia historyczny brąz zdobyli Norwegowie. Do finału Orlen Basket Ligi awansował Zastal Zielona Góra po triumfie 3-0 w serii nad Arką Gdynia, a piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 37-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
13: 2 lata rzędu to za dużo czasu, żeby mistrz nie wrócił do Kielc i naprawdę pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy nasz poziom, o to, co jesteśmy w stanie zrobić i tylko gratulacje do chłopaków.
9: Mówił Aleks Dujszebajew, a sport wróci za godzinę, choć nie w standardowej formule po 8:00. Wtedy krótka historia mundiali. Serdecznie zapraszam na podróż, no tak niespełna 30 lat wstecz.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie będzie zachmurzenie małe. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, także na południu opady deszczu, miejscami burze i to z gradem. Prognozowana suma opadów deszczu około 15 mm w Sudetach, 20 na południu Podkarpacia i nawet 25 na południu Śląska i Małopolski. Temperatura: Zakopane 15 stopni, Katowice i Kraków 18, Koszalin, Gdańsk 19, Suwałki 20, Szczecin, Gorzów, Wrocław, Łódź, Radom, Koszalin, Lublin, Białystok i Olsztyn 21, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław i Rzeszów 22.
14: Ranek 357.
0: To była Livia, a to 9 po 7.

0: 12 minut po siódmej. Poniedziałek mamy, więc proszę się przygotować, że piosenki dnia w zestawie są.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Także proszę tam zaglądać lista.radio357.pl albo w aplikacji. Jak sobie Państwo tam znajdą, wejdą w Twoje 357, to od razu bach i można głosować. Właściwie to Mateusz powinien zapowiadać ten utwór, bo był bardzo mocno za. A najpierw proszę posłuchać, potem powiem.

0: Perfect Circle. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pytałem tak trochę po szóstej, co kto zrobił, żeby pielęgnować w sobie wewnętrzne dziecko, i tu mam odpowiedź, i to bardzo konkretną. Otóż nie posprzątam dzisiaj, nie ugotuję, nie zrobię prania, nie pójdę do szkoły i będę czekać, aż się samo zrobi. Jak w dzieciństwie. Jasio, 37L.
1: Pytania z Księżyca.
0: Zapowiedziała Dorotka. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, chciałem pana wewnętrznemu dziecku złożyć serdeczne życzenia.
2: Wzajemnie.
0: Bardzo dziękuję, że pan pamiętał.
2: Wzajemnie.
0: To bardzo miło z pana strony. Dobrze się pan ma jako dziecko?
2: Tak.
0: Cieszę.
2: Jako dorosły też nie najgorzej.
0: Oj, widzi pan, bo to...
2: Ale jako dziecko jednak chyba lepiej.
0: Bo to jest takie sprzężone. Im bardziej dziecko dobrze, tym dorosły też lepiej. Proszę pana.
2: A ja myślę, że to jest troszkę inaczej. Ja myślę, że to jest tak, że im dorosły jest starszy, tym bardziej...
0: potrzebuje tego.
2: Rzeczy pamięta z tego, jak był dzieckiem.
0: Oj, panie doktorze. No to dobrze. Sprawa jest od pani Ewy. Zimne nóżki będą. Trochę... No bo tak.
2: Dobrze. Znaczy ja panią Ewę spotkałem na targach książki.
0: O!
2: I bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich z państwa, których na targach książki spotkałem w Warszawie, a szczególnie tych, którzy prosili o pozdrowienie redaktora Łukawskiego.
0: O! Dziękuję panu. Ja też mam takie sytuacje, wie pan, żeby tam ucałować pana w czółko. Wczoraj nawet mieliśmy tutaj dzień otwarty i też były takie propozycje, więc przekazuję.
2: Dziękuję.
0: No to ja może powiem, o jakie jest pytanie od pani Ewy. Bo...
2: Dobrze.
0: Pani Ewa, tak, dlaczego jeśli śpię, stopy mi nie marzną, a jeśli w tej samej temperaturze otoczenia leżę sobie taką dłuższą chwilkę, prawda, wiadomo, to stopy robią się lodowato-zimne?
2: Tak jest, to znaczy tak jest i to jest, ma to... Dość takie, bym powiedział, dobre podłoże fizjologiczne.
0: Tak powinno być.
2: Tak, no bo niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy pozycji, to różnice w termoregulacji, w krążeniu, w napięciu mięśni, w kilku jeszcze innych różnych zmiennych pojawiają się wtedy, kiedy śpimy bądź nie śpimy.

0: utrzymuje lekkie zwężenie naczyń krwionośnych w kończynach. I to jest mechanizm związany czy wynikający z oszczędności, żeby nie powiedzieć skąpstwa lekkiego, ciepła. Krew jest kierowana bardziej do wnętrza naszego organizmu, do narządów wewnętrznych. Stopy, chcąc nie chcąc, będąc dalej od serca, dostają po prostu mniej ciepłej krwi. Dodatkowo, jeżeli leżymy sobie, ale nie śpimy, no i myślimy o różnych rzeczach, które się tam wydarzyły w ciągu dnia, może jesteśmy lekko zestresowani, może lekko znudzeni, to może działać adrenalina lub napięcie układu takiego, powiedzmy, układu nerwowego, i to dodatkowo zwęża naczynia. Dodatkowo, leżąc bez ruchu, kompletnie nie działa pompa mięśniowa, na przykład w łydkach, tak, albo w udach, która pomaga krwi wracać do serca. Nie ruszają się te mięśnie, więc nic nie pompuje krwi wracającej z obwodu, więc krążenie w stopach spowalnia. No, zwłaszcza jeżeli pozycja jest jeszcze dodatkowo jakaś taka, która lekko uciska te naczynia. Ale jeżeli tylko zaśniemy, to tak, organizm przed zaśnięciem albo na początku zasypiania, na początku snu, celowo rozszerza naczynia w dłoniach, stopach, żeby oddać nam nadmiar ciepła z środka ciała. I to jest mechanizm dość znany, kluczowy, bym powiedział. Spadek temperatury rdzenia, czyli tego, co jest w środku nas, pomaga zasnąć i utrzymać dobry sen. Podczas snu ciało też akceptuje nieco niższą temperaturę swojego wnętrza, no więc aktywnie ją regulując, korzysta z naszych kończyn jako z radiatorów, jako z takich, powiedzmy, obszarów, przez które da się wyższą temperaturę lekko obniżyć. Gdy śpimy pod kołdrą, ten mechanizm działa bardzo efektywnie. Więc gdy śpimy, wiele osób ma po prostu ciepłe stopy, mimo tego, że gdy leżymy, ma zimne. Dodatkowo we śnie, zwłaszcza w takich fazach gdzieś tam głębokich, spada napięcie układu nerwowego, układu mięśniowego. Przestaje działać system walcz albo uciekaj, który działa wtedy, kiedy jesteśmy na jawie, wtedy, kiedy nie śpimy. Więc naczynia w kończynach są bardziej rozluźnione, są mniej ściśnięte przez mięśnie wokoło. Krążenie jest bardziej równomiernie, no więc siłą rzeczy stopy są lepiej ukrwione. Więc tak, podsumowując, gdy ktoś leży na jawie, organizm jest w trybie czuwania, oszczędzania. Stopy mogą być wtedy lodowate. Natomiast gdy w tej samej pozycji śpimy, wchodzimy w tryb przygotowania raczej do regeneracji, więc stopy dostają więcej krwi i nie marzną.
1: Sprytne to wszystko, wie pan?
0: A bardzo.
1: Ja to się nie, normalnie z podziwu wyjść nie mogę, jakie to wszystko jest dobrze rozwiązane. Proszę pana.
0: To jest tak.
1: No serio.
0: Widzę, że się włączył w panu tryb dziecka. Uwielbiam ten tryb. I w panu, i u siebie.
1: Pielęgnujmy
0: to, tak. To jest skarb. Mówię to zupełnie poważnie. Ciekawość i dociekliwość i taka niczym niezmącona chęć dowiedzenia się. To jest skarb, tak uważam.
1: Dobrze, panie doktorze, pielęgnujmy. Jutro wrócimy do sprawy. Jutro też będziemy pielęgnować. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, wszystkiego dobrego panu życzę. Spokojnego dnia, proszę pana. I proszę się cieszyć. Może na lody niech się pan wybierze. Na lody się pan musi wybrać.
0: Dobrze. Wczoraj byłem. Tak, bliźniaki mnie zaprosiły z okazji urodzin.
1: Bliźniaki miały urodziny?
0: W zasadzie mają za dwa dni.
1: Aha, dobra. Dobrze, to też. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, wszystkiego dobrego jeszcze raz i mamy 24 minuty
0: po 7. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: Madonna. Pamiętają Państwo Matkę Teresę z Katapulty, albo Końskie Kluseczki, albo Stolaty, albo Nowoludek? No to proszę, Nowoludka właściwie, to proszę zachować czujność, bo już niedługo rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Słownika Polsko-Dziecięcego to po 7.35 w Tatowaniu. Teraz zaś, a niech się wysmyczą do końca. Właściwie wysmykną, powinienem powiedzieć.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Emil, właściwie jak ja powinienem powiedzieć? Wysmykną chyba, nie? Dobrze mówię, Emil?
2: Tak.
0: Tak? To dobrze. No. Dzisiaj będzie podwójna obsada, jak Państwo słyszą, w śniadaniu
3: dzień dobry.
0: Biznesowym. Paweł Sołtys, Emil Sołtys. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. My dzisiaj przychodzimy z takim tematem dotyczącym cen biletów na Mistrzostwa Świata, które... Są strasznie drogie.
2: Strasznie drogie, strasznie.
3: Bo magazyn Time zrobił takie małe śledztwo. Wszystko zaczęło się od takiej reklamy kanadyjskich linii lotniczych, gdzie było tak mniej więcej: możesz obejrzeć mecz z Anglią za $3400 albo polecieć do Anglii w tej z powrotem za 780. Więc tak zrobili. No, bilety są strasznie drogie. Bo ile jest? $9200 za mecz, za uczestnictwo w finale.
2: To razy 4 chyba.
3: Razy 4, no mniej więcej 4, to by było 30 000 złotych za jeden mecz. Obejrzałbyś?
2: Nie.
3: A co byś zrobił za 30 000 złotych?
2: Nie wiem.
3: Dobra, to się zastanów. W każdym razie takich smaczków jest więcej. Bo wszystko chodzi o to, że wracając do linii lotniczych, to jest tam tak, że FIFA ma taki system, podobnie jak w liniach lotniczych, że na początku bilety są tańsze, a potem jak zainteresowanie rośnie, to są coraz droższe. No i niestety jest pewien problem, bo na przykład taki meczyk, no nie wiem, czy będzie wzbudzał duże zainteresowanie Haiti-Szkocja na przykład.
0: Oglądałbym.
3: Tak? No to świetnie. $1300 za miejsce. Co prawda tak, takie lepsze.
0: Przeszło.
3: W miejscowości Foxboro w Massachusetts. No jest problem. Jest problem dlatego, że hotelarze narzekają, że przy tych cenach to tam 80% hotelarzy amerykańskich w takiej ankiecie stowarzyszenia hotelarzy stwierdziło, że ta sprzedaż idzie poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o noclegi. No i trochę trudno się dziwić zasadniczo. No, w każdym razie szykuje się najdroższe wydarzenie kulturalne w historii. To. Jeżeli chodzi o miejsca tam, na meczach Mistrzostw Świata, to co za 30 000 złotych można byłoby zrobić?
2: Emil? Mogłoby się polecieć na przykład gdzieś i zwiedzić jakiś kraj.
3: O, proszę bardzo.
2: Na przykład na Jamajkę.
0: Albo do Krakowa bardzo, obejrzeć derby, bo będą 6-krotnie w najbliższym sezonie Ekstraklasy.
3: Z Jamajki do Krakowa.
0: Do Krakowa.
3: Na razy.
0: Proszę bardzo, dlaczego nie?
3: A o, kto na proszę dobra? Bardzo.
0: No panowie.
3: Tak.
0: Widzę, że tam jeszcze coś.
3: Nie, to czy my chcielibyśmy tylko powiedzieć, że tak, są lepsze sposoby na wydawanie tych pieniędzy i zasadniczo no, Amerykanie trochę liczą też na te strefy kibica, no, ale ja nie wiem, czy to jest ta sama atmosfera, na pewno nie jest, mówię to jako aktywny kibic, ale rzeczywiście to podejście, które teraz jest, może rzeczywiście się zemścić na FIFA, bo nie dość, że trzeba tam właśnie polecieć na przykład tymi kanadyjskimi liniami, to jeszcze trzeba kupić ten bilet.
0: Emil leci właśnie, coś tak słyszę.
3: Emil chce sprawdzić, ile jeszcze jest do przesteru.
0: A jak głośno można mówić, żeby radio wytrzymało. Dobrze.
3: Tak jest.
0: Panowie, wszystkiego dobrego życzę. Dobrego
3: bardzo
0: dnia.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Emil, trzymaj się, chłopaku.
2: Pa.
0: Pa.
3: Do usłyszenia.
0: Usłyszenia. Zachmurzenie umiarkowane i duże rano, miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie. Zachmurzenie będzie małe. Miejscami to głównie we wschodniej połowie kraju. Naraz na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów, bo będą 15 mm to Sudety, 20 na południu Podkarpacia, 25 nawet na południu Śląska i Małopolski. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22, ale chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu 16 i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni.
4: Ranek 357.
0: Bardzo dziękuję, to Nikoś ponownie. No i mamy takie 27 do 8, proszę pamiętać.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No to teraz będzie takich dwóch.

0: Paul McCartney, Ringo Starr. Ci to mają tak wypielęgnowane dziecko w sobie i bardzo dobrze.
1: Tatowanie.
0: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Bardzo ładnie powiedziane, bardzo ładnie. No to co, dziś jest pierwszy.
0: Żeby państwo widzieli, przepraszam, to był Jerzy, przed chwilą się wypowiedział.
2: To był Jerzy. Jerzy zapowiedział, że tatowanie będzie teraz i w tym tatowaniu wyjątkowym 1 czerwca właśnie w Dniu Dziecka ogłosimy wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy. Zawsze to źle brzmi. Chodzi o to, że dopiszemy kolejne 3 słowa do naszego powstającego słownika.
0: Między innymi do słowa rozgolaskować się. Rozgolaskować jest dobre.
2: Tak, no było jeszcze...
0: 2004 rok.
2: Było tych słów bardzo, bardzo dużo, które po prostu no, pięknie brzmią. Nowoludek, czyli niemowlę i noworodek, który mam nadzieję, że dzisiaj Józef się pojawi. Mhm.
0: Słuchacz sygnalizował, że właśnie w nocy pojechali z narzeczoną i no tak, oczekują Józefa.
2: Zdecydowanie tak. Matkowa insurekcja, czyli kobieca intuicja. To jedno ze słów nagrodzonych w ubiegłym roku. Hałczeć. To słowo, które pojawiało się również w państwa propozycjach, o które poprosiliśmy i pojawia się co roku. No ale już jest w słowniku, więc dlatego nie wpadło pod głosowanie w tym roku również. No i takie ciekawe rzeczy, jak końskie kluseczki, czyli kopytka. No, lepiej bym tego nie skojarzył, ale na takie skojarzenie stać przede wszystkim dzieci. I ten słownik powstaje, ten słownik się wzbogaca. A my przy okazji tego konkursu i tej zabawy z państwem przypominamy, żeby wyłapywać takie rzeczy, żeby notować. Bo nie tylko zdjęcia są dokumentacją dzieciństwa naszych dzieciaków, ale to, co powiedziały, to, o czym mówiły, jak opowiadały. Myślę, i tu będę ryzykownym stwierdzeniem się posługiwał, że to nawet piękniejsza dokumentacja na dłużej, ale nie wartościujmy. Niech to będzie uzupełnienie zdjęć. Zresztą z tego powodu powstał projekt odklejki dawno, dawno temu, do którego też mam nadzieję jeszcze wrócę. I absolutnie dziękuję za wszystkie zgłoszenia, które dotarły do nas w sprawie słownika polsko-dziecięcego w Radiu 357. Przy okazji zapytaliśmy również kilku znanych osób, jak one w dzieciństwie mówiły, co mówiły, jak mówiły, czy wymyślały coś. Wojciech Chmielarz.
3: Mamy pytać. Rodzice pamiętają takie rzeczy. Oczywiście jest słynne R, tak? Mam problem, to jest człowiek, który to wymyślił, żeby tak to nazwać, mam problem z reraniem. Jakiś sadysta był, więc na pewno to. Ale czy przekręcałem coś bardzo? Chyba nie.
2: No, oczywiście zdarzają się takie historie. Z Wojciechem Chmielarzem rozmawiała niedawno Monika Mędrok-Karbowska. Ja zapytałem też Abelarda Gizę, jak on pamięta to, co w dzieciństwie z siebie wydobywał, no bo dziś mówi dużo.
4: Absolutny sztos. Nie, no to ja miałem takie przygody, że moja mama, bo dzwoniłem się z nią w tej kwestii, bo ja nie mam takiej pamięci, powiedziała, że mówiłem zamiast papier to papeł, albo kem, zamiast krem, zamiast woda to joda. Tak, no takie to były moje. No to takie Gwiezdy Wojny może mi weszło za mocno, ale wtedy nie widziałem.
2: No i to jest jakieś uzasadnienie. Absolutny sztos, to była reakcja Abelarda na naszą zabawę i nasz słownik i na jeden z zwycięskich zwrotów, czyli Matka Teresa z Katapulty. To też była pierwsza edycja słownika.
0: To było cudowne.
2: Proszę się nie zdziwić, jeśli Abelard włączy to do swojego programu i gdzieś państwo to usłyszą ze sceny. O to, jak mówił w dzieciństwie, co mówił i co pamięta, zapytałem również Łukasza Orbitowskiego.
5: To był jedyny przedszkole w pobliżu, w którym nie było wszawicy. Rok powiedzmy 82, 3, no i tato mnie odbiera i przychodzi taka purpurowa siostrzyczka i mówi, bo Łukasz strasznie przeklina. No to tato pyta, jak przeklina, ona nie chce tego powiedzieć. I w końcu ta osoba duchowna wykrztusiła, że biegałem po sali przedszkolnej, próbowałem śpiewać fragment piosenki z kabaretu Olgi Lipińskiej, co się polepszy, to się popieprzy. Była w tym głęboka mądrość.
2: Zdecydowanie pasowało chyba do tamtych czasów jak najbardziej. Mam nadzieję na więcej historii już w przyszłym roku, ale te 3 sobie zapisujemy. W każdym razie no to wszystko tworzy tę emocję, tę atmosferę, którą za chwilę jeszcze bardziej podbijemy, ponieważ ogłosimy wyniki tegorocznej edycji. 1250 słów ponad nawet przyszło od państwa, za co bardzo dziękuję. Raz jeszcze 35 wybrało nasze redakcyjne jury i oddało pod państwa głosowanie. I 3 zwycięskie słowa na podium już znamy. Dodam jeszcze, że mamy w tym roku od Hamelina nagrody. Tak, jest każdy ze zwycięzców, czyli te 3 zwycięskie słowa, w zasadzie ci, którzy nadesłali, dostaną taki worek pełen niespodzianek. Redaktor teraz właśnie je wyciąga. No, powiedz, co tam masz kolorowego.
0: Kredki.
2: Kredki.
0: Kolorowe kredki mam.
2: Kredki, mazaki.
0: Mazaki i co to jest?
2: To jest jeszcze kreda, plastelina, co to jest?
0: Nie wiem. No, to jest jakiś taki tak, pojemniczek na...
2: Pojemniczek.
0: Tak.
2: Organizer taki, który chyba można...
0: Pojemniczek elegancki.
2: Tak, to jest organizer, który można złożyć na takie przybory.
0: O, jest, uwielbiam to.
2: To? Co to jest?
0: Są temperówki, kręcą mnie temperówki.
2: Kręcą go temperówki. Taki zestaw do zabawy trafi do zwycięskich...
0: Do rysowania też, fajne rzeczy.
2: No, do rysowania absolutnie też, do zwycięskich słów. No to tam, parabam, parabam, parabam, miejsce trzecie, zgodnie z Państwa głosowaniem, zwrot leżeć z gołymi oczami, który skomentuje szefowa Rady Języka Polskiego, profesor tak Katarzyna Kłosińska.
1: Leżeć z gołymi oczami, rzeczywiście abstrakcja, bo tak się zastanawiałam, bo co znaczy co, obudzić się. Chodzi o to, że jak są zamknięte powieki, to te oczy są jakby ubrane, a jak się już otwieramy, to one są gołe. Więc to rzeczywiście jest bardzo ciekawa obserwacja. Taki frazeologizm właściwie dziecięcy, można powiedzieć, i bardzo, bardzo celny.
2: Frazeologizm dziecięcy. Taka dziedzina też powinna zostać wyodrębniona i naukowo zbadana i na pewno to już się dzieje. Leżeć z gołymi oczami, czyli rzeczywiście...
0: Bardzo lubię.
2: Leżeć po obudzeniu się. To jest miejsce trzecie. Na miejscu drugim...
0: Uwaga, uwaga.
2: Uwaga, uwaga. No, będzie troszkę obscenicznie, ale któż z nas przynajmniej raz w życiu się nie wkurzył na miejskie gołębie, a może nawet ktoś z nas pod nosem sobie takie słowo zarzucił. Sraptak.
1: No, gołąb miejski, no cóż powiedzieć. Jest to bardzo adekwatna nazwa. Znaczy, dziecko, które to stworzyło tę nazwę, bardzo celnych obserwacji dokonało. No i powiedziałabym, że taka nazwa jest nam potrzebna, bo czasami człowiek ma już dosyć pewnych zachowań ptaków albo pewnych miejsc, w które może wdepnąć. To można używać jako trochę emocjonalnego też słowa.
2: No i jeżeli pani profesor mówi, że takie słowo jest nam potrzebne, to znaczy, że jest nam potrzebne.
0: Potrzebne, no oczywiście. No, tak.
2: Sraptak to jest miejsce drugie. No i teraz uwaga, tadadam. Zwycięzcą szóstej edycji Słownika Polsko-Dziecięcego Państwa głosami spośród nadesłanych przez Państwa propozycji zostało słowo nadesłane przez panią Katarzynę. Słowo, które też za chwilę skomentuje pani profesor Katarzyna Kłosińska. Uwaga, uwaga, zwycięzcą nagrodzonym również przede wszystkim jest słowo sikunda.
1: Sikunda, no cóż, chyba łatwo się domyślić. Przerwa na siku, tylko na siku, a nie jakieś tam spacery czy nie wiadomo co, więc to jest taka sikunda. Właśnie, bo sekunda to moim zdaniem jest świetne słowo, bo właściwie nie było osobnego słowa na takie coś jak przerwa na siku, a to szczególnie jeśli chodzi o dzieci jest bardzo, bardzo ważna rzecz, czy ważne zjawisko. Tak, bardzo to ciekawe.
2: No i gratulujemy bardzo serdecznie. Sikunda wygrywa, ale wszystkie trzy słowa trafiają do Słownika Polsko Dziecięcego. Ja jeszcze do zestawu, który trafi do pani Katarzyny od Sikundy, dodam jeszcze książkę Baśka i Max, Język Polski nie z tej ziemi, z mnóstwem ciekawostek obrazkowych, przepięknie wydaną z ilustracjami Nikoli Kucharskiej, napisaną przez Marcina Przewoźniaka, nieodżałowanego autora, który odszedł całkiem niedawno i już nie będzie pisał nowych książek, ale mamy wiele jego pozostawionych, więc Baśka i Max, Język Polski nie z tej ziemi, dodaję do tej paczuszki dla zwycięzcy. Serdecznie gratulujemy i proszę się szykować, poważnie się szykować na przyszły rok.
0: Tak, bo tam będą kolejne propozycje. Pan Bulans niestety nie, a ja bardzo pana Bulansa poważam. Szanuję pana Bulansa, bo była też taka propozycja w tym zestawie do głosowania, ale wygląda na to, że Sikunda to był taki faworyt od samego początku.
2: To ja teraz na Sikundę i wrócę z tygodnikami.
0: Dobrze, to ma pan chwilkę, a ja mam taką sprawę, że marzenie mam.
6: Do aniołka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta, tańczą mi klawisze jak im brak. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko w

nosy, brudne sieniaki, spod pachy złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Oj, sieczba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie samo na fal. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Maria Florsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie grał.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam.
7: Marzenie mam.
8: Marzenie mam.
9: Chcę zobaczyć światło latające

0: Co to jest?
1: Już chwileczkę, poczekaj chwilkę. Dzień dobry.
0: Co to jest?
1: Wczoraj pani Edyta była na dniu otwartym radia i przyniosła nam tu takie książeczki z zabawkami.
0: Niesforny prosiaczek, dziękuję.
1: Nie, no to masz sobie wybrać. Albo niedźwiadka Łakomczucha,
0: może
1: albo niesfornego prosiaczka.
0: Ale prosiaczka. No jak pies, jaki fajny. No bo chcesz wolić prosiaczka? Dobrze, proszę, już widzę. Dawaj niedźwiadka.
1: Ładniejsze są te kwiatuszki. Ty masz tutaj te takie koniki czy tam coś. No.
0: Dobrze. I tu jeszcze są takie te...
1: To zabawki, ładne. Takie to są bardzo, ludziki.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Będziemy się bawić, ale po pracy.
0: To potem.
1: Ale to mi daj połowę. Wszystko zabrał.
0: Jedna sztaba pamponski, proszę bardzo.
1: Ja chcę tego różowego.
0: Proszę.
1: I żółtego.
0: W słuchawkach, proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jerzyk jest mój, zostaje.
1: Dobra.
0: Zaplątani. Kto ogląda Zaplątanych? To przed chwilą właśnie Zaplątanych było i tam jest jedno bardzo ważne stwierdzenie, proszę pamiętać sobie na cały dzień. Okcie do boków i do Udynia.
2: Ranek 357.
0: Tytus. Za 11 minut 8 wracamy do sprawy, bo mówiliśmy już o tym troszkę. Na mapie Polski jest wiele miejsc, które dotyka po prostu wykluczenie transportowe. Są miejsca, do których nie dociera żaden transport publiczny albo w ograniczonym zakresie to się dzieje. I dotyczy to także miast, w tych, w których mieszka kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy osób. Inaczej organizuje się publiczny transport i tu jest trudniej dojechać z punktu A do punktu
1: B.
0: Miejskim autobusem. W Zgierzu koło Łodzi jeszcze w czerwcu zostanie wprowadzony, uwaga, transport na życzenie. Jak to działa, o tym Iza Woźniak państwu opowie.
1: Dzień dobry. To jest usługa uzupełniająca transport zbiorowy w mieście, bo są takie miejsca, do których autobusy nie dojeżdżają, są za drogie, by posłać tam, gdzie na przykład chce dotrzeć kilka, a nie kilkadziesiąt osób. I wtedy mniejsze pojazdy są bardzo opłacalne, więc będą to busy przewożące do 8 osób, a przejazd będzie umawiany przez apkę, która musi mieć dostęp do naszej lokalizacji, wyjaśnia Radosław Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
3: W aplikacji klikamy miejsce, do którego chcemy dojechać i w ciągu milisekundy aplikacja, algorytm sprawdza, jakie są dostępne pojazdy, które mogą zrealizować taką usługę i na telefonie wyświetla nam się propozycja czasu, w którym może się to zdarzyć. My wybieramy jedno z tych połączeń, dostajemy informację, jaki jest gwarantowany czas dojazdu i następnie aplikacja nam mówi, że pojazd podjedzie za minutę, dwie, pięć, dziesięć. Ponieważ jest włączony tryb geolokalizacji, to też nam podpowiada, że przystanek jest za 200, 150 metrów i w ten sposób możemy trafić na to miejsce.
1: Trzeba podkreślić, że nie jest to transport na żądanie, ale na życzenie, bo tu jest różnica. Podróż jest współdzielona z innymi pasażerami i jest możliwa z biletem miejskim. W czerwcu zacznie działać pilotaż i potrwa do września. Podobne rozwiązania od kilku lat ma już Sosnowiec. Tam też jest uzupełnieniem regularnego transportu miejskiego, mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu.
4: Wystarczy sobie zainstalować w tej chwili aplikację na telefon. Wystarczy mieć bilet miesięczny, a jeżeli nie mam miesięcznego, to wykupujemy normalny bilet taryfowy. Klikamy sobie, dokąd chcemy dojechać. Oczywiście on może być w trasie w innej części miasta. Czasem trzeba na niego troszeczkę poczekać. To są takie wirtualne przystanki, czyli widzimy te przystanki w aplikacji, ale jak jesteśmy na miejscu, no to nie ma słupka, nie ma wiaty przystankowej. W tej chwili miesięcznie jest to około 400 pasażerów, jeśli chodzi o ten transport nocny. Natomiast co ważne, wykorzystujemy też te busy w dzień. Wtedy ten bus wozi seniorów.
1: Transport miejski w mniejszych miastach rządzi się innymi prawami niż ten w dużych. Nie ma tam dużych nakładów samorządu, nie ma też możliwości logistycznych takich jak w dużych miastach, bo mniej mieszkańców, więc i autobusy jeżdżą rzadziej, choćby w Otwocku na Mazowszu.
5: Korzystam tylko z 702.
1: A pan skąd ma rozkład jazdy, bo tutaj stoimy na przystanku i nie ma.
5: No na telefonie mam wszystko, bo tak to na niektórych przystankach są rozkłady, na niektórych nie ma.
6: W godzinach zwłaszcza szczytu widzę, że wielu mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, korzysta z tych środków. Większość autobusów jest na obrzeżach, a w centrum jest ich tak naprawdę niewiele, które dojeżdżają do oddalonych dzielnic.
1: A jak często są te autobusy? Jak one kursują?
5: Tak co godzinę, ale mogłyby być takie dwa.
1: Ile pan czeka już?
5: No, dzisiaj to mam czas, to mi nie przeszkadza. Teraz będzie o 13, bo jest przeważnie co godzinę, ale czasem co półtorej.
1: Za 25 minut.
5: No, to nie jest źle.
1: W Radomsku, w województwie łódzkim, autobusy jeżdżą co godzinę. 18 linii, na których jeździ do 30 pojazdów i nie ma opcji i nie ma możliwości, by było ich więcej i by były częściej. Oraz by dojeżdżały wszędzie w mieście, przyznaje Sławomir Przybyłowicz, prezes MPK w Radomsku.
7: Autobusy nie wjadą w niektóre ulice po prostu. Poza tym byłoby to nieekonomiczne i niezasadne. I nie mamy buspasu, więc przez to nie jesteśmy bardziej atrakcyjni. W dużych miastach ten przejazd miejską komunikacją przyspiesza, omija pewne rzeczy. W Radomsku, jeżeli stanie korek w szczycie, to stoi tak samo autobus jak osobówka. Ale i ceny biletów, i to, że ceny benzyny oscylują coraz wyżej, powoduje, że mamy zainteresowanie zwiększone miejską komunikacją. Rok do roku mniej więcej około 100 tysięcy przewozów pasażerów zwiększa w bilansie.
1: Diana Niewczas-Nowak, prezeska Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim, zwraca uwagę na problemy, z którymi zmagają się mniejsze miasta. To na przykład pieniądze na tabor i infrastrukturę. Mieszkańcy kilkudziesięciotysięcznych miast też chcą jeździć wygodnie i ekologicznie, ale szanse są tu nierówne. Stąd kilka dni temu apel Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej wysłany do minister funduszy i polityki regionalnej.
8: Takie małe miasta poniżej 50 tysięcy mieszkańców nie mają dedykowanych programów czy funduszy z Unii Europejskiej, które pozwalają nam na inwestowanie w tabor oraz infrastrukturę. Tu generalnie chodzi o to, że mieszkańcy takich małych miast również chcieliby korzystać z tego taboru elektrycznego, nowoczesnego. Dla takich gmin koszt zakupu tych autobusów elektrycznych często jest nieosiągalny. Do tej pory takie miasta tak naprawdę mogły korzystać w większości z funduszy marszałkowskich. Jeżeli marszałek nie przewidzi w swoim planie dotacji, to w takim razie dla miasta to jest nieosiągalne tak naprawdę, żeby zakupić taki nowoczesny tabor.
1: Kilka lat temu Polski Klub Ekologiczny przygotował raport o transportowych nawykach mieszkańców mniejszych miast. Badania przeprowadzono w Skierniewicach, Otwocku i Puławach. Wniosek jest taki, że mieszkańcy do komunikacji zbiorowej się nie przesiadają, bo u nich ten transport jest zwyczajnie słabo zorganizowany, mówiła mi autorka raportu Urszula Stefanowicz.
9: Nie odpowiada potrzebom mieszkańców, jest po prostu niedostosowany godzinowo, za rzadkie połączenia, za mało linii, często wieczorami nie ma tych połączeń. Te miasta też, na przykład Otwock jest dość rozległy i na obrzeżach Otwocka, jak ktoś mieszka, to może mieć duże trudności z dostaniem się do centrum Otwocka, żeby na przykład przesiąść się na kolej.
1: I tu alternatywne, dodatkowe rozwiązania powinny się sprawdzić.
0: Taka propozycja. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Życzymy. A, to teraz też będą takie troszkę juniorzy starsi, tak bym powiedział, wystąpią. Ale bardzo dobrze grają. Bardzo dobrze sobie radzą.
1: Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję.
0: Które jeżyki są twoje?
1: To już jest twoje.
0: To są moje.
1: Ja mam tutaj te lutki. O, to lutki. Są moje. Są lutki. Niesfornego prosiaczka mam. Kolorowankę, bo to jest takie coś.
0: A, widzisz.
1: Kolorowanka i tam się chyba
0: nakleja.
1: A gdzie
0: jest ten kolega z kredkami, co tu był przed chwilą?
1: Ukradł i poszedł.
0: Wziął.
1: No.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 1 czerwca. Mija 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Pogodowe alerty. Spora część mapy Polski w kolorze żółtym i MGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw w prawie całej wschodniej połowie Polski, w regionach centralnych i w województwie kujawsko-pomorskim. Wciąż aktywne są też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w 4 województwach na południowym zachodzie. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm i porywach wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Tymczasem na Opolszczyźnie dziś rozpocznie pracę komisja, która oszacuje straty po nawałnicy, jaka przeszła w weekend. Przez miejscowość Balcerzowice przeszła trąba powietrzna, która zrywała dachy.
2: Uszkodzonych zostało 18 dachów, 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
1: Relacjonował starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej. Porywy wiatru podczas nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Ebola coraz bardziej rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił do szpitala w Brazylii, kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek jest też w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie przebywali w Afryce Środkowej. Jak mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, poza Afryką mogą pojawiać się pojedyncze przypadki.
3: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
1: Pandemia nam nie grozi, uspokaja szef GIS. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Za godzinę pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Rusza też rekrutacja na studia. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni. Wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
4: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
1: I w ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe. Dla jednych będzie to tylko zabawa, dla drugich nauka i podejmowanie trafnych decyzji. Mowa o grze SOR Simulator, którą wymyślił jeden z lekarzy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gliwicach. Więcej w relacji naszego reportera.
5: W grze stajemy się lekarzem dyżurnym, który szybko musi podejmować trafne decyzje, przyznaje pomysłodawca dr Marek Bączar.
6: SOR Simulator to gra medyczna, która dzieje się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i jest przeznaczona dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.
5: SOR Simulator to nie tylko zabawa, to coś więcej, sprawdzenie procedur obecnych w tak zwanym realu.
6: Przedstawione przypadki są zaczerpnięte z mojego doświadczenia zawodowego. Gra jest realizowana przez zespół lekarzy dyżurujących w SOR.
5: Gra powstała dzięki zaangażowaniu lekarzy Gliwickiego Szpitala Miejskiego i jednego z informatyków. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Grę można znaleźć na stronie sorsimulator.pl. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. W dniu dziecka psychologowie zalecają rodzicom, aby częściej wsłuchiwali się w opinie swoich dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
7: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
8: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy.
1: Mówiły psycholożka Marta Szczodrak i rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślek. A jak się okazuje, marzenia dzieci są proste i piękne.
9: Żeby mieć szczęście w życiu i żeby się cieszyć z tego, co się ma.
1: To 10-letnia Julia, która gościła wczoraj i na naszej antenie, i na współorganizowanym przez Radio 357 pikniku. Niech się więc te marzenia spełniają.
10: Krótka historia mundiali.
0: A no właśnie, teraz do mundialu o tej porze to będziemy słuchali taki krótki. Tym razem od pana, też pan był na pikniku, ja pana wczoraj widziałem na scenie, pan pląsał z Krystianem.
11: Tak.
0: Tak, zadowolony, a no to dobrze.
11: Wyspany.
0: Wyspany, szczęśliwy.
11: Się zgadza.
0: Pan opowiada.
11: Dziś opowieść o dwóch piłkarzach, którzy do dzisiaj pozostają bardzo mocnymi i wpływowymi postaciami w świecie futbolu. Jeden z nich jest właścicielem, prezesem drużyny w Stanach Zjednoczonych, takiej, w której gra Leo Messi, a drugi jest rodakiem Messiego i od ponad dekady trenerem topowej europejskiej ekipy. Czy już Państwo wiedzą?
12: Smacked into the defender Simeone, the midfielder, I don't know, but Beckham's holding his head. I think a yellow card is going to be brandished here somewhere and it might be to David Beckham.
11: No cóż, ja nie pamiętam tego mundialu, ale oglądając dokument Netflixa Beckham kilka lat temu, byłem tą historią naprawdę bardzo poruszony. 30 czerwca, Son Tien, 1/8 finału Mistrzostw Świata, Anglia kontra Argentyna, czyli starcie, które ma swoją historię, ma swój bagaż emocjonalny i kontekst nie tylko sportowy, ale i polityczny. Wielkie gwiazdy na boisku i wielka dramaturgia. 47. minuta spotkania. Diego Simeone, który tak jak teraz jako trener, wtedy jako piłkarz, a także kapitan Albi Celestes uwielbiał prowokować. Fauluje Davida Beckhama po raz kolejny. Pomocnik Manchester United, bożyszcze w futbolu, wielka gwiazda zupełnie już poza sportowego formatu, partner Posh Spice, czyli Victoria Adams ze Spice Girls, wschodząca ikona mody, no nie wytrzymuje, no i tak delikatnie kopie. Nawet nie kopie, tak smyra swoją nogą w nogę czolo, a ten...
13: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał. Wiesz, ten przeaktorzył.
11: No i przeaktorzył bardzo. Padł jak rażony piorunem, a sędzia?
14: Could be a red card. That's what Alan Shearer is worried about.
15: What for Beckham?
14: Yes, because he retaliated.
15: It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham.
11: I od tego momentu właśnie rozpoczęła się dla Beckhama seria niefortunnych zdarzeń, jak u Lemonego Snicketa. Anglikom pomimo grania w dziesiątkę udało się wprawdzie doprowadzić do rzutów karnych, ale w konkursie jedenastek lepsi byli Argentyńczycy. No i praktycznie cała odpowiedzialność za tę porażkę, za odpadnięcie z turnieju we Francji spadła na Davida, który w kilka chwil dosłownie z ulubieńca prasy stał się w Anglii persona non grata. W telegraficznym skrócie, no nikt nie chciałby doświadczyć takiego hejtu, jakiego doświadczał w tamtym czasie Becks, zarówno z trybun, jak i z mediów. Niemniej pomocnik odpowiedział najlepiej jak tylko mógł na boisku, czyli niespełna rok później zdobył z Manchesterem United potrójną koronę, wygrał Puchar, Ligę i Ligę Mistrzów, a w 2001 roku wprowadził Anglię już jako kapitan na kolejny mundial.
16: Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way.
11: Na mundialu w Korei i Japonii Anglikom też nie poszło. Wtedy rozbłysła znacznie bardziej gwiazda chociażby Ronaldinho niż Beckhama, choć Roni w meczu z Anglią obok pięknej bramki z wolnego zobaczył też czerwoną kartkę. To jednak pan David z pewnością miał tam na Dalekim Wschodzie swój moment triumfu, a nas bardzo myślę cieszy, że ta cała sytuacja, okropna sytuacja, go nie złamała. A jeśli myślą Państwo, że wtedy, w tym 98 czy 99 roku Beckham mógł powiedzieć do Diego Simeone:
17: I can't stay mad at you.
11: Nie mogę się na ciebie gniewać? To nie, nie mógł, bo oficjalnie Diego nie przeprosił kolegi za swoją symulkę, która co tu dużo mówić zmieniła jego życie w piekło. Ale w sezonie Champions League 98-99 doszło do starcia Inter-Manchester United, no i media żyły tamtą chwilą, czy panowie podadzą sobie ręce. Podali. Tak trochę niechlujnie, ale podali. Natomiast po meczu wymienili koszulkami, no i myślę tyle w temacie, chociaż może jeszcze to. To był na pewno trudny moment w jego karierze, ale myślę też, że dało mu mnóstwo siły, dzięki czemu stał się później jeszcze lepszym piłkarzem i taką postacią w świecie piłki, jaką jest. A David też wspomina tę chwilę jako pewnego rodzaju cezurę w karierze. Tak, to był dla mnie trudny czas, ale oprawiłem sobie tę koszulkę. Wisi u mnie w domu. Po jednej stronie jest trykot Argentyny, w środku mój, a dalej trykot Diego z Interu. Koszulki są dla mnie ważne, bo dzięki nim wracam do tych wyjątkowych chwil w mojej karierze, a takich chciałem jak najwięcej, kiedy grałem w piłkę. No i krótka historia mundiali wróci jutro po 8.
0: Zapraszamy. Mateusz Pusiasz przypomniał Państwu tę historię. Pamiętam ten mecz. Pamiętam, widziałem to na żywo. A też pamiętam, że jedna z angielskich gazet miała fajny, no, tytuł, który przeszedł do historii po tym meczu. 10 bohaterów i głupek.
11: No tak, ale przeaktorzył Simone. Przeaktorzył. Tak, go kopał.
0: A dokument o Beckhamie naprawdę warto zobaczyć.
11: Top.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami na północy kraju, pod koniec dnia również na zachodzie zachmurzenie małe. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, a także na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Suma opadów 15 w Sudetach, 20 na południu Podkarpacia, 25 mm na południu Śląska i Małopolski. Temperatura będzie tak na przeważającym to 18-22, a się tego spodziewać należy. Chłodnie miejscami na wybrzeżu 16, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat to jest 14 być może.
18: Brajanek 357.
0: Bardzo dziękujemy. To była Marianka, a to będzie Brajanek.

0: Brajanek, ale nie sam, bo także Tina. Tak, już mamy rozstrzygnięty konkurs, jeśli chodzi o Słownik Polsko-Dziecięcy 2026. Wygrywa Sikunda, to się wydarzyło w tatowaniu. A pan w tej sprawie, dzień dobry.
1: Serdecznie gratuluję zwycięskim słowom i pozdrawiam, przygotowując właśnie ogórki małosolidne, które to wyrażenie na stałe trafia do mojego słownika. Szczęśliwego i bardzo, bardzo udanego dnia dziecka wszystkim dzieciom, dużym i małym, i tym zewnętrznym, i tym wewnętrznym.
0: No i teraz będzie troszkę o wewnętrznym dziecku. Proszę posłuchać, bo będzie rozmowa. Będzie rozmowa w ogniu pytań. Pyta Diana, a będzie odpowiadała Ola.
2: Ja się denerwuję, nie wiem, czym ty mnie zagniesz w ogóle. Stresuję się bardzo. Jeszcze mamy dużo tych pytań. Pytania stają się coraz trudniejsze.
3: Co to jest telewizor?
2: To takie pudełko, w którym widać, jak ktoś coś mówi.
3: Bo to jest jakby płaska kartka, ale to nie jest kartka, bo ona jest twarda. I ma ekran, na którym są pokazywane rzeczy.
2: Tak, no widzisz, ja jestem jeszcze z czasów, kiedy to było pudełko, a dla ciebie to jest kartka. Kartka, zapamiętam, kartka. Jasne.
3: Co robisz w radiu?
2: W radiu przygotowuję, a później czytam na antenie serwisy informacyjne, czyli takie najważniejsze informacje, które mają miejsce i w Polsce, i na świecie. No i to w zasadzie tyle.
3: Co najbardziej lubisz robić w radiu?
2: Najbardziej w radiu lubię spotykać się z ludźmi, którzy pracują w radiu i którzy przychodzą do radia, na przykład tak jak ty. I poznawać tych nowych ludzi, którzy się tutaj pojawiają na naszych korytarzach, w studiach i możemy sobie porozmawiać, usiąść przy stole i jest miło.
3: A jaką najbardziej lubisz osobę?
2: Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałabym powiedzieć, że lubię wszystkich. Serio.
3: Co najbardziej lubisz jeść w radiu?
2: Kurczę, jakie to są trudne pytania. Przyznam się, tak, ale tylko między nami, dobra? Nie wygadaj nikomu. Nie wygadasz? To zostanie między nami? Tak? Na paluszek? Okej. Okay. Lubię, jak zamawiamy sobie w radiu pizzę.
3: Dlaczego się to miejsce nazywa radio?
2: Może dlatego, że z tego miejsca nadaje się audycje, mówi się do ludzi i prezentuje im muzykę i rozmawia się z ludźmi. Tak myślę, że to może być dobry trop.
3: O, a co to głośnik?
2: Głośnik. To jest takie urządzonko, dzięki któremu lepiej i wyraźniej i głośniej słychać głos, którym mówi się na przykład do mikrofonu.
3: A jak to leci?
2: Jak to leci? Nie mam pojęcia, jak to leci. Leci sobie kabelkiem tym, o, pyk. My tutaj widzimy kawałek kabelka i to leci potem do...
3: Tup, tupek, tup, tup, tup. O, a co to prąd?
2: Telefon do przyjaciela, poproszę. 7:15, od poniedziałku do piątku.
0: Do doktora Tomasza, bardzo proszę. No, trochę było w ogniu, rzeczywiście, w ogniu pytań. To Ola Rzeczek, a pytała Diana. Pytałem też troszkę, co państwo sobie dzisiaj postanowili sprawić, albo jakie działania podjęte, żeby dopieścić wewnętrzne dziecko w sobie. No i tu pan Krzysio. Krzysio ma 3 lata i 2 dziesiąte, bez przecinka. Dostałem od samego siebie fajne Lego na Dzień Dziecka. Wszystkim życzę takich prezentów. Dobrze! Gratulacje! 17 minut po 8 z lekkim opóźnieniem, leciutkim, za chwilę o sprawach międzynarodowych.

0: To Barbara Wrońska, 20 minut po 8.
1: Ranek 357.
0: Tytus. Adrian Bąk.
2: Dzień dobry.
0: Międzynarodowe sprawy. No i od czego zaczniemy?
2: No zaczniemy od wyborów w Kolumbii, bo podczas gdy my sobie smacznie spaliśmy, to Kolumbijczycy liczyli głosy w wyborach prezydenckich, o których mówi się, że to są ważne wybory dla przyszłości tego państwa. Państwa, które stoi na rozdrożu dwóch dróg, bo nam się Kolumbia oczywiście kojarzy z narkotykami, z Pablo Escobarem, z przemocą polityczną, właśnie z gangami narkotykowymi, ale przecież w 2016 roku w Kolumbii przynajmniej oficjalnie doszło do pokoju, do podpisania porozumienia pokojowego. Zresztą wówczas ówczesny prezydent Miguel dos Santos dostał za to Nagrodę Nobla. I mogłoby się wydawać, że od tego czasu tej wojny w Kolumbii nie ma, ale jak się do Kolumbii pojedzie i posłucha Kolumbijczyków, mieszkańców, to oni mówią, że tak naprawdę ta wojna wciąż jest, tylko nie jest już oficjalnie, nie mówi się o niej tyle w mediach, ale wciąż jest wiele napięć i konfliktów takich regionalnych w Kolumbii. I też warto, zanim powiemy o tych wyborach, bo mamy teraz wybory prezydenckie, w których... Małe zaskoczenie, to może o tym za chwilę, ale no właśnie Kolumbijczycy wiążą duże nadzieje właśnie z tymi wyborami, ponieważ od tego 2016 roku, może w pierwszych latach sytuacja trochę się poprawiła, bo też wydawało się, że wszystko zmierza ku zjednoczeniu. Doszło do porozumienia z główną partyzantką FARC, które miało zamknąć najdłuższy konflikt zbrojny w Ameryce Łacińskiej, bo to jest konflikt, który trwał, czy trwa już prawie 6 dekad, ponad 60 lat. Natomiast, no niestety, w kolejnych latach ta sytuacja znowu Kolumbijczykom zaczęła wymykać się spod kontroli. A dlaczego? O tym mówi Maciej Wesołowski, dziennikarz i reporter, autor książki Café Macondo.
3: Jak się okazało, przez te kolejne 10 lat do dzisiaj, nie jest to wszystko takie proste. No z wielu powodów. Ci farkowcy, którzy poddali się demobilizacji i próbowali wejść do społeczeństwa kolumbijskiego, bardzo często spotykali się z dyskryminacją, że nie chcieli ich zatrudniać, wytykali ich palcami, szydzili. Tak? No i to rodziło reakcję. A reakcja była jaka? Że ci farkowcy... Byli farkowcy, no nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli za co żyć, więc bardzo często wracali do lasu. No i ta armia, no może nie jest scentralizowana tak jak swego czasu w latach 90., w czasie największej potęgi, końc lat 90., zaczęli wracać, no i tworzyć takie mikrooddziały, no nie armię, ale takie mikrooddziały, które żyją z czego? No z tego, co i FARC żył, czyli z przemytu kokainy.
2: I już nie mówiąc o tym, że Kolumbijczycy doszli do wniosku, że jak zawrą porozumienie z największą partyzantką, no to wystarczy, a tych partyzantek w tym krajobrazie politycznym Kolumbii, bo mówię politycznym, bo oni też odgrywali przez długi czas różne funkcje polityczne. Było więcej, na przykład druga partyzantka LLN. No i teraz mamy kolejne wybory, kolejne rozdanie. I znów wielkie pytanie, jak sprawić, żeby w Kolumbii wreszcie zapanował pokój? Będziemy mieć drugą turę wyborów. Ona była spodziewana, drugą turę wyborów, w której rywalizować będą znowu dwie wizje przyszłości Kolumbii. Po pierwsze Iván Cepeda, który chce kontynuować misję Gustavo Petro, czyli prezydenta, który... rządził przez ostatnie 4 lata w Kolumbii, pierwszego lewicowego prezydenta, bo tak się o nim mówi. Prezydenta, który chciał się układać z tymi grupami, który wymyślił sobie taką politykę paz total, czyli pokoju totalnego, że nie będziemy strzelać do partyzantów, że nie będziemy właśnie szukać ich po tych lasach ukrytych, tylko będziemy próbować z nimi negocjować. No niestety ta polityka nie okazała się sukcesem z takich też powodów, o których wspominał Maciej Wesołowski. Z drugiej strony tej sceny politycznej mamy kandydata zupełnie z innej bajki politycznej, czyli prawica, właściwie skrajna prawica, Abelardo Dera Espreya, który no, ma zupełnie inne podejście do tego, co trzeba robić, żeby zapanował pokój, czyli po prostu walczyć z partyzantkami, wybić do ostatniego, wysłać czołgi na ulicę, dokonać apokalipsy. I właśnie te dwie wizje Kolumbii zostały na horyzoncie. Przy czym ten kandydat, który wygrał nieznacznie pierwszą turę głosów, to jest właśnie ten Abelardo Dera Espreya z hasłem właściwie żadnej tolerancji.
3: On ma trochę taki imidż jak Milei w Argentynie, czy Bukele, tak, w Salwadorze. Taki bardziej libertarianin, bo jego program gospodarczy

0: Tarczy jest taki bardzo libertyński, bym powiedział. Ale do tego jeszcze dodaję, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to żadnej tolerancji dla Bakrim, tak? Rozjeżdżamy ich czołgami po prostu. Nie ma żadnej dyskusji.
1: Bakrim, czyli Bandas Criminales, jeszcze powiem, czyli to jest taki skrót od tych grup przestępczych, zbrojnych kolumbijskich. Druga tura wyborów w Kolumbii 21 czerwca i to, tak jak powiedziałem, będą ważne wybory. To są ważne wybory, bo są zupełnie dwie wizje, no, poradzenia sobie z kryzysem politycznym, właściwie z wielopoziomowym kryzysem w Kolumbii. Do tej pory żadna z tych dróg nie okazała się sukcesem, więc Kolumbijczycy stoją przed pytaniem, co tak naprawdę należałoby zrobić. W tym tygodniu myślę, że warto też śledzić to, co się dzieje, jeżeli chodzi o rozwój wirusa Ebola, szczególnie w Afryce i Demokratycznej Republice Konga, bo ta sytuacja niestety jest, no, coraz trudniejsza, coraz bardziej dramatyczna. Ta liczba tych przypadków wirusa wzrosła już do ponad 1050 przypadków. Zmarło prawie 300 osób. W piątek do jednej z prowincji w Demokratycznej Republice Konga przyleciał dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus, który odwiedził laboratorium zlokalizowane w stolicy prowincji w mieście Bunia.
2: We have number of cases which is much higher than previous outbreaks.
3: Wiele czynników sprawiło, że wirus krążył niezauważony. W efekcie, zanim w ogóle wykryto ognisko epidemii, liczba zakażonych była dużo większa niż w poprzednich epidemiach. To bardzo komplikuje sytuację. W tym regionie są też przesiedlenia ludności i trwający konflikt, a to dodatkowo utrudnia działania. Dlatego nasza reakcja musi być wystarczająco zdecydowana, żeby nadrobić stracony czas i zatrzymać epidemię. And stop
1: the outbreak. To na koniec jeszcze taka mała prasówka, bo dzisiaj mamy Dzień Dziecka. To jest taki ciekawy tekst z The Guardian, świeżutki, bo z wczorajszego wieczora, bo dzisiaj dużo mówimy o dzieciach, to ja jeszcze chciałem o cyfrowym dziecku, bo jak się okazuje, w Dolinie Krzemowej panowie coraz częściej, ci panowie tak zwani tech brosi, coraz częściej rozmawiają o tym, nie jak wychowywać dzieci, co by się przydało, prawda? Żeby to można ten proces usprawnić, że tak powiem, tylko o tym, jak wkrótce powoływać do życia cyfrowe dzieci. Czy w ogóle będą one musiały być biologiczne? Tekst Laury Spinej pokazuje właściwie środowisko, w którym dziecko przyszłości może oznaczać awatara, cyfrową kopię świadomości albo sztucznie stworzoną osobowość zaprojektowaną przez rodzica niczym aplikacja. Czyli po prostu, że sobie pomyślimy, że chcemy mieć dziecko, przełożymy to na pewną aplikację, klikniemy OK i będziemy mieć dziecko. Taki pomysł szykują giganci z Doliny Krzemowej. No pytanie tylko, czy takie cyfrowe dziecko będzie w stanie podać rodzicowi tą słynną szklankę wody na starość.
4: To na starość, prawda? Pamiętajmy.
1: Ale to dopiero na starość, to więc to jeszcze nie musimy się o tym, tym martwić.
4: Adrian Bąk, bardzo dziękuję. Wszystkiego
1: dziękuję.
4: Dobrego.
1: Również.
4: Wewnętrznemu dziecku. 28:28.

0: Wiraszko oczywiście, a jeśli chodzi o prezenty, to tata, pan Szymon, informuje zupełnie przypadkiem. Córka dostała na Dzień Dziecka grę na konsolę serii LEGO Star Wars. Miło było usłyszeć, tato, a pograsz ze mną? W ogóle to nie było planowane, nic za nic. Panie Szymonie, cóż za wspaniała koincydencja zaszła. Zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie będzie zachmurzenie małe. Miejscami to głównie we wschodniej połowie kraju, a także na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana suma opadów deszczu 15 mm w Sudetach, 20 na południu Podkarpacia, 25 na południu Śląska i Małopolski. Temperatura maksymalna 18-22, będzie chłodniej na wybrzeżu, bo 16, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 14.
1: Ranek 357.
0: Zaprasza. Za 28.09.

0: Pielęgnacja wewnętrznego dziecka, bardzo proszę, to od pani Tatiany jest sygnał. Dziś świętuję szczególnie, zresztą jak co roku z moimi dziećmi, bo pani Tatiana ma urodziny dzisiaj. Nawet jest podana liczba 51. Elegancka. I rodzina podarowała mi świetny prezent, który uradował moje wewnętrzne dziecko. I teraz chwila taka pauza dramatyczna, żeby państwo pomyśleć, co to może być? Przejazd traktorem. To jest to coś. Gdyby nie uszy, to uśmiech miałabym dookoła głowy. Wszystkiego dobrego małym i dużym dzieciom. Cudownego dnia, proszę pana. Cudownego.
1: To jest nagroda, prezent z kategorii być chociaż przez 5 minut tam na górze, na dźwigu, w tej małej kabince.
0: Chciałbyś? No pewnie. Ja tam nie w las. Ja wolę taki...
1: Ja nie mówię, że w las. Czy ja powiedziałem w las? Tam być. Żeby... przez chwilę być.
0: A, dobra, dobra. A widziałeś tego gościa, co na linie chodził między tam wieżowcami?
1: Kiedykolwiek, czy tego
0: nie,
1: konkretnego?
0: Nie, wczoraj chyba chodził.
1: Nie?
0: Mówił o telewizji, że będzie latał taki.
1: Aha, to nie widziałem.
0: To było, się odbyło.
1: Temu
0: ale
1: nie zazdraszczam.
0: Nie, nie, bo to nie bardzo. Ja bym chciał traktorkiem takim do koszenia, ale to jak kiedyś będą tutaj panowie za oknem, to się poproszę.
1: Załatwię ci.
0: Dobra. Uważaj teraz, co będzie.
2: Dziękuję bardzo za wyróżnienie i nagrodzenie mojego słowa Sikunda. Jestem niezmiernie szczęśliwa. Miłego dnia życzę całej redakcji i wszystkim słuchaczom.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Uważaj teraz, co będzie teraz. To była pani Katarzyna, tak, która jest logopedką w szkole, co bardzo dodaje jeszcze uroku temu zwycięstwu, bo logopedia to jest ta dziedzina, z którą bardzo sympatyzujemy tu w radiu.
0: No, mocno, mocno.
1: No, niektórzy mają jeszcze problemy z F na przykład, jak ja, ale ćwiczę. Pani Katarzyno, ćwiczę i będę ćwiczył.
0: Sikunda. Proszę, niech pan ćwiczy.
1: Szukam w tygodnikach jakichś odniesień do Dnia Dziecka i znalazłem jedno konkretne, choć tekst jest jak najbardziej poważny, bo Newsweek dzisiaj bierze na tapet premiera Donalda Tuska. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo i w sumie życzyłbym również, żeby na przykład w tygodniku sieci ktoś wziął na tapet politykę Jarosława Kaczyńskiego, a w tygodniku do rzeczy na przykład Konfederację. No ale to już taki urok polskich tygodników. Tymczasem Newsweek rzeczywiście pyta, czy klasa średnia obali Tuska, a gdzie element dziecięcy, a no w tytule tego artykułu Stary Donald mocno śpi. I teraz to jest tytuł, który wszyscy śpiewamy w głowie i nie da się go przeczytać normalnie, prawda? Tylko Stary Donald mocno śpi.
0: Nie wiem, czy wszyscy tak mają.
1: Jeśli Tusk nadal uważa, że polityk, który ma wizję, powinien iść do doktora, to najwyższa pora na dobrego medyka. Bez wizji, która uwiedzie Polaków, za rok odda władzę, zgodnie twierdzą eksperci od kampanii wyborczych, których przepytała Dominika Długosz i dziś, można powiedzieć, trochę służy receptą premierowi. Politykom starej daty trudno to zrozumieć. Przez lata dążyli do tego, żebyśmy byli drugą Japonią, Irlandią, ale w końcu dogoniliśmy Zachód i wyborcy chcą teraz, byśmy byli pierwszą Polską. No i właśnie, trudno to zrozumieć. Tusk patrzy na Polskę i pyta, ale o co chodzi? Przecież macie to wszystko, o czym ja tylko mogłem marzyć. Nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Bardzo to ciekawa rzecz i tak jak powiedziałem, życzę sobie krytycznego myślenia wobec polityków także w innych tygodnikach. O marszałku Struziku i jego imperium wojewódzkim także dziś w Newsweeku można przeczytać, a zgrzytało, bo Nawrocki się urywa. To zazgrzytało, bo Nawrocki się urywa, to tekst o tym, co jest nie tak w relacjach między prezesem a prezydentem. No i szykuje się kolejna wojna jak w banku. Premier Tusk, prezydent Nawrocki i prezes Glapiński nie potrafią się dogadać w sprawie obsad zarządu NBP, a 5 listopada zostanie tam jedynie 5 osób, a ustawa wymaga minimum 6. No i jak to teraz policzyć? To też w Newsweeku. Poza tym wszystkie twarze Julii, bo jest to tekst na temat osoby, która w sieci jest znana jako psychomama. Jej opowieściami o podróżach, własnych sukcesach można by obdzielić wiele osób, ale nie wszystko w tych historiach się zgadza, pisze Elżbieta Turlej. Kim naprawdę jest Julia Izmałkowa i nie jest to tekst pochwalny, od razu powiem. Także do poczytania w Newsweeku. Bardzo polecam tekst jeszcze jeden z tego tygodnika, zatytułowany Bezcenne, bo może ktoś się zdziwi, może ktoś zaprotestuje, ale jest to jakiś trend. Otóż rzecz dotyczy pielęgniarek, pielęgniarzy również. Pielęgniarka dziś brzmi dumnie. Jakby człowiek chciał, to 36 godzin na dobę by pracował, gdyby tylko trwała. Nie zdążysz wysłać CV, a już do ciebie dzwonią z ofertą. Opowiadają pielęgniarki. Ich zawód wreszcie doczekał się uznania i godnych pieniędzy. Czytamy w Newsweeku i to jest ten fragment, który być może kogoś zadziwi, ale polecam. Jest także tutaj jeden z bohaterów, pielęgniarz, pan Szymon, który też opowiada, dlaczego wybrał taki zawód. To w Newsweeku. Do poczytania w tygodniku sieci Zaczyna się katastrofa, tracimy kontrolę nad imigracją, wielki skandal w Lublinie, Ukraina masowo ściąga studentów, w cudzysłowie oczywiście, z Afryki, rząd nic nie robi. No, jest wielki tekst zatytułowany Inwazja tylnymi drzwiami, właśnie w tygodniku sieci na kilku stronach. No i na kolejnych dostaje się oczywiście także premierowi po fałszywych alarmach i tym, co z tego wyniknęło. Szmaciane państwo Tuska, taki tekst także w tygodniku sieci i dość podobnie, bo o tych alarmach, fałszywych alarmach także w krytycznym ujęciu wobec działań czy bezczynności, może lepiej powiedzieć, rządu w tygodniku do rzeczy też można poczytać. W tygodniku do rzeczy dziś na okładce z kolei wielka przemiana Terlikowskiego. No i tutaj o ekspiacji bez końca i nowych akcentach pisze Piotr Semka o Tomaszu Terlikowskim, który jak jego zdaniem przekracza kolejne granice. W wielkim wywiadzie dla Gazety Wyborczej popiera już legalizację małżeństw osób tej samej płci i homoadopcję. Małżeństwa w cudzysłowie są. Kolejna faza wideowej Odysei Chorążego, Kościoła Otwartego. No i o tym dziś w tygodniku do rzeczy przede wszystkim i nawet dalej też o homorewolucji, która wchodzi bocznymi drzwiami. Także mamy inwazję imigrantów i homorewolucję w prawicowych tygodnikach.
0: Dziękujemy. Spotkamy się w środę o tej porze z tygodnikami ponownie, gdyż będzie druga
1: część.
0: Brawo.

0: myślami.
1: Metro za 15:09.
2: Muzyczny goniec.
1: Livia.
3: Dziękujemy, Livio.
1: Bardzo
3: dzień dobry bardzo Państwu.
1: Michał Bisiorek, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nothing But Thieves wracają do Polski w ramach swojej nadchodzącej największej trasy koncertowej Stray Dogs World Tour. Brytyjski zespół zagra 21 stycznia 2027 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Przyszłoroczne koncerty obejmujące Europę oraz Amerykę Północną będą promować piąty album studyjny formacji zatytułowany Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Oficjalna sprzedaż biletów na koncert Nothing But Thieves wystartuje 5 czerwca o godzinie 11, natomiast sprzedaż limitowana dla osób zapisanych do newslettera Alter Art nastąpi dzień wcześniej.

Czy mają już Państwo ułożone wszystkie plany koncertowe na czerwiec? Jeśli nie, to proszę o przygotowanie skrzynek mailowych. Za chwilę się przydadzą. Otóż wielkimi krokami zbliża się jeden z największych festiwali artystycznych, Malta Festival. Od 21 do 28 czerwca Poznań po raz 36 stanie się centrum tańca, muzyki, teatru, filmu czy form performatywnych. To wszystko pod hasłem Za miłość. Przejdźmy natomiast do festiwalu festiwalu, czyli czterodniowej sceny muzycznej, w ramach której każdego wieczoru występują artyści reprezentujący różne estetyki i sposoby myślenia o muzyce. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na pierwszy wieczór koncertów 25 czerwca. Tego dnia na scenie pojawi się portugalska piosenkarka Maro, Devendra Benhart oraz Benjamin Clementine. By zdobyć podwójną wejściówkę, należy napisać wiadomość o tytule Malta Festival na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl. Jedno podwójne zaproszenie na pierwszy wieczór koncertów w ramach Malta Festival dla Państwa.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W tym tygodniu w godzinach porannych będziemy słuchać pierwszej od 6 lat solowej płyty Paula McCartneya. The Boys of Dungeon Lane to podróż do wspomnień z powojennego Liverpoolu, wspomnień o przyjaźniach, miłościach i pierwszych muzycznych przygodach z The Beatles. Na albumie gościnnie pojawia się Ringo Starr, a całość wyprodukował Andrew Watt, który stał za poprzednią i nadchodzącą płytą Rolling Stonesów. Po godzinie 13 będziemy Państwu prezentować debiutancki album długo grający zespołu Cher, Pleonazm. Kura oraz Hubert Kurkiewicz czerpią z muzyki lat 80., jednak znajdują swój własny styl, oryginalny charakter i surowości nowej płycie dodaje fakt, że materiał został nagrany na setkę, czyli wszyscy muzycy grali jednocześnie w studiu.

0: mamy już pełną jasność, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Michał Bisiorek, bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie. I teraz pan się troszkę będzie oddalał, ale jednak troszkę mówił.
1: Tak?
0: Tak będą czary.
1: Magia
0: radia. Mm-hmm. Proszę tylko uważnie posłuchać.
2: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
3: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
2: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
3: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
2: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
3: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
2: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
3: i Michał Bisiorek.
0: Proszę tam wpaść na konkursy i wszystko będzie jasne. Podobało się panu?
1: Tak, właśnie napisałem to mamy, że byłem w radiu.
0: Był pan.

0: Panie Morrissey, ja bardzo serdecznie pana przepraszam, że panu przerywam, ale jest sprawa od pani Martyny. Otóż 6-letni syn zażyczył sobie, żeby kupić mu w ramach prezentu na Dzień Dziecka, uwaga, i zaraz proszę się trzymać krzesełka jak zwykle, 10 metrów kwadratowych kostki brukowej, które ułoży wokół domu. To takie klocki, prawda?
1: Tak.
0: Zadał pytanie. No więc chce to ułożyć. Marzy o tym, żeby to robić razem z tatą i zostać wspólnie budownikami. Biorąc pod uwagę standardowe tempo prac mojego męża, pisze pani Martyna, w nurcie zabawy w Rymy mam świetną nazwę dla ich wspólnego biznesu. Taras zaraz.
2: Latka lecą.
0: Ale to jest prezent doskonały, 10 metrów kwadratowych kostki brukowej. Ale nie o tym teraz. Tomasz Jachimek.
3: 76 lat temu, w 1954 roku, wymyślono Międzynarodowy Dzień Dziecka. No to trzeba małolata jakoś uhonorować, nie wiem, do kina zabrać. No ale przecież po cholerę mu kino, jak on całe życie trzyma łeb w telefonie i on niczego innego nie widzi jak ekran. To co, z okazji jego święta zamiast małego ekranu wezmę go do kina, żeby sobie przez 2 godziny popatrzył na duży ekran? No bez sensu. Poza tym jak on usłyszał, że film trwa 2 godziny, no to od razu merytoryczna krytyka. Weź, ale weź tata, 2 godziny za długie. Za długie? 2 godziny i za długie? 12 godzin siedzisz dzień w dzień w telefonie i nie jest za długie, a 2 godziny w kinie jest ci za długie? Najlepsi amerykańscy fachowcy od filmowej rozrywki familijnej chcą ci zapewnić niezapomniane wrażenia. Budżet produkcji to jest $145 milionów. Tam jest wszystko. Żywy aktor, animacja, horror, musical, komedia, dramat rodzinny, elementy wzruszenia i obowiązkowy happy end w jednym, a tobie, chociaż nie znasz filmu, już się wydaje, że jest za długie? Znowu merytoryczna krytyka. Weź, tata, elementy wzruszenia. No to jak nie do kina, to może do parku. Pokarmimy wiewiórki, posłuchamy śpiewu ptaków, zaprzyjaźnimy się z naturą. Weź, tata, zaprzyjaźnimy się z naturą. Aha, na pewno. No to może do teatru. Weź, tata, do teatru. Jeszcze się będziemy musieli zaprzyjaźniać z teatrem. No to może do restauracji na fajny obiadek. Na co byś miał ochotę? Jak to na co miałby ochotę? No wiadomo, że albo na pizzę, albo na kepsa, albo na hampsa. Zatem idziecie na pizzę, bo ona jest podobno z tych 3 propozycji najzdrowsza. Aż ciekawe, czy są statystyki, ile ludzi pochorowało się na żołądki od pizzy, ile od hampsa, a ile od kepsa. I najważniejsze, co na to wszystko księżulo. Weź, tata, jaki znowu księżulo? On już jest dawno pominięty. Ale to nie jest tak komfortowa sytuacja, że zamawiacie pizzę, jecie pizzę i jesteście szczęśliwi. Nie będę jadł, bo jest za gorąca. Albo nie będę jadł, bo jest za zimna. Jeszcze się nie zdarzył pizzerman. Jeszcze nie utworzyli pizzerii, która by potrafiła podać pizzę w odpowiedniej temperaturze. Przecież ona najpierw z założenia jest za gorąca, później stygnie. Jest ten magiczny ułamek sekundy, kiedy jest akurat, a później złośliwa małpa jest już za zimna. Nie ma kiedy tego zjeść. Za mało sosu, no to se dolej. Za dużo sosu, no to se odlej. Nie, stop, naprawdę. Za dużo sosu, obyś miał tylko w życiu takie problemy. Twój pradziadek, twardy rolnik z okolic Kaszub, zapewniam cię, nie zamartwiał się takimi kwestiami jak za dużo sosy na pizzy. On w ogóle nie miał sosu. On pizzy nie miał. On wstawał o 4 rano, oporządzał kury, doił krowę u Bauera, sprzątał całe gospodarstwo, żeby o 6 rano dostać jedyny posiłek w ciągu dnia. Pajdę chleba z masłem. I jak te pajdę chleba z masłem jadł, marzył o jednym. Ja mogę się męczyć do końca swoich dni, ale żeby tylko mój prawnuk w 2026 roku w pizzerii siedział nad pyszną pizzą i mógł sobie ponarzekać, że ma za dużo sosu. Wszystkiego najlepszego. Oby wam, kochane dzieciaczki, nigdy w życiu sosu nie zabrakło.
0: Weź, tata. Tomek Jachimek państwu opowiadał o tym, co takiego w kalendarzu. No wiadomo, Dzień Dziecka dzisiaj. Proszę pana.
1: To historii pięcicie, proszę pana.
0: Wiem. Fajne głosy będą. You've got a friend in me. You've got a friend in me.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 1 czerwca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Ropa na światowych rynkach drożeje, ceny odbiły się z 6-tygodniowego minimum, a to, jak tłumaczą maklerzy, z powodu niepewności co do szans na porozumienie pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mimo rozejmu wojska obu stron informowały minionej nocy o kolejnych wzajemnych atakach. Na polskich stacjach paliw dziś, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Pod koniec ubiegłego tygodnia analitycy prognozowali, że ceny na stacjach w tym tygodniu nadal będą spadać, ale w obecnych warunkach trudno cokolwiek przewidzieć, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Możemy niestety to prognozowanie uznać za co najmniej trudne albo wręcz karkołomne, biorąc pod uwagę, że wystarczy jedna dobra informacja czy jedna zła informacja i całe nastroje rynkowe mogą się odwrócić kompletnie w przeciwną stronę.
1: Na razie na pewno wiemy tyle, że rządowy program ceny paliwa niżej obowiązuje do 15 czerwca. Francuska marynarka wojenna zatrzymała wczoraj kolejny tankowiec, który pochodzi z Rosji i jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Jak poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron, do zatrzymania jednostki Tagore doszło na Atlantyku. Jest niedopuszczalne, żeby statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad 4 lat, napisał na platformie X francuski prezydent. Teraz w serwisie opinia Polaków na temat ich prezydenta. Prezydenturę Karola Nawrockiego rok po wygranej w wyborach negatywnie ocenia nieco ponad 50% badanych, a pozytywnie 48,2%. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Zdania nie miało na ten temat tylko nieco 1,5% badanych. Z kolei w rankingu prezydentów III RP, który publikuje Rzeczpospolita, Karol Nawrocki jest trzeci. Ponad 40% ankietowanych jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, 23,5% Lecha Kaczyńskiego, a Nawrockiego ponad 21%. Kolejne miejsca zajęli Lech Wałęsa, Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Warto mieć tego świadomość nie tylko w Dniu Dziecka. Prawie co czwarty uczeń nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Tak wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać, tłumaczy Michał Helwak, współautor raportu.
3: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
1: W badaniu przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całej Polsce wzięło udział blisko 1000 dzieci. Brazylia buduje autostradę do piekła, tak ekolodzy nazywają projekt czteropasmowej drogi, która ma przechodzić przez sam środek Amazonii.
4: Prezydent Lula da Silva właśnie wydał rozporządzenie, w którym przeznacza 75 milionów dolarów na budowę kontrowersyjnej BR-319. Przy podpisywaniu dokumentu byli obecni najważniejsi brazylijscy przedsiębiorcy, którzy mają mieć inwestycje przy konstrukcji autostrady, a którzy jednocześnie wspierają kandydaturę Luli w nadchodzących wyborach prezydenckich. Ekolodzy biją na alarm i podają dane, które pokazują, że każda droga prowadząca przez dżunglę staje się punktem dostępu dla karczowania lasów tropikalnych, wypasania bydła i nielegalnego eksploatowania złóż naturalnych. W tej chwili przy brazylijskich autostradach przechodzących przez obrzeże Amazonii jest ponad 6 tysięcy kilometrów nielegalnych dróg, z których korzystają grupy przestępcze. Z Rio de Janeiro, Magda Gacyk.
1: Nowa autostrada ma powstać w miejsce swojej poprzedniczki, której budowę rozpoczęto w latach 70., ale zarzucono kilka lat później, uznając projekt za zbyt kosztowny. Na koniec coś optymistycznego. Poradnik pozytywnego myślenia od przedszkolaków z Giżycka.
5: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się. Na przykład ktoś sobie pomyśli, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie. Trzeba się uśmiechać.
1: Proste rozwiązania są zawsze najlepsze. Z tym Państwa zostawiamy w porannych serwisach. Na popołudnie zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
0: A ty, chłopczyku, umiesz narysować jednorożca?
6: Tak.
0: I tak wyglądasz. Mateusz Fusiar.
6: Że potrafię?
0: No pewka.
6: Ale on nie byłby jakiś wyjątkowy.
0: Tęczowy, nie?
6: Mógłby być, ale ja nie umiem w rysowanie za bardzo.
0: A widzisz, to musisz się uczyć od tych wszystkich
6: ale
0: osób,
6: które... Ale w czytanie jestem okej.
0: Okay. Zaraz pokażesz, ale chodzi mi o to, że w aplikacji mamy bardzo ładne rysunki. To może ja cię skontaktuję, to cię nauczą. Dziękuję za wypowiedź.
6: Bo widziałeś swój, tak? Wciąż powiedziałeś, że bardzo ładny, okej. Okay. Stanisławek Wieści, myślę, że dotarła do państwa informacja, że Iga Świątek niestety jest już poza French Open. Polka przegrała do 5-1 z Ukrainką Martą Kostiuk. Mimo to wciąż mamy szansę na naszą reprezentantkę w ćwierćfinale. Wszystko w rękach Mai Chwalińskiej, która po zwycięstwach z Zheng Qinwen czy Marią Sakkari dziś powalczy o kolejne, dające najlepszą ósemkę. Przeciwniczką francuska Paris.
7: Maja Chwalińska jest zawodniczką, która ze swoim czuciem gry, ze swoimi warunkami fizycznymi bardzo przypomina Agnieszkę Radwańską. Dodatkowo jeszcze ma jeden element, który jej rywalkom utrudnia grę, to jest Maja gra lewą ręką. Naprawdę to jest zawodniczka, która w sposób wręcz fenomenalny wyczuwa momenty, kiedy co zagrać, tak? I to jest coś, czego nie da się wyuczyć na korcie, to jest coś, z czym trzeba się urodzić. I to Maja Chwalińska
6: i oby to zaprocentowało także dziś, ale by było, kto by przed turniejem powiedział, że nasza kwalifikantka walczyć będzie o ćwierćfinał. Pewnie nikt, ale kochamy takie historie w sporcie udanego trzeciego tygodnia w Paryżu, maju. A my przechodzimy do pozostałych sportowych spraw z niedzieli. Poznaliśmy mistrza Polski w piłce ręcznej, no i tym razem z dwójki Industria Orlen Wisła. Tytuł po raz 21 w historii padł łupem ekipy z Kielc. Ekipa właśnie, Talanta Dujszebajewa, który na ławce trenerskiej zasiadł po raz ostatni, pokonała odwiecznego rywala 36-27 i 2-0 w meczach. Wielkie brawa. A te należą się także Zastalowi, bo to właśnie koszykarze z Zielonej Góry jako pierwsi wkroczyli do wielkiego finału Orlen Basket Ligi, pokonując Arkę Gdynia 3-0 w serii, a wczoraj po raz trzeci 96-89.
8: Był to jeden chyba, myślę, z tej serii trzech meczów, taki najtrudniejszy dla nas emocjonalnie. Teraz my byliśmy pod presją. Fajnie się grało, gdy byliśmy bez presji w Gdyni. Natomiast tu już była presja, tak? Już wymagamy od kogoś, kto wygrał dwa mecze na wyjeździe, wygrania trzeciego. I z tą presją do końca sobie poradziliśmy, natomiast okej, idziemy dalej.
6: Mówił trener Zastalu Zielona Góra Arkadiusz Miłoszewski. Być może dziś wieczorem będzie znany komplet finalistów. Legia w takim wewnątrz warszawskim pojedynku gra z Dzikami i prowadzi 2-0, ale dzisiaj w hali koło gospodarze zrobią pewnie wszystko, by tę serię przedłużyć. Początek meczu o 20:15. Co w piłce? Mamy nowego, starego klubowego mistrza starego kontynentu. W sobotę jeszcze PSG zremisowało z Arsenalem 1-1 w wielkim finale Ligi Mistrzów, ale lepiej wykonywało karne, dzięki czemu obroniło tytuł sprzed roku. Baraże o Ekstraklasę wygrała Wieczysta Kraków, a reprezentacja Polski przegrała towarzysko z Ukrainą 0-2.
9: Największym plusem jest to, że trener Ruban mógł tutaj sprawdzić niektórych zawodników w różnym ustawieniu, bo tak naprawdę ten skład był pomieszany, więc każdy miał szansę się pokazać na te takiego silnego rywala jak Ukraina. No i co, no, strzeli dwie bramki, może dużo tych sytuacji nie mieli, a jak mieli, to po prostu strzelali.
6: Tyle króciutko Jakub Kamiński, pojutrze jeszcze mecz z Nigerią na PGE Narodowym. A na koniec raport od Sebastiana Kawy, który znów udowodnił, jakim potężnym jest kozakiem w powietrzu. Podczas szybowcowych mistrzostw świata w Rudnikach sięgnął po srebro, a warto dodać, że Polska czekała na medal takich mistrzostw świata w klasie otwartej aż 33 lata. Jeszcze większe wrażenie robi jednak fakt, że Sebastian Kawa dokonał czegoś, czego wcześniej nie udało się nikomu. Skompletował medal mistrzostw świata we wszystkich klasach szybowcowych. Tym samym stał się pierwszym i jedynym pilotem na świecie, który może pochwalić się tak zwaną szybowcową koroną.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, rano miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie będzie małe. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, także na południu opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, sporo deszczu. Suma opadów 15 mm w Sudetach, około 20 na południu Podkarpacia i 25 na południu Śląska i Małopolski, a temperatura 18-22. Tak będzie na przeważającym obszarze, będzie chłodniej miejscami na wybrzeżu, bo 16, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 14.
10: Ranek 357.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. To Livia na koniec przemówiła, ale dzisiaj będą Państwo słyszeli dzieci dużo, dużo, dużo częściej.
11: Bardzo fajne te dżingle są nagrane, bardzo fajne. I proszę słuchać nas do późnego popołudnia, bo tam wiele jeszcze niespodzianek się pojawi.
0: Zapraszamy, polecamy, my zmykamy.
11: Dziękuję.

0: Baby Don't Cry in Excess. Wczoraj mieliśmy z Justyną Goc przyjemność gościć u Państwa w domach, ale także w naszym ogródku, tutaj przy radiowym parku nawet można powiedzieć, bo mieliśmy audycję od 14 do 16 z okazji w sumie Dnia Dziecka, mimo że to jeszcze było przed tym świętem. I wtedy padł bardzo ważny wątek, może Państwo go rozwiną. Czego nie lubiliśmy w czasie dzieciństwa, a co teraz kochamy. I padły takie rzeczy jak na przykład leżakowanie i taka drzemka w środku dnia, albo szpinak, albo coś takiego. Jeżeli Państwo mogą podrzucić, to proszę pisać cichymałparadio357.pl. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jest dzień, kiedy w ogóle wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu. Każdy z nas jest dzieckiem. Wszystkiego dobrego z okazji 1 czerwca Dnia Dziecka. Na Instagramie zapytałem Państwa, jaki prezent muzyczny możemy sobie zrobić. Proszę tam zajrzeć, proszę być z nami do godziny 12. Tomasz Matlingiewicz. No i właśnie dzieci za chwilę powiedzą, kto jeszcze.
1: Kieruj się na południe.
2: Zapraszam, Marcin Cichoński.

I otworzyła drzwi Alabama Free. Jak wyglądał Tony Soprano za dzieciństwa, to można było zobaczyć, bo powstał nawet taki film, który opowiadał o tym, jak wyglądało między innymi dzieciństwo Tonego Soprano. Nie najlepsze, no ale w sumie wszystko od rodziny Soprano możemy przyjąć z otwartymi ramionami. 19 minut po godzinie 9. Cichy małpa radio 357.pl.

Jako dziecko nienawidziłam wolnych utworów, nazywałam je smętami, ale lata katowania przez moich rodziców The Cure i Ballad Depeche Mode moich dziecięcych uszu zrobiły swoje i teraz większość moich playlist jest bardzo spokojna, przeplatana ciężkim metalem. Pozdrawiamy bardzo gorąco pani Agato, a pan Michał wydaje mi się, że trafił w bardzo ciekawą obserwację. Przypominam, pytanie brzmi, co za dzieciaka wydawało nam się straszne, a teraz to kochamy. No jak to, pisze pan Michał. Największą siarą było siedzieć z dziewczyną, ale z wiekiem człowiek jednak zmienił stosunek do kobiet.

Unbelievable IMF. 26 minut po godzinie 9. Nie wiem, czy państwo mają takich kolegów w pracy, jak na przykład Krzysiek Zimoch, który przyszedł do studia, przyniósł truskawki i powiedział smacznego. Tak było. A tak w ogóle to z Michałem Bisiorkiem mamy dzisiaj koszulki z tego samego sierocińca. Sierociniec nazywa się Metallica. I w tej sprawie napisał pan Krzysztof: panie Marcinie, czy może pan z okazji Dnia Dziecka zagrać jakąś naprawdę mocną, ostrą Metallicę? Taką naprawdę ostrą. Bardzo proszę.

No i takie rzeczy się działy, kiedy Metallica została zabrana do Carpool Karaoke. Można to zobaczyć. I śpiewali, i machali grzywami. Oczywiście, że tak. Metallica, ostra jak diament. Tylko w Radiu 357.

0: Uderz w stół, a fani Metaliki się odezwą. Dziękuję za wszystkie maile. Whiskey in the Jar, Metallica. 33 minuty po 9. Jarzynowa. Jak ja jej jako brzdąc nie znosiłem, pisze pani Monika. Prawie jak kaszki z kożuchem, z tym, że kaszka z kożuchem nie przeszło, że cały czas pani Monika nie lubi, a teraz jarzynową bardzo lubię. Kiedyś niewyobrażalne. W sumie taka dobra jarzynowa...
1: Radio 357.
0: Idealne kółko jest naszą piosenką dnia.

Perfect Circle Starless, nasza piosenka dnia. Panie Marcinie, taki poniedziałek to ja rozumiem. Kocham Maynarda Keenana całym rockowo-metalowym serduchem. Nie tylko pan. No dobrze. Teraz takie nagranie jeszcze z lat 80. Czy dzisiaj pojawią się jeszcze jakieś elementy związane z Dniem Dziecka? Proszę nas słuchać.

Benatar, Love is a Battlefield. Mam od pani Dany takiego maila też bardzo ciekawie obrazującego, jak zmienia się nasze podejście. Najbardziej znienawidzone w dzieciństwie były prace ogrodnicze. Najgorzej, jak rodzice kazali jechać na działkę i pielić grządki, a teraz uwielbiam swój ogród i wszelkie prace w nim, nawet jeśli nie ma sukcesów i wciąż przegrywamy nierówną walkę z chwastami. No, albo się ma na przykład szczeniaka pod tytułem Buddy, młodego satera, który wyciąga wszystko z doniczek, tak też jest. Ale na niektórych polach i działkach to trzeba uważać, na przykład z motyką albo widłami, bo pan Maciej pozdrawia nas z pola naftowego Zakum. Pozdrawiamy i pana.

Przegapiłem tę informację, przygotowując się z premier filmowych do Złodzieja Czasu na czerwiec, ale dobrze, że są takie informacje prasowe, które przychodzą mailem. No właśnie, pierwszy raz widziałem, jak miałem 15 lat i myślałem, że mi wbije w fotel. Wcześniej czytałem książkę i też myślałem, że to była taka książka typu zaczynamy czytać pierwszą stronę, potem jesteśmy na 10, a potem jest 3 w nocy i zastanawiamy się, co zrobić, bo ani położyć się spać, a książka przeczytana, a myśli są w głowie. 12 czerwca w jakości 4K do kin powróci film Milczenie owiec.

kawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale

0: Z tekstu tej piosenki wynotowałem sobie, że mam odwrotnie z jedną rzeczą, że za dzieciaka uwielbiałem, a potem teraz ojej, o fuj. I sorry, Iga Świątek, ale rozgotowany makaron z truskawkami.
1: Radio 357.
0: Za to truskawki takie, no, w każdej postaci. A teraz dwie piosenki o tym samym tytule.

0: Będziemy śpiewać, oczywiście. Pan Szymon napisał w sprawie jeszcze tego makaronu, czy kanapka z truskawkami, świeża bułeczka z grubą warstwą masła, najlepiej takim zimnym w plastrach, na to truskawki w plasterkach i to wszystko posypane cukrem, smak dzieciństwa. Panie Szymonie, wszystko się zgadza, ale proszę spróbować wersji nieco innej. Wszystko tak pokrojone, na przykład chałka i ten, ale zamiast cukru zdziebło albo zdziebinie mniunie. Soli. Naprawdę, proszę sprawdzić.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Zapraszamy bardzo gorąco. I w tej sprawie taki mail przyszedł, ale to zostawię na później. Jest 10:00. Marianka Jantek, prosimy.
2: Kieruj się na południe.
3: Zapraszam, Marcin Cichoński.
0: I Tomek Martyngiewicz. Zapraszamy do 12:00.

Powiem Państwu dobrą radę. Przed śpiewaniem na karaoke tego utworu trzeba wziąć bardzo głęboki oddech, bo ta końcówka. No dobrze, to kilka spraw. Pan Łukasz napisał, że czy będzie jakaś specjalna piosenka dla jadącego na mundial naszego fana, patrona i słuchacza i sędziego międzynarodowego, kolejny mundial w jego wykonaniu, Tomka Listkiewicza. No ja zawsze twierdziłem, że piosenką o nim nawet to zespół Rammstein nagrał, bo tam jest na początku, ale warten auf das Licht, prawda? Jest, to doskonale. Następna rzecz, kolejna wiadomość, bardzo ważna, przyszła od pani Martyny. Właśnie w tym momencie patroni wierni słuchacze Radia 357, Maria i Krzysztof z Leszna, a prywatnie nasi kochani rodzice jadą na wakacje do Mielna, czyli miejsca, w którym mama spędzała każde wakacje, kiedy była małą Marysią. Taki trochę powrót do przeszłości i dziecięcych wspomnień. Niech te wakacje dobrze im zaczną się od pozdrowień z Radia 357 od pana redaktora. Uda się? No to jeszcze dołożę nawet taką melancholijną piosenkę.

0: Puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Słuchaj, oczywiście dzisiaj jest Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego, Adamie. Bo to jest.
2: Dziękuję.
1: Ale słuchaj, czasem przychodzą takie maile, że człowieka zatrzymuje i ja chciałem ci takiego maila przeczytać, bo jesteś też nim wymieniony.
2: Dobrze.
1: Pani Kamila. Dzień dobry. Od listopada do kwietnia miałem bardzo ciężki czas, psychicznie. Dodatkowo brak pracy. Musiałem zrezygnować z patronatu nad Radiem 357. Nie napiszę, że robiłam to z ciężkim sercem, bo to nieprawda. Wtedy było mi wszystko jedno w wielu kwestiach, jeśli nie we wszystkich. Od maja mam nową pracę, wyczekiwałam na wypłatę, także żeby odnowić patronat. Wczoraj były moje imieniny, których i tak nie obchodzę. Generalnie nie zdecydowałam jeszcze, który z dostępnych w roku terminów wybrać, żeby w ogóle obchodzić takie święto. Dzisiaj Dzień Dziecka. Pomyślałam, że skoro jestem świeżo po wypłacie, a 1 czerwca, zrobię sobie taki prezent. No i poszło, napisali, że przebiegło pomyślnie. Wow, podcasty działają, czyli to prawda. Nawet mnie to lekko wzrusza. Miał być znowu z Radiem 357 na 100%. Pozdrawiam wszystkich pracowników, Adama z Byryta, z którym pan za chwilę rozmawia, i wszystkich słuchaczy. No to pozdrawiamy panią Kamilę, prawda?
2: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: Niesamowicie.
2: I życzymy wszystkiego dobrego w nowej pracy.
1: Tak, i w przyrodzie też tak jest, że nawet jak to przecież było śpiewane w piosence Budki Suflera, że po burzy przychodzi spokój, prawda?
2: Oczywiście, że tak.
1: Słuchaj, dzisiaj porozmawiamy o tym, że zwierzęta to w bardzo dużej części oczywiście są samotniki i oni wybierają sobie gdzieś tam, żeby pójść, ale w dużej mierze to zwierzęta nie tylko stadne, ale komunikujące się. I ta komunikacja oczywiście, jak w rejsie czasem odbiega, nam chodziło o odgłos paszczą, ale czasem to są subtelne inne znaki, które mają powiedzieć: tu jest moja ziemia, i tak jak w piosence System of the Down, we protect the land. No i właśnie te zwierzęta, jak sobie wysyłają, to w ubiegłym tygodniu powiedzieliśmy, że taki rysiu, jak idzie, to jak on się ociera o te drzewa, to wcale to nie jest przypadek, że on się o te drzewa ociera.
2: O tak, masz rację. Takie zwierzęta mają bardzo różne systemy komunikacji między sobą. Bardzo odmienne, dużo bardziej złożone, niż nam się czasami wydaje. Bo zwykle komunikację traktujemy jako, tak jak powiedziałeś, coś, co się odbywa za pomocą paszczy. Natomiast wiele znaków czy śladów takich również mówi i są z takimi właśnie systemami komunikacji między zwierzętami. Główne, co może niektórych obrzydzi, ale...
1: No ale tak jest, że piesek podniesie nóżkę, wilk podniesie nóżkę, tak. I wiemy właśnie wszystko, tak. Co się dzieje tam potem. No natura działa tak samo, wszystkie zwierzęta mają podobnie.
2: Właśnie tak. I najczęściej jest to właśnie, są to ślady zapachowe w postaci moczu i odchodów. Bo odchody są w ogóle wśród zwierząt bardzo, bardzo istotnym właśnie takim źródłem informacji o tym, że tu jestem. Jeśli regularnie je zostawiam, to wiadomo, że to terytorium jest zajęte. Czasami bardzo ważne informacje w postaci zdrowia danego osobnika, płci danego osobnika, więc to dla nich jest ważne źródło informacji. Na przykład borsuki w taki sposób się zachowują wokół swoich nor. Kopią takie specjalne dołki, w których się załatwiają. Nazywamy to latrynami, ale także na krawędziach swoich terytoriów, tam gdzie graniczą z innymi grupami rodzinnymi właśnie borsuków czy klanami, bo nie zawsze to są spokrewnione ze sobą borsuki, które zamieszkują takie norowisko, i tam zostawiają właśnie swoje odchody, informując inne, że tutaj jest granica naszego terytorium, a tu mieszkamy my po tej stronie. Co ciekawe, one nie służą tylko do odstraszania albo trzymania innych borsuków na dystans, ale także do zachęcania innych samic z innych norowisk do tego, żeby przychodziły na terytorium samców, które mieszkają w tym norowisku. Więc samców nie tolerujemy, ale samice już tak, inne.
1: I to jest przewrotność natury. Ale chciałem powiedzieć, że jeżeli państwo, na przykład, my sobie, kiedyś był taki zwyczaj, teraz wszyscy dbają o anonimowość, że na drzwiach były, pamiętasz, nie wiem, te czasy, na klatkach schodowych były na drzwiach wizytówki, kto tu mieszka, typu ABCD, tak. Czyli skrót od imion, i na przykład państwo Mrozowie. I wiesz, tak to było. I są takie zwierzęta, które też zostawiają takie wizytówki. Na przykład w specyficzny sposób robią to wiewiórki.
2: O tak, tak, tak. Robią takie tabliczki w postaci wygryzionych ząbków na pniach drzew albo gałązkach.
1: Ja jestem pewien, że jak ktoś specjalista od hieroglifów albo pisma inkaskiego zbada te ślady nagryzień wiewiórek, to tam będą mi się nazwiska. Mówię ci, na pewno.
2: Tak, bym się nie zdziwił, jakby rzeczywiście w jakiś sposób potrafiły odczytywać te znaki, kto je zostawił, być może jakiej płci, w jakim wieku, czy jest już zdolny do rozmnażania, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Także tak zostawiają również. Zresztą wspomniane wcześniej borsuki robią podobnie, to znaczy też na drzewach w okolicy swoich norowisk pazurami drapią ślady na powalonych drzewach, na pniach stojących drzew, też je tak w ten sposób właśnie znakują.
1: No dokładnie tak, ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy twoje ulubione stworzenia, czyli ptaki. No i tutaj się zaczyna.
2: O tak, no ptaki oczywiście, to wszyscy dobrze kojarzymy, zostawiają swoje, znaczy komunikują się o tym, gdzie jest ich terytorium, dokąd sięga, czy jest zajęte, czy nie. Oczywiście za pomocą głosów, czyli to jest podstawowe takie źródło komunikacji. Nie robię już tego tak jak inne, za pomocą odchodów zwierzęta, głównie ssaki. I ten śpiew ma właśnie taką samą funkcję, to znaczy ma przekazać innym osobnikom informację o tym, że to miejsce jest zajęte, okupowane przez danego samca, to jest mój rewir. Siła tego głosu, jego złożoność bardzo często świadczy też o tym, w jakiej kondycji jest dany samiec, jak silny jest, czy warto podejmować walkę, żeby to terytorium przejąć, czy nie. Oczywiście nie wszystkie ptaki są ptakami śpiewającymi, nie wszystkie mają syrinx, czyli taką krtań dolną, taką część, która odpowiada za właśnie produkcję śpiewu, ale...
1: To jest dobra, to jest dobra nazwa dla zespołu metalowego, syrinx.
2: Syrinx, tak. Krtań dolna, my mamy krtań górną, ptaki mają dolną, czyli łączy się tchawica bezpośrednio ze skrzelami. Z jednej strony potrafią wydawać dźwięk z prawej wysokie tony, z lewej niskie tony i potrafią jednocześnie oba dźwięki niskie i wysokie, stąd taka złożoność śpiewów. I ten śpiew właśnie ma komunikować innym samcom o zajęciu terytorium, ale też innym samicom oczywiście i przywabiać je, jak to w przypadku ssaków, borsuków, o których wspominałem. Natomiast nie wszystkie śpiewają, na przykład dzięcioły tego nie robią, ale werblują. I ten werbel też jest takim sygnałem o zajęciu terytorium.
1: I to przypomnijmy, mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale to zawsze bawi. Jeżeli widzimy, że dzięcioł w mieście podlatuje do latarni i wstuka w to metalowe na latarni, to on się nie pomylił i nie jest tak, że coś mu się tam dzieje i że na przykład, nie wiem, za dużo korzystał z różnego rodzaju uciech życia, tylko po prostu on daje znak. Ja tu mieszkam, nie podchodź tutaj.
2: Tak, zgadza się. To jest właśnie komunikat do innych, dla innych osobników, że to terytorium, to miejsce, w którym on żyje, jest już zajęte.
1: Adamie, powiedz mi, co się teraz dzieje w przyrodzie? Chyba przyroda teraz oszalała i dzieje się bardzo dużo. Ja widziałem takie zdjęcia, Kampinoski Park Narodowy dzisiaj wrzucił z okazji Dnia Dziecka, oczywiście małych łosi.
2: No właśnie to jest ten czas, kiedy jest wysyp dzieci w świecie zwierząt. Wszystkie teraz się klują, rodzą. Matki mają bardzo trudny, intensywny czas ukrywania, karmienia swoich młodych, bo my oczywiście myślimy tutaj z perspektywy takiego łosia czy sarny, jak widzimy, ale drapieżniki również w tym samym czasie mają swoje młode, czyli są młode wilki, są młode rysie i ich matki również polują. Bardzo często to jest tak synchronizowane właśnie na te mniejsze. Łatwiej jest je upolować, żeby wykarmić swoje własne potomstwo. Nie ma w tym oczywiście nic złego, ale teraz też się pojawiają oczywiście podloty, czyli te ptaki, które puszczają wcześniej swoje gniazda młode, żeby zmniejszyć ryzyko drapieżnictwa, bo jak będą wszystkie w gnieździe w jednym czasie, no to szansa, że lęk zostanie zniszczony przez drapieżnika, jest duża. Natomiast nawet jeśli jeszcze dobrze nie latamy, ale już są rozproszone po okolicy, pojedynczo to zmniejszają szanse na to, że wszystkie zginą. Stąd taka właśnie to zjawisko takie w naturze tych podlotów. No niestety ludzie je zbierają, te podloty, kradnąc właśnie matkom ich potomstwo, próbują je ratować, myśląc, że są tak, że są opuszczone, a to nieprawda. To jest taka po prostu strategia na przetrwanie.
1: Ja tylko ci przypomnę taką anegdotkę. Kiedyś ci mówiłem, że jak byłem bardzo mały dzieckiem, czyli Dzień Dziecka, przypominamy, i babcia zabierała mnie na spacer w Radomiu, to się nazywało targ, w innych miastach się często nazywa bazarek albo inaczej, czyli powarzywka. I przyszedł taki chłopak, wiesz, wystrojony nieprawdopodobnie nastolatek, i babcia mówi: ty patrz, jaki podlotek. Adam Zbyryt, Marcin Cichański, Dwóch Ludzi z Puszczy. Dziękuję ci pięknie i słyszymy się za tydzień.
2: Tak, dziękuję. Do usłyszenia. I wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkim, dokładnie wszystkim. Dzięki bardzo.

Ale trafił mrozu z tym nagraniem. Pan Szymon i ktoś, kto się podpisuje Muddy Pat, czyli takie zabłocone ścieżki. Bardzo oryginalny nick na to, żeby się podpisywać w mailu. Podesłali mi informację, że zespół Syrinx istnieje. Nie do końca jest to metal, ale zacny. Rzeczywiście posłuchałem fragmentu i trzeba będzie do niego wrócić. Komunikat w sprawie pokoleń 357 na środę jeszcze nie teraz, bo teraz od pani Magdaleny mam maila bardzo istotnego. A mianowicie, pierwsza myśl, co polubiłam z dzieciństwa, to, że nie cierpiałam, jak moja mama słuchała tych starszych artystów. Wodeckiego, Załuchy, Sośnickiej. Teraz bardzo doceniam te głosy i talent. Może niekoniecznie moja bajka muzyczna, ale wokal przyprawia ociary. A i kompozycje to sztos. No i oczywiście nie będę oryginalna, leżakowanie z przedszkola. Największy błąd logistyczny, że aplikowanie dzieciom, chociaż rozumiem, że rodzice też lubią ten czas drzemek dzieci, a tak potrzebne w dorosłym życiu. Ja jestem za tym, żebyśmy siestę wprowadzili w Polsce urzędowo.

0: Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha 29 minut po godzinie 10.
1: Radio 357.
0: Tabadam, tabadam, tabadam. Szanowni Państwo, w najbliższą środę pokolenia 357 zapraszam już teraz bardzo gorąco. A ponieważ czwartek jest Boże Ciało i mamy święto i mamy długi weekend, co to oznacza? Jak to co oznacza? Długie piosenki na długi weekend, jak zwykle, kiedy pokolenia przypadają przed taką uroczystością. Cichy @radio357.pl. Przypominam próg wejścia. 10 minut. Nie może być krócej. I tak gramy, tak? Nie patrz, Tomek. Rekordowo zagraliśmy 7 kompozycji. Tak się udało. Czekam na Państwa propozycje. Mogą być z różnych bajek muzycznych. Nie musi być tylko alternatywnie i metalowo. I sobie tak właśnie na podróż, albo do grilla, albo po prostu do relaksu. W środę wieczorem zagramy.

No i dlaczego Monster Magnet pojawił się dzisiaj? Kieruj się na południe. 34 minuty 35 w zasadzie po 10. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Kto pamięta, ręka w górę. Proszę się zameldować albo na Facebooku, albo mailem. 27 lat temu zespół Monster Magnet, a także zespół Apokaliptika, no i oczywiście ten zespół, który już graliśmy, Metallica, zagrały na Stadionie Gwardii. To był fantastyczny dzień dziecka, 1 czerwca 99 roku. I ja tam byłem, gardło sobie strzępiłem. Pamiętam doskonale wszystko, co tam się działo. Rzadko kiedy pamiętam tak koncerty, które były. Pamiętam, że jak Monster Magnet zagrali ten utwór, to naprawdę nieźle się tłum poruszył. Jeszcze pamiętam, że wtedy ze Stadionu Gwardii dokonywałem wejść tak zwanych do popołudniówki. Zapraszamy do trójki, którą prowadził wtedy Tomasz Sianecki, a po koncercie z Mariuszem Owczarkiem od godziny 24 do 6 przez 6 godzin łowiliśmy Metallicę jako audycję pokoncertową. Tak dokładnie było. Kto był na tym koncercie? Proszę dać znak.

0: No i płyną meldunki. Byłem, widziałem, zawsze w pamięci zostanie moja pierwsza Metallica i specjalny autobus z Torunia. Panie Marcinie, podnoszę rękę. Byłem na gwardii. Pan się podpisał Marcin Równolatek. Koledze pasek od spodni ochrona skonfiskowała, bo miał metalową jak to się nazywa? Sprzączkę. O właśnie, tak, dokładnie. Dziękuję Tomek, że podpowiedziałeś. Pan Sławek też się melduje, że był, no, było nas trochę. A niedawno zagrali i było nas 90 000 osób na Śląskim.
1: Radio 357.
0: A czy z okazji Dnia Dziecka Marcin 50L może sobie zrobić prezent i zaprezentować najpiękniejszy utwór o relacji rodziców z dziećmi? Bardzo proszę, Marcinie.

Dave Matthews Band, Virginia in the Rain. Państwo proponują cały czas na do pokoleń 3-5-7, długie utwory na długi weekend. Są różne propozycje, niektóre już były, a staram się, żeby one się nie powtarzały, dlatego kapitalny Creedence Clearwater Revival pewnie się nie pojawi, ale jest taka propozycja, że skoro Gansi w długi weekend w Polsce, to może coś. No, pokombinujemy, bo też już się pojawiali. No, ale są też propozycje heczne i zaczepne i naprawdę takie wkładające kij w mrowisko. Pani Katarzyna proponuje 10-minutową wersję Old Well Taylor Swift. Pomyślę.

Odrobina tematu filmowego. Te dwa połączymy teraz na następne. Ten Husky z Youngbloodem, to już zapowiedziałem, co będzie. Temat filmowy Seal, Kiss from a Rose. Udało nam się, bo kombinowałem, trochę mi Michał Bisiorek połączył, bo zawsze kociło mnie, żeby te rozmowy, które mamy z Anią Tatarską o filmach, żeby pojawiły się też w wersji wideo. Proszę sprawdzić na Instagramie, czy radia, czy moim jest ten film udostępniony. Rozmawiamy, czy państwo widzieli film Zawodowcy?

0: No właśnie, Young Blood ze Smashing Pumpkins się pojawił. A maila dostałem, ale to za chwilę.
1: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
2: Ja ćwiczę ruchy. Dwa do góry, dwa na dół, potem w bok. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Gdańsku, raz w Lublinie, a potem wracam do Warszawy.
3: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8.45. Zaprasza Roma Leszczyńska.
0: No to jeszcze raz Marianka i Nikoś prosimy.
4: Kieruj się na południe.
5: Zapraszam, Marcin Cichoński.
0: Ale wam dziękuję za tego dżingla. Tomek Martynkiewicz audycję realizuje. Dostaję propozycje o różne fasolki, gumisie, inne takie. Nie. Jak słyszę piosenki takie śpiewane przez dzieci w radio w trakcie audycji, czy to pociąg do Szklarskiej Poręby i tak dalej, nie. Nie potrafię, po prostu. Natomiast potrafię w takie prośby. Dzień dobry, panie Marcinie. Kłania się nisko patron Miron. Nie mam zamiaru odbierać kochanym dzieciom święta, ale tak się składa, że 1 czerwca 96 roku braliśmy ślub z moją kochaną żoną Dobrusią. Dzisiaj mija 30. rocznica tego wspaniałego wydarzenia. Czy mogę mieć taką prośbę o pozdrowienie na antenie kochanej żony, dzieci naszych Olgi i Filipa, także wszystkich dzieci, które nimi są? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. No 30. rocznica, kapitalnie.

Jeff Beck i Rod Stewart. Zawsze dobrze brzmi. People get ready. 10 minut po godzinie 11. 1 czerwca. The Boys of Dungeon Lane. To 18 solowy album Paula McCartneya, który jest naszą płytą tygodnia. Polecamy bardzo gorąco. Płyta bardzo refleksyjna, wspomnieniowa. Płyta Paula McCartneya. To w zasadzie powinno wystarczyć. Mamy taki egzemplarz dla Państwa. Cichy, małparadio357.pl. Ale proszę bardzo dobrze uzasadnić, dlaczego do Państwa powinna być wysłana ta płyta. Proszę się nie spieszyć. Tak do końca audycji spokojnie proszę wysyłać propozycje. Wybierzemy kogoś, kto tę płytę otrzyma. Oto jej fragment.

0: deszcz.
1: Ripples in the Pond. Paul McCartney z nowego albumu.
2: Radio 357.
1: Jakieś ponczusie się pojawiły obok ekspresu. Idź, Tomek, póki są.

Who You Are, Pearl Jam z takiej wtedy zapomnianej, może nie, niedocenianej płyty No Code. Potem po latach wracamy do niej z wiekami na plażę. A to jest Young the Giant.

0: Nothing but tips. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi przejęli reporterskie mikrofony i na chwilę wcielili się w rolę dziennikarzy. Młodzi reporterzy spisali się znakomicie. W poranku mogli Państwo usłyszeć, jak z pytaniami poradziła sobie Ola Rzaczek, Katarzyna Pruchnicka i Paulina Kozion. A teraz czas przekonać się, jak z ich dociekliwością poradził sobie Mateusz Fusiarz.
1: 3, 5, 7.
2: Halo? Działa? Dobrze.
1: Działa. Już mogę? Mhm. Czy to prawda, że jest pan dziennikarzem sportowym, bo nie udało się panu zostać sportowcem?
2: Tak, tak, to prawda. Ja miałem być wielkim piłkarzem, ale do dzisiaj się nie doczekałem na powołanie od trenera Jana Urbana, więc zostałem przy mówieniu o sporcie. Ale ciągle czekam, tak jak na list z Hogwartu, to tak czekam na powołanie od selekcjonera.
1: Czy śpiewasz pod prysznicem?
2: Zawsze, zawsze. Inaczej to za mycie, jak się nie śpiewa.
1: A jakie piosenki?
2: Wszystkie. Mogę ci zaśpiewać coś rockowego, mogę ci zaśpiewać Michała Bajora, mogę ci zaśpiewać cokolwiek, każdą piosenkę.
1: No to poproszę.
2: Jak to idzie? Sara Perchetti, amo, piano, piano, coś takiego, nie? Jest coś takiego. Na stadionie AC Milanu się to śpiewa, na San Siro, na Giuseppe Mazza się śpiewa takie piosenki.
1: No. O, jakby pan mógł wybrać jakąś supermoc, to jaką by pan wybrał?
2: O, wow. Chyba chciałbym być niewidzialny, umieć

0: być niewidzialny.
1: Bo czasami, dlaczego?
0: Dlatego, że czasami fajnie się tak schować, żeby cię nikt nie widział.
1: I możesz przed sobie... kim się chować?
0: No na przykład przed takimi bardzo wytrawnymi dziennikarzami jak wy, żeby nie musieć odpowiadać na takie trudne pytania. Bym się schował i bym nie musiał.
2: Aha. Jaki spad by był najśmieszniejszy, jakby grały w go pingwiny?
0: Myślę, że każdy, gdzie jest łapana piłka, nie? Bo to by było dziwne bardzo. Na przykład musiał zobaczyć, jak pingwiny grają w siatkówkę. To byłoby chyba ciekawe, żeby to zobaczyć. Bo tymi... A nie, to delfiny tak... Foki tak robią. Delfiny tak robią. Tak, patrzę, już delfiny. Nie, ale pingwiny też są... Czemu ja to robię? Ale pingwiny też mają takie, nie? No. Ale z drugiej strony, oglądaliście pingwiny z Madagaskaru?
1: Tak.
0: One by totalnie potrafiły grać w siatkówkę, bo one wszystko potrafiły. Rico by miał wtedy... I by była piłka.
1: Co pana najbardziej śmieszy w życiu?
0: Mnie dużo rzeczy śmieszy, nie wiem co najbardziej. Ja jestem w ogóle chodzącym takim śmieszkiem trochę tutaj i wydaje mi się, że dużo rzeczy mnie śmieszy, a nawet jak mnie nie śmieszą, to próbuję robić tak, żeby mnie śmieszyły. Bo jak się człowiek uśmiecha, to jest super.
1: A na przykład jakie?
0: No na przykład ciekawe pytania od dziennikarzy, które są wesołe. Na przykład te pingwiny mnie super rozbawiły, nie wiem czy było to widać.
2: Tam. Czy pan lubi tą pracę, bo dużo zarabia, czy mu się podoba?
0: O, na przykład to mnie śmieszy. Takie pytania mnie śmieszą. Nie no, ja ją bardzo lubię.
1: Okej.
3: Mateo, to jak wchodzisz teraz pod prysznic, to tak rozkręć radio i śpiewamy.

Dobrze wiemy, że nie wszystkim śpiewanie Davida Bowiego dobrze wychodzi. Depeche Mode zaśpiewali to w kapitalnie Heroes, Live Spirits. A przy okazji za tydzień już jest koncert w Teatrze Roma, gdzie orkiestra Auxo gra nagrania z repertuaru Depeche Mode. No to teraz David Bowie w oryginale.

0: China Girl i David Bowie. No więc powiedz, ze zdziwieniem czy satysfakcją odebrałeś awans wieczystej Kraków do Ekstraklasy? Krzysztof Zimoch, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiem ci, że jest jakąś taką serdeczną obojętnością.
0: A, taki jest sposób.
1: Tak, jakby mój faworyt odpadł w półfinale, więc uznałem, że się przyglądał. Pogratuluję dyplomatycznie
0: i tyle.
1: I tyle, tak. Dyplomacja to jest w ogóle, słuchaj, bardzo przydatna sztuka i no, umiejętność chyba.
0: Słuchaj.
1: Tak, próbuję płynnie przejść do tematu.
0: Właśnie, co państwo na to dzisiaj o godzinie 12?
1: No, ja się, taki mam wyrzut sumienia, bo pewnie dużo mówisz o Dniu Dziecka i w poranku i po południu będzie też o Dniu
0: ale
1: Dziecka.
0: Ale to są bardzo ważne tematy.
1: No wiem, ale taki zupełnie nie dziecięcy, no bo jednak dzieje się w polityce międzynarodowej. Mowa oczywiście o tym ruchu, który prezydent Ukrainy wykonał, nadając jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, co spotkało się oczywiście z zasłużonym i absolutnie zrozumiałym oburzeniem ze strony polskiej. Chociaż oburzenie oburzeniu nierówne, no bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Ukrainy na dywanik, wyrażając swoje oburzenie. Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby Wołodymirowi Zełenskiemu odebrać order Orła Białego. I dzisiaj właśnie pytanie, czy należy prezydentowi Zełenskiemu taki order Orła Białego odebrać. No trudno, żeby strona polska podchodziła biernie do gloryfikowania jednak zbrodniarzy, no, którzy wymordowali tysiące Polaków na Wołyniu i w Małopolsce. Natomiast pytanie, jak należy to rozwiązać na gruncie dyplomatycznym, bo pytanie, co dalej? No bo odbierzemy order
0: i co dalej?
1: Jak mają wyglądać nasze relacje polsko-ukraińskie?
0: Tym bardziej, że mamy bardzo skomplikowany moment w historii. Już nie mówię tylko o konflikcie ukraińsko-rosyjskim, o wojnie i napaści bestialskiej Rosji na Ukrainę i tego, że oni cierpią, ale też z drugiej strony mieliśmy kilka gestów mocnego otwarcia, jak na przykład uczestnictwo strony ukraińskiej w ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, które przez lata były jakby nawet nie do pomyślenia. Teraz to się dzieje. I z drugiej strony, no mamy taką sytuację jak to, to skandaliczna decyzja moim zdaniem, nie wiem, chyba nie do końca przemyślana.
1: No i jest jeszcze wątek naszej polityki wewnętrznej, bo prezydent Nawrocki zaproponował odebranie orderu Orła Białego, a
0: Krzysiek,
1: premier Donald
0: wiadomo,
1: Tusk stanął
0: co,
1: tak, ojejku, no co ja mam teraz zrobić?
0: No tak, z drugiej strony...
1: Jak tutaj się nie zgodzić?
0: Z drugiej strony to wszyscy są w potrzasku patrzenia na ludzi z zagranicy. Największym potrzaskiem zgotowała się na siebie prawica, patrząc na prezydenta Donalda Trumpa i zastanawia się, co jak go ten... Oczywiście To jest nie... Ja jestem zdania, że w pewnych momentach powinniśmy najpierw się spotkać, ustalić, co myślimy, na zewnątrz co myślimy, przekazać wspólny komunikat, bez względu na to, czy to jest Ukraina, Stany Zjednoczone, mówić wspólnym głosem w sprawach zagranicznych.
1: No i właśnie pytanie też, co państwo na to liczymy, na to, że telefony będą się grzały. A to jestem o tym przekonany. Zapraszam od godziny 12.
0: Krzysztof Zimoch, zapraszamy bardzo gorąco.

Misia Furtak, czuję. Kapitalny koncert zagrała, widziałem podczas festiwalu Next Fest. Prezentowała tam już materiał z całej nowej płyty. No, brzmiało to bardzo dobrze, a poza tym naprawdę słychać było, że w tej płycie, w tym materiale są ogromne emocje. Biblioteka podcastów Radia 357 to jest miejsce, w którym można zatonąć na długie godziny i spędzać tam bardzo dużo czasu, odsłuchując, słuchając, przekonując się do tego, co kiedyś było albo czego jeszcze nie odkryliśmy. Tam jest też taki podcast, który mam przyjemność przygotowywać dla Państwa, Piosenki z historią. W sobotę pojawił się nowy odcinek. I to jest odcinek o piosence. Za chwilę Państwo ją usłyszą, ale proszę też posłuchać podcastu. To jest odcinek o historii, która całkowicie zmieniła swoje znaczenie. Całkowicie zmienił się jej odbiór w świecie, a wszystko przez to, że pojawiła się w końcowych scenach pewnej znanej produkcji. I z takiej piosenki, która była symbolem karaoke, trochę memem, stała się nagle czymś nieprawdopodobnie poważnym. A o jakim nagraniu mówimy?

Journey, Don't Stop Believing. Jak sobie przypominam, jak to zagrało i co tam się stało z tym nagraniem w Rodzinie Soprano, to do tej pory mam ciarki. Oczywiście nie, to nie jest jedyna produkcja i o tym też mówię w podcaście, to nie jest jedyna produkcja serialowa, filmowa, czy nawet jest związana z grami, w której Journey, do której Journey trafiło. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński, pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, słyszymy się w pokoleniach 357 w środę o 19:00, długie piosenki na długi weekend. Na zakończenie jeszcze raz, pielęgnujmy w sobie dziecko, miejmy dziecięce marzenia, bo one się lubią spełniać i proszę nie dać się zagonić w kozi ruch i zawsze być pewnym siebie i dbać o to, żeby wszystkie marzenia mogły się kiedyś spełnić. A do życzeń jeszcze dołączę piosenkę. O, to tak też przed co państwo na to.

0: Tu Radio 357. Jest 1 czerwca, minęło południe.
1: Co państwo na to?
0: Skoro 1 czerwca to wyjątkowo dziecięca oprawa wszystkich naszych programów dzisiaj przez cały dzień, chociaż co państwo na to? Z tematem wyjątkowo poważnym i tutaj absolutnie do śmiechu nie ma. Bartłomiej Wasilewski, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo na to? Prezydent Ukrainy nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię Bohaterów UPA. Decyzja wywołała falę komentarzy w Polsce, gdzie ukraińska powstańcza armia jest znana niemal wyłącznie z eksterminacji polskiej ludności na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, a mówiąc wprost, z ludobójstwa. Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia Bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał na portalu X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki wezwał na dywanik ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara. Miał zwrócić uwagę ambasadorowi, jak bardzo niewłaściwa i krzywdząca była decyzja ukraińskiego prezydenta. Zareagował nawet Lech Wałęsa. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia, stwierdził w krótkim wpisie na Facebooku były prezydent Polski. Za to najbardziej radykalny krok zapowiedział chyba obecny prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Między innymi w tej sprawie zbierze się 8 czerwca kapituła Orderu. Pytanie, co dalej z relacjami polsko-ukraińskimi na gruncie społecznym i na gruncie dyplomatycznym. Dziś pytanie, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? 510-357-357. Sonda w naszej aplikacji również do państwa dyspozycji. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Czekam na państwa maile. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? Pierwszym naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Witam pana, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czy pan jest zaskoczony ruchem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wie pan, dlaczego właśnie teraz taka decyzja? Trudno oceniać to inaczej niż uderzająca w pamięć o ofiarach UPA.
2: No jest to zaskakujące, nie myślałem, że tak się stanie, natomiast ponieważ dość dobrze znam tę tematykę, zajmowałem się tematem dialogu polsko-ukraińskiego od lat, w tym również jako ambasador, więc mam wrażenie, że tu chodziło o wzmocnienie osłabionego wizerunku prezydenta Zełenskiego, osłabionego w wyniku gigantycznej korupcji w jego najbliższym otoczeniu, więc prawdopodobnie ktoś mu poradził, że należałoby w tej chwili użyć tematu patriotycznego, czyli tematu UPA. To jest wyjątkowo niefortunne, to co się wydarzyło, natomiast myślę, że właśnie o to mniej więcej w tym wszystkim chodziło, natomiast prezydent Zełenski zapłaci za to niestety bardzo dużą cenę.
0: No właśnie, jaka może być cena tego, że prezydent Zełenski według pana oceny postawił na politykę wewnątrzkrajową ponad stosunki międzynarodowe z Polską? To znaczy, co dalej? No bo bez względu na to, czy ten order zostanie odebrany, czy nie, a zapewne zostanie, to polska strona zapewne też podejmie dalsze kroki, tylko pytanie jakie?
2: No, jest to w tej chwili wielki znak zapytania. Niestety to się pewnie przełoży na stosunek do Ukraińców, którzy przebywają w naszym kraju. To jest wyjątkowo niefortunne i prezydent Zełenski powinien mieć świadomość tego, że to niestety się może tak stać. No, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że tak, prawdopodobnie to zostanie odebrane, natomiast chciałem przypomnieć, że pierwszym właściwie tym członkiem orderu Orła Białego, pierwszym człowiekiem, który to otrzymał, był Hetman Mazepa. Ukrainiec, jakby nie było.
0: No tak, panie ambasadorze, tylko pytanie, czy my nie dawaliśmy już stronie ukraińskiej na tyle wyraźnych sygnałów, jak wrażliwa, jak delikatna jest dla nas sprawa pamięci o ofiarach Stefana Bandery, UPA i tak dalej, że tych sygnałów było na tyle dużo, że prezydent Wołodymyr Zełenski no, powinien mieć świadomość, czym to się skończy. I pytanie, czy to można jakkolwiek inaczej pana zdaniem oceniać, niż jak ogromny skandal, jak ogromny po raz kolejny policzek w stronę polską ze strony Ukrainy.
2: No i na dodatek jest tylko jeden beneficjent tego, co się wydarzyło. Tym beneficjentem jest oczywiście Rosja, Putina, Kreml.
0: Czyli chce pan powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski tym krokiem wsparł politykę Kremla?
2: Oczywiście. Nie sądzę, żeby uczynił to świadomie, natomiast rzeczywiście tak się stało i to jest właściwie najbardziej tragiczny element tej decyzji.
0: A jaką linię dyplomatyczną powinniśmy wobec Ukrainy przyjąć? Bo oświadczenie ambasadora Polski w Kijowie... No, jest chyba takie bardzo, bardzo ostrożne. Każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną i wybierać swoich bohaterów przy świadomości konsekwencji takich decyzji w relacjach międzynarodowych. Niektóre postacie uznawane w Ukrainie za symbole antysowieckiego ruchu oporu są w polskiej pamięci historycznej postrzegane jako osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne i mordy na ludności polskiej. Bardzo grzeczna chyba nota ambasady polskiej w Kijowie.
2: Po pierwsze, drobne sprostowanie. Pan kierownik placówki w tej chwili, który jest w Kijowie, nie jest ambasadorem. Jest kierownikiem placówki.
0: Jasne.
2: A no więc warto
0: jasne,
2: o tym
0: oczywiście
2: też pamiętać.
0: Sprostowanie
2: więc,
0: przyjęte.
2: Ranga takiego oświadczenia w sytuacji, kiedy to robi nie ambasador pełnomocny, tylko robi to kierownik placówki, jest zdecydowanie znacznie mniejsza. To po pierwsze, a po drugie, no niestety, no mamy krach i to jest dość potężny krach w tej chwili. No i niestety, tak jak powiedziałem, to się pewnie przełoży na stosunek Polaków do Ukraińców, a środowiska antyukraińskie, które są w pewnej części wspierane przez Rosję, będą miały swoje święto.
0: Czy jeszcze na koniec, tak zanim oddamy głos słuchaczom, uważa pan, że ruch Karola Nawrockiego jakkolwiek poruszy serce administracji ukraińskiej, w tym Wołodymyra Zełenskiego?
2: Gdzie ja wiem, co... Ja jestem po prostu zszokowany tą decyzją Zełenskiego. Natomiast no, mam wrażenie... Wiem, skąd on pochodzi. On pochodzi z Krzywego Rogu, to jest właściwie wschodnia Ukraina i temat Bandery i UPA był dla niego od czasów młodości szkolnych był po prostu nieistotny, nieznany.
0: No to co się stało w takim razie, że tutaj nastąpiła pewna zmiana, skoro wcześniej to było nieistotne, a teraz jednak uderza w te patriotyczne tony. No, wspomniał pan o tej polityce wewnętrznej, ale pytanie, czy aż tak faktycznie to się może przełożyć na to, że zyska przychylność Ukraińców? Aż tak duże poparcie jest dla UPA po stronie ukraińskiej?
2: No niedawno pojawił się pomysł, żeby sprowadzić prochy Stefana Bandery z cmentarza w Monachium na Ukrainę i uroczyście pochować. No to również, jeżeli się to rzeczywiście stanie, a nie jest wykluczone, że się stanie, to jest jakiś dodatkowy element tego, że stosunki polsko-ukraińskie w naturalny sposób niestety ulegną nadwyrężeniu, takiemu potężnemu nadwyrężeniu.
0: Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło jest gościem audycji Co Państwo na to. Wrócimy, panie ambasadorze, do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. 510-357-357. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Co państwo na to? Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, witam państwa. Ja przede wszystkim zastanawiam się, za jakie to wybitne zasługi dla narodu polskiego Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order, to odznaczenie, bo no nie wiem, dla mnie tutaj jakimś wybitnym bohaterem Polski to on nie jest. prowadzi swoją wojnę z narodem rosyjskim, w którym bardzo pomaga mu przede wszystkim Polska, Europa, jak i cały świat, ten powiedzmy zachodni, zorganizowany wokół Stanów Zjednoczonych. Oczywiście przede wszystkim trzeba mu to odebrać, wystosować stanowisko takie odpowiednie, które po prostu ustawi ich w szeregu, chociaż no jak widzimy Ukraińcy nie chcą się ustawiać w szeregu, to my myślimy, że my tu im pomagamy, robimy im, że tak powiem, przysługę, robimy olbrzymią, ale oni mają to w nosie. I no padło bardzo, bardzo często pada tutaj stwierdzenie, czy to w Państwa Radiu, czy gdzieś w jakichś innych mediach, że ci, którzy są przeciwko Ukrainie, może nie przeciwko Ukrainie, ale przeciwko stanowisku Ukrainy wobec innych państw, są ruskimi onucami. No to wygląda na to, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj ruskimi onucami. I jeszcze jedna rzecz. Jak nie lubię Władimira Putina, nie będę mówił, że go nienawidzę, bo nie mam takich podstaw, po prostu go nie lubię.
0: No to ciekawe.
3: Trzeba się po prostu z nim zgodzić w jednej kwestii. Kult Bandery i neonazizmu jest wciąż żywy w narodzie ukraińskim. Oni to gloryfikują, to widać po tych protestach tutaj u nas, jak latali z tymi flagami, czy to na tym koncercie w zeszłym roku na Stadionie Warszawskim, na Stadionie Narodowym, czy po jakichś tam protestach wokół Przemyśla. Oni po prostu tym żyją i tego z nich nie wyplenimy. Tak samo jak u nas jest Piłsudski, dla niektórych bohaterem, dla innych
0: Ostatnie Włoski. Zdanie, panie Pawle, bo czekają
3: tak,
0: słuchacze.
3: Tak, już kończę. Dla nas oni są bohaterami, dla nich bohaterami są panowie Zupa, Bandera i tak dalej. Także no, twarde stanowisko wobec nich i przestańmy ich już sponsorować, bo 4 lata to już jest naprawdę zbyt długo.
0: Bardzo dziękuję. To jest jedno z rozwiązań, które też gdzieś krąży, co należy zrobić dalej z relacjami polsko-ukraińskimi. Pan Mateusz przy telefonie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Czy pan uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego?
4: Tak, wie pan, mi się bardzo spodobała ostatnia wypowiedź pana generała Andrzejczaka, który powiedział, że my popełniamy błąd już na starcie, porównując nasz kraj, Polskę, no, z tysiącletnią historią, z tysiącami bohaterów w ciągu tych wieków do Ukrainy, czyli państwa, no, w moim wieku, bo niepodległa Ukraina to 1991 rok, tak się składa, że ja też się urodziłem w tym roku, no i to państwo postanowiło wziąć na swoje sztandary, na swoich bohaterów, ludzi, którzy, no, nadziewali kilkumiesięczne niemowlaki na widły, ludzi, którzy ćwartowali siekierami kobiety, a na koniec przybijali do płotów kilkuletnie dzieci. No dlatego, panie redaktorze, mi się nóż w kieszeni osobiście otwiera, kiedy od kilku lat mawia się nam, że Ukraina to nasz krąg cywilizacyjny. Oczywiście to nie jest nasz krąg cywilizacyjny. No żaden kraj cywilizowany nie bierze na swoje sztandary i na swoich bohaterów, ludobójców, gwałcicieli, no i zwykłych bandziorów. No my niczego tego państwa nie potrzebujemy, to oni potrzebują nas. A więc bądźmy w końcu no, poważnym krajem asertywnym, stawiajmy warunki. No a pierwsze co zróbmy, no to oczywiście remont lotniska w Jesienicach, a potem zmiana nazwy, no nie wiem, choćby na ofiary tych gwałcicieli, morderców i ludobójców z UPA. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam. I kolejny pan Mateusz przy telefonie. Tak nam się złożyło, że jeden Mateusz po drugim. Witam, panie Mateuszu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Powiem tak. Czy odebrać order?
0: Tak, czy pana zdaniem właśnie to jest taki element no, polityki, czy jednak właściwa reakcja prezydenta na to, jak zachował się prezydent Ukrainy? Bo pewnie też jakiś element polityki w tym jest, tylko pytanie, czy my powinniśmy iść w tym kierunku?
5: Jeżeli chodzi o prezydenta, no to populizm oczywiście wygrał, żeby szybka reakcja była, żeby wyborcy byli zadowoleni. Jak słychać zresztą, trochę trzeba w dyplomację się pobawić. Czy to jest nasza wojna? Trochę tak, więc dużo robi ta Ukraina dla nas. Więc panowie przede mną, no niestety, ale pomyłka. Jeżeli chodzi o bohaterów narodowych, czy kogoś, kogo gloryfikujemy, to tak, oczywiście UPA zrobiła wiele złego, to co padło, natomiast ich problem do Polaków, w sensie Ukraińców, też nie wziął się znikąd wtedy historycznie, o tym też musimy pamiętać, będąc sprawiedliwymi. No i kolejna rzecz, to do tych, wrócę do tych bohaterów narodowych, patrząc na Polskę. środowiska prawicowe gloryfikują żołnierzy wyklętych, pana majora, jak dobrze pamiętam, stopień w Łupaszkę, a no, też czarna karta na historii tego człowieka czy tej organizacji też jednak miała miejsce. Więc...
0: Nie ma pan troszkę wrażenia, że to jest taki whataboutizm, to znaczy odwracamy kota ogonem i no, jednak tutaj mamy do czynienia z decyzją na szczeblu administracyjnym, państwowym, tak? Pan mówi o sytuacji, w której no, major Łupaszka oceniany różnie, no jednak nie jest podnoszony do jakiejś tutaj rangi, tak jak bohaterowie UPA, jak to prezydent Zełenski postanowił nadać imię jednej z jednostek wojskowych.
5: Z tym się zgodzę, natomiast pytanie, jak by to wyglądało, gdyby u nas trzeba było budzić takie nastroje narodowo-wicowe mocno w sytuacji zagrożenia, żeby zbudować morale pod kątem walki za ojczyznę i tak dalej, czy jednak wtedy coś takiego by się nie pojawiło? Oczywiście to jest tylko gdybanie i oby na tym pozostało, bo jednak dobrze by było, żeby ta Ukraina tą wojnę tam przynajmniej zremisowała tyle, żeby ta cywilizacja zachodnia miała święty spokój od wschodniego kolegi z Moskwy. Więc może zerknąć troszkę na sytuację na Ukrainę, na nich troszkę inaczej. Historia nie jest czarno-biała. Każdy ma swoje za i przeciw, oczywiście, że tak, ale każdy ma swoje mniejsze bądź większe grzeszki. Nie jest to proste. Należy to na pewno omówić z prezydentem Zełenskim. Należy mocno kopnąć go w kostkę, ale tak, żeby Moskwa się z tego nie cieszyła na szerokim forum światowym. Po prostu. Czyli nie czas i miejsca.
0: Czyli tylko w kostkę. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję, panie Mateuszu. 510-357-357. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego? Co na to pan Tomasz? Witam, panie Tomaszu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moim zdaniem jest troszeczkę źle postawione pytanie. Pytanie powinno być postawione, czy w ogóle prezydent Duda powinien nadawać ten order.
0: No to ja już byłem, tak, to się z tym trochę wiąże, rzeczywiście.
6: Ja byłem, panie redaktorze, zszokowany tym faktem. Już tłumaczę jakby cały kontekst. Panie redaktorze, czy pan był przeciwny temu, czy w ogóle mainstream, kiedy prezydent Duda nadawał ten order był przeciwny? Odpowiadam, panie redaktorze, nie. A dzisiaj oto mamy taką sytuację.
0: A skąd pan to wie? Akurat będę tutaj z panem polemizował, bo jeśli chodzi o nadawanie orderu Orła Białego różnym osobom, nie tylko głowom państw z zagranicy, ale również wewnątrz naszego kraju, to ja mam wrażenie, że przez internet, a przynajmniej tę część, do której ja zaglądam, przetacza się dyskusja, czy powinien dostać, czy powinien odebrać, czy teraz, czy później, czy wcześniej. Więc ja mam wrażenie, że akurat to nasze państwowe odznaczenie jest poddawane bardzo różnorakim dyskusjom i w przypadku Wołodymyra Zełenskiego ta dyskusja też się toczyła.
6: Panie redaktorze, zgadzam się, tylko to było tylko i wyłącznie w internecie, bo ja w szerokim rozumianym mainstreamie typu telewizje Polsat, TVN, nawet Republika nie słyszałem o tym, mało z tego, nawet Republika, zdawałoby się prawicowa stacja, wczoraj słuchałem, też przebąkiwali, że no nie do końca tak było, że oni się zgadzali z tym wszystkim. Panie redaktorze, jakby już kończąc mój wywód,
0: tak.
6: jesteśmy po prostu frajerami i tak niestety zostanie, panie redaktorze. Otworzyliśmy się na Ukrainę, pomijam fakt, czy to było słuszne, czy niesłuszne, to jakby pozostawiam do oceny państwu.
0: I tutaj kropkę stawiamy, bo czeka pan Bartosz. Panie Tomaszu, pozdrawiam serdecznie. No właśnie, co na to pan Bartosz? Czy pan też byłby tak radykalny w ocenie naszej postawy względem Wołodymyra Zełenskiego, przyznając mu Order Orła Białego?
7: Dzień dobry, Bartosz Kalisza, kłaniam się serdecznie. Kłaniam się. Pozdrawiam siostrę Magdalenę. Ja mam taką sprawę, bo tutaj myślę, że to jest dużo szerszy aspekt. Przede wszystkim, że tam nie należało dawać prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, to jest jakby tutaj chyba się rozumiemy w większości. Ale jeżeli już został dany, moim zdaniem sprawa powinna zostać po prostu i nie powinniśmy jej ruszać, bo na przykład z takich kawalerów Orderu Orła Białego jest na przykład Benito Mussolini, któremu nie odebrano Orderu Orła Białego. No może się powinniśmy zastanowić, czy jemu by nie odebrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o kult bandery, to też trzeba pamiętać o tym, że na przykład w Niemczech jest kilkadziesiąt placów i ulic imienia pułkownika Klausa von Stauffenberga, który był absolutnym antypolakiem. On postulował zniszczenie elit polskich, eksterminację Polaków, ewentualnie zostawienie państwa kadłubowego, które będzie zależne od III Rzeszy wykorzystywane i będzie tylko takim rezerwuarem siły roboczej. Jest mnóstwo rzeczy, przeciwko którym, znaczy, o których można by powiedzieć w takich sytuacjach, tak? Kolejna rzecz. Nie powinniśmy wybierać bohaterów innym narodom. Mają takich bohaterów, no jakby możemy wyrazić swoje zaniepokojenie, możemy wyrazić swoje oburzenie.
0: Ale mówimy tutaj, panie Bartoszu, o naszej historii i naszym odznaczeniu, tak, więc jednak no, mamy tutaj coś do powiedzenia.
7: Dobrze, wróćmy w takim wypadku do tej sprawy. W ludobójstwie na Wołyniu brało udział maksymalnie, podaje się, i to polskie źródła podają, maksymalnie 40 tysięcy Ukraińców. No, sporo. Mieszkał tam żywioł 5-milionowy na terenach województwa wołyńskiego i Galicji Wschodniej. Tam mieszkało 5 milionów Ukraińców, więc tutaj ten odsetek jest niewielki. Biorąc pod uwagę resztę Ukraińców, która mieszkała w tej części Europy, tam około 30 milionów ponad, to ten odsetek 40 tysięcy jest naprawdę niewielki. Polacy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kult bandery na Ukrainie nie jest związany z rzezią wołyńską, jest związany z walką UPA przeciwko Sowietom. Co warto jeszcze zaznaczyć?
0: Ostatnie

0: każdą decyzją. Pamiętajmy, że mamy wspólny cel, lepiej, wspólnego wroga. Ciekawe, co na to pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Dzień dobry państwu. Wie pan co, nie powinniśmy zachowywać się jak dzieci w piaskownicy i temu damy, temu nie damy, temu zabierzemy, bo wie pan, z tego orderu orła białego to się zrobi takie wiaderko w tej piaskownicy i grabki.
0: Znaczy akurat jeśli chodzi o odbieranie, to był jeden przypadek na ponad 200 lat historii tego odznaczenia, więc myślę, że tutaj tak nie szafujemy tym odbieraniem.
1: No i bardzo dobrze, wie pan, powiem tak, no my teraz patrzymy na tu i teraz, ale powinniśmy patrzeć dalej w przyszłość, a nie skupiać się za bardzo na tym, kogo na sztandary bierze w tej chwili Ukraina. Oni przecież i tak walczą o swoje być albo nie być. Jak oni przegrają, to my nie mamy z kim rozmawiać w ogóle na jakikolwiek temat, bo Rosja z nami nie będzie rozmawiała, Ukraina rosyjska z nami też nie będzie rozmawiała, tak jak rozmawia z nami Białoruś w tej chwili.
0: Pozdrawiam serdecznie. Pan Michał pisze, nic w stosunku Ukrainy do UPA się nie zmieni. Są to w prostej linii twórcy podwalin jako takiego państwa ukraińskiego. Dla nas to zwyczajnie bandyci, ale proszę zerknąć na mapę. Wiele narodów czci swoich nacjonalistów. My, Piłsudskiego, Serbowie, Miloševića, Chorwaci, Tudmana. Kolejny pan Andrzej. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy, panie Andrzeju, odebrać order Orła Białego?
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Czy mu go tam odbiorą, czy nie odbiorą, dla niego to ma prawdopodobnie takie samo znaczenie. Ma to dla niego ten order takie znaczenie, jak wtedy świadomość do Andrzeja Dudy, który mu go wręczał. Podobna prawdopodobnie. On sobie nic nie robił, nie tylko on jako Ukrainiec z nas nigdy, nie robi sobie teraz. Po części się cieszyłem w sumie, że taka sytuacja zaistniała. Myślałem, że może ci nasi włodarze kraju gdzieś jakieś wnioski wyciągną, ale nie wydaje mi się. Pogadają.
0: Halo, panie Andrzeju.
2: Konkretnych takich stanowisk. Kurczę, troszkę mi chyba zasięg ucieka.
0: Troszeczkę tak.
2: No.
0: Może za chwilkę zdarzenia. W takim razie, bo gdzieś tam pan Andrzej nam uciekł. Tymczasem pan Jarek. Dzień dobry, panie Jarku.
3: Dzień dobry.
0: Jak pan uważa, czy należy odebrać order Orła Białego? Tak, już słucham.
3: A poza tym jestem za rozsądkę przede wszystkim.
0: Może za chwilkę w takim razie, albo nawet dłuższą chwilkę, pan Jarek. 510-357-357. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Pan Czesław przy telefonie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Chciałbym, żebyśmy raz jako naród Polacy zachowali się racjonalnie. To znaczy, nie robiłbym szumu wokół odbierania tego medalu Orła Białego, tylko zostawić go narodowi ukraińskiemu, który walczy. Nie przyznawać go Zełenskiemu. Natomiast popatrzeć na taką rzecz, którą mamy bardzo mocno w kieszeni, to znaczy odpowiedzieć, od razu opowiadać o tym dzisiaj, że nie wejdziecie ani do Unii, a wszystko zrobimy, żeby nie do NATO, jeśli nie uporządkujemy tych spraw. I to muszą mieć świadomość. A dzisiaj po prostu w naszym interesie ich jest, żeby pokonać tego wroga, którego mamy wspólnego. Chyba tyle.
0: Pozdrawiam, panie Czesławie, dziękuję bardzo. Co na ten temat sądzi pan Przemek?
5: Kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.
0: Również, wszystkiego dobrego.
5: Bardzo dziękuję. Chodzi o to, żeby panowie prowadzili dyskusję z tego, co widzę. Nie wiem, no, ja słucham waszego radia bardzo często na temat tego, co się reklamuje, a nie na temat tego, co jest. Proszę pana, proszę państwa. Order Orła Białego jest najwyższym oznaczeniem państwowym w historii. Chyba, nie jestem pewny, ale mi się zdaje, w historii Polski. Order Orła Białego dostał komik telewizyjny. Proszę pana, o czym dyskusja?
0: No, jest dyskusja o tym, bo został nadany, wie pan, panie Przemku, i dyskutujemy na temat tego, co powiedział pan prezydent. Ja rozumiem, że pana wypowiedź jest ocenna i to jakby oczywiście pańskie prawo, natomiast uważam, że temat jednak jest. No więc musimy teraz porozmawiać, bo...
5: Ale my dyskutujemy tutaj na temat reklamówki.
0: Dyskutujemy na temat tego, jak będzie wyglądała polityka

0: Polski względem Ukrainy. To się kryje pod tym pytaniem, które ja dzisiaj zadaję.
1: Widzi pan, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Daleko sięgać? Tyle z mojej strony. Kłaniam się bardzo nisko i pozdrawiam.
0: Dziękuję, panie Przemku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. 510-357-357. Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Pan Stanisław. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Dzień dobry. Słucham dyskusji w sprawie pomysłu na odebranie Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Przypomniał mi się podobny epizod z historii, związany z inną osobą z historii Ukrainy i Polski. Paweł Szandruk, oficer, nawet generał w armii ukraińskiej, polskiej, w ostatnich miesiącach wojny, w 1939 roku był polskim pułkownikiem i wyprowadził brygadę kawalerii z pułapki, dzięki czemu ta polska jednostka ocalała.
0: Panie Stanisławie, króciutko poproszę, bo jeszcze pan Michał czeka przed naszym kolejnym gościem. Dobrze, jeśli mogę prosić.
2: Pod koniec wojny został dowódcą 14. Dywizji SS Galicjen i dowodził tą jednostką mniej więcej do końca wojny. Po wojnie w latach 60. generał Anders przyznał mu odznaczenie Virtuti Militari, najwyższe wojskowe. I wtedy padła nagonka i na Andersa ze strony władz PRL-u, ale także ze strony emigracji. I trochę mi to przypomina obecną dyskusję w sprawie Żeleńskiego. To nie ma sensu.
0: I jeszcze pan Michał, zanim połączymy się z kolejnym gościem. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry. Ja może zacznę tak trochę z okazji Dnia Dziecka inaczej. Tak jak przysłowie mówi, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Czego może trochę bym życzył inicjatorom tej inicjatywy. Popatrzmy na to, co pan powiedział. Tylko jednej osobie odebrano ten order w jego historii. A powie pan komu?
0: To był Wincenty Witos.
3: Tak, i czy wyobrażamy sobie dzisiaj jakieś miasto, które nie nosi ulicy Wincentego Witosa? Popatrzmy, czym się kończą takie historie.
0: Tylko
3: tak?
0: Ja chyba byłbym ostrożny jednak, żeby szukać analogii między orderem dla Wołodymyra Zełenskiego a Wincentem Witosem.
3: Ale
0: sprawa
3: ja mówię
0: sprzed...
3: o całym... Nie, ja nie porównuję tych osób. Porównuję, co się kryje za tą inicjatywą. I czym się to kończy?
0: Rozumiem. Pozdrawiam. Tutaj kropkę stawiamy. 12.30 na zegarach. Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja również się przesłuchuję bardzo intensywnie. Bardzo żywiołowa dyskusja.
0: No właśnie, jest pani zaskoczona tymi głosami, które już pani słyszała?
4: Nie. Znaczy, chyba po... w chwili, w którym zapadła decyzja prezydenta Zełenskiego i uruchomiły się, prawda, doszły do głosu emocje po stronie polskiej, no to ja nie jestem zaskoczona. Ja mam trochę inne pytania, ale zakładam, że pan redaktor ma swoje.
0: Tak, ale to możemy się powymieniać. Natomiast ja chciałem tak jeszcze nawiązać do Dnia Dziecka, bo tutaj niektórzy ze słuchaczy również do tego święta nawiązywali. I tak mi się wydaje, że skoro czasami dzieciom mówimy, że nikt cię, słuchaj, nie będzie szanował, jeśli sam siebie nie będziesz szanował, szanowała, to czy takiej lekcji też nie powinniśmy przekładać na relacje między państwami? Być może to jest jakaś analogia między naszym dzisiejszym tematem a Dniem Dziecka, jak pani sądzi?
4: A Dniem Dziecka. Serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieciaki, które słuchają 357, nawet takich trudnych audycji jak
0: no
4: ta.
0: Właśnie.
4: Ale już mówiąc, prawda, ale już mówiąc bardzo poważnie. Decyzja prezydenta Zełenskiego nie podlega, powiedzmy, ona się nie jest w stanie obronić, prawda? Względem tego się wszyscy zgadzamy, że została podyktowana kwestiami przede wszystkim wewnątrz krajowymi, tak? Bo prezydent Zełenski zrobił to z uwagi na własne potrzeby, ale wynikające z polityki wewnętrznej, a nie z relacji polsko-ukraińskich. Druga sprawa, i tutaj nie mamy sporu, tak? Wiemy, że ona, że należy ją krytykować. Sprawą inną jest, w jaki sposób zareagowała strona polska i czy na pewno... I ja tutaj podzielam głosy tych słuchaczy, którzy mówią, czy aby na pewno niezbędna była taka wielka histeria na skalę narodową, bo oczywiście emocje są ogromne, tylko my powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcemy uprawiać skuteczną politykę zagraniczną, a nie tylko ograniczać się do takich teatralnych gestów i darcia szat, czyli po prostu uprawiać rejtana w polityce naszej, w dyplomacji, to powinniśmy jakby raczej zastanowić się, czy nie stać nas było, jako Polski tutaj bije, jakby kieruje swoją uwagę do obozu prezydenckiego, powstrzymać się od dramatycznie szybkich reakcji i odpowiedzieć w sposób dyplomatyczny, czyli prawda, wezwać ambasadora, jakby ten cały ceremoniał wyrażania dezaprobaty przeprowadzić, ale z reakcją poczekać tak, żeby ona wybrzmiała na chłodno i żeby była potraktowana przez stronę ukraińską na poważnie. Pamiętajmy, że my za niedługo, bo w trzecim tygodniu, to jest chyba pomiędzy 23, 4, a chyba 26 czerwca, mamy w Gdańsku dużą, wielką konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. I polskim przedsiębiorcom także zależy bardzo na tym, żeby stali się częścią tego projektu. I teraz pytanie jest takie, czy takie prawda, histeryczne, uzasadnione moralnie reagowanie, ale nieuzasadnione pod względem jakby warsztatu dyplomacji działanie, czy ono nam pomoże osiągać nasze cele, a cele w stosunku do Ukrainy mamy całą bardzo konkretną
0: listę. Pani doktor, bo wielu ekspertów zwraca uwagę...
4: Krótko mówiąc, przepraszam, ja tylko dokończę. Jasne. Tak, krótko mówiąc, powinniśmy poczekać z reakcją i przeprowadzić ją na chłodno. Będzie wiele okazji do tego, żeby na przykład w sposób taki zupełnie, powiedziałbym, profesjonalny wymusić na stronie ukraińskiej, nie wiem, zmianę decyzji, czy postąpienie jakby bardziej z uwzględnieniem interesów polskich. Histeria niewiele daje, bo ona tylko dowodzi tego, że z Polską można uprawiać politykę, czyli nas pobudzać emocjonalnie w sposób histeryczny. Zełenski to zrobił z pobudek, tak jak powiedziałam, wewnątrzkrajowych, ale Rosjanie naprawdę z tego bardzo skorzystają, bo to, co się jakby zapaliło wewnątrz tych emocji ogólnonarodowych w Polsce, będzie bardzo intensywnie podgrzewane i ja już to widzę w reakcjach rosyjskich, że to będzie wykorzystane przeciwko Polsce, czyli będą Rosjanie robić wszystko, żeby spór polsko-polski na tym tle jeszcze bardziej zaognić.
0: Tylko ja sobie wyobrażam, pani doktor, że ci, których bardzo oburzyła ta decyzja, to oni mają w głębokim poważaniu, z jakich pobudek zrobił to Wołodymyr Zełenski, liczy się fakt. A ja sobie jeszcze tak myślę, że od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, przewijał się ten wątek, że mamy nieuporządkowany ten element relacji polsko-ukraińskich dotyczących Wołynia, dotyczących UPA. I pytanie, co się takiego stało, że nagle teraz społeczeństwo chyba powiedziało, że to już za dużo, że gloryfikowanie zbrodniarzy to już za dużo i trzeba temu powiedzieć stop. Bo mam wrażenie, że do tej pory większość społeczeństwa mocno spychała ten temat. Wiadomo, wojna, Ukraina się broni, zostawmy to, a teraz większość społeczeństwa chyba powiedziało basta, tak mi się przynajmniej wydaje.
4: No więc właśnie, więc mamy tak, naturalne emocje, które wynikają z takiego zmęczenia materiału, to znaczy zmęczenia materiału w relacjach polsko-ukraińskich. Jakby to jest baza. Ale ta baza mogła być zachowana w sposób, powiedziałbym, taki cywilizowany dla nas, czyli dla Polski i dla Ukrainy. Natomiast z uwagi na różne potrzeby polityczne, czy polityków polskich, czy polityków ukraińskich, a także rosyjskiej wojny kognitywnej przeciwko nam, tylko tam jest inna jakby pobudka. Bardzo łatwo było i jest i było w przeszłości, całkiem niedawno, rozgrywać kwestią ukraińską bardzo konkretne egoistyczne interesy partyjne. Więc mamy polityków, którzy cynicznie grali na podburzaniu przeciwko Ukraińcom. Mamy powiedzmy polityków, którzy nie byli w stanie jakby przeciwstawić się tej narastającej, prawda, wrogości. I dzisiaj mamy efekt taki, że to, co jest problemem, który można załatwić w sposób taki, powiedziałbym, na poziomie dyplomatyczny i dosyć skutecznie, chociaż nie jestem pewna, czy w 100% skutecznie, to raczej nie, ale jednak posunąć sprawę do przodu, No to poprzez wywołaną histerię można się spodziewać tego, że z ekshumacjami, które ruszyły bardzo powoli, one mogą się w mojej ocenie zupełnie teraz zastopować. Przedsiębiorcy polscy będą mieli no może nie otwarte drzwi w tych projektach odbudowy Ukrainy, a Ukraina będzie miała powód do tego, żeby jakby nie omawiać różnych spraw z Polską, tylko ponad polskimi głowami rozmawiać z tymi, prawda, myślącymi bardziej na chłodno, czyli państwami zachodniej Europy.
0: Tylko pytanie, pani doktor, czy niektórzy nie powiedzą, no plują nam w twarz, a my mamy mówić, że deszcz pada.
4: Nie, tu nie. No i to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy jako Polacy nauczyć się tego, że polityka romantyczna, czyli taka na wiwat, taka tu i teraz i powstańcza, czyli wzmożeniowa, ona się nadaje w sytuacjach kryzysowych nagłych. Czyli jeżeli dojdzie do kryzysu i Rosjanie zagrożą nam egzystencjalnie, to się wtedy taka reakcja przyda. Ale w sytuacji kryzysu dyplomatycznego, politycznego, należy sprawy rozwiązywać na chłodno, czyli wstrzymać się z reakcją, to znaczy przyjąć do wiadomości, skrytykować, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że mamy nie krytykować Ukrainy. Owszem, mamy, tylko bez dramatyzowania i takiego, prawda, no po prostu darcia szat. Zachować sobie prawo do reakcji w sytuacji, w której strona ukraińska odczułaby to w sposób silniejszy, bo dzisiaj na razie obserwuję spektakl polskiej histerii i wzmożenia, a jakby to nie jest istotne, tak? Znaczy istotne jest to, żebyśmy sprawę załatwili, a wzmożeniem tylko ją komplikujemy, to znaczy tylko pokazujemy, jak jesteśmy podatni na różne, powiedziałabym, inspiracje zewnętrzne. Tutaj, tak jak powiedziałam, odsuwam na bok Zełenskiego, który nie myślał o inspiracji zewnętrznej, ale ja myślę, że ci, którzy źle życzą państwu polskiemu, będą ochoczo podsycać kwestie historyczne czy kwestie, powiedzmy, niechęci w relacjach polsko-ukraińskich. Ja dodam tylko na marginesie, że życzyłabym, żeby obóz patriotyczny Polski bardzo intensywnie, równie intensywnie zajął się na przykład tym, co Rosjanie, jak bardzo Rosjanie zaczynają, tak weszli na ścieżkę negowania zbrodni katyńskiej, co się dzieje na cmentarzu katyńskim i na przykład mnie interesuje tu, dlaczego nie ma takiego oburzenia także, ja nie mówię, że odsuwamy na bok sprawę ukraińską, bo nie, ale dlaczego zapominamy dzisiaj o zabieganiu o to, żeby zbrodnia katyńska nie była marginalizowana i coraz bardziej tak jawnie negowana.
0: Doktor Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy za około 10 minut na podsumowanie. I jeszcze okazja dla naszych słuchaczy, żeby zabrali głos. Przy telefonie pan Paweł. Dzień dobry.
5: No dzień dobry. To zaszczyt zaraz po pani Agnieszce się wypowiadać, po pani doktor, bo to faktycznie wybitna ekspertka od kierunku wschodniego. Natomiast muszę powiedzieć, że w bardzo wielu obszarach się zgadzam z tym, co pani doktor mówiła, że myślę, że o jakości państwa świadczy to, czy polityka zagraniczna jest wykorzystywana jako pretekst do polityki wewnętrznej, czy też nie. Nie mogę się takiego wrażenia pozbyć, że to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, właśnie ten szał wokół tego nazwania, tego oddziału imieniem UPA, służy tylko i wyłącznie temu, żeby podgrzać atmosferę tu w kraju, żeby przypomnieć tym, którzy są antyukraińscy, o tym, że są antyukraińscy, żeby ci, którzy antyukraińscy nie chcą, musieli bronić tej Ukrainy. Mimo, że czasami, no tak jak tutaj też pani doktor powiedziała, decyzja Zełenskiego jest absurdalna. To znaczy niczemu to nie służy, oprócz tego, że potencjalnie faktycznie jest też tak, że być może chce w ten sposób budować jakąś tam mitologię państwową. Każde państwo ma takie mity, które często nie są do końca prawdziwe albo do końca chwalebne, no ale na czymś musimy ten mit budować. No, podany dzisiaj już Piłsudski jest doskonałym tego przykładem. Bo z jednej strony ojciec niepodległości, a z drugiej strony zabójca demokracji w Polsce, więc no, wiele rzeczy można tutaj opowiadać. Natomiast bardzo bym sobie życzył, żebyśmy zrozumieli, że my mamy przełożenie na Ukrainę. To nie jest przecież tak, że my musimy krzyczeć tutaj rejtanem, nazywać szaty, bo nam UPE gloryfikują. Ale przypomnijmy na przykład w tym wystąpieniu tego kierownika jednostki tej ambasady w Ukrainie, że na przykład jeżeli ktokolwiek chce wchodzić do wspólnoty europejskiej, to musi pamiętać o również szacunku dla pamięci historycznej partnerów, które w tym Unii Europejskiej będą mieli.
0: Ostatnie zdanie, panie Pawle.
5: Jakkolwiek by nie chcieli nas dzisiaj obchodzić, no to przecież finalnie zawsze możemy postawić weto do tego, żeby oni weszli albo nie weszli do Unii i muszą o tym pamiętać, musimy o tym przypominać, ale politycznie, a nie krzykiem, wrzaskiem i rozdzieraniem szat po to, żebyśmy się wzajemnie tutaj szarpali o to, kto jest pro, a kto jest antyukraiński.
0: Pan Jarosław również z nami. Dzień dobry, panie Jarosławie.
6: Dzień dobry, panie Krzyśku. Ja nie jestem specjalistą od historii, znaczy pańskie pytanie na
0: ja
6: początku...
0: Ja też nie jestem, ja słucham tylko mądrzejszych, panie Jarku.
6: Ale od razu mówię. Jeżeli chodziło o sprawę tego orderu, to powiem otwarcie, nie wiem.
0: To jest konkret, panie Jarosławie.
6: Nie, po prostu nie wiem. Czy za, czy przeciw, czy odebrać, czy nie, nie. To nie w tym rzecz. Cała zabawa między innymi polega na tym, że historia Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i nawet częściowo Estonii jest ze sobą spleciona w różny sposób i to przynajmniej od 450 lat.
0: Wie pan co, ja poproszę w takim razie wydawcę, żeby dodał trzecią odpowiedź w sądzie. Nie wiem, bo to być może jest najlepsza opcja.
6: Po prostu nie wiem. To jest, dlatego o tym mówię. My Polacy mieliśmy taką sytuację, przykład tego Andrzej Poczobut. Bardzo duża populacja Polaków jest w Białorusi.
0: Rozumiem. My możemy pozwolić sobie na to, żebyśmy nie wiedzieli, ale gorzej, jeśli nie wiedzą również przedstawiciele naszej dyplomacji czy administracji państwowej, bo tutaj chyba jednak taka jednoznaczna postawa, w którąkolwiek ona by stronę nie poszła, przydałaby się Polsce.
6: Zgadza się, dlatego panie Krzyśku, to co powiedziała pani Agnieszka, jest po prostu idealnym rozwiązaniem. Jak to mówią Niemcy, powoli, spokojnie, bez naprężeń, poczekać. I dopiero wtedy zaczynać reagować. A my żeśmy od razu, tak jak pani Agnieszka powiedziała, wyskakujemy z bejsbolem i nie i tak dalej.
0: Nie no, na szczęście z bejsbolem nikt jeszcze nie wyskoczył,
6: Ja użyłem przenośni.
0: Jasne. Pozdrawiam, panie Jarosławie, rozumiem punkt widzenia, dzięki bardzo. 510-357-357, pan Marek przy telefonie, witam panie Marku.
7: Witam państwa i chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobało takie słowo, basta.
0: Basta, tak, to użyłem go, to prawda.
7: I dlatego ja mówię o tym, basta, wypędźmy tych Ukraińców z Polski. Skończyłem, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Krótko, acz stanowczo, pan Marek. 510-357-357. Niebawem będziemy podsumowywać i sądę, i rozmowę z naszymi ekspertami na pytanie, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego. Everybody's talking at me, huh?

0: Co państwo na to? Czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? Jeszcze pani Elżbieta pisze: sprawy morderstw na wschodzie zawsze w Polsce są na marginesie, bo polityka jest w Warszawie. Wyobraźmy sobie, że Niemcy nadaliby nazwę którejś z jednostek pamięci SS albo jakiejś formacji robiącej czystki w Polsce. Czy byłoby podobnie? I jeszcze trzeba postawić twarde warunki, pisze pani Elżbieta. Oni tak mają, że jeśli ktoś daje, to uważają go za frajera, mówiąc brzydko. Wyniki naszej sondy. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu należy odebrać order Orła Białego? 45% ankietowanych uważa, że tak. 55% ankietowanych uważa, że nie. Z nami ponownie pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie, i pani dr Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie ambasadorze, to nawet nasza sonda pokazuje, że nie ma jednoznacznego zdania w narodzie, że tak powiem, jeśli chodzi o ocenę i kroku Wołodymyra Zełenskiego, chociaż chyba tutaj jednak bliżej jesteśmy jednoznacznie krytycznej oceny, ale czy należy odebrać order Orła Białego, to już inna kwestia. Natomiast odnosząc się do tego, co pani Elżbieta napisała, czy sądzi pan, że podobnie byśmy reagowali, gdyby na przykład chodziło o Niemcy i gdyby oni odwoływali się do pamięci jednostki SS? Ja wiem, że to jest bardzo abstrakcyjny przykład, natomiast pytanie, czy moglibyśmy znaleźć jakąś analogię dotyczącą innego narodu, innego etapu, innego kontaktu z historii, z narodem polskim?
1: No niestety z Niemiec dochodzą czasem zadziwiające głosy, które jakby wybielają niemiecką rolę w budowaniu nazizmu i faszystowskiego systemu, więc myślę, że reakcje pewnie by były podobne. Natomiast to nie ma w tej chwili większego znaczenia, czy to odznaczenie, czy ten order Orła Białego zostanie odebrany, czy nie. Niestety po prostu mleko się wylało i bez względu na to, co się stanie, to stosunki polsko-ukraińskie uległy po prostu w tej chwili, no niestety, uległy pogorszeniu. Pogorszeniu, szczególnie w sytuacji, kiedy właściwie nie jest wykluczone, że się decydują losy o wojnie na Ukrainie, o być może upadku Putina i o budowaniu wspólnoty wschodniej flanki NATO. To wszystko niestety się wprost i nie wprost przekłada na tę całą mozaikę bardzo skomplikowaną.
0: Pani doktor, jeszcze tak pomyślałem odnośnie tego ruchu prezydenta Karola Nawrockiego. Być może to nie jest akt polityczny skierowany w stronę Kijowa, tylko w stronę Waszyngtonu, tak pomyślałem, przypominając sobie te obrazki sprzed ponad roku, kiedy Wołodymyr Zełenski w owalnym gabinecie był strofowany przez Donalda Trumpa. Być może Karol Nawrocki chce pokazać, tak mówiąc już językiem chłopskim, że też nie jest miękkiszonem, i to jest taki sygnał w stronę amerykańską wysłany.
2: A może jest, tego nie wiemy, to warto zapytać kogoś, jakiegoś polityka z Pałacu Prezydenckiego, ale równie dobrze, znaczy można ale to są spekulacje, ja nie chciałabym tutaj spekulować. Prezydent mógł też, oczywiście słusznie i krytycznie, prawda, reagując, ale jakby myśląc w kategoriach takich symbolicznych, myślał pośpiesznie, czym, prawda, wzmocnił jedynie emocje, no ale postawił jednocześnie obóz rządowy w takiej trudnej sytuacji, bo decyzję musi, prawda, odebraniu odznaczenia parafować premier, więc także nam się tworzy, prawda, ta nowa płaszczyzna, czyli ten jakby problem staje się kwestią w relacjach naszych polskich wewnętrznych, czyli tego sporu politycznego polsko-polskiego. I pod tym względem należy natychmiast dodać, że polaryzacja nie służy bezpieczeństwu Polski, zwłaszcza taka polaryzacja, która bije w bezpieczeństwo, a w mojej ocenie im głębsza polaryzacja, tym bardziej nas osłabia, tak jak powiedział pan ambasador, w kontekście tego, w jaki sposób tworzy nam się nowa architektura bezpieczeństwa, w której my jako Polska musimy się odnaleźć. Więc spory załatwiajmy naprawdę na chłodno, a sprawy bezpieczeństwa są tymi, które powinny być absolutnie naszym numerem jeden i taką hierarchię naszych potrzeb powinniśmy znać.
0: A sądzi pani, że ten spór bezpośrednio przełoży się na kwestię naszego bezpieczeństwa w kontekście Ukrainy?
2: Spójrzmy. Okazaliśmy się państwem, które bardzo łatwo, tak jak powiedziałam w pierwszej części, pobudzić emocjonalnie, czy chcąc, czy nie chcąc. Tak, my reagujemy bardzo tak w zasadzie automatycznie w kwestiach kilku między innymi historycznych. Więc jesteśmy tutaj, to jest nasz taki punkt słaby do wykorzystania. Rosjanie z perspektywy rosyjskiej, czyli dla Kremla, im gorsze relacje polsko-ukraińskie, tym lepiej, bo mamy wyłom w relacjach państw flanki wschodniej i Ukrainy, a Ukraina jest przecież tym państwem, które wiąże zaangażowanie militarne Rosji, prawda, na swoim odcinku i będzie też, czy to się podoba jednemu obozowi, czy drugiemu nie, będzie też istotnym, bo ma istotne doświadczenie, będzie istotnym elementem w tworzeniu tej obrony europejskiej, która będzie miała za zadanie powstrzymywać i odstraszać Rosję. To Ukraińcy mają doświadczenie bojowe, mają wiedzę, mają know-how, a my jesteśmy zainteresowani z tej wiedzy skorzystać. Więc to są problemy, przed którymi stoimy, a sami się osłabiamy, rozbijając i tak trudne nasze relacje, bo one mają naturę trudną i to jest jakby rzecz oczywista. Natomiast nie służy to spójności flanki wschodniej i powstrzymywaniu Rosji, bo Rosjanie mają dowód na to, że można nami emocjonalnie ciągle nawigować.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dr Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo państwu serdecznie za udział w tej dyskusji dziękuję. To była audycja Co państwo na to? Bartłomiej Wasilewski, Julia Nowaczyńska i Krzysztof Zimoch. Słyszymy się ponownie jutro w samo południe. Do usłyszenia.

I tak się zaczyna nasze dzisiejsze spotkanie, drogie dzieci. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. No bo chyba wszyscy jesteśmy gdzieś tam w głębi, w środku dziećmi. Im dłużej to wewnętrzne dziecko podobno pielęgnujemy, to będzie lepiej. Julia Nowaczyńska, Bisior, poniedziałek. Podobno pierwszy dzień lata meteorologiczny dzisiaj. Za oknem chmury tańcują, ale deszczu z tego nie ma, niestety. Ale piękna muzyka będzie na naszej antenie. Będą też dzieciaki się gdzieś tutaj odzywać. A zaczynamy od piosenki dnia formacji Perfect Circle.

12 minut po godzinie 13, to jest Radio 357, to byli Stonsi, starzy, a brzmią tak świeżutko i młodziutko, jakby dopiero nagrywali pierwszą płytę. Dzisiaj państwo mogą nas też zobaczyć zupełnie z innej strony, bo na przykład na naszej stronie internetowej podobizny wszystkich autorów dzisiaj narysowane przez dzieci. Moją podobiznę podobno namalował zdolny 8-latek. Ja widzę w nim potencjał na młodego Picasso. To jest taki przykład pięknego kubizmu, jeżeli chodzi o moją twarz. Sam się zadziwiam, jak pięknie plastycznie można było to oddać. Także zachęcam, żeby zobaczyć na naszej stronie internetowej. Warto, warto. A dzisiaj oprócz Dnia Dziecka są też urodziny. Na przykład Simon Gallup dzisiaj świętuje.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak to się tak zaskakująco kończy. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie to już za nami. Tutaj pan Leszek pisze, że tę rysunkową zajawkę musiała stworzyć dziewczynka, bo tylko kobiety mają w podświadomości odmładzanie rzeczywistości. Ja nie wiem, czy na tym rysunku to jest odmładzanie rzeczywistości, ale deformacja z pewnością. Ale to jednak, jak donosi Dominika, zdolny młody ośmiolatek narysował. Może jeszcze poznamy imię, to kto wie, to będziemy chwalić. Kto tam na szczycie amerykańskiej listy przebojów był w roku 85? Ano kolega Prince, jego formacja The Revolution z albumem Around the World in a Day.

Już się dowiedziałem, ten młody, zdolny artysta, przyszły kubista, to Nikodem. Drogi Nikodemie, dziękuję za tę piękną wizję mojej twarzy. Pan Mateusz, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, pyta się tak przy okazji Dnia Dziecka, jaką bajkę pan najmilej wspomina z dzieciństwa? Bo u mnie na topie są Gumisie. Na Gumisie to już trochę za stary byłem, więc Gumisie to zupełnie u mnie to chyba raczej Reksio, Bolek i Lolek, o... Jak Bolek i Lolek pierwszy raz odezwali się w kinie, to w ogóle to był cios wtedy. To prawie tak jakby zderzenie światów nastąpiło. Może ktoś z państwa jeszcze pamięta. Kto tam jeszcze? No, Misiu Szatek, bo klapnięte łóżko miał. No i takie bajki z tamtych czasów. No, potem trochę Smurfy weszły. No i zawsze Lonely Tunes. To mogę oglądać łyżkami. Do dzisiaj moim ulubionym bohaterem jest ten nieszczęsny kojot, który ciągle nie może dogonić tego cwaniaka strusia. I tu któregoś dnia chciałbym, żeby się jednak udało. Ale to takie niespełnione marzenia małego chłopca, który ciągle siedzi we mnie. To za chwilę też przeniesiemy się do dzieci, które będą, chciałem powiedzieć męczyć, ale to nieprawda, będą dopytywać Michała Trantała, ale to jeszcze w momencie, gdy państwo uzbroją się w cierpliwość, bo będziemy pięknie grali przez najbliższe 8 minut.

0: Donosi, że nie wymieniłem jednej bajki, a on bardzo dobrze wie, że uwielbiałem tę bajkę. Biały delfin um. No oczywiście, że tak. No, Ola Pelum Wanquatin. I może byłoby tak w nieskończoność się bawić. Każdy chciałby mieszkać na takiej wyspie kiedyś, szczególnie jak się mieszkało w PRL-u i mieć taki batyska, w którym można było podwodne wyprawy robić. A skoro jesteśmy już przy tej bajce, to jeszcze trzeba przypomnieć Był sobie człowiek i Było sobie życie. To dwa doskonałe filmy, przy których przy jednym można było się nauczyć liznąć trochę historii świata, a po drugim ludzie szli na medycynę. No, także tak to się już porobiło. No dobrze, to wracamy do naszych tematów związanych z Dniem Dziecka. Nasi młodzi reporterzy napotkali Michała Trantała i tak go przepytywali.
1: Czy chciałby pan zostać politykiem?
2: Nie.
1: A dlaczego?
2: Bo za bardzo znam polityków od wewnątrz. Jest to materia, która mnie w ogóle przez to nie interesuje, ale za to pasjonuję się tym, aby to relacjonować.
1: Ile pan ma lat i jak się pan z tym czuje?
2: Mam 37 lat i kiedy kończyłem 30, to myślałem, że jest koniec świata, a teraz jestem bliżej 40, też myślę, że po 40 będzie koniec świata, ale przypuszczam, że dalej będzie dobrze, więc jest okej. Okay. A ile wy macie lat?
3: 10, 8.
2: 8, czyli ty zaraz będziesz miał 10, no to już nastolatkiem będziesz, a ty też niedługo.
4: Jak to jest być dorosłym?
2: Jak to jest być dorosłym? Dzieckiem jest fajniej. Zdecydowanie, tak mi się wydaje, bo nie ma takiej odpowiedzialności. Bo my tak naprawdę, kiedy jesteśmy dorośli, to mamy mnóstwo obowiązków i kiedy nam się wydawało, że szkoła czy przedszkole to jest jakaś masakra i że tak naprawdę świat nam się wali, bo my musimy tam chodzić, to później się okazuje, że są gorsze rzeczy, a to się nazywa dorosłość.
1: Czy pan lubi pić kawę, czy bardziej dlatego, że pan się wtedy czuje dorosłym?
2: O, kawę piję, bo lubię. Ale już piję ją z przyzwyczajenia, bo ona na mnie nie działa tak. Jak kiedyś wypijecie pierwszą kawę, to poczujecie, że jak jestem tutaj nabuzowana, a później to przestaje działać i tylko doceniasz smak, więc polecam wam kawę przelewową taką. Ale już jak będziecie dorośli, albo okay. Będziecie mieli co najmniej z 15 lat.
4: Czy pan lubi tą pracę, bo mu się podoba, czy dużo zarabia?
2: O, po pierwsze, to siedzi tutaj wiceszefowa anteny obok mnie, więc nie mogę mówić prawdy, więc uznajmy tak. Że bardzo mi się podoba ta praca i zarabiam w niej godnie. Patrz, jak polityk gadam, prawda?
3: No,
2: tak politycznie. Bo polityk zawsze musi tak mówić trochę na okrętkę.
0: Tą końcówkę jakoś nie dosłyszałem. Godnie czy głodnie? Bo to są dwa różne tematy. Ignacy 8 lat i Antek lat 10 przepytywali Michała Trantała. Wcześniej atakowali Mateusza Fusiarza i Olę Rzaczek i tak to się dzieje w naszej antenie. Proszę nasłuchiwać, może jeszcze ci latający reporterzy się dzisiaj pojawią. 22 do 14 to bardzo proszę Chris Cornell.

Barbara Wrońska niczego nie planowała na naszej antenie. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Z okazji Dnia Dziecka i Państwa również bardzo serdecznie pozdrawiam. I jeżeli chodzi o bajki, to mogą Państwo oczywiście wspominać swoje ulubione bajki. Bardzo proszę o maile bisior@radio357.pl albo na Facebooku to ja Bisior, tam jest założony post Drogie Dzieci i tam też możecie te swoje bajkowe wspomnienia wpisywać. No to trochę potańczymy z grupą Moloko.

Kącik taneczny odhaczony, Moloko i Superman Lovers na naszej antenie. Państwo piszą o bajkach. Pani Magdalena, z dzieciństwa mam jedno najważniejsze bajkowe wspomnienie. To jest Marsz Wilków z pana Kleksa do muzyki TSA. Do tej pory wspominam to z traumą i tego się już nie da wygumkować. Myślę, że tak mam ponad połowa mojego pokolenia. Jakoś pamiętam, a i nie było też takie, aż takie przerażające. Pan Grzegorz natomiast to oczywiście Wielka Podróż Bolka i Lolka. To był taki pełnometrażowy film, który oglądał się w kinach, a nie w telewizji. Od dziecka ta podróż Bolka i Lolka jest dla mnie inspiracją do podróżowania. Zaliczyłem już wszystkie kraje z tej bajki oprócz Polinezji, ale jest w planach. Można powiedzieć, że ta bajka miała ogromny wpływ na moje życie. No, powiem panu, panie Grzegorzu, wziął pan ten temat naprawdę na poważnie. Zazdroszczę i gratuluję. To przepięknie. Jeszcze będziemy teraz się zbliżać do godziny 14:00.

3 minuty po godzinie 14. Loud House Family przekroczyli tę godzinę razem z nami. Bardzo wysoko leciliśmy przed chwilą. Państwo dalej nadsyłają do mnie informacje o swoich bajkach. bisior@radio357.pl. Proszę się nie bać, bo nie ma złych odpowiedzi w naszej rozmowie. Bajki, które oglądam i które do dzisiaj wspominam z nostalgią, to te ze studia Hanna-Barbera. No to prawda, tak, to miało moc. Bajki rysowane jeszcze ręcznie, analogowo. Moim zdaniem biją na głowę współczesne produkcje. No i poza tym zachwycałem się Tytusem, Romkiem i Atomkiem, aż łezka się wokół go zakręciła. Chociaż na Tytusy, mówi pan Mikołaj, człowiek nigdy nie jest za stary. No pewnie, że nie. Ja do dzisiaj uwielbiam Wyspy Nonsensu i potrafię wykaszleć cały alfabet, tak jak tam było w tym komiksie. To za chwilę będzie urodzinowo.

Urodzinowo Alan Wilder dzisiaj świętuje. Wszystkiego najlepszego. No i dla wszystkich dzieci Depeche Mode na początek godziny to jak wisienka na torcie. Państwo dalej piszą. 8 minut po 13. Julia Nowaczyńska i Bisior. Poniedziałkowe mam grać z okazji Dnia Dziecka. I tak sobie wspominamy zupełnie przypadkowo nagle bajki z naszego dzieciństwa. Oczywiście każdy z słuchaczy z innej dekady pewnie ma inne bajki. Pani Iwona napisała tak. Był sobie człowiek i było sobie życie, to bajki fenomenalne. Oglądałem je, oglądali moi synowie, a dzisiaj uwielbiam je pasjami moja 4,5-letnia wnuczka. Właśnie było sobie życie, dowiedziała się, skąd się wzięła i nowonarodzona siostrzyczka. Nie omieszkała oczywiście uświadomić w tym temacie dzieci w przedszkolu wraz z paniami przedszkolankami. Przedstawiła cały proces ze szczegółami. Uwielbiam też odcinki o krwinkach, wirusach i bakteriach. To była rewelacja. Powiem państwu, że do dzisiaj, kiedy myślę o chorobie i to wizualizuję sobie, jak te nasze krwinki białe jako policjanci atakują te wredne wirusy. No i jeszcze pani Iwona uwielbia Reksia, Bolka, Lolka. Gumisie i Fraglesy też weszły. Fraglesy, tak! Jak mi to wypadło z głowy? No Fraglesy genialne. Fraglesy genialne. Pani Monika pozdrawia nas z Virginia Beach. U niej to oczywiście jest poranek. Z bajek to dużo dobrego było, ale mój ukochany film to wciąż i na zawsze niekończąca się opowieść. Dzieci moje już tego zachwytu nie podzielają. Patrzę na Julię, czy podziela zachwyt? Nie, no bo ta bajka to sztrucel. Ale jednak jest to takie wspomnienie z dzieciństwa, bo dzisiaj ten film raczej już w zetknięciu z technicznymi aspektami nie ustaje telemarka, ale jednak tak sentymentalnie to nadal piękna rzecz. No to powspominajmy.

Arcaos, Rats and Portugal The Man, jak to zauważył słusznie mój syn, trochę przypomina na początku Talking Heads. No coś w tym jest, że można się jakoś tak zafiksować. Ojejciu, pisze pani Monika, dziękuję za Limala, śpiewamy z córką, bo ona zna też ten przebój, ale ze Stranger Things. Jak to się wszystko jednak zmienia, muzyka łączy pokolenia. Był sobie człowiek fraglesy, gumisie i standardowo misiu szatek, czy inny tam miś kolabor, ale pan Bogusław donosi i pragnie przypomnieć, że we Fraglesach osobną grupą społeczną byli duzersi, którzy ciągle coś budowali. Tak rzeczywiście było, bo tam się między światami przechodziło chyba. Coś takiego tam było. No dobrze, to za chwilę jeszcze poczytamy o tych państwa ulubionych bajkach. bisionmaparadio357.pl. Ten adres mailowy też będzie istotny, jeżeli chodzi o naszą płytę tygodnia, do której powoli zmierzamy, ale póki co to zanurzymy się we wspomnienia. To będzie rok 1968. Wtedy na szczycie listy przebojów była ta piosenka, a w kinach Absolvent, doskonały film z Dustinem Hoffmanem. Kto nie widział, ten powinien nadrobić.

back to the start. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Biffy Clyro, Opposite, płyta Biblical, cudowne nagranie. A czy pan redaktor pamięta taką sensacyjną bajkę Tajemnica szyfru Marabuta? To raczej był teatr telewizji. I był to doskonały teatr telewizji, taki dla dzieci. Przygody Smoka Wawelskiego z nieodżałowanym szpiegiem z krainy deszczowców. Karamba! Oczywiście, że jak najbardziej tak. Wprawdzie to nie kreskówka, ale uwielbiałem oglądać Pi Sigma z Ma Planety. Dzisiaj jestem nauczycielem matematyki. No niektóre bajki pani Romko no, mają bardzo mocne oddziaływanie jednak na nas, co się sprawdza w pani przypadku. Dzień dobry świątecznie. Czy ktoś pamięta bajkę o latającym zajączku, który miał długie uszy, latał przy ich pomocy? Miał walizkę, w której spał i lunetę, którą oglądał świat, pisze pani Magda. Bardzo lubiłem tę bajkę, choć oglądałem ją krótko, chyba zniknęła z telewizji. A tak namiętnie to Muminki i Krecik. Ja Muminków nigdy. Jakoś zawsze miałem problem z Muminkami, że jako dziecko bałem się Muminków i zawsze lubiłem ten moment, kiedy przychodziła Buka, bo wtedy Muminki uciekały i to było po prostu wtedy piękne, jakoś takie ozdrawiające wyzwolenie. To bardzo proszę dalej atakować bajkami z dzieciństwa. To jeszcze tutaj zobaczymy Sąsiedzi i Krecik. No Sąsiedzi to wiadomo. Człowiek się do dzisiaj uczył na sąsiadach kłaść tapety, także jakoś tak to musiało być. No to bardzo proszę, panie Davidzie, może dzisiaj też dla nas pan coś?

I tak to wyśpiewała Misia Furtak, która czuje. 26 minut do 14. No to zajrzyjmy do naszej płyty tygodnia. Obiecuję, że do bajek jeszcze wrócimy. Państwo cały czas piszą, bardzo dziękuję. Ale na chwilę oddajmy się płycie tygodnia. Zespół Cher, płyta Pleonazm, Being With You. Taka płyta czeka na kogoś, kto ma ochotę napisać i zawarczyć o nią pod adresem bisior@radio357.pl.

I płyta grupy Czer wędruje do pani Joanny, która wszystkich pozdrawia z okazji Dnia Dziecka i taki sobie prezent postanowiła zrobić. Pani Anna z Katowic, bardzo gratulujemy. Jutro kolejna szansa na taki album. A do bajek wrócimy już za chwilę po delikatnym beku.

Piękny ten Beck, Ride Lonesome. Zupełnie tak jak ostatnia płyta Becka z jego coverami. Pani Justyna napisała: tak sobie myślę, spacerując, że skoro mowa o bajkach, to warto poświęcić chwilę uwagi starej polskiej dobrej szkole dubbingu. Gdyby nie praca Misi Aleksandrowicz i Jasi Wizmur, nie mielibyśmy takich perełek jak Pingwin z Madagaskaru. To prawda. Dom dla zamyślonych przyjaciół pani Foster, czy Świat według Ludwiczka. A wracając do bajek, lubię czasem wrócić do Galactic Football, Oban Star Racers i odlotowych agentek. Oj, to młode pokolenie, to ja już się na to zupełnie nie złapałem. Patrzę w oczy Julia agentki, tak, na propsie. Puhu! Dobrze. Czy pamiętam bajkę psychodeliczną Tajemnica szyfru Marabotu? Już o tym mówiliśmy. Malwina, Fikander i Bromba, a także inni. Stare bajki, Kot Filemon. No tak, no tak. I Bonifacy. Taki ciągle leżący na piecu i taki prawdziwy kot. Żwirek Muchomorek. No pewnie, że tak. Rumca i Zbolek i Lolek. Jacek i Jagatka to prehistoria. To ja podobno oglądałem to jeszcze jako małe dziecko, ale za bardzo już tego nie pamiętam. No może dlatego, że pan Artur dzisiaj obchodzi 64. urodziny, to taki wybór. To bardzo nam blisko do tych samych bajek. Generalnie epokowo leciało to samo w telewizji. Wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych urodzin. Mieć urodziny w dzień dziecka to jednak jest taki przyjemny prezent. Kolejne bajki już za chwilę. A przez moment razem z nami Menicy i Daria Zawiałow.

Nie będzie mnie, to Daria Zawiało. W miasteczko South Park kojarzy pan, panie Bisior? Tak, kojarzy oczywiście, no jak można nie kojarzyć miasteczko South Park, ale to tak dla takich starszych dzieci już, które co nieco kumają. Już tak trzeba mieć, no, za 40 lat, żeby zrozumieć coś z South Parku. Nikogo nie ma w domu. Czy pan pamięta taki czechosłowacki krótki film? Oczywiście, że to Nikto na je doma, tak to było. Leciał w programie Tik Tak albo W piątku z Pankracem. No, to było piękne. On zawsze spoglądał przez ten wizjer i patrzył, kto tam przychodzi i odpowiadał, Nikto na je doma. Działy się dziwne rzeczy. Trochę jak pomyślę sobie, to ten filmik był z tej perspektywy trochę taki psychodeliczny, ale może to takie wspomnienie. Była taka bajka, Nieustraszony Pampalini polował na grubego zwierza w każdym odcinku. Nawet teraz przyjemnie się to ogląda. Pozdrawia pan Konrad z Key West z Florydy. Kot Filemon, podobno dorosłość zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz się identyfikować z Bonifacym zamiast Filemonem. No to ja już jestem dorosły. Też jednak na zapiecku lepiej poleżeć, prawda? Przy okazji starych bajek przypomniał mi się Miś z okienka i słynne pożegnanie. To pożegnanie nigdy nie odbyło się w telewizji. Z tym pocałowaniem misia wiadomo w co. To taka legenda miejska, która krąży, ale to się nigdy nie wydarzyło. Tak to zostało wymyślone i krąży. To mogę powiedzieć bezapelacyjnie. Barba papa, barba mama, no było coś takiego. Tu nie jedna, tak oni się przepoczwarzali. Dużo bajek jeden pamiętał. Czy ktoś pamięta Skrzata Dzięcielinka? Pamiętam go, ale nie jestem pewna, czy on był w Teleranku, czy u pana Michała Sumińskiego, patronka Ania. Ja Dzięcielinka nie pamiętam, ale plastusiowy pamiętnik to zawsze. Nawet miałem takiego plastusia w swoim piórniku, jak kiedy chodziłem do podstawówki, no bo to trzeba było sobie samemu tego plastusia oczywiście z plasteliny zrobić, bo nie było wtedy takich sklepów z gadżetami z filmu. No ta piosenka musiała się dzisiaj pojawić.

0: tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
1: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
0: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
1: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
0: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
1: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
0: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
1: i Michał Bisiorek.

Ironic, Alanis Morissette, która dzisiaj kończy 52 lata. Takie przypomnienie. 4 niespełna minuty po godzinie 15. Julia Nowaczyńska i Bisior jeszcze przez godzinę z Państwem. Dzisiaj Dzień Dziecka i wspominamy razem z Państwem bajki naszego dzieciństwa. Tych bajek coraz więcej maili napływa. Bardzo dziękuję. I pani Ania przypomina Barba Papa. To te stworki, co robiły różne przedmioty. A pan Andrzej z Łodzi dodaje, to bezapelacyjnie mój numer 1, czyli Barba Papa. No, ja też uwielbiam, bo to taka też bajka, która trochę wyobraźnie poruszała. Bajki kochałem chyba wszystkie, teoretycznie dorosła Karolina pisze, ale ciepło wspominam kanał Polonia 1, na którym oglądałem japońskie anime po włosku z polskim lektorem. Japońskie anime po włosku z polskim lektorem, to jest bardzo mocne kombo. Jakie te bajki zatoczyły koło? Oczywiście Wieczorynka o 19, a potem już weszłam w Pixar. No i Pixara to musowo każdy lubi, nawet jeżeli się nie wychował na bajkach. Wiadomo, że w Muminkach Buka, jak pan wspominał, a także Mała Mi były najlepsze. Zdecydowanie lepsze niż te całe stado Muminków, pisze pani Magda. No i jeszcze pan Marcin, opowieści... To nie do końca bajka, ale był taki spektakl opowieści Dziwnoluda z Wiktorem Zborowskim w roli tytułowej w pomarańczowym kostiumie. Mówił wierszem, napotykał inne też przebierane postaci, które mówiły wiersze Brzechwy lub Tuwima. Oglądałem to na VHS-ie, bo moja ciocia pracująca w szkole przyniosła kasetę mniej więcej rok 99 albo 2000. No, bardzo ładne wspomnienia. Jeszcze więcej prosimy i pod nóżkę zagramy Państwu właśnie w tej chwili.

Bajki i wspomnienia sypią się jak z rękawa. Pan Grzegorz napisał, dorzucam do wspomnień pan Kracy. No pewnie, że tak. Jeszcze była pora na telesfora. Telesfor i ten mniejszy smok to był Teodor. O, tak chyba to było. Pan Kracy to taka rasa psa, która, kiedy widzę na ulicy, do dzisiaj przypomina mi ten program telewizyjny. No i jeszcze ten ludzik rysowany jedną linią, balum, balum. Tak, oczywiście. To jak się nazywał ten program w niedzielę, w którym na koniec pokazywano, to już zapomniałem, ale pewnie państwo zdołają przypomnieć. Pani Agnieszka, bardzo lubiłam bajkę O czym szumią wierzby, wtedy trochę przerażająca. Dziś wiem, że mądra i pouczająca. Z późniejszych bajek absolutnym numerem jeden do dziś są Auta i Wall-E. No ale to już taka prawie współczesność. No i oczywiście Ratatouille. No to jest ten jeden raz, kiedy ludzie pokochali szczury. I gdy mówili, to by je udomowili, żeby im gotowały. Tak normalnie raczej chyba to nie jest aż tak. Diabeł Piszczałka, pan Wojtek. Bałem się trochę oglądać, mały byłem, a jak mam być normalny, jak takie rzeczy były w telewizji. I od Muminków proszę się odtentegować. Obecnie lubię bardziej niż za dzieciaka. No każdy ma jakieś tam te swoje dziwne historie. Chciałbym przypomnieć o bajkach, które wyświetlały się na ścianie z rzutnika. Nie mówię o rzutniku, w którym przewijało się zdjęcia i pod spodem były napisy. Jasne, że tak miałem. Nie slajdy, tylko normalny taki film nakręcony. Jejku, i tam była taka kaseta, którą trzeba było ten film zamontować. Ale mi pan, teraz panie Macieju, przypomniał. Się zapraszało, się dało, prześcieradło się wieszało na ścianie i człowiek myślał, że film ogląda. To takie bajki były. Trzeba było sobie wyobrazić całą sytuację i dramaturgię, bez ruchu, tylko na zdjęciach. No i oprócz bajk pamiętam też Czterech Pancernych. No, to każdy pamięta. Wiadomo, Czterech Pancernych robili robotę. Czekamy na państwa. Jeszcze przez chwilę będziemy mogli wspominać. The Naked and Famous, bardzo proszę.

Lenny Kravitz, I belong to you, a państwo się rozpisali i te maile wpadają jeden za drugim, nie zdążam czytać, rozsypał się wojek. Przepraszam, worek z bajkami. To te bajki, to jod mi przeskoczyło z bajek. Bo może być też wojek z barkami, no to też będzie miał jakieś tam znaczenie. Pan Cezary wspomina Carlsona z dachu lub pan Tau. Pan Tau to był ten pan w Meloniku, co robił takie ta-ta-ta-ta-ta-ta, chyba tak, tak mi się wydaje. No i Pippi Langstrung, znana u nas jako Pippi Pończoszanka. To były przygody, pozdrawia pan Cezary. Pani Kinga, było sobie życie, tak, to wspaniałe, był jeszcze magiczny autobus i przybysze z Mad Planety. No tak, to już młodsze pokolenia przybysze z Mad Planety jak najbardziej. Dobra, nocki żwirek i muchomorek, makowa panienka, wodnik szuwarek, to od pani Małgorzaty. Od pani Małgorzaty. Muminki, wiadomo, książki do tej pory źródło spokoju jak ciepły kosyk. Filemon to Boniface miał rację, ale z takich bajek mniej wspominam, które uwielbiałem, przygód kilka wróbla ćwirka. Pająk chwat wszystkich brat, o dwóch kumplach pająkach, był krzyżak i pajek lądowy i topik pająk wodny. Pomysłowy Dobromir, uhu! Oczywiście, że tak. A, jeszcze była ta bajka o tym słoniu. O, co z takiego małego słonia zrobić takim dużym słoniem? Nie wiem, czy ktoś to pamięta. No dobrze, Rumcajsa i...

Ja widzę, nie tylko oczyma wyobraźni, ale w mailach, że państwa temat bajek jednak bardzo poruszył. Przed chwilą nawet pan Darek z Bostonu napisał do Julii, że ta bajka o słoniu, o której wspominałem, to proszę słonia. Oczywiście, że tak, ten słoń, który rósł, to był słoń Dominik. Pani Basia przypomina chłopiec, który miał tego słonia, to był Pinio i była jeszcze mrówka Funcia. I pani Basia pyta się, czy ktoś pamięta taki czeski serial Spadła z obłoków o dziewczynce kosmitce, wczesne lata 80. Tego nie pamiętam, ale wiem, pamiętam o dwóch ważnych atrybutach, które każdy młody człowiek w latach 80. pragnął mieć. Te dwa atrybuty to był zaczerwany ołówek, no bo człowiek by mógł sobie wtedy narysować wszystko na ścianie, a drugi atrybut to był pierścień Arabeli, no bo taki zastępczy produkt za czerwony ołówek. Pan Tomasz, czy kultową kreskówkę Wojna Planet znaną przede wszystkim jako załoga G, już ktoś wspominał. No i pan Tomasz też o czeskim filmie Spada z obłoków. Także pani Basiu, no i jest państwa już dwoje z tym czeskim filmem. Proszę, Słonia to już bardzo dziękuję. Słoń Dominik, bardzo dziękuję. Pan Palini Łowca Zwierząt było już dzisiaj. Rules to pewnie zgoda. Biały Delfinum też był. Także już widzę, zamykamy powoli ten temat. Jeszcze, a Plastusiowy Wspomnienik wspominaliśmy, tak, wspominaliśmy pani Mileno. No to bardzo proszę, grupa Tears of Years.

Piękna ta audycja wspominkowa z tymi bajkami, pisze pani Ewa Dzikowska z Zachmurznej Łodzi. Pamiętam opowieść mojej mamy, jak któregoś razu chciałem do telewizji pisać po nocy, po którymś odcinku Małych Mieszkańców Wielkich Gór, w którym Jackie i Nyka stracili mamę. Pół nocy podobno nie mogłam ją uspokoić, tak płakałem, że oni tam teraz sami zostali bez mamusi. I pozdrawia nas pani Ewa. Pan Piotr, zdecydowanie jego dzieciństwo to Muppet Show i Fraglesy. To był taki powiew z zachodu. No coś w tym może być, coś w tym może być. Już państwo tyle tych maili piszą, że nie jestem w stanie ich spadła z obłoków. Przez ten serial musiałam mieć fryzurę na Majkę z Gurunu. To imię bohaterki. A jaka to fryzura? Taką, jaką miała wtedy połowa dzieci, niezależnie od płci. Mój syn nazwał to fryzurą a la Will ze Stranger Things. No to każdy na fajerkę był obcinany wtedy. Każdy był na fajerkę obcinany. Odrobina słońca od grupy Roosevelt.

Mikrobi, He-Man, jeszcze wiele, wiele, wiele innych bajek. To będą tematy na kolejne pewnie programy. Może kiedyś Plac na Rozdrożu o bajkach dzieciństwa powstanie. Dzisiaj na pewno w popołudniówce, którą poprowadzi Michał Trantał, już za chwilę o Maji Chwalińskiej, która na razie prowadzi 1-0. Jeżeli mowa o bajkach, to niech ta bajka piękna trwa. Ja mówię Państwu już do usłyszenia. Dziękuję za dziś. Usłyszymy się w najbliższą sobotę. Julia Nowaczyńska z Państwem jeszcze zostaje.

0: Zaczyna się.
1: Rany, to już?
0: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
0: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
0: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!

0: 1 czerwca, godzina 16, zaczynamy popołudniówkę. Czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędro-Karbowska.
1: A na początek decyzja premiera o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Donald Tusk wyznaczył również komisarza partii w regionie. Została nim wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Decyzje premiera związane są z zeszłotygodniowym referendum, w wyniku którego stanowisko prezydenta Krakowa stracił Aleksander Miszalski. A więcej na ten temat już za kilkanaście minut w rozmowie popołudniówki. Pod Kętrzynem w województwie warmińsko-mazurskim doszło dzisiaj do wypadku, w którym zderzyły się dwa autobusy szkolne. W obu przewożone były dzieci w wieku szkolnym. Łącznie pojazdami jechały 52 osoby, dwie zostały ranne. Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji informuje, że na miejscu udzielono pomocy medycznej. Poszkodowanym nie stało się nic poważnego.
2: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
1: Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło, gdy jeden z kierowców chciał skręcić w prawo, a drugi nie wyhamował i najechał na jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. W serwisie ostrzeżenia przed burzami IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 12 województw. Burz, którym będzie towarzyszył silny wiatr i deszcz, powinni spodziewać się mieszkańcy województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązują do godziny 19. Tymczasem mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie, poszkodowani przez trąbę powietrzną, mogą liczyć na zasiłki. Wsparcie, które obiecał wojewoda opolski, ma być podobne do tego, które otrzymali powodzianie. Mieszkańcy na razie nie wiedzą, czy w ogóle będą mogli odbudować uszkodzone domy.
3: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
4: Były dosłownie sekundy uderzenie, było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Decyzje dotyczące odbudowy zniszczonego mienia mają dopiero zapaść. Trąba zniszczyła kilkanaście budynków. Nadzór budowlany stwierdził, że kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania. W Balcerzowicach pracują dzisiaj rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. Nocna prohibicja od dzisiaj w całej Warszawie. O 22:00 zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Pilotaż został przeprowadzony w ubiegłym roku na Pradze Północ i w Śródmieściu. Według danych Straży Miejskiej na terenie tych dwóch dzielnic zanotowano spadek interwencji strażników. W dzień o ponad 10%, a w nocy o ponad 15%. A jak wprowadzenie nocnej prohibicji w całym mieście postrzegają mieszkańcy?
5: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest, to jest wprowadzony, bo jest.
6: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
7: Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
5: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
1: Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22:00 do 6:00 rano. Wyjątkiem są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Na koniec serwisu przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie o północy ruszyła rywalizacja w ramach Pucharu Rowerowej Stolicy Polski. O szczegółach Rafał Frydrych.
8: To już 8. edycja imprezy, która zwyczajowo trwa przez cały czerwiec. Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
9: 250 samorządów stanie do rywalizacji, ich mieszkańcy będą kręcić kilometry.
8: Zdaniem organizatorów jest szansa, że przez 30 dni rowerzyści z całej Polski pokonają w sumie ponad 20 milionów kilometrów. Gmina i miasto, które najbardziej przyczyni się do tego, zyska na rok miano rowerowej stolicy Polski. Osobny ranking najbardziej aktywnych cyklistów obejmować będzie konkretne ich grupy. Na koniec czerwca dowiemy się, kto zwyciężył w klasyfikacji szkół, uczelni, instytucji i przedsiębiorstw. Rower to dziś nie tylko sprzęt wykorzystywany w rekreacji. Wiele osób dojeżdża nim do pracy czy szkoły. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Ta relacja kończy serwis o 16:00. Na kolejny zapraszam za niespełna godzinę.
0: Cały czas podglądam, co dzieje się na korcie w Paryżu i mecz Maji Chwalińskiej, ale zostawmy co sportowe sportowcom. Sebastian Kierzyk, jak sytuacja na korcie?
10: No ja też podglądam. Miały rozpocząć około 13, może 14, a rozpoczęły później. No ale tak to już w tenisie jest, gdy przedłuża się spotkanie poprzedzające. Grubo ponad 3 godziny trwał mecz Koboli z Fajda na korcie Filipa Chatrier. Ostatecznie wygrał Koboli 3-1. A to oznacza, że wreszcie nadszedł czas na sportowe wydarzenie poniedziałku z naszej polskiej perspektywy. Bo trwa piękna przygoda, piękny sen Mai Chwalińskiej.
11: Co za romantyczna historia w Paryżu. Dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, dziewczyna, która była najmniejsza w swoich rocznikach od najmłodszych lat, sprytem, uporem, ciężką pracą wchodzi szturmem do drugiego tygodnia.
10: Do drugiego tygodnia French Open oczywiście. Odpadła wczoraj Iga Świątek, ale mamy maję. Polka właśnie w tym momencie walczy o awans do ćwierćfinału, a jej rywalką przedstawicielka gospodarzy Diane Perry. Transmisja trwa w Eurosporcie. Zerkam na wynik 6-3 dla Mai Chwalińskiej w pierwszym secie. Obecnie mamy drugą partię i prowadzenie Perry 2-1 i podanie Mai Chwalińskiej. No i mam nadzieję, że gdy spotkamy się ponownie o 17.30, to będę miał dla Państwa dobre wieści. O czym jeszcze warto wspomnieć? Na pewno o tym, że w Polsce dziś ruszyły Mistrzostwa Świata w olimpijskiej dyscyplinie. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie można śledzić zmagania najlepszych na świecie koszykarzy 3x3.
12: Koszykówka 3x3 ma swoje źródła w koszykówce ulicznej, czyli streetballu, czyli dyscyplinie, która tak naprawdę jest dostępna dla każdego. Dlatego przede wszystkim bardzo zachęcam wszystkich kibiców i Państwa do wsparcia i kibicowania naszych reprezentantów.
10: Mówił prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański i kibicować można już dziś na pierwszy ogień mecze reprezentacji Polski kobiet. O 18.55 Polska-Madagaskar, o 20.45 Polska-Czechy. Jutro do akcji wkroczą panowie. A zatem tenis i koszykówka dziś królują. Nie tylko koszykówka 3x3, o czym więcej w rozszerzonym sporcie. O 17.30 wrócimy także do historycznego awansu wieczystej Kraków do Ekstraklasy. Ale przede wszystkim patrzymy na kort i kibicujemy Mai.
0: Tak jest, a jeżeli mecz Mai skończy się wcześniej, to i wcześniej usłyszymy się z Sebastianem Kieszkiem. Czas na prognozę pogody. Po południu i wieczorem sporo chmur, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Najwięcej słońca pod wieczór na Pomorzu i na zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i miejscami na południu trzeba jednak uważać na przelotne opady, deszczu i burze. Lokalnie może pojawić się także grad. Najmocniej popada na południowym wschodzie i w pasie centralnym. Podczas burz nawet do około, uwaga, 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura dziś całkiem przyjemna. Od 18 do 20 dwóch stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonie Podhala, tam około 16. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, ale podczas burz może mocniej powiać, w porywach do 60 km na godzinę. Czyli parasol warto mieć pod ręką, ale będą też miejsca, gdzie wieczór może okazać się całkiem łagodny pogodowo i może się rozpogodzić.
13: Południówka w Radiu 357. Zapraszam, Michał Trantał.
0: Tak jest, a razem ze mną Julia Nowaczyńska i Bartek Wasilewski. A tą zapowiedź czytała Marianna Wasilewska. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Drodzy Państwo, także jeżeli widzieliście Państwo na naszej stronie internetowej i w aplikacji w ramówce dziś zdjęcia prowadzących trochę inne niż zwykle, bo to są rysunki przygotowane przez dzieci. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam 10-letniego Antosia, który przygotował mój rysunek. Antoś również rozmawiał ze mną. Ten wywiad usłyszeliście Państwo w Mam Grać Bisiora i nie jestem przekonany, czy ten rysunek powstał przed tym wywiadem, czy po wywiadzie. W każdym razie na poniedziałek umówiłem się do dentysty. Drodzy Państwo, zdjęcia redaktorów także na stronie facebookowej naszej można znaleźć, polajkować, ocenić, napisać komentarz. A jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak ja wyglądałem jako dziecko, to bardzo proszę, na swoim Instagramie niedawno wrzuciłem takie zdjęcia. Wspomniałem o wywiadzie, którego udzieliłem dzieciakom, także dziś po południówce. Antek Grudniewski będzie mierzył się z pytaniami dzieci. Jeżeli są z nami fani Antka Grudniewskiego, to bardzo proszę z nami pozostać. Ale jeżeli przy dzieciach jesteśmy, to bardzo proszę.
14: W roku 2026 szacunkowa wartość inwestycji w wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia to rząd 371 tysięcy złotych.
0: Tak jest i tym tematem zajął się Tomasz Jeleński. Co Państwo na to? Co Państwo na te 370 tysięcy złotych? 510-357-357 to telefon do naszego studia. trantał@radio357.pl to mail bezpośrednio do mnie również na Instagramie. Można się odzywać i oczywiście można wejść w nasz naszą aplikację, kliknąć nagrać głosówkę i wysłać ją bezpośrednio do naszego studia. Wszystko jest bardzo proste. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Czawie Kwadrans po godzinie 16, popołudniówka Radia 357. Drodzy Państwo, jak już wszyscy zgodnie ustaliliśmy, dziś obchodzimy Dzień Dziecka, ale wnikliwsi kronikarze, w szczególności ci zajmujący się polską polityką, mogli zauważyć, że 1 czerwca to ważna data jeszcze z jednego powodu.
1: To jest raport 357.
0: W studiu Antoni Pyzel. Antku, obiło ci się coś o uszy?
2: Dzień dobry. No proste, że się obiło. W końcu chodzi o wydarzenie, do którego nawet najwięksi muzycy nawiązywali w swoich utworach.
3: Wygrał, lecz na 2 godziny.
2: A co autor miał na myśli? Pewnie fanfary, które 1 czerwca 2025 roku po godzinie 21 hucznie wybrzmiały na jednym z wieczorów wyborczych.
4: Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, na żyletki.
2: Całkiem ostre te żyletki, panie Rafale. Proszę uważać, bo może się pan nimi skaleczyć. W innym sztabie nie było fanfar, ale była wiara.
5: Drodzy Państwo, tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy.
2: No ale jak to tak? 2 zwycięzców? Nie, tak nie mogło być. Obie strony pogodził przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.
6: Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 roku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Karol Tadeusz Nawrocki.
2: Równo rok temu 10 606 877 Polek i Polaków w drugiej turze wyborów prezydenckich oddało głos na dotychczas mało znanego Karola Nawrockiego, mimo przeróżnych afer o szerokim zakresie tematycznym, od używania nikotyny po oskarżenia o udział w ustawkach i sutenerstwo. Tak o jego triumfie mówi Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Ta wygrana wiązała się z pewnymi nadziejami, ale również z obawami, no bo ci, którzy jakoś tam bardziej tą polityką się interesują, obawiali się konfliktów pomiędzy prezydentem z Prawa i Sprawiedliwości a rządem koalicyjnym. To się oczywiście stało. Natomiast drugi wątek, który wydaje się być istotny, to to, że te nadzieje pierwotne, one potem ustąpiły takiej obserwacji konfliktu, który możemy sobie różnymi przymiotnikami nazywać, totalnego, zupełnego, ostrego.
2: Konfliktu, który bardzo utrudnił i tak niezbyt proste życie koalicji rządzącej. Karol Nawrocki zapowiadał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Czy tak jest? Zdaniem Michała Tomasika z tygodnika Polityka, nie.
8: I nie aspiruje do tego. Bardzo często Karol Nawrocki odwołuje się do mandatu, który uzyskał, do tych 10 milionów wyborców. Wprost mówi o tym, kogo reprezentuje. Natomiast bardzo chętnie używa takiego kwantyfikatora, że on jest prezydentem Rzeczypospolitej i próbuje tym samym zwiększać swój autorytet, jakby te 10 milionów głosów dawało mu mandat do decydowania o 40 milionach Polaków w kraju i kolejnych milionach za granicą.
2: Dodaje również, że nie był to łatwy rok dla prezydenta, który musiał łapać kilka srok za ogon.
8: Łatwiej jest wygrać wybory w drugiej turze przeciwko kandydatowi postępowemu, progresywnemu i zyskać poparcie całej prawicy, niż później to poparcie utrzymać. Ustawa łańcuchowa, czy ustawa o kryptowalutach, czy program SAFE również zawetowany. Tu prezydent się zakiwał i zamiast postawić na twardą, jasną decyzję, co by było zgodne z jego kampanijnym wizerunkiem, to próbował kluczyć, żeby nikogo nie zdenerwować.
2: Olgierd Annusewicz przekonuje jednak, że prezydentowi udało się odnieść kilka politycznych sukcesów.
7: Na pewno udało mu się utrzymać zaufanie społeczne. Na pewno udało mu się zbudować siebie jako potencjalnego lidera po prawej stronie sceny politycznej. Tu jest dość duża zmiana w porównaniu do Andrzeja Dudy, który był postrzegany jako polityk mocno zależny od swojego środowiska. Dzisiaj nie pytamy tylko, co na jakąś kwestię powie Jarosław Kaczyński, ale też zastanawiamy się, co w tej sprawie zrobić, decyduje, powie prezydent Nawrocki.
2: Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej Karol Nawrocki jest 3. najlepiej ocenianym prezydentem w historii III RP za Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Kaczyńskim. Badanie United Service dla Wirtualnej Polski mówi zaś, że jego prezydenturę pozytywnie ocenia 48% ankietowanych, a negatywnie 50%. A jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Do dyspozycji głosówki w naszej aplikacji, mail popołudniówka@radio357.pl i telefon 5 10357357.
0: To skoro Antek Pyzel już wykonał robotę za mnie, to ja tylko dodam, że raport 357 dostępny jest także w naszych podcastach w zakładce Raport 357. No kto by się spodziewał. Prawie 19 minut po godzinie 16. Zapraszam do dyskusji zarówno o Dniu Dziecka i koszcie wychowania dzieci, jak i o panu prezydencie.

0: Drodzy Państwo, wiedziałem, że ten temat Państwa zainteresuje, bo na początku przedstawiłem posiadanie dzieci jako suchy fakt i liczbę 370 tysięcy złotych, że tyle kosztuje nas wychowanie dziecka, a Państwo w tej sprawie głosów kują, no pełni emocji.
1: Panie redaktorze, oczywiście można wszystko przeliczać na pieniądze, ale czy trzeba? Sam kiedyś się z tego śmiałem, ale odkąd mam dziecko, to też jestem zdania, że uśmiech tego dziecka jest bezcenny i tego nie da się na żadne pieniądze przeliczyć.
0: Zapewne nie da się przeliczyć i wszystkim dzieciakom dzisiaj życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, 100 lat, 100 lat i niech żyją nam, no bo przecież dzisiaj Dzień Dziecka. Nasz słuchacz wspomniał o emocjach, ale ogromne emocje były także po finale Ligi Mistrzów. I te emocje były w Paryżu, w mieście zwycięskiego Paris Saint-Germain.
2: Jestem w samym sercu Trocadero w Paryżu i zobaczcie, co się stało wczoraj wieczorem. Spójrzcie, całkowicie zniszczony samochód. To wszystko spłonęło wczoraj w nocy. Widząc te obrazki, można by pomyśleć, że jesteśmy na złomowisku, a przecież stoimy przed najsłynniejszym zabytkiem na świecie.
0: I takie rzeczy działy się, drodzy Państwo, w Paryżu. Po finale Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain wygrało, ale przegrał Paryż zdecydowanie. Także w tej sprawie mogą się Państwo do nas odzywać. A teraz nasza piosenka dnia. Perfect Circle i Starless. Przypomnijmy, 10 czerwca w Warszawie na Torwarze koncert. Może ktoś z Państwa się wybiera.

0: 28 minut po godzinie 16. Z nami Sebastian Kierzek. Witaj, Sebastianie. A skoro Sebastian Kierzek, to dobre wieści z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, bo Maja Chwalińska z awansem.
1: No nie wiem, czy Michale spodziewałeś się, że tak szybko się połączymy, bo kiedy łączyliśmy się poprzednio, to ile, 20 minut temu, a już znowu się łączymy. Maja Chwalińska, to możemy ogłosić się z awansem do ćwierćfinału French Open. Ma już na rozkładzie Qin Wenjen, Elisa Mertens, Maria Sakkari i dziś Diane Perry. 6-3 zwycięstwo w pierwszym secie, dwa przełamania także w drugiej partii i dosłownie kilkadziesiąt sekund temu Maja Chwalińska osiągnęła, no i tak już przecież, swój życiowy sukces i chce więcej, chce przecież więcej, bo już niebawem zagra o półfinał, zagra o swoje marzenia, które przecież już też spełnia. Piękny sen Mai Chwalińskiej trwa zatem w Paryżu. Mówicie na antenie też o wydarzeniach w Paryżu, no to z naszej polskiej perspektywy to są piękne i jakże czyste wydarzenia w Paryżu, bez żadnych burt. I myślę, że o 17.30 to sobie wszystko spokojnie uporządkujemy.
0: Tak jest i myślę, że także o 17.30 powiesz nam, kiedy ten ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej, bo być może to wiemy. A ważna i ciekawa historia jest taka, że Maja Chwalińska chyba nie miała noclegu na dalszą część turnieju, bo chyba nie spodziewała się awansu. Takie rzeczy się dzieją właśnie w Paryżu i trochę niespodziewana bohaterka, bo cała reszta polskich reprezentantów już odpadła z turnieju.
2: Popołudniówka 357.
0: 16.30, a my wracamy do tematów ważnych, politycznych i za chwilę o Krakowie będzie, drodzy państwo, bo przedterminowe wybory prezydenckie właśnie w tym

0: mieście odbędą się pod koniec sierpnia. Ruszyła giełda nazwisk. Na niej Łukasz Gibała, ten, który ostatnio o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim. I właśnie Łukasz Gibała wciąż waży swoją decyzję o starcie. Prawica. Konfederacja wystawiła Bartosza Bochenczyka, frakcja Grzegorza Brauna, Michała Klimka. Lewice reprezentuje na razie Aleksandra Owca z partii Razem, a do tego dochodzą egzotyczne deklaracje Mariana Banasia i medialny szum wokół Marianny Schreiber. Jednak, drodzy państwo, absolutnym politycznym hitem dzisiejszego popołudnia jest decyzja Donalda Tuska, który w ramach chyba kary za referendum rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej, którym przewodził Aleksander Miszalski. Struktury na nowo ma zbudować wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. I nie ukrywajmy, to jest cios dla Miszalskiego. To także sprawia, że zarówno poturbowana Koalicja Obywatelska, jak i trochę chyba zagubiony w tym wszystkim PiS, w tym wakacyjnym rozdaniu stanowią dziś największą niewiadomą, jeżeli chodzi właśnie o kandydatów w wyborczym boju w Krakowie. Drodzy państwo, gościem popołudniówki jest Marek Kęskrawiec, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Donald Tusk dość bezlitośnie, można powiedzieć, ścina głowy we własnej partii w Krakowie. Rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Co w Krakowie mówi się o tej decyzji, która światło dzienne ujrzała dosłownie godzinę, dwie temu?
1: Nie wiem, co się mówi w Krakowie, wiem, co ja mogę przewidywać i powiedzieć swoją opinię. No jest to ogromne zaskoczenie. Pani Niedziela jest wicemarszałkinią Sejmu, ale w Krakowie jest słabo znana. Ona jest znana raczej w Małopolsce Zachodniej, Oświęcim, Chrzanów, te rejony. Ale ja trochę rozumiem Donalda Tuska, bo problemy z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską obecnie w Krakowie były od zawsze. To zawsze był problem tego rodzaju, że w tak inteligentnym mieście, które się już bardzo zmieniło, to już nie jest miasto piwnicy pod baranami, ona ma szereg różnych twarzy, bardzo nowoczesnych też i to trzeba jakoś ogarnąć. Zawsze był ten problem z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską, że to było bardzo słabe nazwiska, no niestety. Może pani Niedziela jest po to, żeby właśnie z tych terenów Małopolski Zachodniej po prostu przyjść z zewnątrz i obejrzeć to wszystko.
0: Bo teraz ważne pytanie. Czy pani Niedziela jest zaufanym człowiekiem Tuska, który ma posprzątać, czy pani Niedziela będzie kandydatką na prezydenta Krakowa, pana zdaniem?
1: Ja nie mam pojęcia, natomiast wydaje mi się, że pani Niedziela w ogóle nie jest znana w Krakowie i to byłby chyba błąd. No chyba, że jest tak niesamowitą osobowością, tego nie wiem, że jest w stanie w tak krótkim czasie zrobić świetną kampanię, mieć przede wszystkim jakiś pomysł na nią i jakoś zareagować na te błędy, za które wypadł z fotela prezydenckiego Miszalski. W skrócie, czyli ta strefa czystego transportu, 60% miasta równocześnie do istniejącej równocześnie strefy płatnego transportu, podwyżki, rozszerzenie godzin i absurdalna rzecz, czyli podwyżki biletów, czyli w samochodami nie możemy wjeżdżać, ale nie dostajemy żadnej alternatywy w postaci jakiegoś logicznego transportu. No i z tym wszystkim pani Niedziela będzie się musiała zmierzyć. Ja powiem jeszcze jedno. To, co się dzieje w Krakowie, to jest odzwierciedlenie chyba w ogóle problemu Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce. No, możemy się śmiać z PiS-u, ale tam są przynajmniej jakieś frakcje. Śmiejemy się z tego, co tam się dzieje między tymi frakcjami, ale tam są frakcje. W Koalicji Obywatelskiej nie ma frakcji. To jest jałowa ziemia. Niestety, przykro mi to powiedzieć. Tam nie ma żadnych nazwisk. W regionach są słabe nazwiska. A jak są, to niestety różne zarzuty się pojawiają wokół nich. Tego rodzaju jak wobec pana Miszalskiego, że miał walczyć z kolesiostwem, a potem okazało się, że na różnych eksponowanych stanowiskach wymagających profesjonalnego wykształcenia są po prostu partyjni koledzy.
0: Wspomniał pan właśnie o tych frakcjach Prawa i Sprawiedliwości. Czy w Krakowie ciągle jest ten podział na Beata Szydło kontra reszta świata?
1: Jest, ale czy to kogoś obchodzi? Ja powiem panu szczerze, jak pan wymienił te nazwiska, to ja powiem tak. No, z PiS-u być może będzie startował pan Drewnicki, bardzo aktywny radny, ale nie wiem, wątpię, czy byłby w stanie. W Krakowie nigdy, wbrew pozorom, to jest konserwatywne miasto, ale nigdy tutaj kandydat na prezydenta miasta z PiS-u nie miał żadnych szans. A przypomnij mi, kto tu przegrał. Przegrał tutaj Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Małgorzata Wasserman, pan Terlecki, Ryszard. No, Kraków to nie jest miasto dla PiSu. I te nazwiska, które się teraz pojawiają na giełdzie, one nie gwarantują zwycięstwa. Pani Wasserman nie będzie startowała, ona ma jakieś rzeczywiście solidne poparcie. Natomiast te kandydatury, Marian Banaś, no to jest słaba kandydatura. Kandydaci obu konfederacji są kompletnie nieznanymi biznesmenami w Krakowie. Możemy sobie oczywiście w swojej bańce tam królować, ale krakowianie ich nie znają. Jeżeli chodzi, już bardziej są znani kandydaci, którzy nie mają szans z lewicy, czyli pani Gosek-Popiołek, czy pani Aleksandra Owca, świetni aktywiści, ale oni też wielkiej szansy nie mają. Myślę, że największe szanse, ale to ciągle mówimy, bo pan Łukasz Gibała, który już 3 razy startował, teraz wydaje się, że mamy większe szanse w oku tego całego cyklonu. Oczywiście pojawiają się takie komentarze ze strony tych fanatyków KO, czyli między innymi środowiska Soku z Buraka, że Gibała jest ułożony z PiS-em, że tutaj będzie powrót jakiegoś stanszenia niekonserwatywnego kierownictwa miasta. Natomiast powiedzmy szczerze, Łukasz Gibała mógłby zawrzeć taktyczny sojusz przed wyborami, przed referendum, żeby obalić Miszalskiego, ale w żadne kontakty z PiS-em nie wejdzie, tak samo jak PiS w żadne kontakty z Gibałą nie wejdzie, ponieważ program Gibały to jest program lewicowy. No, stop wycince drzew, nowe parki, ochrona dzikich rzek, centrum zdrowia psychicznego, walka z betonozą. Ja tu wymieniam z głowy. Stop fajerwerkom, cmentarz dla zwierząt. No, jak on się mógłby dogadać z PiS-em? Więc ja myślę, że to będą bardzo brutalne wybory. I jeszcze jedną rzecz może powiem na koniec tej przydługiej wypowiedzi, że to, co się wydaje panu Przemysławowi Czarnkowi, że to jest jakiś początek wielkiej fali, to są moim zdaniem brednie. Pan Czarnek nie wie, o czym mówi. Przecież weźmy pod uwagę chociażby ubiegłoroczne referendum w Zabrzu. Tam obalano prezydentkę z Koalicji Obywatelskiej, ale w powtórzonych wyborach wygrał pan Żbikowski, który jest prezesem Stowarzyszenia Lepsze Zabrze, apolitycznego. On się zajmuje polityką antysmogową, ratowaniem zabytków. Bardzo jest związany z lokalną polityką. I wygrał z panią Weber z KO te powtórzone wybory. Z kolei w Rzeszowie, który jest na takiej topie tej listy, gdzie mogłoby się odbyć referendum i obalić prezydenta. No, prezydentem jest pan Konrad Fiołek, niezależny, ale poparty przez KO i PSL. Ale jeżeli straci władzę, to nie na rzecz jakiegoś barona z PiS-u, chociaż przecież Podkarpacie ma taką opinię, tylko z tego, co wygląda w tej chwili, na rzecz radnego pana Strojnego, który jest liderem Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa i też nie jest wcale polityczny.
0: Panie redaktorze, wspomniał pan co najmniej o 10 ważnych tematach krakowskich, samorządowych, o których było to referendum. A nie obawia się pan tego, że kampania wyborcza w Krakowie zostanie skonsumowana przez ogólnopolską politykę, bo nagle tym jednym miastem, drugim co do wielkości w Polsce, zacznie zajmować się cała Polska i duża polityka, bo tak wyglądają kampanie w Warszawie, że nikt się samorządem praktycznie tam nie zajmuje?
1: Te przypadki, o których mówiłem przed chwilą, Rzeszów, Zabrze, zadają kłam tej teorii, że wielka polityka ogólnopolska przekłada się jeden do jeden na miasta. W Krakowie przez ponad 20 lat rządził pan Majchrowski, który co prawda startował ze środowisk lewicowych, ale w ciągu swojej całej prezydentury odkleił się od polityki. To politycy do niego przychodzili błagać o różne rzeczy. Ja darłem koty z pewnymi decyzjami pana Majchrowskiego, ale to była postać. Ja nie wierzę w to, że politycy są w stanie swoimi, przepraszam, wąskimi umysłami zejść na poziom lokalny i zobaczyć całokształt problemów, którym się oni z perspektywy sejmowej sali w ogóle nie zajmują. To jest problem ogólnopolski. Oni sobie mogą mówić takie rzeczy, że to jest jakaś wielka fala, coś się zmieni, ale politycy, no już te nazwiska, które przytoczyłem, no to jest Kraków, to jest miasto inteligenckie, miasto nowych technologii, miasto również konserwatywne. Te nazwiska, no to są trochę dla Krakowa no name. No, najbardziej się oswoił ten Gibała. On niestety trochę ma tą opinię przegranego. Mam wrażenie, że teraz może coś ugrać. To będzie, jeżeli on wygra, to będzie oznaczało kompletną demolkę Urzędu Miasta. Nie wiem, czy Gibała jest w stanie zagospodarować urząd takimi ludźmi, związany z biznesem, ale też ze środowiskami aktywistycznymi, ale stworzyć spójną ekipę. Ja się boję, że te wybory, które tak naprawdę są wyborami na niecałe 3 lata, bo nowy prezydent będzie rządził tylko do kolejnych wyborów samorządowych. On nie będzie rządził 5 lat. Mhm. Więc to też osłabia jakby chęć ludzi do takiego kandydowania, do poświęcania swojej energii, do znoszenia tego hejtu. Natomiast co do pańskiego pytania, nie dam sobie oczywiście ręki uciąć, ale nie wierzę, że politycy centralni rozumieją, co się dzieje w ogóle w Krakowie.
0: Wspomniał pan o Jacku Majchrowskim, który, jak pan ocenił, był postacią trochę spoza wielkiej polityki, był samorządowcem. Czy Jan Hoffman mógłby być taką samą postacią spoza wielkiej polityki, jeżeli zdecydowałby się na start? A przypomnijmy, Jan Hoffman to jest jeden z inicjatorów tego referendum i trochę ta postać wyrosła podczas tego referendum.
1: No widzi pan, ja sam zapomniałem go wymienić. To może też świadczy o rozpoznawalności tego pana, albo o moim błędzie po prostu. Jan Hoffman oczywiście ma szansę. On jest też niezwiązany z polityką krakowską za bardzo. No jest radnym, ale on się trzyma trochę z boku od partii. I on rozkręcił tą całą aferę referendalną. Z jego wypowiedzi one były często populistyczne, ale on też rzeczywiście rozumie, co się dzieje w Krakowie. On ma szansę, ale jak mówię, tu w Krakowie będą głosy bardzo rozdrobnione. W pierwszej turze pewnie będzie inny wynik niż w drugiej. Wie pan co, głównym problemem, o czym w ogóle nie rozmawiamy, jest w ogóle ta ustawa referendalna. No to, że prezydenci miast w przypadku referendum nawołują do tego, żeby ludzie nie szli do wyborów i mają niestety rację, jeżeli patrzeć na arytmetykę.
0: Znaczy trzeba przyznać, kończąc już, że ustawa o referendum, która miała być kwintesencją demokracji, tak naprawdę jest zaprzeczeniem demokracji, bo często jedna strona zachęca do tego, aby nie iść na to głosowanie. Marek Kęskrawiec, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Drodzy państwo, 19 minut pozostało do godziny 17. Popołudniówka Radia 357. Państwa głos także jest ważny i zachęcamy do dzwonienia, pisania, głosówkowania, kto jak woli. A teraz Nirvana, Come As You Are.

0: Nirwana na antenie Radia 357, a państwo nagrywają się nam w sprawie tych 370 tysięcy złotych, które przeznacza statystyczny Polak na wychowanie dziecka. I ta głosówka, którą za chwilę państwo usłyszą, trochę przypomina mi temat, kiedy mówiono nam, ile zaoszczędzimy, jeżeli rzucimy palenie. Sam rzuciłem, to wiem jak jest.
1: Skoro szacunkowo wychodzi na taką kwotę 300 tysięcy, ja niestety nie mam dzieci, jestem po 40, więc teoretycznie moje dziecko już by było po 18, tylko właśnie jest problem, że nie mam tych 300 tysięcy. Coś tu jest nie tak z tymi szacunkami.
0: No i co pan zrobił z tymi pieniędzmi? W każdym razie chyba przypadła panu do gustu nasza piosenka dnia, bo wyjątkowo głośno w tle leciała. Drodzy państwo, my o dzieciach dzisiaj dużo, bo przecież Dzień Dziecka, 1 czerwca, najważniejsze święto roku. Pewnie zdaniem dzieci. Z tej okazji najmłodsi zamienili się w reporterów. Nie zabrakło ciekawych pytań, zaskakujących odpowiedzi i odrobiny dziennikarskiej odwagi. Państwo cały dzień słyszą rozmowy z naszymi prezenterami, dziennikarzami Radia 357. Była Ola Żaczek, Katarzyna Pruchnicka, Paulina Kozion, Mateusz Fusiarz, u Bisiora nawet ja się pojawiłem. Ale kogo jeszcze nie było? Nie było redaktora Antoniego Grudniewskiego. I drodzy państwo, to nie były łatwe pytania.
2: Czy pan śpiewa pod prysznicem?
3: Śpiewam.
2: No to niech pan zaśpiewa.
3: Już mi niosą suknię z welonem.
2: Czy pan lubi swoją pracę, czy bardziej po prostu pan dobrze zarabia?
3: Bardzo lubię swoją pracę. Nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego. Wiesz co, czasem jestem zmęczony i czasem potrzebuję pójść i parę dni odpocząć. A po tych paru dniach się orientuję, że jak mam wracać, to już mam wracać teraz. Że jak wezmę sobie 2 tygodnie urlopu, to po tygodniu już chcę z powrotem wracać do pracy. Więc uwielbiam swoją pracę.
2: A jak pan był mały, to by pan też chciał zostać dziennikarzem? Mhm.
3: Miałem kilka planów, ale wydaje mi się, że radio mi się urodziło w głowie, jak miałem z 13 lat. A wcześniej myślałem o tym, żeby zostać kierowcą. Myślałem o tym, żeby zostać kierowcą wielkiej ciężarówki. Zawsze chciałem takimi dużymi autami jeździć, ale też myślałem o tym, żeby na przykład jeździć karetką. Więc kilka było planów, ale skończyło się na radio.
2: A czy ma pan dzieci?
3: Nic mi o tym nie wiadomo.
2: A pan by chciał mieć?
3: Kiedyś bym chciał.
2: A kiedy?
3: Wiesz co, to jak wszystkie takie bieżące rzeczy się uporządkuje, czyli no właśnie, jakie rzeczy się uporządkuje, widzisz? Dobre pytanie. Wiesz co, chyba nie czuję się gotowy na dzieci. Mhm. Chyba warto się czuć gotowym na takie decyzje. Więc nie mam takiej twardej odpowiedzi, ale nie czuję się gotowy.
2: Mhm. To zadaję lepsze pytania. Dzieci czy dorośli?
3: Zdecydowanie dzieci.
2: Dlaczego?
3: Bo dorośli zadają zazwyczaj przewidywalne pytania, albo takie, albo dość proste, a wy zadajecie pytania jednocześnie proste i takie, które potrafią super zagiąć.
2: A pan woli być politykiem muzycznym czy muzykiem?
3: Politykiem muzycznym. Bardziej politykiem muzycznym. Muzykiem nie. Bardziej wolę, wiesz, oceniać to, co ktoś zrobił i zachwycać się tym, co ktoś zrobił, niż samemu śpiewać, bo sami chwilę temu słyszeliście. Z tego by chleba nie było.
0: Po pierwsze, kto to jest polityk muzyczny i czy to jest oferta startu w wyborach na prezydenta Krakowa, to po pierwsze, a po drugie, Antek, dlaczego ty śpiewasz 2+1 windą do nieba i że już ci niosą suknię z welonem? Weź nam to, proszę, wytłumacz. Albo może ktoś z państwa wie, dlaczego Antoni Grudniewski to śpiewał.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale z drugiej strony, może lepsze to niż lepiej mu szło, kiedy pił, żeby Antek tak śpiewał dzieciom. No nie. 11 minut pozostało do godziny 17 i wtedy serwis informacyjny.

0: Jeden z naszych słuchaczy postanowił zapowiedzieć temat, który już za chwilę na naszej antenie.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że kibice Paris Saint-Germain są lepsi od kibiców Legii, bo Legia demolowała swój własny stadion po przegranym meczu, a oni demolują swoje miasto po wygranym meczu, także gratulacje.
0: Szanowny panie, jako kibic Legii ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, bo kibice Legii owszem, chyba demolowali inne stadiony, ale własny? No chyba nie. Ale w każdym razie, historyczny triumf Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów utonął w dymie petard i gazu łzawiącego. Po wygranej z Arsenalem Londyn, Paryż zamienił się w strefę wojny. Ponad 400 osób zatrzymano w całym kraju. Ranni policjanci i zdemolowane miasto. Tak, następnego dnia te wydarzenia relacjonował Francuz Tony Pitarro.
2: Jestem w samym sercu Trocadero w Paryżu i zobaczcie, co się stało wczoraj wieczorem. Spójrzcie, całkowicie zniszczony samochód. To wszystko spłonęło wczoraj w nocy. Widząc te obrazki, można by pomyśleć, że jesteśmy na złomowisku, a przecież stoimy przed najsłynniejszym zabytkiem na świecie.
3: W 16 dzielnicy i na polach elizejskich zamaskowani napastnicy rzucali petardami w ludzi. Niszczyli restauracje, a sieć komórkowa całkowicie padła. Dostarć do Doszło też w Grenoble. Łącznie w kraju zatrzymano ponad 400 osób, a 7 policjantów zostało rannych.
4: Witam serdecznie prosto z Paryża.
3: Ewa Condotta, francuska przewodniczka.
4: Ta wygrana budzi tak duże emocje, ponieważ jest drugim w historii triumfem Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Paryż pokazał także dominację nad klubem z Marsylii, z którym od lat przecież prowadzona jest rywalizacja. Klub od wielu lat inwestował ogromne środki w budowę drużyny zdolnej do zdobycia najcenniejszego trofeum w europejskiej piłce.
5: Jedna osoba zginęła w wypadku na obwodnicy paryskiej po tym, jak młody mężczyzna na motocyklu wjechał w blok betonowy blokujący wyjazd ustawiony przez władze, aby zabezpieczyć wjazd do miasta.
3: Irena Brzezińska, francuska korespondentka Radia 357.
5: 219 osób zostało rannych, w tym 8 ciężko, a 780 osób zatrzymanych, z czego 457 aresztowano, co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z ubiegłym rokiem, zgodnie z najnowszymi danymi podanymi przez ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nunieza.
3: A dlaczego sukces sportowy wywołuje nad Sekwaną aż tak skrajne emocje? Krytycy od lat wskazują na kontrowersyjne źródła finansowania potęgi paryskiego klubu. Wyjaśnia Sara Bomba, korespondentka Przeglądu.
6: PSG zostało kupione przez Katar bodajże w 2011 roku. Właśnie przez to, że klub został wykupiony przez państwo arabskie, też zbliża do siebie osoby o pochodzeniu arabskim, utożsamiające się gdzieś tam kulturowo z tym kręgiem cywilizacyjnym.
3: Katarskie petrodolary pomagają zdobyć puchar, ale jednocześnie dzielą francuskie społeczeństwo na linii Paryż-Marsylia.
6: Wraz z ogromną polaryzacją społeczną i wraz z ogromnym deficytem i trudną sytuacją w społeczeństwie rośnie po prostu frustracja. Jeżeli mamy możliwość dania upustu emocjom, osoby tak naprawdę zmarginalizowane, które mają problemy właśnie na przykład ze znalezieniem pracy, z tego korzystają.
3: A choć weekendowe emocje sportowe i oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta Macrona już za nami, bilans zniszczeń i brutalnych starć wciąż kładzie się cieniem na historycznym sukcesie paryżan.
0: Tematem zajęła się Ola Dobieszewska i drodzy państwo, jak się okazuje, więcej działo się w Paryżu niż w Budapeszcie, gdzie finał Ligi Mistrzów był rozgrywany. Także w tym temacie mogą państwo do nas zadzwonić lub napisać. Teraz na antenie Radia 357 Kasia Linz przyzna się do winy. Ale pani Kasiu, pani nic w Paryżu złego nie zrobiła.

0: 3-6-9. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Pierwszy czerwca, Dzień Dziecka, godzina 17. Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki, a zaczynamy ją oczywiście od serwisu. Monika Mędroch-Karbowska.
4: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Do tej pory to stanowisko pełnił generał Maciej Klisz. Uroczystość wręczenia aktu mianowania generałowi Nowakowi odbędzie się jutro w Pałacu Prezydenckim. Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Odpowiada między innymi za polską przestrzeń powietrzną, operacje na Bałtyku czy polskie kontyngenty za granicą. Sąd apelacyjny w Krakowie wydał wyrok w procesie przeciwko członkom grupy pseudokibiców ruchu Chorzów – Psychofans. Sprawa dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw, w tym zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, rozboje, udział w tzw. ustawkach, kradzieże i handel narkotykami. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, otrzymał karę 11,5 roku więzienia. Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym Szalikowca Górnika Zabrze, usłyszał karę 15 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dzisiaj swoje dwudniowe posiedzenie. Decyzję dotyczącą stóp procentowych poznamy jutro, ale jak wynika z prognoz ekonomistów, perspektywa wyższych rat kredytowych oddala się. Na taki optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane, z których wynika, że drogie paliwa na razie nie podnoszą innych cen w gospodarce. Kluczowy dla stóp procentowych ma być według ekonomistów lipiec. Wtedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego, pokazują jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Tymczasem poznaliśmy już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95 zł, za litr benzyny 98 6,54 zł, a litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 6,26 zł. Podobno w czasie deszczu dzieci się nudzą. Tymczasem z badań Rzeczniczki Praw Dziecka wynika, że dzieci często nie mają czasu ani na nudę, ani na odpoczynek. Do tego przyznaje się już co czwarty nastolatek, a jak się okazuje...
5: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
4: Mówi psycholog Marta Szczodrak z Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie. Z kolei z danych raportu Ministerstwa Edukacji wynika, że obecne pokolenie nastolatków doświadcza silnego lęku. Jest on mocno związany ze współczesnym prowadzeniem życia online. Jak zauważa psycholog Kacper Damek, z życiem w sieci nie da się walczyć ani tym bardziej go pokonać, ale trzeba młodym ludziom uświadomić, że nie wszystko, co dzieje się w sieci, ma znaczenie.
6: Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
4: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem miało być upowszechnianie ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Na koniec przenosimy się do Lublina, który stawia na technologię przyszłości. W mieście ma powstać komputer kwantowy, który pozwoli na wykonywanie skomplikowanych obliczeń tysiące razy szybciej niż robią to dotychczasowe, tradycyjne maszyny. Oficjalne porozumienie w tej sprawie podpisały właśnie władze województwa oraz przedstawiciele czterech lubelskich uczelni wyższych.
7: Budowa Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale też potężna inwestycja finansowa. Jej koszt szacuje szacuje się na około 50 milionów złotych. Zanim supernowoczesna maszyna ruszy, kluczowym zadaniem będzie zbudowanie zespołu najwyższej klasy specjalistów. Finansowanie projektu ma opierać się na środkach zewnętrznych, w tym na funduszach unijnych oraz wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy sprzęt otworzy zupełnie nowe możliwości przed lokalną nauką, biznesem oraz administracją publiczną, przekonuje profesor Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
8: Na takich komputerach można wykonywać obliczenia, które są około 2,5 tysiąca razy szybsze niż na najszybszych dzisiaj komputerach takich klasycznych.
7: Maszyna znajdzie zastosowanie m.in. w badaniach medycznych, optymalizacji baz danych oraz w obszarze bezpieczeństwa państwa i kryptografii. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
4: Po Wrocławiu i Poznaniu Lublin stanie się kolejnym punktem na mapie Polski dysponującym tak potężnym narzędziem obliczeniowym.
3: A co czeka nas w nocy? Oczywiście, jeżeli chodzi o pogodę. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, choć we wschodniej połowie kraju chmur będzie więcej i tam miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Zwłaszcza w pierwszej części nocy mogą pojawić się także burze. Opady nie powinny być już tak intensywne, ale lokalnie może spaść do około 15 mm deszczu. Uwaga, również mogą wystąpić mgły, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu. Miejscami widzialność może spaść nawet do około 200 metrów. Temperatura nad ranem od około 8 do 12 stopni. Najchłodniej lokalnie na Pomorzu około 6 stopni, a najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu do 13 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z południa, jedynie podczas burz może chwilami mocniej powiać. Czyli noc raczej spokojniejsza, choć miejscami jeszcze z pogodowym przypomnieniem, że lato meteorologicznie dopiero się rozkręca.
9: Popołudniówka 357. Zapraszam, Michał Trantał.
3: A ja dorzucam, że w naszej ekipie jest dzisiaj Julia Nowaczyńska oraz Bartek Wasilewski. Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki. Zaczynamy od grupy POD. Drodzy Państwo, Ohot, czyli utwory z mojej młodości, z mojego dzieciństwa. No dobra, wczesnego bycia nastolatkiem. Zresztą wybieram się na koncert POD. Chyba za miesiąc będzie. A w środę jadę na Limp Bizkit. Tak, jestem dzieckiem nu metalu.

0: 10 minut prawie po godzinie 17, druga godzina popołudniówki. Drodzy Państwo, czas trochę odgrzebać się z maili, które Państwo do mnie wysyłają. I tak, Uderz w stół, a nożyce się odezwał. Pan redaktor chyba bardzo młody, bo kibice Legii dewastowali swój stadion w połowie lat 90. Po jednym z meczów z Widzewem. Wówczas przestałem być kibicem klubu z Łazienkowskiej. Pozdrawiam serdecznie, pan Rafał. Panie Rafale, to było lekko sarkastyczne, tak aby troszeczkę panu wystawić piłkę, aby pan napisał do mnie maila. Drodzy Państwo, w drugiej godzinie my zajmiemy się tematem, ile kosztuje wychowanie dziecka. I Państwo w tej sprawie do nas również głosówkują.
1: 371 tysięcy to wydaje się całkiem sporo, ale chyba abstrahując zupełnie od tej kwoty, to jeszcze ważniejsze jest to takie niematerialne dziedzictwo, jakie zyskujemy razem z dzieciakami. Taka wycieczka, podczas której możemy już od maleńkości podziwiać to, jak się rozwijają, zaliczają pierwsze wzloty, ale także upadki, bardzo się dzielą jakimiś radościami, ale też przychodzą się wypłakać, kiedy coś nie pójdzie po ich myśli. To coś, co naprawdę bardzo uwrażliwia nas jako ludzi.
0: Dzień dziecka dniem dziecka, ale dzisiaj także 365 dni minęło od wyborów prezydenckich i wtedy wybraliśmy jako Polacy Karola Nawrockiego i Państwo także w tej sprawie.
2: Nie głosowałem na prezydenta Nawrockiego. Natomiast najbardziej cieszę się z tego, że prezydentem już nie jest pan Andrzej Duda, który miał o sobie mniemanie wielokrotnie większe niż wynikało faktycznie. Był megalomanem i miał bardzo kiepskie poczucie humoru, po prostu.
0: Jedne wybory za nami, inne wybory przed nami. Przed nami wybory przedterminowe na prezydenta Krakowa.
3: Dzień dobry, Łukasz z Krakowa. Odnośnie rozmowy z panem Markiem na temat sytuacji w Krakowie po referendum. Bardzo rzeczowa rozmowa i ocena tego, co tutaj się wydarzyło i pewnie co nas czeka w najbliższym czasie. A w mojej ocenie, no to pan Gibała ma chyba największe szanse w tym momencie jako osoba lokalna. Owszem, trochę kontrowersyjna, ale jednak lokalna i znająca problemy i wyzwania stojące przed Krakowem.
0: Pani Monika zauważa jeszcze mailowo, że prezydent Nawrocki mówi: my prezydent, pan słucha, co mówi prezydent, a kiedyś były prezydent Lech Wałęsa mówił: my naród, i to było w kongresie USA. Pani Monika pozdrawia. A teraz na antenie Radia 357 w pochodniówce Natalia Przybysz ze swoim ramenem wjeżdża teraz.

0: 16 minut po godzinie 17 w popołudniówce, czas na politykę międzynarodową. Adrian Bąk w studiu. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Do Kolumbii nas dzisiaj zabierzesz.
1: Tak, 10 tysięcy kilometrów. Dzisiaj podróżujemy w dalekim zasięgu, ale myślę, że warto, bo ważne rzeczy dzieją się w Kolumbii. Ważne wybory prezydenckie.
0: To bardzo proszę, skoro ważne wydarzenie, to i najwyższy czas zająć się tym tematem.
2: Daleki zasięg.
1: Prawicowy prawnik Abelardo Dera Espriella wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Kolumbii. Jest to niemałe zaskoczenie, bo sondaże wskazywały, że owszem, może wejść do drugiej tury, ale że przegra w pierwszej z kandydatem lewicy Iwanem Cepedą, który zajął ostatecznie drugie miejsce. Aktualny prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił już, że nie przyjmuje wstępnych wyników pierwszej tury wyborów ze względu na potencjalne fałszerstwa. Czy w Kolumbii już niedługo znów dokona się polityczny zwrot w prawą stronę? Co on będzie oznaczał dla państwa, które wciąż nie poradziło sobie z przemocą, gangami narkotykowymi i partyzantkami, mimo ogłoszonego 10 lat temu porozumienia pokojowego. O tym porozmawiam dziś z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak przejrzeć kolumbijską prasę, to taka dominująca emocja to właściwie jest zaskoczenie, że to właśnie Espriella wygrywa pierwszą turę, bo to, że będzie w drugiej, że do tej drugiej dojdzie, no to to można było, wiele było takich opinii. Natomiast te 44% tego kandydata to jest małe zaskoczenie. Powiedzmy w ogóle, kim on jest.
3: To ciekawa postać, prawnik, człowiek, który budował swoją postać w ostatniej kampanii wyborczej jako taki polityczny outsider, ktoś nieskażony tą polityką, której już Kolumbijczycy w zasadzie mają dosyć, a więc ktoś z zewnątrz, kto zaproponuje takie bardzo proste rozwiązania na problemy, które no, destabilizują Kolumbię od lat. To jest też zwolennik Donalda Trumpa, człowiek, któremu bardzo blisko do tego ruchu MAGA i tego też się nie wypiera i to jest częścią tej jego narracji wyborczej. Taki też prawnik, który zasłynął wcześniej z obrony osób, no może kontrowersyjnych, to znaczy na przykład wenezuelskiego mega takiego biznesmena Alexa Saba, no, który teraz powędrował z kolei do Stanów Zjednoczonych, oskarżony o wiele różnych przestępstw, nie tylko gospodarczych.
1: Też były minister przemysłu, ale zdaje się, prawda? Wenezueli.
3: No i to jest postać, tak, postać absolutnie no, taka kontrowersyjna i zresztą z zupełnie innego spektrum politycznego niż teraz sam Abelardo de la Espriella się prezentuje. Więc to jakby nie przeszkadzało mu w takich działaniach. Zresztą sam de la Espriella to człowiek no, bardzo bogaty, on tego nie ukrywa i takich jakichś kontrowersyjnych różnych wypowiedzi do tej pory posłuchaliśmy całkiem sporo, ale to, czym zdobył chyba serca Kolumbijczyków, no to jest właśnie ten jego pomysł zbudowania bardziej bezpiecznej Kolumbii. On mówi o budowie mega więzień, coś na wzór tego, co znamy z przykładu Salwadoru, czy no niedaleko od Kolumbii leżącego Ekwadoru. Mówi o tym, że trzeba zmniejszyć państwo co najmniej o 40% i to bardzo nam przypomina z kolei Javiera Milleya z Argentyny. Promuje takie bardzo konserwatywne wartości w edukacji i ustawia się w takiej kontrze do dotychczasowego pomysłu na Kolumbię, czyli tego, co prezentował Gustavo Petro.
1: No właśnie, a co, tak jak pani powiedziała na początku, czego Kolumbijczycy mają już dość? No to powiedzmy, jaka to była wizja Kolumbii, jaka to wciąż jest wizja, no bo przecież też ciągle musimy brać pod uwagę także tego drugiego kandydata, czyli Iwana Cepedę, który chce być następcą właściwie Gustavo Petro. On przecież też zdobył 41% głosu, więc też wciąż jest spora grupa Kolumbijczyków, którzy no, chcą kontynuacji tej obecnej linii politycznej, ale no właśnie, zatrzymajmy się przy tych, którzy niekoniecznie już tego chcą, to znaczy przy tych, którzy mają już tego dość. Czego tak naprawdę tej polityki pas total, czyli pokoju całkowitego, czyli pewnej próby uregulowania stosunków z kartelami narkotykowymi, z partyzantkami, czy próby dialogu z nimi?
3: No, Gustavo Petro przyszedł 4 lata temu na to stanowisko, obiecując właśnie takie podejście bardziej ugodowe, negocjacje. I mówił, że to wreszcie doprowadzi do możliwości wprowadzenia pokoju w Kolumbii. W Kolumbii ogłoszono już ten pokój 10 lat temu i to miało przynieść no, takie i pojednanie i wreszcie no, względne takie bezpieczeństwo w kraju, w którym no, przez wiele dziesięcioleci właśnie ta wojna pustoszyła po prostu całe społeczeństwo i wiele naprawdę istnień ludzkich kosztowała. No i Gustavo Petro, pierwszy lewicowy prezydent w tej nowoczesnej historii Kolumbii, on twierdził, że zna receptę. On sam miał takie swoje doświadczenie w partyzantce, tego nie ukrywał i na tym też budował tą swoją narrację.
1: M19,
3: ale mówił,
1: prawda?
3: Też o bardziej
1: był
3: takim sprawiedliwym. Tak. Mówił o sprawiedliwym takim podejściu, a więc różnych programach społecznych. No i to było jakby zupełne odwrócenie takiej polityki, z którą Kolumbia miała do czynienia przed przyjściem Gustavo Petro, bo wszyscy poprzedni prezydenci byli albo prawicowi, albo centroprawicowi i bardzo silnie związani ze Stanami Zjednoczonymi. A Gustavo Petro przerwał to, no, zwłaszcza z Donaldem Trumpem, bardzo było nie po drodze. Taką prowadził konfrontacyjną retorykę i taki styl rządzenia, no, który wielu Kolumbijczykom jednak już się mocno przestał podobać, a przy okazji te kolumbijskie instytucje demokratyczne wystawił na sporą próbę. I to zresztą potwierdza się obecnie, no bo zakwestionował wynik tych wyborów niedzielnych, chociaż żadnego dowodu na to, że mogłoby dojść do jakichś nieprawidłowości, nie przedstawił. A więc no, tutaj też mamy pewne no, wątpliwości, czy on rzeczywiście tej demokracji broni.
1: A dlaczego to nie wypaliło? Dlaczego ta polityka? No bo to może brzmieć racjonalnie. Nie próbujmy walczyć tak bezpośrednio, skoro przez X czasu to nie wychodziło, tylko postawmy na negocjacje. No niestety to się nie udało. Jak się jest w Kolumbii, czy jak się rozmawia z Kolumbijczykami, no to oni mówią jednym głosem, że to właściwie jest porażka prezydenta Gustavo Petro, ta polityka.
3: To jest porażka. I to widać po wynikach tych wyborów. Zobaczymy oczywiście, jak się to wszystko ułoży 21 czerwca, już niebawem. Natomiast rzeczywiście Gustavo Petro jest dzisiaj postrzegany jako człowiek, który no, nie zdołał wprowadzić tego swojego pomysłu w życie. Jest powszechne rozczarowanie tym jego podejściem, ale chyba przede wszystkim dlatego, że on odszedł od tych swoich obietnic, a poza tym oczywiście sytuacja okazała się dużo bardziej skomplikowana i zwłaszcza właśnie w Kolumbii, gdzie przecież nie da się jednym krótkim cięciem odejść od tych historycznych wydarzeń, powiedzieć, że no to teraz już mamy czystą kartę i prowadzimy zupełnie inną politykę, bo okazuje się, że jednak to, ta historia wciąż jest żywa i jeżeli ten pokój, który jest tak naprawdę pojęciem pierwszorzędnym dla wszystkich Kolumbijczyków.
1: I też to zdaje się, że teoretycznym wciąż,
3: pokój odmienia się. Tak, odmienia się przez

0: było oczywiste, że tak zrobi. Takie pierwsze komentarze no, są takie, bym powiedział, wręcz apokaliptyczne, że być może no, szykuje się, skoro to jest kandydat prawicy, skoro on znów pójdzie na otwartą wojnę z kartelami, że to niekoniecznie może przynieść oczekiwany skutek, a może przynieść odwrotny skutek w postaci wojny, właściwie nowo otwartej wojny.
1: I to są obawy, które też są wypowiadane w tej chwili. Nie wiemy oczywiście, jak się potoczy ta druga tura, dlatego że chyba różnica pomiędzy tymi kandydatami będzie naprawdę znikoma. Pamiętajmy, że wielu Kolumbijczyków do tej pierwszej tury nie poszło. I
0: to pewnie
1: będą
0: oni zdecydują,
1: się zastanawiać,
0: prawda, o ostatecznym wyniku.
1: Prawdopodobnie to właśnie ci niezdecydowani, czy bardziej centrowi, no, którzy pobrą albo jeden, albo drugi pomysł i być może, że wcale okaże się, że ta różnica będzie minimalna.
0: Tym bardziej, że ja kiedyś usłyszałem w Bogocie, w Kolumbii, jeden tydzień to czasem tak jak cały rok w innym państwie, więc jeszcze wiele się może zdarzyć. Druga tura wyborów w Kolumbii 21 czerwca, a moją gościnią była dr Joanna Gocławska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: To był Adrian Bąk i polityka międzynarodowa, a my, drodzy Państwo, za chwilę, za momencik wrócimy do wielkiego zwycięstwa Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Mamy to, ale więcej za chwilę w sporcie.

0: 357 oznacza jedno. Że jest już z nami Sebastian Kierzek i oczywiście zaczynamy od triumfu Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Korty Rolanda Garrosa, trudne sformułowanie. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzisz.
1: Takie łamańce językowe są fajne w sporcie. Ja uwielbiam Halvor Egner Granerud, niemiecki skoczek.
0: Skoczek narciarski, dobra, ale o tenisie.
1: Tak, my o tenisie mówić będziemy, bo to polska bohaterka dnia, kolejnego już dnia. Maja Chwalińska gra dalej w Paryżu. Dziś pokonała francuskę Diane Perry 6-3 i 6-2.
2: Trwa piękny sen Maji Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
1: I kto dziś pamięta, że Maja Chwalińska to kwalifikantka. Dziś wygrała swój 7 mecz z rzędu na tym turnieju. 3 kwalifikacjach i w turnieju głównym z Qin Wenzhen, Elizą Mertens, Marią Sakkari i wreszcie z Diane Perry. To posłuchajmy, co Maja powiedziała na gorąco Pawłowi Kubikowi w Eurosporcie.
3: Nie wiem, co się działo, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. No, powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: I w tym kontekście kluczowa informacja. Maja Chwalińska na pytanie, do kiedy ma nocleg, odpowiedziała: do jutra. No cóż, to trzeba przedłużać, bo kolejne starcie dopiero w środę. A rywalką wcale nie jakaś wielka gwiazda, Anna Kalińska. Pamiętajmy, że z tej części drabinki odpadły już chociażby Jekaterina Aleksandrowa i Coco Gauff. A Maja jest już w czołowej ósemce. Nic dziwnego, że budzi coraz większe zainteresowanie. O czym mówił we wczorajszej audycji 357 Start redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
4: Doczekaliśmy w Paryżu takiego momentu, kiedy nie tylko wszystkie reflektory skupione były na Idze Świątek, ale też pojawiła się dziewczyna, która, to też warto dodać, jest równolatką Igi Świątek i jej droga dojścia do tych sukcesów tenisowych była niewątpliwie dużo, dużo dłuższa niż Igi.
1: I niech to się nie kończy. W środę Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open zagra, przypomnę, z Anną Kalińską. A dziś wieczorem w Paryżu m.in. starcie Aryny Sabalenki z Naomi Osaką. No tak, ale wieczór to ma też kontrpropozycję, koszykarską. No bo jak tu nie śledzić? Mistrzostw świata w koszykówce 3x3, rozgrywanych na polskiej ziemi, konkretnie w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: Wspaniałe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie na wielką imprezę, bo przecież cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3.
1: To minister sportu Jakub Rutnicki. Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3 ruszyły dziś i potrwają do niedzieli. O 18.55 i o 20.45 dwa pierwsze mecze Polek. Rywalami Madagaskar i Czechy. Jutro do akcji wkroczą panowie. Koszykówki, bardzo dobrej koszykówki dziś w Warszawie co niemiara, bo przed nami także trzeci mecz w ramach półfinału Orlen Basket Ligi. Po dwóch starciach Legia Warszawa prowadzi z Dzikami Warszawa 2-0 i może przypieczętować awans. Słuchamy zawodnika Legii Andrzeja Pluty. To jego wypowiedź dla Polsatu Sport.
6: Dziki to bardzo dobra drużyna w ataku i byliśmy przygotowani. Tak samo będziemy na mecz numer 3. Wiemy, że na ten moment możemy się cieszyć, ale że seria jeszcze nie jest zamknięta i będzie jeszcze ciężej na kole.
1: Na kole, czyli w hali, gdzie swoje mecze rozgrywają Dziki. W wielkim finale na rywala już czeka Stelmet Zielona Góra. Czy Legia dziś awansuje, czy Dziki przedłużą swoje nadzieje? Początek spotkania o 20.15. Koszykarze marzą o awansie, tymczasem oni wczoraj awans wywalczyli. Oni, czyli Wieczysta Kraków. I to też warto przypomnieć. Aż 3 drużyny z Krakowa w przyszłym sezonie zagrają w piłkarskiej ekstraklasie. Krakowia, Wisła i ten najmłodszy klub Wieczysta. A ten głos to na pewno państwo dobrze znają.
7: Przychodziłem 6 lat temu do tak naprawdę osiedlowego dzielnicowego klubu małego, gdzie było mało pomieszczeń, mało pracowników, ale ci, co pracowali, to bardzo zaangażowani byli w to i no 6 lat, 5 awansów w różnych formach, to jest naprawdę coś fantastycznego i cieszę się, że mogę być częścią Wieczystej Kraków. Te wszystkie spekulacje, wiecie, no raz piszą o Polulu, raz o Kownackim, raz o Liniętym, tak naprawdę nikt z nikim się jeszcze nie kontaktował.
1: Sławomir Peszko grał w Wieczystej jako piłkarz, prowadził ją jako trener, a teraz jest wiceprezesem. A o tych spekulacjach wokół transferów czy to Karola Inettego, czy Dawida Kownackiego mówił wczoraj przed kamerami TVP Sport. Na koniec mam dla państwa jeszcze krótkie okołoolimpijskie wieści. Otóż Hamburg wycofał się ze starań o organizację igrzysk w 36, 40 lub 44 roku. Tak zdecydowali mieszkańcy tego miasta w referendum. I to przy dość dużej, prawie 50% frekwencji. To tyle interesujące, że o organizację igrzysk w podobnym terminie stara się też Polska. I tym akcentem kończymy. Sport w Radiu 357 wróci jutro rano. Przypomnę informację dnia. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French, French Open. Oczywiście już wybiegam trochę myślami do najbliższej środy. A Mateusz Fusiarz spotka się z państwem jutro, tuż po godzinie 7.
8: Radio 357.
0: Ciekawe, czy warszawiaków ktoś zapyta, czy chcą mieć igrzyska olimpijskie w stolicy, bo z tego, co pamiętam, to kandydatura Zakopanego upadła między innymi dlatego, jeżeli chodzi o zimę, że mieszkańcy nie do końca chcieli tych igrzysk wtedy w 2006 roku.

0: Brodka na antenie Radia 357, a teraz, drodzy Państwo, a właściwie drogie dzieci, bo teraz do Was będzie specjalne przesłanie od naszej słuchaczki.
1: Drogie dzieci, z okazji Waszego święta chcę Wam powiedzieć coś, czego nikt Wam nie powie. Bycie dorosłym, a w końcu Was to spotka, wcale nie jest takie złe. Wielu dorosłych mówi, jak bardzo by chcieli wrócić do dzieciństwa, bo tu obowiązki teraz mają i jakaś odpowiedzialność, ale wy też macie obowiązki i jest odpowiedzialność, jest ta szkoła i przedszkole i to wszystko. A jak się jest dorosłym, to jest większa swoboda i możecie sami podejmować decyzje i są konsekwencje, ale nieważne, jest swoboda, jest lepiej.
0: I w ogóle...
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Dobrze, dobrze. Najpierw trzeba wspierać system, bo już chciałem to powiedzieć, że nasza słuchaczka mogłaby audiobooki z bajkami czytać. Naprawdę niesamowity głos, więc to przesłanie było tak przepięknie przeczytane. Artur Rojek teraz w popołudniówce. 20 minut, niecałe 20 minut do godziny 18:00.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Teraz w popołudniówce temat, który najczęściej przewijał się dziś w Państwa głosówkach. Wychowanie dzieci to nie jest bułka z masłem. Wie o tym każdy rodzic. Centrum imienia Adama Smyfa opublikowało raport o kosztach wychowania dziecka od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności. I wyszło grubo ponad 300, a nawet prawie 400 tysięcy złotych. Ile dokładnie? I wszystkie szczegóły tego tematu zebrał, przygotował i już teraz Państwu przedstawi ojciec czwórki dzieci, Tomasz Jeleński.
1: Przez 18 lat wydajemy średnio na dziecko około 371 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało? Zastanawia się Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. I żeby to ocenić, trzeba zrobić proste wyliczenie.
2: W rozbiciu miesięcznym średnia wartość inwestycji na jedno dziecko wynosi 1716 zł i jest to wartość zbliżona do poziomu minimum socjalnego.
1: Sami zainteresowani rodzice dziwią się, słysząc taką sumę.
3: Powiem panu szczerze, jest to dużo, no oczywiście.
1: Koszty rodziców rosną, bo spada niestety poziom nauczania w szkołach i trzeba fundować dodatkowe zajęcia.
4: Edukacja darmowa to jest podstawowa, natomiast żeby dziecko się rozwijało, to ileś tam trzeba w niego włożyć dodatkowych pieniędzy, dodatkowych, nie wiem, zajęć. Tak to jest na takim poziomie minimalnym tak naprawdę.
1: Nie wszyscy wydają na swoje dzieci tyle samo. Wszystko zależy od zamożności rodziny.
2: W zależności od zamożności rodziców scenariusze, w cudzysłowie inwestycyjne, są od bardzo minimalistycznych, które nawet nie sięgają minimum socjalnego, do tych, które zakładają zarówno prywatną edukację, jak i opiekę medyczną.
1: Co ciekawe, połowa rodziców chciałaby dofinansowania do edukacji swoich milusieńskich, choć ta teoretycznie jest darmowa.
2: 50% chciałoby wprowadzenia bonu edukacyjnego, który by pozwalał, tak jak w przypadku bonu wakacyjnego, który został wprowadzony, na wybór szkoły, czy to publicznej, czy to prywatnej, jeżeli chodzi o wychowanie i edukację własnego dziecka.
1: To teraz przyjrzyjmy się jeszcze tym mniej zamożnym. Przez ostatnie dwie dekady poprawiły się warunki socjalne. Zniknął głód, ale zdaniem badaczy z Federacji Polskich Banków Żywności zmienił on tylko swoje oblicze, zauważa dr Marta Czapnik-Jura.
5: Dominujący kiedyś głód został zastąpiony przez niedożywienie jakościowe, czyli brak niezbędnych składników w diecie dziecka, takich jak białko, witaminy czy mikroelementy. Jest to wynikiem ekspozycji na wysoko przetworzoną żywność, która prowadzi dzisiaj do paradoksalnej sytuacji, w której niedożywienie częściej współwystępuje z nadwagą czy otyłością niż z wychudzonym obrazem dziecka.
1: 500+ i 800+ miały poprawić sytuację ekonomiczną najuboższych rodzin i w jakim stopniu poprawiły, zauważa Maciej Kikta, ekonomista.
6: 500+, a następnie 800+. I oczywiście to zrobiły, jeżeli chodzi o ubóstwo wśród najmłodszych, a głównym powodem, dla którego te programy powstały, było właśnie zwiększenie ilości urodzin.
1: I niestety nie maleje liczba osób ubogich, dodaje dr Marta Czapnik-Jura.
5: Około 364 tysiące dzieci żyje w rodzinach poniżej progu minimum egzystencji, gdzie brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
1: I to jest chyba oczywiste, że jak ledwo wiąże się koniec z końcem, to trudno jest decydować się na model już nawet nie wielodzietnej rodziny, a przynajmniej na dwójkę dzieci.
0: Tomasz Jeleński zajął się tym tematem. Drodzy Państwo, teraz coś specjalnie na Dzień Dziecka, ale to chyba ja i wydawca Bartek Wasilewski sami sobie życzymy, bo to był utwór z naszej młodości. 1994 rok. Król Lew Walta Disneya. Ależ to były piękne czasy dzieciństwa.

0: Drodzy Państwo, który millennials teraz śpiewał, albo który millennials uronił łzę? Proszę śmiało się przyznać. Elton John w popołudniówce.
1: Popołudniówka 357.
0: Ale wchodzimy na ziemię, drodzy Państwo. Dziś zapowiadane są opady deszczu, burze. Do 19 ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednak cały czas nasz kraj zmaga się z suszą. O najważniejszych wyzwaniach w zakresie gospodarki wodnej i bezpieczeństwa hydrologicznego rozmawiają uczestnicy Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. A tym dyskusjom przysłuchiwał się Rafał Frydrych.
2: Woda to coś, bez czego nie będzie egzystencji człowieka. Profesor Paweł Rowiński, Polska Akademia Nauk.
3: Woda jest elementem strategii państwa, również budowania odporności państwa na różnego typu zagrożenia.
2: W kontekście obecności wody słowo klucz – zmiany klimatyczne.
3: Zmiany klimatu przede wszystkim powodują zwiększenie ekstremów, czyli powodzi i susz wpłyną na cały szereg elementów, między innymi na dostępność wody w Europie. W naszym rejonie to dotyczy chociażby Bałtyku.
2: Prognozy są alarmujące.
3: Zmaleje liczba dni z opadem, wydłuży się czas między opadami, zwiększy się ich intensywność. Będziemy mieli coraz więcej do czynienia ze wszystkimi problemami wody, czyli z deficytami wody, z niszczącym nadmiarem, jak również zanieczyszczeniami.
2: To już dostępny ogląd globalny. Urszula Zielińska, wiceminister w resorcie klimatu i środowiska.
4: Prawie połowa największych miast na świecie mierzy się z pytaniem, czy tam skończy się woda pitna.
2: W kraju leżącym nad piękną Wisłą także wyraźnie zarysowują się potencjalne problemy.
4: W Polsce mamy ograniczone zasoby wodne. Musimy bardzo poważnie traktować ten problem. My nie mamy luksusu czasu.
2: Szeroko pojęta mądra gospodarka wodna jest dziś wyzwaniem naszych czasów. Obecny rząd wspiera ją konkretnie, bo finansowo, zadeklarował dziś w Bydgoszczy Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
5: Mamy przeznaczone około 2,5 miliarda złotych.
2: Z czym musimy się obecnie liczyć i z czym będzie trzeba się zmierzyć? Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6: Zmiany klimatu, pierwsze hasło, drugie hasło deficyt, czyli susza, trzecie hasło nadmiar wody, czyli powódź. Następnie pamiętajmy, że to prowadzi do użytkowania wód przez użytkowników, a więc rozwiązywania konfliktów o te wody.
2: Na co konkretnie przeznaczone zostaną pieniądze z budżetu państwa?
5: 2 miliardy złotych zostaną przeznaczone na działania przeciwpowodziowe i te związane z renaturyzacją. Blisko 0,5 miliarda złotych zostanie przeznaczone na kwestie związane właśnie z działaniami służącymi rozwojowi żeglugi śródlądowej.
2: Odpowiedzialna retencja to powinno być języczkiem uwagi, przekonuje profesor Rowiński.
3: Przede wszystkim retencja krajobrazowa, bo jest to element, który pozwala na zarówno walkę ze skutkami suszy, jak i powodzi.
2: I jeszcze jeden z innych najważniejszych elementów dyskusji dwudniowego kongresu.
7: Kaskadyzacja Wisły jest potrzebna, czy też nie?
2: Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
7: Jesteśmy województwem objętym częściowo suszą hydrologiczną. Coś, co stanowi ogromne wyzwanie i dla naszej gospodarki, ale w ogóle przetrwania, bo wokół wody był rozwój, ale dzisiaj musimy o tą wodę walczyć, żeby po prostu przetrwać.
2: A jak szeroko rozumiana infrastruktura wodna jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego? Szacunki wskazują, że woda generuje prawie 2 miliardy miejsc pracy na całym świecie. Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Dodajmy, że organizatorem bydgoskiego kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, które formalnie odpowiada za gospodarkę wodną w naszym kraju. 4,5 minuty pozostały do godziny 18. Za chwilę, na koniec popołudniówki, serwis informacyjny, więc podsumujemy wszystko to, co najważniejsze dziś wydarzyło się w Polsce i na świecie.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Pierwszy czerwca, godzina 18, popołudniówka Radia 357. Czas na serwis informacyjny, Monika Mędroch-Karbowska.
2: Francja zwołała na dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nic nie usprawiedliwia obecnej tak dużej eskalacji działań Izraela w Libanie, napisał wczoraj w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron. Potępienie i wezwanie do zaprzestania działań wojennych wyraziły też inne kraje europejskie. To reakcja na zdobycie przez izraelską armię średniowiecznej twierdzy Beaufort w południowym Libanie. Twierdza ma zarówno znaczenie strategiczne, jak i symboliczne. Znajduje się bowiem na wzgórzu, z którego można kontrolować całą okolicę. Ułatwia też zdobycie kluczowego miasta Nabat Jech. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył wczoraj, że zajęcie zamku było decydującym punktem zwrotnym w ofensywie przeciwko Hezbollahowi w sąsiednim kraju. A teraz moje instrukcje brzmią: pogłębić i rozszerzyć naszą kontrolę nad obszarami, które były pod kontrolą Hezbollahu, oznajmił Netanyahu. Rada Ministrów ma jutro przyjąć zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Ministra edukacji Barbara Nowacka tłumaczy, że w projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
2: Przepisy miałyby zacząć obowiązywać 1 września tego roku. Barbara Nowacka dodała, że rozwiązania ustawy popiera ponad 80% społeczeństwa i nie wyobraża sobie, że prezydent miałby ustawy nie podpisać. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie podjął decyzję o zawieszeniu Macieja Z. Znany adwokat miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
4: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
2: Tłumaczy mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jak przekazała policja, w samochodzie należącym do 48-latka znaleziono amunicję i 10 pocisków artyleryjskich. Z kolei w mieszkaniu Macieja Z. zabezpieczono laptopy, pendrive'y, telefony komórkowe, karty pamięci, odznaki służb, a także broń różnego rodzaju i amunicję. Policjanci znaleźli również prawa jazdy, dowody osobiste i karty pobytu należące do innych osób. Maciej Z. został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. 8 bieszczadzkich niedźwiedzi odłowionych w ciągu kilku dni. To pierwsze efekty projektu ochrony tego zwierzęcia realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i współpracy Podkarpackiej Grupy Interwencyjnej, ekspertów z Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz leśników. O szczegółach Maria Kornaga.
5: Przebieg całej operacji wyjaśnia rzecznik rzeszowskiej dyrekcji Łukasz Lis.
6: To zwierzę jest usypialne. Cały czas ono jest pod opieką lekarza weterynarii, który kontroluje jego parametry życiowe. Są pobierane próbki biologiczne do dalszych badań. Zakładana jest obroża, a następnie zwierzę jest wybudzane.
5: Teraz można monitorować aktywność niedźwiedzia i ostrzegać, gdy zbliża się do zabudowań. To nie oznacza całkowitego rozwiązania problemu obecności zwierząt w pobliżu domów.
6: Kluczowym jest, aby eliminować atraktanty pokarmowe.
5: Obok skutecznego zabezpieczenia żywności warto pamiętać o odstraszaniu. Wszystkie gminy z niedźwiedziowym problemem mają zezwolenie na płoszenie.
6: Jeżeli niedźwiedź wchodzi na naszą posesję, to pierwszą rzeczą, którą bierzemy do ręki, to nie jest telefon, ale coś, co niedźwiedzia wypłoszy.
5: Rzeszów, Maria Kornaga, Radio 357.
2: Do płoszenia można użyć na przykład petardy. Na razie nie wolno stosować broni gładkolufowej ani amunicji gumowej. Stosowna ustawa czeka na podpis prezydenta. Gdyby żyła, obchodziłaby dzisiaj 100. urodziny. Marilyn Monroe, nadal uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych kobiet w historii, ikona kina. Zmarła w wieku zaledwie 36 lat, dzięki czemu pozostała w pamięci widzów jako wiecznie młoda, mówi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki Marilyn Monroe – Wszystkie twarze bogini.
7: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
2: Jak podaje BBC, w Palm Springs pobito dzisiaj rekord Guinnessa dla największego zgromadzenia osób przebranych za Marilyn Monroe. W setną rocznicę urodzin aktorki zebrało się 1037 osób, które miały na sobie jej najbardziej charakterystyczny i zapamiętany strój, czyli białą sukienkę, a na głowach peruki w kolorze platynowego blondu.
1: Jutro pogoda mocno podzieli Polskę. Na zachodzie sporo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura wyraźnie wyższa. Zupełnie inaczej w centrum i na wschodzie kraju, gdzie po południu chmur będzie przybywać i miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. W czasie burz może spaść do około 20 mm deszczu. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, aż do 27 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Podczas burz możliwe silniejsze porywy do około 60 km na godzinę.
8: Radio 357.
1: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Michał Trantał. Mówimy Państwu do widzenia, a za chwilę dzień dobry albo dobry wieczór, powie Łukasz Dunaj.

Dobry wieczór. 10 minut temu minęła 18. Za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Dzisiaj dalszy ciąg celebracji Dnia Dziecka, bo przecież jeszcze kilka godzin nam zostało i szczerze powiedziawszy, nigdy nie sądziłem, nigdy nie było w moim bingo zagranie utworu Children Roberta Milesa, ale jak nie dzisiaj, to kiedy? Robert Miles, a w zasadzie Roberto Concina, który skomponował ten utwór w wieku 25 lat i przeszedł do, można powiedzieć, panteonu, bo utwór jest nieśmiertelny i bardzo, bardzo kojarzący się z latami 90., a z wcześniejszą dekadą kojarzy się Państwu zapewne piosenka następna.

Kim Wilde, Kids in America. Pierwszy singiel artystki opublikowany w styczniu 1981 roku. Utwór, który wciąż należy do grona najpopularniejszych dokonań właśnie tej wokalistki. I taka mała ciekawostka, po wpisaniu Kim Wilde w wyszukiwarkę internetową, jednym z pierwszych zapytań jest, czy Kim Wilde jest nadal mężatką. Tak więc chyba ta kwestia wciąż rozpala internautów. Podejrzewam, że w średnim wieku, ale wciąż. Kids in America, utwory właśnie dzisiaj o dzieciach, dla dzieci, chociaż może niekoniecznie dla dzieci, ale związane z tym tematem przewodnim dzisiejszego wydania muzyki prywatnej. Za chwilę piosenka, która na pewno nie jest dla dzieci, ale została napisana w trosce o ich przyszłość.

Robert Miles, Kim Wilde i Black Sabbath po sobie. Takie rzeczy tylko w Radiu 357, tylko w audycji Muzyka Prywatna. Black Sabbath, Children of the Grave, utwór wbrew swojemu tytułowi o wymowie bardzo antywojennej, wyrażający troskę o to, w jakim świecie będą dorastały nasze dzieci. Jest tam taka fraza: Children of tomorrow live in the tears that fall today. Will the sunrise of tomorrow bring in peace in any way? Miejmy nadzieję, że właśnie ten atomowy grzyb, który tutaj jest przywoływany, nigdzie się nie pojawi w żadnej przewidywalnej przyszłości, ani nigdy. I z tym optymistycznym, w zasadzie z taką optymistyczną myślą chciałbym zakończyć ten wątek, ale dostałem w tym momencie, albo chwilę temu, maila od słuchaczki, która wyraża radość, jak się domyślam, z tego powodu, że Dzień Dziecka został zrobiony, pierwsze dźwięki muzyki, jestem na studiach we Wrocławiu, akademiku na studenckich imprezach. Myślę, że chodziło o utwór Children, ale mogę się mylić nagraniem, które otworzyło dzisiejsze wydanie Muzyki Prywatnej. A za chwilę jedyny dzisiaj utwór, który nie będzie zawierał w swoim tytule słowa kids, children, ani w liczbie pojedynczej, ani mnogiej.

Isn't She Lovely? Utwór, w którym Stevie Wonder dzielił się ze światem swoim zachwytem po przyjściu na świat córki Aiszy. Utwór, który w wersji albumowej pochodzący z płyty Songs in the Key of Life trwa znacznie dłużej, 6,5 minuty i w intrze tego utworu można usłyszeć płacz dziecka, prawdopodobnie właśnie Aiszy, która wtedy właśnie przychodziła na świat. Tak więc piosenka jak najbardziej o dzieciach, o dziecku i przy okazji wielki, wielki standard muzyki popularnej, tak jak ten, który usłyszymy w tym momencie.

T-Rex, Children of the Revolution, rok 72, jeden z największych przebojów brytyjskiej muzyki tamtego okresu. W utworach, które wysłuchaliśmy do tej pory, to raczej tak było pisane o tych dzieciach dosłownie, bądź z troską, z podziwem. A co, jeżeli czasami dzieciaki po prostu nie są za bardzo w porządku?

The Offspring, The Kids Aren't Alright, utwór, który na pewno jest pamiętany przez pokolenie millennialsów, ale też i dla takich grzybów marnowanych jak ja, to również jest nagranie, które jakoś tam odpala nostalgię. A propos nostalgii, festiwal Lost Generation, który odbędzie się w krakowskiej hali arenie Tauron 16 czerwca, właśnie The Offspring jako gwiazda w mocnej obstawie Papa Roach, The Rasmus, czyli taki festiwal bazujący na muzyce właśnie przełomu lat 90. i 2000. Zachęcam serdecznie do kontaktu. Niech państwo się podzielą, jeżeli oczywiście macie na to ochotę, swoimi ulubionymi piosenkami, które gdzieś tam z tym tematem dzieci się kojarzą. Łukasz.Dunaj@radio357.pl. A za chwilę nagranie zespołu, który również w te wakacje tego lata, może tak to ujmijmy, przyjedzie do Polski.

Suede Like Kids. W utworze tym Brett Anderson przywołuje dzieci jako takich małych dzikusów, no i chyba troszkę nie bez racji. Tak brzmiał Suede w wydaniu sprzed 10 lat, album Night Thoughts, rok 2016, a już w lipcu tego roku Suede w Warszawie na letniej scenie progresji. Przysyłają państwo powoli swoje propozycje utworów, które kojarzą się z dziećmi. No, są też propozycje humorystyczne typu Three Little Pigs, zespołu Green Jello, które kojarzy się z dzieciństwem. Nie da się ukryć, natomiast już przoduje, no właśnie, ten utwór, który usłyszymy w wersji skróconej, takiej edit, za moment.

Child in Time. Reinterpretacja, a może wręcz powinienem powiedzieć, że wariacja na temat właśnie tego nagrania, ikonicznego utworu Deep Purple, Child in Time. Ja wiem, że na pewno wiele z Państwa wolałoby usłyszeć wersję właściwą, a może nawet tę koncertową z Made in Japan, blisko 13-minutową, ale mamy tutaj pewne ograniczenia czasowe, które na takie rozwiązania nie pozwalają. A za chwilę utwór, który bardzo polecam z klipem. To jest radio i może być pewien problem z odtworzeniem wizji w tym samym czasie, ale po godzinach, jeżeli Państwo znajdą chwilę, to serdecznie zachęcam, bo wtedy właśnie wymowa tego utworu staje się kompletna.

Kids, amerykańskiego duetu MGMT, z pozoru energetyczny synthpopowy hit, który w rzeczywistości porusza mroczny i dość nostalgiczny temat. Właśnie wspomniany przeze mnie klip przedstawia małego chłopca, który wędruje przez świat i jest atakowany przez różne groteskowe potwory, podczas gdy jego zajęta sobą mama w ogóle ich nie dostrzega. To oczywiście metafora dorastania, dziecięcych lęków, poczucia osamotnienia i niezrozumienia przez dorosłych. Ten klip i utwór również mają też na celu ukazanie świata widzianego oczami przerażonego dziecka. A za chwilę utwór z gatunku po jednej nutce.

Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Utwór, który powstał na bazie wiersza, który wokalista Axl Rose napisał dla swojej pierwszej żony Erin Everly. I kluczowy jest właśnie ten fragment, w którym pisze, że uśmiech ukochanej przywołuje jego beztroskie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy wszystko było prostsze i bezpieczne. I to chyba jest taka klamra, którą dzisiaj chciałbym zamknąć to wydanie muzyki prywatnej. Nie wiem znowu, kiedy to zleciało. Po 19 Record Store, ale zanim stery przejmie Antek Grudniewski, zostawiam Państwa z pieśnią O Children, Nick Cave. Do usłyszenia za tydzień.

0: Bardzo deszczowo, bardzo pachnąco. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. 19 minęła.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Jak człowiek kichnie na 20 sekund przed wejściem na antenę, to później jest problem, żeby dojść do siebie, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Rollin' Blackouts Coastal Fever, tak nazywa się ten zespół i to jest mój absolutnie nowy kolega. Dopiero się poznajemy i zaznajamiamy. Ale chyba pójdzie dobrze, mimo tego, że sprawdziłem ich dwie ostatnie płyty i nie znalazłem tam poza jednym albo dwoma fragmentami czegokolwiek, co mógłbym dzisiaj dla Państwa przynieść do Record Store. Ale trafiłem również na epkę z 2017 roku zatytułowaną The French Press i ona mnie absolutnie zachwyciła. I z tej epki, czyli z krótkiej formy, to spokojnie dzisiaj połowa mogłaby się pojawić. Ale będziemy dozowali, ponieważ w tym tygodniu spotkamy się raz jeszcze na pewno w sobotę między 10 a 13 w zastępstwie Marka Niedźwieckiego w Zakamarkach. Już teraz Państwa zapraszam. Fountain of Good Fortune to dziś na 5. miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. 6 minut po 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy Państwa do 21:00 i damy Państwu jeszcze 7 minut, tak, na zaparzenie herbaty.

pod tą herbatą może kryć się naprawdę wiele. Nie wiem, czy Państwo w ostatnim czasie próbowali, albo w ogóle próbowali, ale herbata miętowa, czy mięta po prostu zalana gorącą wodą, nie wrzątkiem, gorącą wodą jest świetna na takie dni, zwłaszcza jeżeli swoje odstoi, trochę się schłodzi, już później pije się ją na zimno. Albo można docelowo już od razu zrobić ją na zimno i troszeczkę tak zmacerować, zalać, się zasypać kostkami lodu, bąbelkowaną wodą, sokiem z dwóch cytryn i jeżeli ktoś chce odrobiną cukru trzcinowego, jest fantastyczna lemoniada. Super się w takie dni sprawdza. Pani Beata napisała, no właśnie, ja nie parzę herbaty, to od razu piszę, z pytaniem, czy udało mi się znaleźć francuski remix kompozycji Ennio Morricone, o którym wspominałem Państwu jakiś czas temu, a trafiłem na niego przy okazji wieczornego wyjścia w miejsce, gdzie na żywo była grana muzyka z płyt winylowych. I od razu odpowiadając na pytanie, nie udało mi się, nie szukałem po żadnych piwnicach ani gruzowniach, bo myślę, że to raczej taki artefakt do zdobycia w konkretnej szerokości geograficznej, ale poszukiwałem na Discogsie i takich przestrzeniach i niestety nie trafiłem, więc będę musiał namierzyć tego człowieka, który tę płytę miał i wtedy ewentualnie raz jeszcze popróbować. Natomiast drugi wątek, który poruszył pan Rafał, to to, że dziś przez cały dzień pojawiają się w naszej aplikacji obrazki narysowane przez dzieci, ilustrujące poszczególnych prowadzących i pan Rafał napisał, że czuje się, jakby miał dzisiaj przez cały dzień słuchać Gruzji. Trochę tak. Gruzja oczywiście jutro między 19 a 21. Obrazek okolicznościowy na pewno również się pojawi. I od razu powiem Państwu, że jutro będzie podsumowanie litery C. Przed tygodniem był Curtis Mayfield, jutro podsumowanie litery C, czyli wszyscy ci, którzy nie zmieścili się na takie pełne opracowanie i pełne spotkanie z nimi w pełnym wymiarze na 2 godziny, to oni jutro się pojawią. Już teraz zapraszam w imieniu Pawła Jóźwickiego. Frankie Goes to Hollywood pozwolili nam spokojnie już usiąść, rozprężyć się, to będziemy już tylko się szlajali między tymi alejkami. Damian Jurado powrócił, a jego powroty zawsze cieszą.

riding around, but you kiss me so bold.

Pewnie jakbyśmy się teraz rozejrzeli po sobie, ja bym państwa zapytał, państwo zapytaliby mnie, zapytali znajomych, sąsiadów, to wszyscy mamy różne obowiązki, mamy terminy, z których musimy się wywiązać, zadania, które są do zrobienia i do oddania, ale są ludzie, którzy mają tempo absolutnie nieprawdopodobne. Pytanie również wtedy, jak z tą efektywnością i przede wszystkim z jakością wykonywanych zadań. Ale Damian Jurado jest jedną z tych osób, która tworzy w tempie, które nie pozwala odbiorcy na bycie na bieżąco, a tym bardziej dziwi fakt, że on jest sam na bieżąco z tym wszystkim, co tworzy. Jeżeli dobrze policzyłem, to on w tym roku, a przypominam, mamy dziś 1 czerwca, on w tym roku wydał 5 płyt. 5 płyt, czyli tak jakby wydawał płyty co miesiąc. Zaznajomiłem się tak naprawdę z tą jedną, która ukazała się na początku tego roku, a w międzyczasie przeleciały wszystkie te, które były i jeszcze nawet nie zdążyły do mnie fizycznie dotrzeć. A kilka dni temu postanowił podzielić się 2 nowymi piosenkami. Tak zupełnie bez kontekstu są, można je kupić jako singiel. No bo czemu nie? Cheryl's Retreats i Cheryl's Cake.

No i dobrze. Są, bardzo się cieszę, są te dwie nowe piosenki. Są również nowe płyty, których nawet nie zdążyliśmy rozpakować, ale może w najbliższym czasie w końcu dotrą i się z nimi zaznajomimy. Zaznajomimy. Wiedzą Państwo, co zrobimy. Damian Dżura do chwilę temu. Państwo piszą, bardzo dziękuję, ja nawet nie podałem adresu mailowego, antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Jestem również na Facebooku i na Instagramie. Co ja miałem powiedzieć? A no właśnie, jeszcze w sprawie tego obrazka, który widnieje w aplikacji, który będzie nam ilustrował nasze spotkanie do 21.00. Wszystko super. Nawet jestem do siebie podobny, tylko skąd ten bekon na tym obrazku? Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę. No właśnie, też się cały czas zastanawiam, ale będę być może musiał zapytać autora. Trafiłem dziś na płytę, która ukazała się 3 tygodnie temu, ponieważ ukazała się 8 maja i prawdopodobnie nigdy bym na nią nie trafił, bo jakoś rzadko zaglądamy do muzyki brazylijskiej w Record Store. Natomiast człowiek nazywa się Siu George i do swojego najnowszego projektu, na swoją najnowszą płytę zaprosił również człowieka, który w ostatnim czasie tak naprawdę u nas w Record Store zadebiutował, chociaż jest bardzo znany, bardzo ceniony, bardzo lubiany. Zaprosił na swoją nową płytę Beka i razem zagrali.

0: They come and go.
1: Sue George i Beck Riverman. Za chwilę do tego wątku wrócimy, natomiast pani Magda wysłała dwa zdjęcia z Malty z informacją, no to tak specjalnie dla pana. Mianowicie zdjęcia sklepu z płytami Record Store, który chyba w nazwie ma Anthony, to na pewno, a może nawet imię i nazwisko, ale widzę tylko Anthony, z taką małą tabliczką, świetną zresztą tabliczką z napisem Record Stores can't save your life, but they can give you a better one. Absolutnie się zgadzam i mam nadzieję, że państwo też są tutaj do 21, bo przynajmniej mają częściowo podobne zdanie. Ale widzę również, że w witrynie najróżniejsze płyty, nowe, stare, dobre, stylowe, mniej stylowe, jest Rumours, Fleetwood Mac. No to jest naprawdę nieźle. Ale widzę również, że jest winyl z muzyką z Gladiatora. A jak państwo być może wiedzą i ostatnio na to trafili, jednak okazało się, że zdobycie autografu Russella Crowe to nie jest najprostsza sprawa. Trzeba kilka wymagań gwiazdora spełnić. Takie życie. Sue George i Beck zaśpiewali piosenkę Riverman. Jak państwo być może się domyślili, to nie jest ich piosenka. To jest piosenka, którą znamy od prawie 60 lat, ponieważ w 69 roku zaśpiewał ją Nick Drake. Tak jest. W roku 69. Więc pan Nick również się dziś pojawi.

Gdyby wszystko poszło nieco lepiej i pewnie gdyby czuł się lepiej sam ze sobą, to być może dłużej inspirowałby i nas, i innych wielkich twórców, czy po prostu twórców, ponieważ chyba był inspiracją i dla Devendra Banharta, i dla Beth Gibbons, i dla Norry Jones, i dla chłopaków zespołu R.E.M., czy Briana Molko. Wiele ich było, wielu ich było. Natomiast obchodziłby urodziny, gdyby właśnie nieco lepiej poszło. 19 czerwca urodził się w roku 48, zmarł w wieku 26 lat, 25 listopada. Nick Drake, Northern Sky, pozostawił po sobie mnóstwo fantastycznej muzyki, mimo tego, że tak krótko z nami był. Za 19 minut będzie godzina 20. Nowej płyty Michaela Now nie przegapiłem, chociaż sam moment premiery mi umknął. Niestety w momencie, w którym zorientowałem się, jaka jest zawartość, to stwierdziłem, okej, dobrze, w dniu premiery jednak nie musiałem. Coś mimo tego na dzisiaj udało się wyskubać.

Blow by Blow i Michael Now. Wooden Bouncy Ball, tak nazywa się, właściwie jest zatytułowana jego nowa płyta. I wiedzą Państwo, że jestem fanem i że naprawdę uwielbiam. Ale mam wrażenie, że to taka płyta nagrana w garażu, żeby skatalogować te piosenki, które czekały. Być może trzeba było się wywiązać z jakiejś umowy z wytwórnią. Nie mam pojęcia, ale niestety nie ma na czym szczególnie ucha zawiesić. W związku z tym na najbliższe 2,5 minuty powrócimy do najświetniejszych czasów Michaela Now i zapewne również Państwo się ucieszą. I również mam ważną informację, ponieważ za 2,5 minuty będę miał dla Państwa zagadkę muzyczną. Nie będzie tym razem na skojarzenia, nic z tych rzeczy, prosta zagadka. Będę miał do Państwa tylko jedną prośbę, żeby nie kantować, nie zaglądać w karty kolegom, koleżankom, tylko zrobić po swojemu. To za 2,5 minuty.

Michael Now i płyta Moen, Love Survive. No i ekstra, i mamy to. Zanim konkurs, to oczywiście muszą Państwo wiedzieć, gdzie i co wysyłać, więc najpierw powiem gdzie. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Wiemy już gdzie, teraz pytanie co? Zanim jednak co, raz jeszcze poproszę, proszę nie kantować, proszę nie oszukiwać. Proszę zdać się tylko na swój słuch i swoją znajomość albo nieznajomość i na tym kończymy. Nic więcej, bo inaczej będzie mi przykro, a tego Państwo by nie chcieli. Pytanie jest następujące. Kto wykonuje tę piosenkę? Ponieważ piosenkę będą Państwo znali, jest bardzo znana i należy do pewnego dżentelmena, którego już z nami nie ma, a wykonuje ją młodszy od niego kolega, który wciąż z nami jest i ma się nieźle, nawet niedługo będzie u nas w Polsce. Ale pytanie, kto ją wykonuje? Imię i nazwisko. To wystarczy, a nagrodą będzie oczywiście płyta. Powodzenia.

0: A widzą Państwo, są spryciule wśród nas. Ja również jestem spryciulą, bo ukryłem przed Państwem tytuł tej piosenki i oczywiście wykonawcę, więc się nie wyświetlały, ale Państwa ucho chyba to, co miało wyłapać, to wyłapało. Jako pierwszy poprawną odpowiedź wysłał pan Maciej i tych odpowiedzi przyszło oj, sporo. Nie wiem, koło 20. I chyba nie przyszła żadna nieprawidłowa, ale pan Maciej był pierwszy i poprawną odpowiedzią był oczywiście Robbie Williams. Panie Macieju, bardzo proszę o adres korespondencyjny do wysyłki płyty. Zresztą mam dla pana po raz kolejny. To jest, zapewniam państwa, to jest przypadek. Mam płytę Robbie'ego Williamsa. To nie było przygotowane, ale mam dla pana Macieja. W związku z tym proszę o adres korespondencyjny, a ta piosenka ukazała się w roku 96 i to był moment, w którym Robbie Williams odszedł z grupy Take That. No i musiał pokazać światu samego siebie, a później również musiał pokazać, że potrafi innych zabawiać. Chwilę później się to wszystko pięknie dla nas, dla niego nieco mniej potoczyło. Freedom robi Williams i zagadka chwilę temu, a my przechodzimy do witryny. Trochę opóźnieni.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: A nawet spóźnieni. Ta piosenka pewnie dziś w witrynie by się nie pojawiła, gdyby nie mój serdeczny przyjaciel, który zupełnie prawdopodobnie nie wie, że mnie dziś zainspirował, ale tak jest, że oni w witrynie czasem się zdarzy.

Gdyby poszukiwali Państwo kiedykolwiek tej płyty, albo trzeba byłoby znaleźć takie ślady rozrzucone gdziekolwiek i do niej dotrzeć, to po pierwsze ona jednak gatunkowo bardzo zbliżona jest do płyty Ultra grupy Depeche Mode. Jest wyjątkowo mroczna i wyjątkowo ciemna, ale też jednocześnie sporo jest tam melodii, tak jak chwilę temu Państwo słyszeli, chociażby w utworze Sugar. A po drugie, jeżeli szukaliby Państwo tytułu, to można go skojarzyć po na przykład tytule jednej z najlepszych piosenek zespołu The Black Keys, która jest zatytułowana The Weight of Love, a płyta grupy Editor zatytułowana jest The Weight of Your Love. 2013 rok, do tej piosenki, z tą piosenką właściwie Państwa zostawiam. Przed tygodniem było eklektycznie, dziś będzie również eklektycznie. Przed tygodniem poznaliśmy się z tym człowiekiem, a dziś pojawia się w witrynie. Dressed Like Boys.

Nie wiem czemu, w sumie mogę wiedzieć czemu. Ta końcówka chyba najbardziej mnie w tę stronę skierowała, ale kiedy przed tygodniem spotkałem się z tą piosenką i z tą płytą po raz pierwszy, to pomyślałem o Kaśce Sochackiej i podesłałem jej tą piosenkę z taką myślą, że może ci się podobać. Jeszcze nie dała znać, może jeszcze nie słuchała. Dressed Like Boys i Lies dziś na miejscu trzecim w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Mieliśmy chwilę temu drugą dekadę XXI wieku wraz z grupą Editors. Dressed Like Boys to zupełna nowość, a Andy Gibb to raczej nie nowość.

Wiem, że dziś po dziewiątej, no siłą rzeczy zawsze trochę się pojawia, ale po dziewiątej pojawił się wątek Tonego Soprano i mam wrażenie, że Tony Soprano w taki lepszy dzień, akurat kiedy nie miałby nic na głowie, nic, zupełnie nic, a być może wracałby i wziąłoby go na rozmyślanie, to ta piosenka mogłaby mu się spodobać. Nie tylko Childlights, Oh Girl i tego typu klimaty, ale również Andy Gibb. I just want to be your everything. O tym też kiedyś rozmawialiśmy i też Państwu nawet chyba zrobiłem z tego zagadkę muzyczną, podobną do tego, do tej dzisiejszej z Robin Williamsem, że jeszcze parę lat wcześniej bracia Gibb śpiewali zupełnie jak Beatlesi. To ten przełom i próba śpiewania falsetem, zresztą udana w latach 70., to było ich tak naprawdę nowe wcielenie. Do tych płyt, do tej płyty właściwie jeszcze kiedyś na pewno wrócimy. To było miejsce drugie w naszej radiowej sklepowej witrynie, a na miejscu pierwszym, no sam sobie nie wierzę. Jest to naprawdę niebywałe. No ale znów ten człowiek i na miejscu pierwszym? Dajcie spokój.

0: girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.
1: Jesteśmy z tą piosenką równolatkami. To był rok 99, a tę piosenkę poznałem przy okazji poznawania filmu Baby Driver, gdzie zresztą ścieżka dźwiękowa jest absolutnie fenomenalna. I wtedy chyba zupełnie nie skupiłem się na tej piosence. Zresztą ona tam pojawia się albo w dwóch, a być może nawet w trzech wersjach, więc to też ciekawe. W każdym razie pojawia się imię Debra, bardzo istotne, ale kilka dni temu, być może kilkanaście, sam otrzymałem zagadkę właśnie z tej piosenki. Moim zadaniem było wskazać, kto tę piosenkę śpiewa. No i jakby państwo obstawiali? Taki pierwszy strzał, pierwsze zastanowienie, pierwsze skojarzenie, kto mógł tę piosenkę śpiewać? No pewnie, że Prince. I powiedziałem Prince. I na co kolega patrzy na mnie z takim lekkim rozczarowaniem, mówi nie, nie. No i inny się wyrwał i powiedział Beck. I nie był to Tomek Smokowski. Akurat go tam wtedy nie było. Także mamy to. Beck i Debra dziś na pierwszym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Kwadrans po 20.
2: Radio 357.
3: Sklep z płytami. Record Store.
1: Do godziny 21:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy. A zaczniemy od kalendarza. Od kalendarza muzycznego.

Dzień dziecka. 81 rok, wtedy ukazała się płyta Somewhere in England George'a Harrisona. Ukazała się właściwie chwilę po śmierci Johna Lennona i w tej piosence All Those Years Ago pojawili się również Ringo Starr, Linda McCartney, Danny Lane i sam Paul McCartney. Ta płyta obchodzi dziś swoje urodziny. Zachęcam, żeby do niej zajrzeć. Okładka nie zachęca, nigdy nie zachęcała moim zdaniem, ale zawartość absolutnie tak. Skoro jesteśmy przy Paulu McCartneyu, no to ten moment musiał oczywiście nadejść. W miniony piątek ukazała się jego nowa płyta. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i dziękuję za wszystkie sygnały i Państwa wrażenia na temat tej płyty. I wydaje mi się, że mamy dość tożsame, dość podobne. Pierwszą rzeczą jest to, że przede wszystkim głos Paula McCartneya brzmi dość osobliwie, tak jakby w niektórych piosenkach coś na niego nałożono, być może delikatnie zniekształcono. Nie wiem, nie jestem w stanie tego określić czy zidentyfikować. Natomiast to jest ta płyta, gdzie piosenki, jako forma trochę niestety schodzi na drugi plan, a istotniejsze są teksty. Teksty traktują o jego młodości, o czasach w Liverpoolu, ale nie tylko o kolegach, ale również o najbliższych, o mamie i o tacie. Ten wątek pojawi się za chwilkę w następnym utworze, natomiast posłuchamy teraz utworu, który płytę otwiera i otwiera ją dość spektakularnie. Cztery piosenki w jednej.

szukam. Szukam tych podobieństw, wchodzę w prochowcu i doszukuję się czasem, mam tego świadomość, ale jeżeli państwo mieliby kiedykolwiek 10-15 minut, to proszę sprawdzić właśnie te ostatnie 10 albo 15 minut sesji Chaos and Creation at Abbey Road. Ona jest sprzed już kilkunastu lat, natomiast tam na samym końcu Paul McCartney trochę na potrzeby sytuacji być może miał to przygotowane. No tak robią najlepsi. Przygotowują się na nieprzygotowane. Stworzył taką piosenkę pożegnalną. To znaczy ponagrywał wszystko po kolei wraz z publicznością zgromadzoną w studiu i sekcję rytmiczną, i gitarę, i bas, i później wokal. I to była taka piosenka, słuchajcie, już czas się skończył, idziemy do domu, także idziemy do domu. Absolutnie prosty, bardzo prosty tekst. Natomiast melodia, mam wrażenie, że być może z tamtej okoliczności została i została wykorzystana w tej piosence. As You Lie There. No właśnie, a propos rodziców i a propos tego, że Paul McCartney trochę sprawia wrażenie, jakby rozprawiał się z czymś, z czym nie rozprawiał.

aż do tego momentu, ponieważ jeżeli wsłuchają się Państwo w tekst tej piosenki albo wczytają się Państwo w tekst tej piosenki, to okazuje się, że Paul McCartney nosił w sobie ból, być może urazę do tego, co rzeczywiście podczas dzieciństwa zastał ze strony rodziców, a w szczególności ze strony taty. To jest piosenka przede wszystkim o jego mamie, ale również trochę o tacie. Proszę posłuchać.

Już trochę myślę o tej piosence od dłuższej chwili. Na ten moment dochodzę do wniosku, że to nie jest piosenka o słabościach, czy nieumiejętności, czy być może niedowiezieniu czegoś ze strony ojca Paula McCartneya, ale bardziej o miłości jego mamy, Mary. Paul McCartney, Mama Gets By, a wcześniej As You Lie There z jego nowej płyty. I tak jak wspominałem Państwu w piątek, tak zupełnie na świeżo i nic od tamtej chwili się również nie zmieniło. Najmocniej

Najmocniejszy jest początek i najmocniejszy jest koniec tej płyty. Środek trochę przelatuje niestety przez palce. A pan Jacek jeszcze napisał właśnie w sprawie głosu Sir Paul McCartneya, że tak słuchał, też mu coś nie pasowało i w pewnym momencie pomyślał, że aktualnie głos Paula McCartneya trochę przypomina głos Marianne Faithfull. Coś w tym jest. Nie będę się kłócił. Wracamy do muzycznego kalendarium, a tutaj Bach. Znowu, Dzień Dziecka, tylko że to był rok 79, ukazała się płyta Discovery Electric Light Orchestra.

A no właśnie, płyta Discovery to nie tylko Last Train to London, to również Wishing, to również Shine a Little Love. Chociażby. Rok 79 i Electric Light Orchestra. No to będzie ostatni w takim razie punkcik z naszego muzycznego kalendarium dzisiejszego, choć tych punktów spokojnie mogłoby pojawić się więcej, ale co za dużo, sami państwo wiedzą. No właśnie, ta płyta też dziś obchodzi urodziny.

ale ktoś tam zasuwał na banjo pod spodem. Ja cię kręcę. Eagles Take It Easy to był rok 72, debiutancka płyta, czyli tak naprawdę płyta Dona Henleya i Glenna Freya. Eagles i tak samo zatytułowana płyta. No dobrze, wątek kalendarzowy mamy zakończony. Kalendarz idzie na bok, nie ma żadnego problemu. Za 18 minut będzie 21. Adres mailowy cały czas do Państwa dyspozycji: antoni.grudniewski@radio357.pl. A my musimy zajrzeć do nowej płyty Kurta Weill'a, która okazała się również w miniony piątek, podobnie jak nowa płyta Paula McCartneya. I tutaj jest na czym ucho zawiesić.

Dostałem wiadomość o treści: Kurt dowiózł. Piękne. No i podpisuję się pod tym, choć to nie jest tak ściśle piosenkowa płyta. Raczej jest na niej dużo miejsca, dużo oddechu, dużo przestrzeni, niezłe teksty, lekko drżący i nie zawsze trafiający w idealne nuty głos Kurta Weill, ale o to w tym właśnie chodzi. To nie ma być wychuchane, wydmuchane, wypieszczone. Ma być po jego myśli. I jest. Philadelphia's Been Good to Me to jego nowa płyta, ukazała się w miniony piątek. Będziemy do niej na pewno zaglądali. Zajrzymy do niej również na pewno, to mogę Państwu obiecać, w najbliższą sobotę między 10 a 13 w zastępowych zakamarkach. Jeszcze zanim się rozstaniemy, to mam dla Państwa taką nowość dosłownie sprzed chwili.

No i ręka mi się omsknęła. To nie tą piosenkę miałem na myśli. Ta, o której mówiłem, pojawi się za chwilę. A Katie J. Pearson z płytą Return również powróci w najbliższą sobotę. No, plany robią się naprawdę bardzo, bardzo ambitne. Ta zupełna nowość, o której wspominałem, to właśnie teraz. Widow, Speak i Softcover.

Widowspeak i Soft Cover będą na pewno zaglądali częściej do naszego sklepu z płytami. Za 4 minuty będzie godzina 21. Po 21.00 Plac na Rozdrożu i Magda Świerczyńska-Dolot. W jej imieniu Państwa zapraszam. Proszę koniecznie pozostać z nami. Playlista.radio357.pl to pod tym adresem znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również w formie gotowej playlisty na moim profilu na Instagramie. Polecam, zapraszam, tam również jestem do Państwa dyspozycji. A my przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka raz jeszcze. Milena Krupińska i Antoni Grudniowski. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Partnerem audycji jest grupa Maspex, organizator programu edukacyjnego Kubusiowi Przyjaciele Natury.
1: Jest 21.
2: Plac na rozdrożu. Ekologia.
1: Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym programie zabiorę Państwa w niezwykłą podróż. Podróż do krainy, w której małe gesty mają wielką moc. A troska o naszą planetę zaczyna się już w szkolnej ławce i w przedszkolnej sali. Porozmawiamy o programie, w którym wzięło już udział ponad 10 milionów dzieci. Bohaterowie i mali odkrywcy udowadniają, że dbanie o przyrodę to przede wszystkim to, co być powinno, czyli wspaniała zabawa. A ponieważ Dzień Dziecka w dalszym ciągu trwa, jeszcze się nie skończył, to rozmawiać będziemy o projekcie tym najmłodszym poświęconym, Kubusiowi Przyjaciele Natury, który kształtuje najmłodsze pokolenie Polaków. Zapytamy o to, w jaki sposób je kształtuje również. A w studiu w Warszawie są już moi i Państwa goście. Pan Michał Purol, dyrektor do spraw rozwoju UNEP GRID Warszawa. UNEP to program Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska. Dobry wieczór, panie Michale.
3: Dobry wieczór.
1: Jest z nami też pan Daniel Karaś, rzecznik prasowy i menadżer do spraw CSR grupy Maspex. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Audycję w Gdańsku realizuje tradycyjnie Eden Król, a w Warszawie Milena Krupińska. Dzisiaj mogą się Państwo kontaktować z nami, czy ze mną, albo z moimi gośćmi poprzez maila magda.swierczyńska@radio357.pl albo komentując nasz post zapowiadający dzisiejszą audycję na Facebooku. A że lato, najpiękniejsza, najcieplejsza pora roku z naturą, także związana przed nami, to na początek Renata Lewandowska.

0: Ależ się nam ciepło zrobiło i pięknie ta piosenka wybrzmiała. Dużo energii też dobrej popłynęło. Dzisiaj w Placu na Rozdrożu pytamy, dlaczego warto uczyć dzieci szacunku do przyrody, zdrowego odżywiania i oszczędzania energii już od najmłodszych lat. Bo za chwilę porozmawiamy o programie Kubusiowi Przyjaciele Natury i o tym, w jaki sposób ten projekt angażuje przedszkola i szkoły podstawowe w całej Polsce. W studiu goście pan Michał Puroli, Daniel Karaś. Drodzy panowie, chciałabym zacząć od takiego troszeczkę domowego panów ogródka. Czy panowie żyją w zgodzie z naturą? Co znaczy dla panów właśnie takie funkcjonowanie? Może mają państwo jakieś prywatne doświadczenia, może jakieś refleksje albo spostrzeżenia? Bo zazwyczaj to, co się robi w życiu, zaczyna się gdzieś też w domu. Dlatego pytam, panie Michale.
1: No tak, tutaj jednak pracując w organizacji pozarządowej, która zajmuje się tematami środowiskowymi, staram się. Natomiast zawsze też staram się podkreślać to, że nie bójmy popełniać błędów i działajmy na rzecz przyrody, na rzecz natury. Natomiast nic złego w tym, jeżeli popełniamy jakieś błędy i dopiero się uczymy. Dlatego ta edukacja jest nam bardzo, bardzo potrzebna.
0: Panie Danielu, a pan pokusi się o to, żeby coś z domowego ogródka nam tutaj przemycić? W jaki sposób pan żyje w zgodzie z naturą, pana rodzina?
2: Super. Zdecydowanie. Oczywiście jest to bardzo rozległy temat i bardzo złożony, bo myślę, że na wielu płaszczyznach każdy z nas żyje w zgodzie z naturą. Chociażby jeśli mówimy o porach roku, które trochę wyznaczają rytm naszego życia, naszych aktywności, ale ja też sobie tak myślę, że ta natura jest w dzisiejszym świecie na wagę złota, bo jesteśmy trochę przebodźcowani, jesteśmy trochę zestresowani, żyjemy w takim pędzie, często wielkomiejskim i dopiero kiedy jesteśmy na tym łonie natury, jesteśmy w stanie trochę zresetować nasz mózg, nasz umysł, przejść na taki tryb slow life i myślę, że każdy tego gdzieś tam podskórnie pragnie, potrzebuje, więc chociażby od takiego momentu, kiedy jest weekend, kiedy mamy czas wolny i możemy go spędzić na łonie natury, to już wtedy czujemy, że o to chodzi właśnie, że to jest w naszym DNA. No i wiadomo, że przekłada się to też na inne aspekty czysto praktyczne, takie jak segregacja odpadów, takie jak właśnie często wybieranie produktów sezonowych chociażby, czy też no, drobne gesty jak oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, podchodzenie jednak do tych naszych zasobów ziemskich z takim dużym szacunkiem, ale też powiedziałbym, że nawet takie aktywne spędzanie czasu, czyli jakieś bieganie, jakiś rower, to też są elementy, które no notabene polegają na życiu w zgodzie z naturą, bo aktywne spędzanie czasu opłaci się planecie, opłaci się naszemu zdrowiu i też naszemu portfelowi.
0: Wydaje się, że to wciąż takie proste rzeczy, a tak naprawdę to cały czas musimy o nich mówić, powtarzać, żeby gdzieś to wszystko weszło w nawyk, bo przecież do tego właściwie też między innymi państwa kampania chciałaby doprowadzić, abyśmy mieli dobre nawyki. Przygotowałam statystyki dotyczące świadomości ekologicznej w Polsce. Oczywiście chodzi o dorosłych Polaków, my dziś będziemy więcej o dzieciach rozmawiać, ale może zacznijmy od tego. Świadomość ekologiczna w Polsce charakteryzuje się, i tutaj panowie na pewno się nie zdziwią, wysokim poziomem wiedzy teoretycznej i poparcia dla ochrony środowiska, ale często przegrywa ta teoria w codziennym życiu z kwestiami ekonomicznymi i naszą zwykłą wygodą, bo na przykład, nie wiem, pójdziemy do sklepu, zapomnimy torby, taki prosty przykład podam, bawełnianej i już do końca nam się nie chce wrócić po tę torbę, tylko kupujemy kolejną plastikową, albo nie wrzucimy, nie wiem, stwierdzimy, że a papier jak wylądował w śmietniku na plastiki, to raz przymknę oko, nie chce mi się wyciągnąć. Takie proste rzeczy, ale raz, drugi się zdarzają, no i właśnie. I to jest ta wygoda, czy już nie mówię teraz o kwestiach ekonomicznych, ale też o nich wspomniałam. Obecnie w postawach Polaków dominuje, jak się okazuje, pragmatyzm. I mam teraz takie trzy dla panów, czy dla państwa, oczywiście naszych słuchaczy, wskaźniki. Okazuje się, że 83% respondentów uważa zmiany klimatyczne za istotny problem społeczny i środowiskowy. Zaś jedynie 21% Polaków wskazuje ekologię jako jedną z najważniejszych wartości życiowych, a ustępuje ona zdrowiu, ekonomii i bezpieczeństwu. I jeszcze jeden wskaźnik, zaledwie 29% badanych deklaruje obecnie tak zwaną wysoką świadomość, od której wyszliśmy, ekologiczną, co jest spadkiem o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do lat ubiegłych. Czy zechcą panowie skomentować te statystyki? Ten spadek mnie tak troszeczkę zaniepokoił, mimo że wydawało mi się, że mogłoby być lepiej. Panie Danielu.
2: No absolutnie te statystyki mnie nie zaskakują, ponieważ widzimy to chociażby przez pryzmat różnego rodzaju deklaracji zakupowych. Bardzo często jesteśmy w stanie zadeklarować, że chcielibyśmy żyć, funkcjonować dużo bardziej zdrowo niż nam się to udaje, bo jednak to wymaga ogromnej samodyscypliny, a z tym często jest bardzo trudno, dlatego warto stawiać na nawyki. Ale a propos tego, że dzisiaj jest to duże wyzwanie, tak? Środowisko, planeta, ekologia, no to jest ogromnym wyzwaniem już od dekad, bo my tak naprawdę rozpoczynając ten program Kubusiowi Przyjaciele Natury, zadaliśmy sobie takie pytanie już 20 lat temu, co jest takim wyzwaniem społecznym, w które marka mogłaby się zaangażować, co jest takim wyzwaniem, czy też potrzebą, też szczególnie rodziców, bo my myśleliśmy konkretnie o rodzicach, o matkach, w czym marka mogłaby wspierać. I jakich nawyków być takim mecenasem. Już wtedy, te 20 lat temu, wyszło nam, że ta ekologia, ta dbałość o środowisko jest w top 3 takich potrzeb, wyzwań społecznych. Poza ekologią to były oczywiście jeszcze sport, a także bezpieczeństwo. I mam wrażenie, że dzisiaj te potrzeby są jeszcze bardziej wyraźne i jeszcze bardziej wymagają naszej inwestycji w edukację, w budowanie takiej świadomości, ale też w rozwijanie nawyków, bo ja mam wrażenie, że żyjemy w takim tempie i też jesteśmy tak bardzo narażeni na rozpraszanie naszej uwagi na różne bodźce, że mamy mało tej energii w sobie, żeby wykrzesać taką samodyscyplinę właśnie do takich podstawowych rzeczy, o których pani wspomniała, chociażby ta reklamówka na zakupy, czy też, nie wiem, gaszenie światła, gaszenie urządzeń elektronicznych, których nie używamy, czy też wybranie spaceru zamiast krótkiej podróży samochodem. To wymaga pewnego rodzaju nawyków, no a wiadomo, że nawyki potrzebują czasu, żeby je wypracować, więc dlatego warto inwestować już w te najmłodsze pokolenia, ponieważ dużo łatwiej jest nam pewne rzeczy przyswoić na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie przedszkola i potem iść z tym przez życie, aniżeli oduczać się pewnych zachowań w wieku dorosłym i próbować na nowo budować swoje jakieś tam przyzwyczajenia.
0: Oczywiście, bo im później, tym jest trudniej. Panie Michale, chciałby pan coś dodać?
1: Tak, oczywiście. Ja też zgodzę się tutaj w pełni z przedmówcą i zdecydowanie znowu myślę o takim, zacznę od tego tematu, gdzie mówiłem, że nie bójmy się popełniać błędów, bo trochę tak jest, że patrzymy na ten duży obraz tematów środowiskowych związanych z naturą i chcemy być idealni w tym wszystkim. Natomiast to, że popełnimy jakiś błąd, nie weźmiemy tej siatki jednego dnia, to nie jest jeszcze żadna katastrofa. Ważne jest to, żebyśmy właśnie to, co padło przed chwilą, zbudowali tą rutynę, zbudowali nawyki, budowali te nawyki też na naszej świadomości, na wiedzy, którą posiadamy i dzięki temu ta umiejętność i działania przyjdzie jeszcze lepiej, jeżeli kojarzy nam się to z dobrymi bodźcami, czyli z tym, co wprowadza też program Kubusiowi Przyjaciele Natury, czyli przez zabawę, przez aktywność wprowadzamy wiedzę i dzięki temu ta rutyna, te nawyki budują się jeszcze lepiej, bo kojarzą nam się po prostu dobrze w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o wyniki, ja zawsze się cieszę, że mimo wszystko to nadal jest duży procent osób, które są świadome, które gdzieś chcą działać i też to, co było powiedziane, kwestie ekonomiczne zawsze gdzieś będą brały górę. Natomiast cieszy to, że w długiej perspektywie pewne procesy, pewne działania, pewne przyzwyczajenia mimo wszystko zmieniają się i żyjemy trochę w innych czasach. Tak więc jeżeli będziemy odporni na pewną falę dezinformacji, na takich ilość szybkich informacji, które nas teraz otaczają, bo żyjemy trochę w takim świecie i będziemy potrafili wybrać to, co najbardziej wartościowe i wprowadzić to w życie, to już będzie naprawdę dla nas cenna nauka.
0: A myślą panowie, tak jeszcze wrzucę do statystyk, że gdyby zrobić badania, tego oczywiście się nie robi chyba, właśnie dotyczące tych tematów wśród dzieci, to badania, czy procent byłby wyższy, byłyby lepsze? Chodzi mi o to, że dzieci w przedszkolach, czy dzieci w tej chwili klasach 1-3 wiedzą naprawdę dużo więcej o ekologii, o życiu w zgodzie z naturą, niż my te kilkadziesiąt lat temu, będąc w ich wieku, bo one, tak mi się wydaje, że jednak wzrastają, czy rosną, czy rodzą się w świecie, który mimo przybodźcowania jest w jakiś sposób tam świadomy. No, takie rzeczy są pewne na dotyczące, czy właśnie tego plastiku, czy tego, żeby nie wyrzucać plastiku, czy w ogóle śmieci do wody, czy do lasu. Sprawdziłam to, bo rozmawiałam z dziećmi parę dni temu z przedszkola Elf Kids w Gdańsku, no i byłam pod ogromnym wrażeniem ich wiedzy, a to były takie, no, maluchy 5-6-letnie, właśnie wiedzy na temat tych zachowań ekologicznych. Jak panowie tutaj myślą sobie właśnie, czy te badania wyszłyby lepiej, czy te dzieciaki są, no właśnie, jak ta świadomość ich wygląda, bo na pewno panowie to zbadali ten program, wprowadzając na rynek.
1: Ja ze swojej strony bardzo wierzę w to, że wyniki wyszłyby jeszcze lepiej, z tego względu, że dzieci nie są w pewnych ramach społecznych, takich, które my sobie sami narzucamy, jakiejś presji, jakichś przekonań, takiego otoczenia, nawet debaty publicznej, politycznej, dzięki czemu to spojrzenie na świat jest znacznie prostsze. Nie wiem, czy widzieliście państwo też po internecie, gdzieś krąży taki mem, gdzie pyta się dorosłych o to, co widzą brzydkiego w swoim ciele, i dorośli mówią o tym, że mają krzywe zęby na przykład, czy są za wysocy, za niscy, gdzie dzieci na to odpowiadają, że na przykład u mnie wszystko jest idealne, ja bym chciała mieć ogon syrenki na przykład. I to jest to, że to nie są, to jest zupełnie proste spojrzenie na świat i nie widzące tak pewnych przeszkód. I wydaje mi się, że dzieci miałyby to przekonanie, większą siłę do zrozumienia tego, że jesteśmy w stanie zrobić więcej, i chęć do działania, bo czasami to są naprawdę bardzo ciekawe aktywności.
2: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że najcenniejsze właśnie w tych młodych pokoleniach jest to, że dzieci patrzą na świat w sposób taki idealistyczny i chciałyby żyć w świecie wzorcowym, i jakby są gotowe troszkę budować, czy też tak formatować swoje zachowania, by faktycznie one były bliskie ideału. Natomiast tutaj bardzo dużo zależy jednak od wzorców, jakie się ma. Od tego właśnie, czy rodzice zwracają na tego typu rzeczy uwagę. No i od tego też, czy tematy są takie poruszane w szkole, czy też w przedszkolu. Dlatego dla nas jest to bardzo takie cenne, że już na tym poziomie szkoły czy też przedszkola możemy z takimi wartościami, z takimi treściami docierać w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
1: Czy ja mogę jeszcze złapać tylko to hasło?
0: Tak, oczywiście,
1: wzorców?
0: Bardzo proszę.
1: Bo to jest bardzo ważne. Też mam takie poczucie, że tym wzorcem, dzięki dobrej jakości nauki i wprowadzeniu ciekawych informacji, tym wzorcem mogą być dla nas dzieci. One mogą przekładać tą swoją wiedzę, zaangażowanie, zainteresowanie na swoich rodziców, na swoich rówieśników, rodzeństwo, czasami dziadków, i wręcz inspirować. Dlatego też nie bójmy się dostarczać takich ciekawych informacji.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo u państwa w opisie programu jest właśnie wyraźnie powiedziane to, że możemy odwrócić rolę, że to dzieci mogą nauczyć dorosłych pewnych nawyków czy pewnych zachowań. To działa? Jakie są doświadczenia?
2: Ja myślę, że to doskonale działa. Troszkę wyrwałem się przed szereg. Natomiast chcę też podkreślić, że my widzimy co roku, jak ten program działa też w praktyce, bo to nie jest tylko sucha statystyka, że wiemy, że ponad 1 000 000 dzieciaków bierze udział co roku, czy też co drugie przedszkole i co trzecia szkoła podstawowa, ale widzimy bardzo często w takich relacjach gdzie szkoły, przedszkola dzielą się tym, co robią na co dzień, jakie programy realizują i widzimy, że faktycznie ta forma zabawowa, taki sposób przekazywania wiedzy, to funkcjonuje, to działa i też słyszymy, czy to od znajomych, czy to też widzimy w ankietach, które nauczyciele wypełniają, że taki program cały czas jest potrzebny, że on ma swoją misję i wydaje mi się, że jest to jednak inwestycja, tak? Pewnie to jest jeden z elementów, ale żeby takie nawyki były trwałe, żeby one zostały z nami w wieku dorosłym, no to ta edukacja musi być też wielopoziomowa i wiadomo, że nie możemy się zatrzymać na tym podstawowym poziomie, ale też no, nie chcemy też, żeby to tak wybrzmiało, że jakby cała nadzieja w tych najmłodszych pokoleniach, bo tutaj każdy
0: chociaż
2: ma...
0: trochę tak
2: każdy,
0: jest.
2: Tak, każdy ma swoją pracę do wykonania, natomiast ta edukacja jest kluczowa, ponieważ no, od niej wszystko się zaczyna.
1: Tak, zdecydowanie. Też mam takie poczucie, że to są takie fundamenty, które budują dalej społeczeństwo, ale tym społeczeństwem jesteśmy wspólnie. Każdy z nas jest aktorem w innym miejscu. Dziecko oczywiście gdzieś przekłada te informacje na rodziców, na rodzeństwo, ale potem ci rodzice mogą na swoich współpracowników, na swoich znajomych i całym społeczeństwem możemy wzajemnie się edukować. I czasami dziecko potrafi nawet zawstydzić takim pytaniem, czy takim zwróceniem uwagi rodzicowi, na przykład dlaczego nie segregujesz mamo, tato, czy zróbmy to, bo pani w przedszkolu czy w szkole mówiła, że tak trzeba, czy tak uczyliśmy się, bawiliśmy się w ten sposób i to wszystko później nabiera pewnego pędu i przekłada się na ogólne działania wszystkich nas wkoło.
2: Tym bardziej jeszcze dodam, że pewnie te przyszłe pokolenia będą musiały podejmować dużo trudniejsze decyzje społeczne, ekonomiczne, światopoglądowe niż my, niż nasi rodzice, nasi dziadkowie. Jednak ten świat się totalnie zmienił. Te wyzwania są inne, no dużo trudniejsze i to przygotowanie trochę, ale też wsparcie obecnym stanem wiedzy naukowej, który mamy do dyspozycji, przygotowanie tych kolejnych pokoleń właśnie do podejmowania lepszych decyzji, bardziej świadomych, bardziej odpowiedzialnych, no jest też takim rodzajem odpowiedzialności i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy pomagali tym kolejnym pokoleniom być bardziej przygotowanym do tych wyzwań, które będą stały przed społeczeństwem w kolejnych dekadach.
0: Jeszcze będę dopytywać oczywiście panów podczas naszej audycji o poszczególne punkty, które tutaj padły. Podzielę się jeszcze tylko a propos tego, czego dorośli mogą uczyć się od dzieci, takim swoim przykładem z domu. Moja 7-latka na przykład nagminnie mówi nam, mimo że też wydawało mi się, że mamy nawyki zakręcania wody i na przykład podczas mycia zębów i tak dalej, ona chodzi, zakręca wodę albo wyłącza światło wtedy, kiedy światło nie jest potrzebne, więc gdzieś to pewnie też no, z domu na pewno, chociaż tutaj muszę przyznać się otwarcie, że możemy mieć z tym problem, ale z przedszkola na pewno to wyniosła, więc jest to coś, czego nas ona uczy. Zadam teraz pytanie naszym słuchaczom, bo wspominałam o tym, że mogą Państwo komentować naszą audycję pod postem na Facebooku zapowiadającym dzisiejsze spotkanie, a także pisać do mnie maila, którego za chwilę pewnie otworzę i sprawdzę. Co dla Państwa znaczy żyć w zgodzie z naturą i czy Państwo może mają jakieś takie praktyki, które mi mogą się Państwo z nami tutaj podzielić? Może sobie spróbujemy też o tym porozmawiać, bo każdy we własnych domach przecież ma jakieś swoje zasady czy takie właśnie kwestie, którymi może podpowiedzieć, jak pewne dobre nawyki praktykować po prostu. Drodzy panowie, 17 lat programu, mam nadzieję, że się nie mylę, to bardzo długo. Na pewno panowie pamiętają, bo nie wierzę, że nie, jak i kiedy zaczął się ten projekt Kubusiowi Przyjaciele Natury? Kiedy przyszła do głowy państwu, panom, być może nie tylko panom, ta myśl, że właśnie, że trzeba rozpocząć taką ogólnopolską kampanię?
2: Tak, no to był moment, o którym już troszkę zacząłem opowiadać. Około, no myślę, że 20 lat temu, jako firma, która jest polską firmą, największą w branży spożywczej w Polsce, postawiliśmy sobie takie pytanie, w jakich takich wyzwaniach społecznych, potrzebach społecznych marka mogłaby wspierać rodziców. Chodziło nam konkretnie o mamy, o to, jakie one mają wyzwania na co dzień i w których tych wyzwaniach może marka w jakiś sposób pomóc, być takim mecenasem. No i właśnie wtedy przeprowadziliśmy takie badanie, w którym wyszło, że ekologia, sport i bezpieczeństwo to są takie trzy wiodące tematy, gdzie rodzice widzą przestrzeń do edukacji chociażby, ale też do optymalizacji tych naszych, że tak powiem, zachowań społecznych, do budowania dobrych nawyków, ale również do szerzenia takiej wiedzy, no bo dziś wiedza jest na wyciągnięcie ręki, no ale 20 lat temu jednak troszkę to wyglądało inaczej i potrzeba było czasami materiałów merytorycznych, czasami idoli w postaci ambasadorów, czasami też programu, który byłby systemowo zorganizowany, w którym szkoła czy przedszkola mogłoby wziąć udział. No i wtedy narodziły się tak naprawdę nasze CSR-owe programy w ramach grupy Maspex i one, co ciekawe, do dzisiaj są kontynuowane. To nie jest tak, że jesteśmy przy sporcie, jak są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Nie, my jesteśmy przy Pucharze Tymbarku od ponad 20 lat. To nie jest tak, że inwestujemy w edukację ekologiczną, bo jest to modne w ostatnich 4 latach. Nie, my to zaczęliśmy robić już 18 lat temu i dalej jesteśmy wierni tej ścieżce, tej misji. Widzimy w tym ogromny sens. I podobnie jest z bezpieczeństwem. To nie jest kwestia tego, że zmieniły się czasy, że teraz jest internet, że teraz tych zagrożeń jest coraz więcej. Jakby widzieliśmy taką potrzebę już kilkanaście lat temu i do dzisiaj funkcjonuje program Akademia Bezpiecznego Puchatka, który edukuje, który się rozwija o kolejne obszary, ale kierujemy się też taką zasadą najpierw

0: którzy mogą podzielić się wiedzą, którzy mogą pomóc stworzyć materiały, które będą wspierać nauczycieli w ich takiej codziennej misji. No bo my mamy świadomość, że jakby ta podstawowa edukacja, ona odbywa się w szkole czy też w przedszkolu, ale chcemy być takim wsparciem. I jeżeli były takie wyzwania społeczne, w które właśnie marki mogły się wpisać, no to to uczyniliśmy i staramy się, tak jak powiedziałem, wszystkie te programy traktować CSR-owo, czyli jest dla nas istotny rozwój danego programu, to czy on spełnia potrzeby nauczycieli, uczniów, czy też przedszkoli. Patrzymy na to bardzo, bardzo wnikliwie, sprawdzamy to, mamy różnego rodzaju ankiety, testy, więc zależy nam na tym, żeby te programy dawały efekt społeczny.
1: Panie Michale, zaraz pana też dopytam, a tak teraz jak pan mówi jeszcze o tych badaniach i o tym przyglądaniu się, jaki jest taki kluczowy w tej chwili obszar związany właśnie czy z ekologią, czy z życiem w zgodzie z naturą, na którym społeczeństwo powinno położyć taki nacisk, czy szczególną uwagę, albo państwo uważają, że ta uwaga się należy, taka szczególna. Mówię oczywiście o tym obszarze, bo państwo wielu obszarów, wielu tematów dotykają, a taki, nie wiem, jeden albo trzy, które naprawdę potrzebują wsparcia, uwagi, rozwoju i cały czas mówienia o nich. Nie wiem, czy pan Daniel, czy
0: wydaje
1: pan Michał.
0: Wydaje mi się tak z perspektywy, którą ja mam, że nie ma takiego jednego tematu właśnie, że to jest trochę system naczyń połączonych. I oczywiście mieliśmy czas, nadal go mamy, gdzie ta energia dotknęła nas w sposób praktyczny i ona była na pierwszym planie. I wszyscy zaczęli się interesować nagle transformacją energetyczną. Jeszcze pewnie 7 lat temu, może 5 lat temu nikogo to nie interesowało, a być może tylko największych entuzjastów zrównoważonego rozwoju, czy też takiego życia w zgodzie z naturą. Ale jak pojawiły się pewne napięcia geopolityczne, to przekonaliśmy się, że dotyka to nas w wielu aspektach, takim czysto praktycznym, jeżeli chodzi o nasze po prostu codzienne życie, funkcjonowanie. No wtedy też mieliśmy ten aspekt ekologiczny, gdzie on był poddawany dużo większej analizie i uwadze i to wtedy była energia, ale no nie możemy pominąć dbałości o wody, które są zasobem jednak no coraz cenniejszym i dla nas po prostu strategicznym jako cywilizacja. No jest wiele takich obszarów, bo chociażby teraz nawyki związane z segregacją odpadów, technologie są coraz lepsze, coraz bardziej optymalne i możemy wiele surowców przetwarzać wiele razy, natomiast no wszystko zaczyna się od nawyków i od tej poprawnej segregacji. Również chociażby dbałość o naturę i o zwierzęta i o rolę, jaką na przykład pełnią zapylacze. Jest mnóstwo takich elementów, które mają swoje 5 minut co jakiś czas, natomiast ten efekt możemy w skali osiągnąć dopiero jak zrozumiemy, że to jest trochę taki ekosystem i to są naczynia połączone i będziemy w stanie poświęcić odpowiednią uwagę i energię wielu tym aspektom, bo wydaje mi się, że koncentrując się tylko na jednym obszarze, chyba nie osiągniemy celów, które w różnych wymiarach chcielibyśmy, czy to środowiskowych, czy to innych. No najprościej powiedzieć, że edukacja jest czymś, co wpływa na wszystkie te elementy, bo budowanie świadomości ekologicznej, środowiskowej powoduje, że rozumiemy te wyzwania. Jeśli je rozumiemy, to jesteśmy w stanie momentami zrezygnować ze swojego komfortu na rzecz tworzenia nowych nawyków, które nie były dla nas naturalnym zachowaniem. I to nasze zachowanie staje się bardziej przyjazne dla natury, dla planety. Natomiast wydaje mi się, że że musimy patrzeć przez pryzmat dużego obrazka i też nawet takiego, powiedziałbym, geograficznego. No jednak Europa jest tylko jednym z kontynentów i jeżeli nawet my będziemy robić wszystko idealnie, no to nasi partnerzy na całym świecie też muszą dołożyć swoją cegiełkę, bo to jest trochę jak w sztafecie. Każdy ma swoje

0: swoje do przebiegnięcia i swoje zadanie do zrobienia. Nie da się tak, że w jednej części globu będzie idealnie, a w pozostałych będzie różnie.
1: Mhm. Cieszę się zatem, że program Kubusiowi Przyjaciele Natury tak holistycznie też podchodzi do zagadnień, no właśnie, bo przecież wszystkie właściwie tematy, które w tej chwili pan wymienił, czy obszary, w jakiś sposób ten program dotyka, czy stara się je zgłębiać. Panie Michale, chciałby pan coś dodać?
2: No myślę, że tutaj też pozostaje mi się zgodzić, natomiast dodając trochę to...
1: Dzisiaj faktycznie... się zgadzamy wszyscy.
2: Tak, dokładnie. Ale dodając trochę to, zależy, mam wrażenie, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy. Oczywiście ta pełna zgoda dotyczy na pewno tego holistycznego podejścia i tego, że nie da się wydzielić pewnego obszaru. Jeżeli chcemy jak najlepiej dla natury, dla naszej planety, to musimy po prostu działać na wszelkich frontach. I tutaj to, co jest, uważam, bardzo cenne, to jest świadomość i chęć takiego życia w dobrym stanie natury, zdawania sobie świadomości z tego, że ona przekłada się na nasze zdrowie, że ona ma pewną sezonowość, że zachodzą w niej pewne zmiany i co jest, czego nie chcemy, żeby przyszło, czy to w formie zanieczyszczeń, czy w jakiejś formie zmiany klimatu na przykład, a jaki stan na tej planecie jest pożądany i żebyśmy po prostu społecznie mieli taką chęć dbać o to nasze otoczenie. Patrząc z innej perspektywy, ciekawym właśnie spojrzeniem było to, co padło w kontekście energii. Mam poczucie, że to są takie właśnie elementy, które mogą być związane z obecną sytuacją, na przykład wprowadzenie zmiany w kwestii segregowania odpadów, czy w kwestii odpadów tekstylnych, o których było głośno jeszcze stosunkowo niedawno, i edukowanie na przykład w tym zakresie. W takim sensie, że coś, co nas dotyka, co jest blisko i chcemy zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego to się zmienia, dlaczego akurat te procesy, które się zmieniają wokół nas, mają takie podłoże, a nie inne. I to też pozwala nam zrozumieć i być odpornym na pewne formy właśnie takiego otoczenia dezinformacyjnego, powiedzmy, czy trudności w zrozumieniu po prostu tego, co nas otacza. No a z perspektywy na przykład agendy ONZ do spraw środowiska, którą reprezentuję, mówi się najczęściej o takiej triadzie w postaci utraty bioróżnorodności, kwestii kryzysu klimatycznego czy zanieczyszczeń, ale to są tak naprawdę właśnie te wszystkie aspekty, których tutaj dotykamy też w tych misjach, które są w programie, gdzie na przykład mamy tutaj kwestie zmian klimatycznych i czy kwestie odnawialnych źródeł energii, mamy kwestie właśnie natropie dźwięków natury, czy...
1: Panie Michale, to może zaraz o tych misjach porozmawiamy, bo ja bym chciała je troszkę zgłębić, a tak pewnie. Sobie teraz myślę, że może przyda nam się chwilowy taki oddech muzyczny. Paul McCartney chętnie nam zagra Heart of the Country. I look high.

0: Działania proekologiczne i świadomość ekologiczna to tylko niektóre tematy, o których rozmawiamy dzisiaj w Placu na Rozdrożu, a okazją do tego jest program Kubusiowi Przyjaciele Natury. Panowie przed przerwą muzyczną zdążyli już zacząć mówić o misjach w ramach programu. No właśnie, bo przenieśmy się, rozmawialiśmy dużo o społeczeństwie, rozmawialiśmy dużo o pewnych nawykach, o dorosłych ludziach, o tym, czego dorośli mogą uczyć się od dzieci. To teraz wejdźmy do tego przedszkola, czy do tej szkoły, dla których to dzieci właśnie w klasach 1-3 czy w przedszkolnych ten program jest, no i dla nauczycieli, przeznaczony. Jakie to są misje projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury? Co tam się w ramach tego wszystkiego odbywa? Bardzo poproszę o taką odpowiedź pana Michała. Och, jak w teleturnieju zabrzmiało.
1: Czekaliśmy z niecierpliwością, kto zostanie wywołany. Co jest w misjach? W misjach no, trochę zacząłem do tego nawiązywać. Natomiast zacząłbym od tego, że to często jest taka bardzo istotna baza, czyli zastanowienie się nad tym, jeżeli mówimy na przykład misja zielona energia na tropie odnawialnych źródeł energii, to zastanawiamy się, skąd jest ta energia, czym ona jest, jak wygląda w naszym otoczeniu. Staramy się z nią w pewien sposób oswoić. Czy jak mówimy na przykład na tropie wodnego świata, zastanawiamy się, gdzie ta woda się znajduje, gdzie ona się gromadzi, jaki ma obieg na co dzień, czym w ogóle jest ta woda i gdzie z nią mamy styczność na co dzień, jak o nią dbać. I oczywiście to wszystko jest w ramach zabawy. Z innych misji mamy na przykład misje na tropie zmian klimatycznych, na tropie ekonawyków, na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie z naturą, na tropie roślin i zwierząt, czyli tutaj ta wspomniana przeze mnie wcześniej bioróżnorodność, podobnie jak na tropie zapylaczy, na tropie drugiego życia odpadów. Tutaj mamy też na tropie drugiego życia ubrań, więc to są te też wspomniane przeze mnie wcześniej zanieczyszczenia, na tropie dźwięków natury, na tropie aktywności fizycznej, na tropie wodnego świata, czyli tutaj ta woda, o której przed chwilą też wspominałem. To te misje.
0: Tak sobie myślę teraz, że 10 milionów dzieci, które wzięły udział w tym programie, to na pewno świadczy o tym, że ktoś państwu musiał coś już na temat tego programu i jego działania powiedzieć. Chodzi mi o taki feedback. Czy to jest interesujące? Sądzę, że po 17 latach trwania, no to jednak już odpowiedź być może jest dość oczywista, ale i tak dopytam. Jak dzieci, jak nauczyciele o tym programie mówią? Co mówią?
2: No generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że to jest taki program, który wpisał się już na stałe w ten krajobraz edukacyjny, zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. I bardzo często po zakończeniu danej edycji wraz z rokiem szkolnym, my już widzimy, że jak wakacje się kończą powoli, to nauczyciele już do nas piszą, że chcieliby się zapisać do kolejnej. Sami z siebie już wiedzą, że skoro nowy rok szkolny się rozpocznie, no to będzie nowa edycja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. I my oczywiście też mamy ankiety, bo staramy się ten feedback od nauczycieli otrzymać, żeby ten program ulepszać pod kątem merytorycznym, pod kątem takim praktycznym, narzędziowym, żeby był lepiej dopasowany do zmieniających się wyzwań, do potrzeb dzieci, też do systemu edukacji, jaki obecnie obowiązuje. Natomiast no, w tych badaniach wychodzi nam niezmiennie od wielu, wielu lat, że no, blisko 99% nauczycieli ocenia ten program pozytywnie. 98% nauczycieli poleciłoby ten program swoim kolegom, żeby wzięli w nim udział. Również blisko 100% nauczycieli deklaruje, że weźmie udział w kolejnej edycji, więc jakby my ten feedback mamy bardzo pozytywny i to nas cieszy, że jakby jest chęć korzystania z tego typu materiałów. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, że jakby jest to bardzo kompleksowy program. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliśmy już wcześniej, że ten temat życia w zgodzie z naturą jest dość złożony. Jest wiele elementów, które są istotne, ale też chcieliśmy dać nauczycielom gotowe narzędzie, które oni będą mogli sobie dopasować totalnie do swoich potrzeb. Czyli z tematów, które są w ramach tego programu, scenariuszy przygotowane, oni mogą uszyć taki własny zestaw, własny plan zajęć, który jest potrzebny z punktu widzenia ich w ogóle drogi zawodowej, czy też planu na dany semestr, na dany rok, ale też z punktu widzenia, nie wiem, jeśli chodzi o zaawansowanie danej grupy szkolnej czy przedszkolnej, czy też aktualny stan wiedzy, więc nauczyciele mogą tym dowolnie manewrować i troszkę jak z puzli różne obrazki ułożyć. I to narzędzie, takie mamy przekonanie, jest też o tyle cenne, że dodajemy też pomoce dydaktyczne. To nie są tylko scenariusze, to też są takie foldery dla nauczyciela z wiedzą merytoryczną, gdzie można się przygotować do takich zajęć i tą kluczową wiedzę przyswoić. To są też audiobooki, to są też filmy, to są piosenki, to są gry. Czyli staramy się dać taką szeroką paletę narzędzi, które nauczyciel może wykorzystać do tego, żeby sobie taką lekcję poprowadzić. No to są też materiały, z których mogą skorzystać rodzice, więc bardzo zachęcamy do odwiedzania strony przyjacielenatury.pl, bo tam można z tymi materiałami bezpłatnie się zapoznać i tak jak mówię, jest to narzędzie, z którego szkoły i przedszkola bardzo chętnie korzystają i my też staramy się, by ono odpowiadało na te najbardziej aktualne potrzeby.
0: Czyli trzymają państwo nauczycieli i rodziców poniekąd za rękę, nie pozostawiają państwo ich bez pomocy właśnie tych dydaktycznych, co jest bardzo fajne. W kontekście tego, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli tego przebodźcowania, że w tej chwili ta uwaga jest rozproszona w szkołach, tak sobie od razu pomyślałam, że chyba przemycanie treści ekologicznych i wchodzenie do przedszkola czy do szkoły z takim projektem, czy z takim programem, jaki państwo realizują, chyba wcale nie jest mimo wszystko takie proste, bo dzieci są przeładowane, bo tego jest dużo, trzeba znaleźć ten sposób, żeby jednak to nie były kolejne zajęcia, które dziecko usłyszy jednym uchem, wypuści drugim, ale żeby coś w tym dziecku zostało z tych zajęć. Czy one muszą być właśnie niezwykle ciekawe, czy mogą być proste? Jak państwo, panowie na to patrzą, panie Michale?
1: No z mojej perspektywy na pewno jest to właśnie kwestia zainteresowania tym danym tematem i mam poczucie, nawet patrząc z perspektywy dorosłego, że częściej uczymy się czegoś, co nas zaciekawi, co nas wciągnie, co nas bawi i łatwiej zapamiętujemy te treści, które kojarzą nam się z pozytywnymi emocjami. To zdecydowanie widać w tym projekcie, że jest w nim dużo właśnie zabawy, dużo ćwiczeń, zainteresowań, wycinanek, różnego rodzaju praktycznych perspektyw, a dodatkowo duża dawka merytorycznej wiedzy, która jest przekazywana dla nauczycieli, więc to w komplecie daje nam takie pełne przygotowanie i myślę, po prostu takie aktywne wejście w dużą dawkę ciekawych informacji, które nas po prostu otaczają.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał, że
0: Proszę.
2: My też jako cel sobie taki postawiliśmy, żeby zachęcać do wyjścia troszkę ze szkoły, z przedszkola, do natury właśnie. I jest wiele zadań, czy też wiele ćwiczeń w tym programie, w tych scenariuszach lekcji, które bazują na tym, żeby dokonać jakiejś obserwacji w przyrodzie. Albo żeby wyjść na spacer. Albo żeby zobaczyć, jak dana roślina rośnie. Czyli jakby zależy nam na tym, żeby tam było dużo jednak takiego realnego kontaktu z tą przyrodą, z naturą. Też staramy się mocno, żeby nauczyciel miał alternatywę, czyli jeżeli jest fajna pogoda, to on może taką lekcję przeprowadzić na podwórku, czy też w szkolnym ogródku. Nie musi to być lekcja prowadzona w klasie, czy też ten nauczyciel, on nie jest skazany jakby na posługiwanie się, nie wiem, tylko filmami, czy też ekranami. On może taką lekcję totalnie przeprowadzić, wykorzystując materiały audio, wykorzystując prace plastyczne, ale również na zewnątrz, bo chcemy po prostu, żeby wyjść w teren i żeby ta wiedza miała taki też wymiar praktyczny, żeby to nie była tylko teoria. Oczywiście wszystko jest podane w takiej formie zabawowej, w takiej formie ciekawostkowej, w formie misji właśnie, żeby było to angażujące, ale tak jak podkreślam to wielokrotnie, staraliśmy się tak zbudować ten program, te scenariusze, lekcje, żeby nauczyciel miał wybór i mógł to narzędzie, jak troszkę nazywam ten program, dopasować do swoich aktualnych potrzeb czy też wyzwań.
0: Zadam pytanie takie, wydaje mi się, bardzo ważne, już troszkę pod koniec audycji, zbliżając się do końca, ale lubię zostawiać naszych słuchaczy z jakimiś radami, może podpowiedziami bardziej, z panów perspektywy, abstrahując trochę od projektu, od Kubusiowych Przyjaciół Natury, jak zaszczepić dzieciom miłość czy odpowiedzialność w stosunku do natury? Może jakieś takie trzy podpowiedzi, takie gdyby ktoś był zupełnie, nie wiedział, w co ręce włożyć. Scenariusze są super, ale tak z takiego ludzkiego punktu widzenia, czy takiego, no właśnie, z takiego tutaj, z tej perspektywy. Trzy rady. Jak sprawić, żeby te nasze dzieciaki zaczęły się naturą, no właśnie, może nie interesować, ale nawet fascynować, żeby ten świat natury mógł stać się bardziej ciekawy niż świat na przykład telefonu komórkowego.
1: To, co przychodzi mi do głowy, to właśnie obserwuj, czyli taka obserwacja, zaciekawienie, patrzenie na to, co siedzi w trawie, co siedzi w naszym otoczeniu, co właśnie jest wokół nas. Druga to też opowiadanie sobie takich ciekawostek o tym wszystkim, co nas otacza, czyli znowu taka perspektywa tego, żeby od obserwacji przejść do tego, żeby sobie opowiedzieć ciekawe historie o tym, co widzieliśmy, co w tej trawie piszczy, że tak powiem, już trzymając się tego przyglądania trawie, ale myślę, że w tym wszystkim przebywajmy w naturze i właśnie to bycie, otaczanie się tą naturą i odczuwanie, że ten czas spędzony w naturze to jest naprawdę wartościowy czas. I to, co tutaj też padło od strony Daniela, który też mówił, że chce w weekendy spędzać jak najwięcej czasu też w naturze. Ja też te weekendy staram się spędzać jak najczęściej w naturze. Czuć to całe otoczenie, te śpiewające ptaki, to, że ta natura, z której my czerpiemy, chcemy, aby wyglądała nadal tak pięknie, jak wygląda. Więc ja, myśląc teraz tak na szybko o tych trzech punktach, właśnie powiedziałbym o tym, żebyśmy ją obserwowali, to znaczy obserwowali nasze otoczenie, starali się wyłapywać takie ciekawostki na temat tego otoczenia i właśnie spędzali jak najwięcej czasu w otaczającej nas naturze.
0: No tak sobie myślę, że idzie długi weekend, więc bardzo ważne jest to, o czym pan mówi. Panie Danielu, doda pan coś jeszcze do tych naszych podpowiedzi?
2: No ja myślę, że pierwsza podstawowa zasada, trzeba wyjść z domu. Nie da się natury poznać przed telewizorem. To jest kluczowe, żebyśmy jednak pokazali dziecku taką troszkę instrukcję obsługi przyrody, tego świata naturalnego. Też pokazali, do czego nam ta natura jest potrzebna. Żeby to nie było abstrakcyjne pojęcie, że klimat się zmienia i że, nie wiem, lato jest bardziej gorące, nie mamy zim i tak dalej. Raczej wydaje mi się, że trzeba zacząć od takich prostych rzeczy, czy też zjawisk, które dotykają nas na co dzień. Czyli, że natura to jest nasze też pożywienie. To, co jemy, to jak jemy, to, co będziemy jeść w przyszłości, że ta natura, ona też ma smak i możemy ją poznawać różnymi zmysłami. To również jest miejsce, gdzie odpoczywamy, gdzie spędzamy czas i gdzie odpoczywamy dużo lepiej, dużo bardziej niż w świecie, powiedziałbym, mediów, multimediów, czyli troszkę musimy pokazać dziecku, jak on może używać tej natury i z czym ona się wiąże. Oczywiście ta praktyka, o której powiedzieliśmy, jest kluczowa, bo czasami jedna wycieczka do zoo może zrobić dużo więcej niż milion, nie wiem, wykładów, lekcji, tekstów, opowiadań, bo trudno jest takie zjawiska związane właśnie z ochroną przyrody, klimatu, czasami przełożyć na świat dziecka. Jakby jeżeli nie zrobimy tego w taki sposób, powiedziałbym, przyziemny, nie zaczniemy od naszego własnego podwórka, od tego, jak my funkcjonujemy w przyrodzie, po co ona nam jest potrzebna, dlaczego od niej zależymy, to trudno będzie przeskoczyć na ten wyższy poziom. Wydaje mi się, że też ten poziom zaawansowania powinien rosnąć wraz z wiekiem, tak? I z pewną świadomością. Dużo łatwiej jest komuś w wieku już dorosłym przyswoić pewne treści ekologiczne albo zrozumieć w ogóle wyzwania, jakie mamy przed sobą, jeżeli w tym wieku szkolnym, przedszkolnym ta natura nie była obca i gdzieś ta świadomość była budowana, te nawyki były budowane, więc wydaje mi się, że powinniśmy od tych prostych rzeczy zacząć. Natomiast no ja będę tutaj też bardzo konsekwentnie przypominał, że szkoła, nauczyciele to jest ogromny autorytet dla młodzieży, dla dzieci. I to, co jest powiedziane w szkole, w przedszkolu, bardzo jest traktowane serio. Więc warto, żeby faktycznie te treści się pojawiały na lekcjach, żeby one były dostosowane do wieku, do formy, do potrzeb. No i my staramy się odpowiadać na to wszystko właśnie w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
0: My się pod tym wszystkim tutaj zgromadzeni w studiu podpisujemy rękami dwiema. Bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Niezwykle dużo ważnych tematów się pojawiło, dużo ważnej treści. Myślę, że i dla nauczycieli, i dla rodziców, i w ogóle dla naszych słuchaczy, więc raz jeszcze bardzo się cieszę, że było możliwe to spotkanie. Przedstawię panów. Pan Michał Purol, dyrektor do spraw rozwoju UNEP Grid Warszawa. Dziękuję, panie Michale.
1: Bardzo dziękuję.
0: I pan Daniel Karas, rzecznik prasowy i menadżer do spraw CSR grupy Maspex, byli naszymi gośćmi. Dziękuję, panie Danielu, również.
2: Dziękuję również.
0: I pozdrawiam państwa z Gdańska. Za chwilę na antenie Radia 357 audycja Cool Kids of Jazz i Marta Kula, a tymczasem Flowers in the Window. Magda Świerczyńska-Dolot, dobrej nocy państwu życzę i do usłyszenia.
3: Partnerem audycji jest grupa Maspex, organizator programu edukacyjnego Kubusiowi Przyjaciele Natury.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Wybiła 22. Dobry wieczór Państwu. Milena Krupińska program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula i jak zawsze miło mi się z Państwem usłyszeć w poniedziałkowy jazzowy wieczór. Dziś sporo nowości, to w drugiej godzinie, a w pierwszej porozmawiamy o Wojciechu Karolaku. Także proszę zostać z nami, ale zanim rozmowa o mistrzu, najpierw akcenty wokół dzisiejszego dnia, mianowicie Dnia Dziecka.

Zawsze w okolicy Dnia Dziecka wracam do tego utworu, a właściwie do tej wersji wielkiego przeboju Stevie'ego Wondera S, który dla nas zaśpiewali Becca Stevens i Jacob Collier oraz chór maluchów, chór ich bliskich dzieciaków wspaniałych, które słyszeliśmy w tej aranżacji. S, Becca Stevens i Jacob Collier na początek naszego spotkania. Spotkania, które potrwa 2 godziny do północy. Będą to 2 godziny wypełnione jazzem najróżniejszym, bo po 23 mam dla Państwa trochę nowości z polskiego podwórka, ale nie tylko. Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii na temat nowych płyt, które dopiero co się ukazały od polskich muzyków. Natomiast w pierwszej godzinie będziemy gościć wspaniałych artystów Adama Cegielskiego oraz Krzysztofa Gradziuka, którzy dziś nie o swoich dokonaniach artystycznych, ale w roli pedagogów wypowiedzą się na antenie Radia 357, bo z okazji Dnia Dziecka zajrzymy do Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, na jej wydział jazzowy, do nowiutkiej sali wypełnionej specjalnym instrumentarium, które kiedyś należało do Wojciecha Karolaka, a dziś mogą z niego korzystać uczniowie i uczennice tejże szkoły. Nowa sala imienia Wojciecha Karolaka to będzie opowieść o tejże sali, o tej inicjatywie, tych instrumentach i tej wielkiej postaci jazzu dziś w pierwszej godzinie. No ale zanim to jeszcze wątki wokół Dnia Dziecka, bo pomyślałam sobie, że skoro Dzień Dziecka, no to posłuchajmy dzieci wielkich muzyków, które same zrobiły wielką karierę. No i musi dziś wybrzmieć Ravi Coltrane.

26-2 to kompozycja Johna Coltrane'a, ale zagrana przez tego, który talent ma we krwi, czyli syna Johna Coltrane'a, Raviego Coltrane'a. To fragment płyty Mad Six. U boku Raviego Coltrane'a na kontrabasie Daryl Hall, na perkusji Steve Haas, a na fortepianie George Colligan w tym utworze. Mad Six z okazji Dnia Dziecka, ale oczywiście także i z okazji tej świetnej muzyki po prostu, która dziś w audycji Cool Kids of Jazz wybrzmiała na początek naszego spotkania. Spotkania, które przypomnę w pierwszej godzinie zabierze Państwa do Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, a dokładnie na jej Wydział Jazzowy, bo w ostatnim tygodniu wydarzyła się rzecz wspaniała. No i pojawiło się dużo instrumentów należących niegdyś do wybitnej postaci polskiego jazzu, mianowicie do Wojciecha Karolaka w tejże szkole. Pojawiła się również specjalna tabliczka przy jednej z sal, która zyskała tego znamienitego patrona, o sali imienia Wojciecha Karolaka i o tym niezwykłym darze za moment porozmawiamy z naszymi gośćmi Adamem Cegielskim i Krzysztofem Gradziukiem. Proszę zostać z nami.

0: Endless Transit, oczywiście z płyty Easy Wojciecha Karolaka, o którym teraz, proszę Państwa, będziemy rozmawiać w audycji Cool Kid of Jazz. Wspaniali goście, kontrabasista, muzyk, pedagog, o czym dziś porozmawiamy, Adam Cegielski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz znakomity perkusista, oczywiście członek grupy RGG i też pedagog Krzysztof Gradziuk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Przechodzicie prosto z egzaminów na Połczyńskiej. No to takie szybkie pytanie, jak poszło? Bo może ktoś słucha.
2: No egzaminy jak zwykle wywołują duże emocje. Czy to te dzisiejsze, czy w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli egzaminy końcowe już kierunkowe, czyli z jazzu. Dzisiaj sprawdzaliśmy umiejętności techniczne naszych młodych adeptów sztuki. No cóż mogę powiedzieć, no szkoła na Połczyńskiej, czyli tak zwana bednarska, no myślę, że wiedzie prym, zawsze wiodła i nadal wiedzie prym, jeśli chodzi o młodzież. No i wszyscy sobie wspaniale dzisiaj dali radę. Oczywiście mieli troszeczkę fory z racji dzisiejszego dnia dziecka, także ze wszystkich standardów mogli sobie wybrać dwa. Ale tak poza tym nie było taryfy ulgowej.
0: To gratulujemy wszystkim uczniom. Już trochę zdradziłeś w tej wypowiedzi, ale obiecałam wam przed antenowo, że zadam to pytanie, bo skoro mam do czynienia dziś w programie z dwoma wspaniałymi pedagogami, no to muszę zapytać o opinię na temat przyszłości polskiego jazzu. Jest nadzieja?
1: Na podstawie choćby tego, bo właśnie dopiero co zakończyliśmy rekrutację na kolejny rok szkolny, było więcej niż w ostatnich latach, więc jakby
0: naprawdę
1: zainteresowanie nie gaśnie, czyli szaleni ludzie, którzy chcą się zajmować muzyką jazzową, nadal się znajdują, nadal ich to interesuje, pociąga, fascynuje, tak? Wielu z tych zdających na pierwszy rok w rozmowach, bo oprócz tego, że trzeba zagrać, przeprowadzana jest rozmowa, w której pytamy o fascynację. Wykazuje się wielu z nich tak dużą wiedzą o tym, co chcieliby grać, a czego nie potrafią grać i stąd przychodzą do nas.
0: Super. To pociągnę wątek fascynacji, bo zastanawia mnie, jakie nowe kierunki zauważacie. Czym obecnie fascynuje się młodzież, jeżeli w momencie, kiedy przychodzi na egzaminy wstępne na jazz, ale jednak podejrzewam, że zdradzę wam też jakieś inne swoje, no właśnie, kierunki. Co zauważacie?
2: Czy specjalnie coś zauważamy? Znaczy, myślę, że dopiero jak już rozpoczynają naukę w szkole, dopiero wtedy możemy zauważyć, co tam im w duszy gra tak naprawdę. Aczkolwiek mamy takie poczucie, że faktycznie młodzież, która jest zainteresowana kształceniem w naszej szkole, ma olbrzymi szacunek i wielką chęć poznawania jednak tych fundamentów tej muzyki. Bo nie ma co się oszukiwać, ale no, my jednak kultywujemy tą tradycję jazzu, który się wywodzi od samego początku przez wszystkie epoki. To może nie jest gwarancja, ale na pewno to jest olbrzymia szansa, że później tworząc swoją muzykę, swoją wizję muzyki improwizowanej, no trzeba mieć te solidne fundamenty i to na pewno ta ich później muzyka jazzowa no, ma duży ten ciężar taki gatunkowy. Ona może mieć bardzo mało później wspólnego i tych wspólnych mianowników z tą tradycją tak zwaną. Niemniej jednak po prostu jest przesycona olbrzymią wiedzą i umiejętnościami tych młodych ludzi.
0: Mają bogate słownictwo muzyczne.
2: Dokładnie tak.
0: No dobrze, porozmawiamy za moment o kolejnym miejscu, z którego będą mogli czerpać wiedzę i umiejętności praktyczne, bo szkoła w ostatnim czasie zyskała fascynujące instrumentarium. O tych instrumentach i o postaci, do której należały, za chwilkę sobie porozmawiamy. Najpierw posłuchajmy.

0: dziś. No to muszę zapytać, jakie to instrumenty, co słyszeliśmy w utworze Easy i czy ten instrument macie?
1: Tak, rozpoczął się utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy na instrumencie Fender Rhodes, który stoi teraz u nas w sali 201, sali imienia Wojciecha Karolaka, obok pozostałych instrumentów Wojtka.
0: No właśnie, o tym teraz porozmawiamy, bo to jest niesamowita sytuacja. Całe instrumentarium mistrza instrumentów klawiszowych Wojciecha Karolaka zostało przekazane waszej szkole. Muszę tutaj zapytać o rolę Artura Andrusa, który był właśnie prowodyrem tego przedsięwzięcia, który z panów opowie o właśnie tym, dlaczego akurat w tym roku właśnie te instrumenty dotarły do szkoły na Połczyńskiej.
1: Instrumenty do szkoły to dotarły tuż po śmierci Wojtka Karolaka. Artur jako wykonawca woli Wojtka Karolaka to miał za zadanie posprzątanie jego spraw po odejściu Wojtka. Mieszkanie, w którym mieszkał Wojtek na Starościńskiej w Warszawie, było wynajętym mieszkaniem, więc musiał to mieszkanie wysprzątać. Więc wpadł na pomysł, że te wszystkie instrumenty, które zresztą jak to opisane i w wywiadach z Wojtkiem i z Marią Czubaszek zajmowały połowę 100-metrowego mieszkania. Może trochę przesada w tym jest, ale jest ich naprawdę dużo. Artur wymyślił, że zamiast sprzedawać to, dawać do muzeum, coś innego z tym zrobić, podaruje to szkole. Żeby młodzież mogła tego dotknąć, żeby młodzież mogła na tym grać. Zadzwonił do mnie, zaraziliśmy pomysłem panią dyrektor naszej szkoły, panią Katarzynę Langer. No i w zasadzie dzień później w dwa samochody, dwa razy pojechaliśmy ze szkoły do tego mieszkania. I dwa samochody, kombi zapakowane były po dach instrumentami klawiszowymi, bo Wojtek, nie wszyscy wiedzą, ale Wojtek był miłośnikiem kupowania nowych rzeczy. Wszystko, co było nowe i co dawało mu możliwości poszukiwania brzmień nowych, takich, które gdzieś mu w głowie grały, znajdowało się w jego zasobach. Ale nie sprzedawał nigdy starych. Jak instrument, który przestawał używać, odkładał na półkę i korzystał z tego, co nowego kupił, więc tam magazynował to wszystko. Te instrumenty trafiły u nas do jednej z sal. Trzeba było je oczywiście troszeczkę i odczyścić, i przygotować do ekspozycji dla młodzieży. Nie wszystkie się nadają, no bo jak to elektronika, nie wszystkie są sprawne. Trzeba by niektóre z nich naprawiać. Natomiast tak 60% tych instrumentów jest w stanie sprawnym. Zostały podłączone do wzmacniacza, czyli w tej sali mogą się odbywać próby. Młodzież może sobie tam przychodzić, eksperymentować z tymi instrumentami, które no w chwili obecnej mają w zasadzie w większości przynajmniej wartość historyczną, bo no elektronika idzie do przodu i to wszystko, co kiedyś udawało się zmieścić w klawiszu, który miał stację dyskietek, takich 1,4 megabajta. Nie mylę się, 1,4 megabajta. To w tej chwili jest w jednym klawiszu współczesnym w zasadzie wszystko to, co Wojtek kiedyś kupił. Tak? Więc. Natomiast co innego jest obsługiwać współczesne instrumenty, a co innego jest dotknąć historii, usłyszeć tą historię. Aczkolwiek takie instrumenty, jak właśnie wspomniany Fender Rhodes, to jest wersja 1, czyli jeden z pierwszych instrumentów, no mają niezapomniane brzmienie, niepodrabialne brzmienie, również ze względu na to, że mechanika takiego instrumentu wpływa na to, jak to brzmi. Ona jest nieodtwarzalna na klawiszu i na klawiaturze fortepianowej. Tak?
0: A to bardzo ciekawe. No właśnie, to się łączy też z tym, co ty, Krzysztofie, mówiłeś wcześniej, czyli właśnie to poznanie historii, poznanie dziedzictwa, nawet jeżeli teraz technologia poszła do przodu i pewne rzeczy można robić już o wiele łatwiej, no to dotknięcie instrumentu, na którym kiedyś grał Wojciech Karolak, sprawdzenie tego brzmienia, jak to brzmiało kiedyś, musi być dla młodzieży

0: niezwykle wzbogacające. Tak mi się zdaje.
1: Tak, zwłaszcza, że część tych instrumentów to są syntezatory analogowe i one do dziś dnia, na przykład niektórzy moi koledzy, Janek Smoczyński, używa takich klawiszy do dziś dnia. No, myślę, że może dlatego, że ja jestem wielkim fanem akurat piana Fendera, ponieważ ten instrument również na mojej płycie zagościł. Sam jestem właścicielem takiego instrumentu. No to jest wspaniała rzecz, że młodzież, bo musimy tutaj przede wszystkim dodać, że to nie jest tak, że ta sala jest tylko salą historyczną, żeby mogli sobie po prostu wejść i tylko zobaczyć, jak wyglądały te instrumenty, tylko to jest ogólnodostępna sala w takim sensie, że zgłaszając, że chcą skorzystać z takiego instrumentu, młodzież może po prostu absolutnie robić na tym próby, może grać koncerty. No może nie mamy jeszcze klasy syntezatorów, ale może pomyślimy, kto wie, może to jest dobry prognostyk do tego, żeby otworzyć kolejną sekcję instrumentów klawiszowych, zwłaszcza, że no, XXI wiek przyniósł nam również tego typu zespoły właśnie z takimi instrumentami. Nawet muzycy typu Brad Meldow również korzysta z takich dobrodziejstw.
0: Wszystko przed wami. To w tym miejscu wielki pokłon w stronę Artura Andrusa za tę wspaniałą inicjatywę. W zeszłym tygodniu odbył się koncert i to oficjalne nadanie imienia sali Wojciecha Karolaka. Powiedzcie słowo o tym koncercie, bo no, plejada gwiazd, ale też i młodzi, zatem łączenie pokoleń, to w czym szkoła się specjalizuje. Kto wystąpił?
2: Tak naprawdę wystąpili uczniowie i nauczyciele. Ta plejada gwiazd.
0: To jest wasza kadra.
2: To jest nasza kadra. Łącznie z gościem, który był na tym koncercie, czyli z panią Ewą Bem, która też ponad 10 lat uczyła w naszej szkole. Więc jakby wszystko się zamknęło wśród kadry i uczniów oraz absolwentów.
0: No i tak oto nastąpiło oficjalne przekazanie i nadanie imienia Wojciecha Karolaka sali z jego instrumentami. Powiedzieliście o Fender Rhodes, no a za moment porozmawiamy, jaki teraz instrument wybrzmi.

0: Anniversary Blue, oczywiście z płyty Time Killers, na której zagrali Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski i Czesław Bartkowski. Tu myślę, warto wrócić do koncertu, który odbył się 27 maja. Koncertu, który uświetnił ten wieczór nadania imienia sali Wojciecha Karolaka, na którym między innymi właśnie Czesław Bartkowski wystąpił. Oprócz niego nasi dzisiejsi goście Adam Cegielski i Krzysztof Gradziuk, a także Patryk Dobosz, Andrzej Jagodziński, Szymon Klekowicki, Robert Majewski, Łukasz Ojdana, Andrzej Święs, Michał Tokaj i Agnieszka Wilczyńska, gość specjalny Ewa Bem oraz oczywiście wspaniali młodzi zdolni uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, jej wspaniałej sekcji jazzu, na której właśnie tuzy jazzu wymienione przed momentem wykładają i uczą. Muszę zapytać ciebie, Adamie, bo ty masz na koncie płyty z Wojciechem Karolakiem, znałeś go. To jest takie, wiesz, pytanie oczywiście trudne, bo mieści się w nim wszystko, ale nie wybaczyłabym sobie, gdybym go nie zadała. Jaki był Wojciech Karolak?
1: To pytanie bardziej do ludzi, którzy z nim dużo grali.
0: To jakie są, inaczej je zadam, jakie są twoje wspomnienia?
1: Mi się zdarzyło z Wojtkiem parę razy zagrać, gdzieś jakiś koncert na Jazz Jambory, płyta, o której mówisz, plus jakieś nagrania.
0: Made in Poland, tak.
1: Dla programu Trzeciego Polskiego Radia, o ile dobrze pamiętam. Więc to była współpraca okazyjna, powiedzmy. Nie był zespół, który ze sobą jeździ, więc tutaj najlepszym chyba adresatem tego pytania jest Czesław Bartkowski, który z Wojtkiem spędził wiele, wiele czasu. Mhm. Natomiast moje doświadczenia ze współpracy z Wojtkiem były absolutnie profesjonalistą. Absolutnie wszystko wiedział, znakomicie słyszał. Każde coś, co się nie zgadzało, dokładnie kontrolował. Zawsze był bardzo dobrze przygotowany. Nuty. Nie wszyscy wiedzą, że Wojtek miał być plastykiem. Ale w pewnym momencie, ponieważ pochodził z rodziny plastyków, w pewnym momencie okazało się, że jest daltonistą. Mhm. Więc skończyło się, że został muzykiem. Natomiast całe życie pięknie rysował. Więc jego nuty były napisane absolutnie kaligraficznie, przepięknie. Ręcznie pisane. Nie tak jak w tej chwili, że się dostaje nuty z komputera, tylko to były ręcznie napisane nuty. Także niezwykle uroczy, miły człowiek, gawędziarz. Także postać.
0: No, ta historia o nutach mnie ujęła szczególnie. Niesamowite, że tak pięknie właśnie zostały one zapisane ręcznie. A propos utworu, którego posłuchaliśmy, Anniversary Blue, chciałabym porozmawiać trochę o tym, co robił Wojciech Karolak, bo w tej audycji staramy się też rozkładać muzykę na czynniki pierwsze. No a tu mamy jedną osobę, jedną wielką postać, Wojciecha Karolaka, a tych instrumentów na płycie Time Killers mnóstwo i też ważna rola Wojciecha Karolaka, bo nie tylko ta rola instrumentalisty, klawiszowca, ale także i kontrabasu właśnie, prawda, tylko wykonywanego na Hammondzie. Co jeszcze usłyszeliśmy w tym, co przed momentem wybrzmiało na antenie? Anniversary Blue. Na co byście zwrócili uwagę jako muzycy?
2: No, oprócz tego Hammonda, który tam słyszymy pod spodem, no to myślę, no, ja nie jestem do końca, że tak powiem, znawcą tych wszystkich tych sprzętów, ale myślę, że tam te właśnie syntezatory analogowe, o których mówiłem, były używane. No i słyszymy tą paletę, szeroką paletę barw, także no, widać, że po prostu Wojciech Karolak miał do tego no, zmysł taki, jak tego wszystkiego używać i faktycznie zgłębiał wiedzę na temat tych instrumentów i interesowały go te wszystkie właśnie i starsze brzmienia właśnie w postaci tego Hammonda, ale te wszystkie ciekawostki związane z nowymi brzmieniami. na ten czas, kiedy po prostu one się pojawiały. Stąd też właśnie ta paleta tych różnych instrumentów znajduje się w tej sali właśnie imienia Wojciecha Karolaka. A ja bym chciał tylko dodać jeszcze a propos, bo akurat moje doświadczenia co do Wojciecha Karolaka, no można by powiedzieć, że są żadne w takim sensie, że nigdy nie stanęliśmy na jednej scenie, ale muszę powiedzieć, że dwa razy byłem świadkiem, a raz tak dobitnie rozmowy Wojciecha Karolaka i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. I to było podczas jednego z festiwali zamojskich. Prawdopodobnie to był Jazz na Kresach. No i muszę powiedzieć państwu i wam, że takiej erudycji słowa już dzisiaj bardzo trudno usłyszeć. To było coś wspaniałego. Po prostu można było tam stać w nieskończoność i tylko czekać, znaczy modlić się o to, żeby nie przestali rozmawiać. Bo to z jednej strony było przepełnione tą erudycją, z drugiej strony humorem, ale takim na najwyższym poziomie. I jeszcze ten tembr głosu jednego i drugiego dżentelmena po prostu wprowadzał absolutnie w zachwyt. No i myślę, że no to są czasy chyba tych ludzi, których no właśnie przez to ich będzie też bardzo brakowało, że to jest coś więcej niż tylko te dźwięki płynące z ich instrumentów.
1: Znaczy te dźwięki wypływały nie tylko z wiedzy o muzyce, tylko z tej erudycji, czyli z odczytania, z wiedzy o sztuce, tak? Czyli jakby z całego bagażu wiedzy o życiu, o świecie, o sztuce,
0: Bo trzeba mieć o czym grać.
1: Mieć o czym grać, dokładnie. Mm-hmm. Tak.
0: Bardzo zarezonowało ze mną to, co powiedziałeś o barwach w kontekście tego, co mówił wcześniej Adam, a propos no właśnie tej artystycznej drogi Wojciecha Karolaka, także tej malarsko-graficznej. No właśnie, no to słuchał muzyki też barwą, był kolorystą, wybierał dlatego tak skrupulatnie różne instrumenty w poszukiwaniu brzmienia i dlatego jego nagrania są tak fascynujące. No a dziś te brzmienia mogą eksplorować uczniowie szkoły muzycznej na Połczyńskiej, bo te instrumenty trafiły do was. No to co, posłuchamy jeszcze fragmentu. Strzeż się szczerzuj, to tak a propos erudycji, mój ulubiony jazzowy tytuł.

0: Trzesz się, szczerzuj. I znowu płyta Easy. Na koniec naszego spotkania przygotowałam inną płytę z tego kanonu polskiego jazzu. To już za moment. No ale gwoli podsumowania i patrzenia w przyszłość, bo o tym też jest przecież szkoła w ogóle. Chciałam zapytać o plany szkoły na Połczyńskiej. Teraz kończy się rok akademicki. Powiedzieliście, że ten rok okazał się sukcesem pod kątem liczby zdających. No i o przyszłość polskiego jazzu już was pytałam, a przyszłość szkoły i słynnego Wydziału Jazzu na Wednarskiej, jakie macie plany, jakie macie pomysły, co knujecie?
1: Jest jakieś kilka planów. No jednym z nich to już to, co mówiliśmy wcześniej, bo w zasadzie już w ubiegłym roku myśleliśmy o tym, żeby poszerzyć kształcenie o instrumenty klawiszowe, ale również myślimy, zobaczymy jak to... my mamy, że tak powiem, różne obostrzenia i różnego rodzaju... przeprawę, jeśli byśmy chcieli wprowadzić inne instrumenty, ale myśleliśmy również o skrzypcach, żeby poszerzyć jednak tą naszą ofertę, bo jak wiemy, skrzypce są w ofercie wyższych uczelni. A tak ogólnie, w zasadzie idziemy swoją ścieżką, tą, którą zapoczątkowali moi koledzy, bo ja jestem znacznie krócej niż Adam w szkole. Sekcja jazzu, to już jest przeszło
2: 92 roku.
1: Kawał historii.
2: Wtedy to się nazywało Wydział Jazzu, zakładany przez Henryka Majewskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Zbyszka Namysłowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, który wykładał harmonię u nas przez wiele lat, Pawła Perlińskiego.
1: Heniu Miśkiewicz kiedy się pojawił jakoś.
2: Heniu Miśkiewicz był później i był krótko.
1: Ale jednak już Adam, artykułując te wszystkie nazwiska, myślę, że potwierdza to, na jakim poziomie była i jest nadal nasza szkoła. Mamy się dobrze. Absolwenci zawsze do nas wracają chętnie. Świetnie wspominają ten czas szkolny. Zresztą większość z nich zawsze roni łezkę na dyplomie z żalem, po prostu żegnając się w zasadzie ze szkołą. Aczkolwiek bardzo często to jest tak, że żegnają się formalnie, a i tak nas odwiedzają. Często grają w tych zespołach z młodzieżą, która nadal się uczy. Także...
2: To jest wbrew pozorom najcenniejsze, że oni ze sobą grają. W ogóle oprócz tego, że się uczą od nas, to bardzo cenną rzeczą jest to, że tam jest około 70 osób na wszystkich latach, które są zainteresowane tym samym, sami się nakręcają.
0: Spotykają się, tak.
2: Spotykają, ćwiczą, grają, eksperymentują, kombinują i to jest moim zdaniem równie istotne jak to, że mają nauczycieli.
0: Tak, bo to daje podwaliny do tego, żeby później tworzyć zespoły, tworzyć składy jazzowe i po prostu ze sobą grać. Ja ze swoich wspomnień mogę podzielić się z wami i z naszymi słuchaczami tym, że jak byłam uczennicą Szkoły Muzycznej w Olsztynie, to takim marzeniem i olimpem moich kolegów, moich koleżanek, które wybierały się bądź wybierali na jazz, był właśnie Wydział Jazzowy, wtedy jeszcze na Bednarskiej. I to było to coś, co się chciało osiągnąć. Wielu z nich zresztą się tam do was dostało i dziś współtworzą polską scenę jazzową. Więc cóż mogę powiedzieć na koniec tej rozmowy? Ogromnie wam gratuluję tego, co robicie z młodymi, zdolnymi. Trzymajcie tak dalej. Niech polski jazz ma się dobrze. Edukujcie. Rozwijajcie, dmuchajcie w skrzydła. Teraz także za pomocą tego cudownego spadku, tego dziedzictwa Wojciecha Karolaka, jego cudownych instrumentów w nowej sali o nowym patronie.
2: Tak, ta sala ma tu jeszcze tą zaletę, że przy sali jest tabliczka, że to jest sala imienia Wojtka Karolaka, gdzie jest 2400 znaków. Się mieściło na tej tabliczce, jest cała historia, najważniejsze rzeczy, które on zrobił, więc to jest również rola edukacyjna, że młodzież, która tamtędy przechodzi, przeczyta.
0: Kultywujecie pamięć o Wojciechu Karolaku. Adam Cegielski i Krzysztof Gradziuk, bardzo wam dziękuję za wizytę w audycji Kulkit of Jazz.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: A teraz pytanie do państwa. Kto wie, z jakiej to płyty?

0: To fragment płyty Moving South, podróż na południe, kultowego nagrania z 73 roku, na którym zagrali Wojciech Karolak, oczywiście na organach Hammonda, Michał Urbaniak na tej płycie i na skrzypcach, i na saksofonie oraz Czesław Bartkowski na perkusji. Wspaniały skład, wspaniała płyta, polecam Państwu wrócić do całości. 5 minut po godzinie 23.
1: Cool Kid of Jazz.

14 minut po godzinie 23. Muszę zerknąć na listę obecności na profilu facebookowym, bo jeszcze tego dziś w audycji nie zrobiłam, a państwo jak zawsze meldują się licznie, za co pięknie dziękuję. A szczególnie dziękuję za komentarz panu Bartoszowi z Wrocławia, który dopytywał od początku trwania audycji, czy będzie dziś jakieś nagranie Sonny'ego Rollinsa, aby wspomnieć tego wybitnego muzyka. Panie Bartoszu, oczywiście dziś musiało się takie nagranie pojawić. Sonny Rollins odszedł 25 maja i to ostatni z tych największych, z tych pierwszych, z tych, którzy formowali nowoczesny jazz. Bardzo poruszyło mnie, gdy dotarło do mnie, że Sonny Rollins to była ostatnia żyjąca postać z tych legend jazzu uwiecznionych na słynnej fotografii A Great Day in Harlem. Wraz z jego odejściem na tej fotografii nie widzimy nikogo już, kto jest wśród nas z tych grających osób. Sonny Rollins, postać wybitna i tak jak w tym roku bardzo wspominamy Milesa Davisa w stulecie jego urodzin i obiecałam państwu z tej okazji specjalne audycje, tak do tej listy z tego najbardziej przykrego z możliwych powodów, czyli z powodu odejścia artysty, również państwu specjalną audycję o Sonnym Rollinsie obiecuję. Myślę, że zrobimy to w okolicach jego urodzin, czyli 7 września, we wrześniu w ogóle. Obiecuję państwu taki cykl audycji, może nawet cykl audycji o Sonnym. Wcześniej w wakacje skupimy się na Milesie Davisie, bo przypomnę także teraz o oddechu płytki. 29 lipca spotykamy się w ramach oddechu płytki, by wspólnie porozmawiać i posłuchać Milesa Davisa. Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie konkursy.radio357.pl. Tam bardzo serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że spotkamy się w lipcu, by porozmawiać o jazzie właśnie w wydaniu Milesa, ale przecież na tych spotkaniach jest przestrzeń na wszystko i będziemy mogli także porozmawiać o Sonnym. Bardzo zapraszam, konkursy.radio357.pl, a teraz kosmonauci.

0: Liryczny fragment albumu o nieco mniej lirycznym tytule, mianowicie tytuł brzmi Brudna bielizna i to nasza zaległość, bo nowa, druga płyta Kosmonautów ukazała się 3 kwietnia, ale jeszcze jej Państwu nie prezentowałam, więc dziś z okazji Dnia Dziecka ci młodzi zdolni, czy jak to mówią o sobie panowie z boys bandu, bo nie kwartetu jazzowego, Kosmonauci wybrzmiewają w audycji Cool Kid of Jazz. Ich płyta, Brudna bielizna, to album, który rozpoczyna się pewnym manifestem i właściwie, a właściwie nie manifestem, wręcz przeciwnie, bo oni tam nie manifestują swojego zdania, tylko raczej zadają pytania. I otwarcie tej płyty pokazuje nam, na jakie pytania na całym albumie będą szukać odpowiedzi. My zaczęliśmy od końca, czyli posłuchaliśmy najpierw treści albumu, a teraz razem z kosmonautami zadam Państwu to pytanie.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas kosmonauci.

Kogut, czyli utwór i pytanie otwierające najnowszy album Kosmonautów, czyli album Brudna Bielizna. Zachęcam Państwa do zanurzenia się w całości i do odpowiedzenia sobie na to zadziorne pytanie z początku. Czy muzyka potrzebuje jeszcze jazzu? Albo czy kosmonauci potrzebują jeszcze jazzu? A może, czy jazz potrzebuje jeszcze kosmonautów? To są pytania, które możemy sobie stawiać, słuchając tej muzyki. Ale jedno jest pewne, zgadzam się na 100% z kosmonautami, że jazz jest filozofią muzyki. I bardzo lubię w młodym pokoleniu to, że tak filozofuję na ten temat. A propos filozofii, a propos tych pytań, na które nie ma odpowiedzi, często z tą odpowiedzią przychodzi intuicja. No i a propos intuicji, jej badaczką jest Matylda Gerber, którą znają Państwo z zespołu Sneaky Jesus. Matylda gra w tym zespole na saksofonie, no a zespół Sneaky Jesus również wydał nową płytę. I to z jakże adekwatną na dziś zawartością, bo posłuchajmy teraz jednego z utworów z tej płyty zatytułowanego Dzień Dziecka w sklepie z kruszywem.

Dzień dziecka w sklepie z kruszywem. Nowa muzyka od zespołu Sneaky Jesus. Nowy album tegoż zespołu zatytułowany For Better Future. Ukazał się 15 maja. Patrzę na okładkę tej płyty. Ona, nie wiem czemu, ale trochę przypomina mi okładkę albumu Presence Led Zeppelin. Może dlatego, że przedstawia dość dziwną scenkę. Proszę sobie zobaczyć. Nie do końca wiem, co ta okładka nam mówi, no ale chętnie tego się dowiem w rozmowie z muzykami. Natomiast abstrahując od okładki, wiem, skąd wzięła się muzyka na tę płytę, bo wiem, zespół Sneaky Jesus otrzymał zaproszenie do zagrania koncertu na festiwalu w Bośni i pod wpływem właśnie wizji koncertowania na Bałkanach, które uwielbiają, i tego wyjazdu, ale także i po prostu nowej publiczności, postanowili skomponować nowy materiał. I tak to jakoś poszło, że zebrała się z tego cała płyta For Better Future. Płyta, to, która, tak jak słyszeliśmy, korzysta z tego, co zespół prezentował nam dotychczas, bo oni byli już znani z takiego trochę mocniejszego, zadziornego brzmienia. To głównie zasługa frontmanki, czyli Matyldy Gerber na saksofonie. Byli także znani z tych repetycji, którymi teraz upajają się młodzi muzycy jazzowi. Ja już w którejś z audycji wspominałam, że nie zawsze do końca jestem fanką tego powtarzającego się rytmu w sekcji rytmicznej i nabudowywania na tym atmosfery, która staje się coraz gęstsza. No ale to jest teraz bardzo powszechne. Młodzi to lubią. Nie dziwię się, bo to jest kuszące, bo to właśnie jest taki natychmiastowy efekt, prawda? I myślę, że i wielu słuchaczom się podoba. Tu pytanie do państwa. Czy państwu taka właśnie muzyka, takie granie się podoba? No ale oczywiście nie tylko takie środki na płycie For Better Future Sneaky Jesus stosują. Posłuchajmy jeszcze jednego jej fragmentu.

to przyznam Państwu, jest jeden z moich ulubionych utworów z tej najnowszej płyty zespołu Sneaky Jesus, zatytułowanej For Better Future. Posłuchaliśmy utworu Mufasa. Zdecydowanie nieprzypadkowy tytuł, bo było to takie etniczne, prawda, czerpiące z muzyki tradycyjnej. Ja tutaj słyszałam echa saharyjskiego bluesa, bardzo ciekawe rytmy, bardzo ciekawie to wszystko członkowie grupy Sneaky Jesus ułożyli. A tymi członkami są Michał Wdowikowski, który gra na perkusji, Franciszek Pospieszalski, który gra na kontrabasie, wspominana Matylda Gerber na saksofonach, Maciej Forejter na gitarze i Benjamin Łasiewicki kompozycję. Uf, zdałam egzamin z czytania ich niełatwych nazwisk. Sneaky Jesus to skład z Wrocławia. Bardzo ciekawi nie tylko muzycy, ale też i ludzie. Bardzo polecam Państwu zainteresować się działalnością Matyldy Gerber poza muzyką. Jej praca na temat intuicji jest naprawdę inspirująca. I jeszcze jedna nowość, i to zupełna świeżynka z minionego piątku. Nowy album grupy Błoto. Dziś Dzień Dziecka i muszę powiedzieć, że gdy słuchałam albumu Atmosfera grupy Błoto, to myślałam o takim cytacie z kultowej polskiej piosenki Dorosłe dzieci mają żal. Członkowie grupy Błoto to przedstawiciele milenialsów i ta płyta, myślę, że bardzo się w to, z czym mierzą się milenialsi, przedstawiciele tego pokolenia, wpisuje. Bo jest to album podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy spraw okrutnych, nieprzyjemnych, związanych ze światem korporacji, presji, zachowań niepożądanych i tego wszystkiego, z czym wielu z młodych ludzi spotyka się w dorosłym życiu, wchodząc na rynek pracy, do firm i w różnego rodzaju układy. Natomiast druga część płyty przynosi światło i jest chyba odpowiedzią na te pierwszą część, że to nie wszystko, co przynosi życie, przynosi również dobre rzeczy i te dobre rzeczy związane z wolnością, wspólnotowością i poszukiwaniem równowagi, co jest przecież teraz tematem bardzo modnym i nośnym, to słynne work-life balance. O tym właśnie ten drugi fragment albumu jest. Myślę, że szczegółowo o tym powinni opowiadać sami muzycy, natomiast taką mieli koncepcję generalnie na płytę, którą nagrali wspólnie z rumuńskim producentem i multiinstrumentalistą Ionem D. Płyta zatytułowana Atmosfera. Słuchamy najpierw jednego z utworów z pierwszej, tej trochę ciemnej części.

Wyzysk to tytuł utworu z pierwszej części płyty Atmosfera grupy Błoto. Błoto, czyli część składu wrocławskiego sekstetu EAPS. Panowie posługują się pseudonimami, więc tak ich przedstawię. Olaf Sachs, Cancer G, WNHZG, Latarnik. No i gość na płycie Atmosfera, Ion D. Błoto od początku swojej działalności nawiązywało tytułami albumów, treścią muzyki do tego zepsucia świata na wielu wymiarach i płaszczyznach. I nie inaczej jest na płycie Atmosfera, na tej jej pierwszej części. O tym zepsuciu mówiłam już przed momentem. No ale na wcześniejszych swoich płytach raczej nie znajdowali tego światła. Zanurzeni w tych industrialno-elektronicznych brzmieniach romansujących i z jazzem, i z hip-hopem, no byli po prostu po uszy w tym błocie, o którym grają. No a na płycie Atmosfera ta druga część przynosi już coś zupełnie innego. Światło, tak jak mówiłam. No i pożegnam się z Państwem tym światłem, które wybrzmiewa na najnowszej płycie grupy Błoto, którą czy można zaliczyć jeszcze do świata jazzowego? No to pytanie otwarte zostawiam na koniec naszego spotkania. Audycję Kulki do Jazz zrealizowała Milena Krupińska. Ja się nazywam Marta Kula i życzę dobrej nocy. Przed nami komfort.

0: Radio 357.
1: Minęła godzina 24. Albo 00, zależy z której strony spojrzeć. Jesteśmy ostatnią audycją tego dnia, ale ostatnią to w żadnym wypadku nie oznacza, że najmniej ważną. Ja nawet liczę, że jesteśmy w topie ważnych, przynajmniej dla wiernych słuchaczy. I jest poniedziałkowy późny wieczór. O tej samej porze, co zawsze, ale w nowym dniu emisji zapraszam na miłość, intymność, seks i relacje w Radiu 357. I będziemy rozmawiać poważnie. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, jestem gospodarzem audycji 369 w Radiu 357. A z maili i z komentarzy to tak wnioskuję, że zebrało się już wśród Państwa stałe grono słuchaczy, a ja obiecuję dołożyć wszelkich starań, żeby to grono się powiększało. A w 369 staram się zawsze rozmawiać bez tabu, bez wstydu, bez udawania, a czasami poważnie, jak powiedziałem, a czasami sprośnie. Jeszcze tylko motto tej audycji, ważne dla mnie, stawiamy na otwartość, pozbywamy się wstydu i przede wszystkim rezygnujemy z utartych, takich zasłyszanych gdzieś recept na życie. Nie uznajemy na pewno uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. A Państwa i moją gościnią jest ponownie dr Olga Kamińska, doktor psychologii, wykładowczyni SWPS-u, zapisałem sobie Olga, badaczka, popularyzatorka i pasjonatka neuronauki. Autorka podcastu Hashtag Love, miłość w XXI wieku i książki Hashtag Love, jak kochać w XXI wieku. Dobry wieczór, Olka.
2: Dobry wieczór.
1: A te pomyłki wynikały z tego, że linijkę przeoczyłem. Pasjonatka neuronauki i wykładowczyni. Ja zamieniłem to. Przepraszam. Ciebie i Państwa. Porozmawiamy dziś o czym? O tym, co tak naprawdę bardzo, bardzo trapi wszystkich. Do czego już żeśmy jakiś czas temu nawiązywali, a mianowicie co dopaminowy świat robi z naszym nastawieniem do miłości i do, z gotowością do bycia w realnych relacjach. I sobie to rozbierzemy, więc start. Czy w ogóle... Zaczniemy rozbrajania, co to w ogóle jest dopamina i co to w ogóle jest dopaminowy świat. To może tak, tak, dobrze. Co to jest dopamina?
2: Dopamina to jest neurotransmiter, który jest odpowiedzialny za motywację i też jest bardzo mocno związany z przyjemnością, bo duże wyrzuty dopaminy będą powodowały, że w naszym mózgu będą wydzielały się endogenne opioidy, na przykład tak zwane endorfiny, które właśnie dają nam to odczucie, to subiektywne odczucie przyjemności.
1: A to powiedz, kiedy to się? Podczas orgazmu, czy podczas zwycięstwa w biegu, czy podczas dostania podwyżki?
2: No słuchaj, wszystko.
1: Wszystko. To teraz wszystko, możemy sobie przyjemności wymieniać.
2: Przyjemne. I jak sobie, jak myślę o tym układzie nagrody, czyli tym, powiedzmy, tej grupie struktur w naszym mózgu, która jest zaangażowana w realizowanie tego szlaku dopaminowego i jest wrażliwa na dopaminę, no to bardzo istotne jest to, że on obejmuje wiele struktur naszego mózgu, ale też, że on będzie odpowiadał za elementy naszego życia, które dają nam przetrwanie. Czyli jedzenie.
1: Jedzenie nam też daje dopaminę.
2: Tak. Jakie jedzenie? Słodziutkie, kaloryczne. Też słodkie, często to połączenie smaków.
1: Crunchy.
2: Crunchy jeszcze.
1: Czyli też pewnie takie chrupiące, co jest podobno częścią wszystkich kuchni świata, że lubimy jak chrupie, tak. Lubimy jak nam przyjemnie.
2: Okej, okay, to tego nie wiedziałam. Ale, czyli chodzi o to, żebyśmy zjedli. No bo jedzenie daje nam przetrwanie. Ale dopamina w tym samym układzie, ona ma na celu nas jakby zaktywizować, żeby iść po tą przyjemność. Czyli to jest ta motywacja głównie. Często dopamina myślimy przyjemność, ale nie. Przyjemność przychodzi później, tak? Czyli mamy dopiero wtedy wydzielanie się tych endogennych opioidów, które sprawiają nam przyjemność. A sama dopamina to jest dążenie, ta anticipation, tak? Czyli to oczekiwanie na nagrodę. I czyli wracając do tego podstawowego podziału, czyli mamy jedzenie, seks, no oczywiście, no bo przetrwanie naszego gatunku jest zależne od tego, czy my będziemy współżyć i współżycie i wiąże się właśnie z możliwością posiadania potomstwa. Teraz to wygląda inaczej, bo mamy antykoncepcję, więc to jest bardzo duża zmiana też, która moim zdaniem wpływa na to, jak my wchodzimy w relacje i jaka jest trwałość tych relacji. I trzeci element to jest, tak jak mówisz, ruch, aktywność fizyczna. I to jest o tyle ciekawe, że dla człowieka, czy robienie, to nie, może ten podział jest trochę sztuczny, no bo też robienie różnych rzeczy razem, bycie w grupie, siedzenie w kręgu, poczucie tego bliskości z drugą osobą, wspólnotowości, to są też bardzo istotne elementy pod względem poczucia, że możesz przeżyć, bo masz grupę. Jeżeli ty się od tej grupy oddalisz, to twoje szanse na przeżycie spadają, bo nie będziesz potrafił sobie poradzić z atakiem jakiegoś zwierzęcia czy innej grupy. No i też takie elementy związane z ochroną, czyli to, jak jesteśmy w domku, pod kocykiem, pada deszczek, a nam się robi tak miło, to też jest właśnie związane z tym, z tym elementem, okej, jestem bezpieczna, mam się gdzie schować. No i ten ruch, który...
1: To takie bardzo atawistyczne, w sensie rzeczywiście stawiające człowieka w takiej bardzo po stronie świata zwierząt, tak?
2: Bardzo.
1: Jeść, rozmnażać się, mieć poczucie bezpieczeństwa i mieć poczucie ochrony.
2: Tak, i jak ja myślę o człowieku, to zobaczenie tego w kontekście naszej ścieżki ewolucji daje mi bardzo fajne, czy no, inną perspektywę do patrzenia na nasze zachowania. Mm-hmm. Jeżeli ktoś mi mówi, okej, Ola, dlaczego ludzie przestają być ze sobą? I z jednej strony przecież ta miłość jest taka ważna, taka wspaniała i tak dalej. No i ja sobie myślę, okej, to jest ciekawe, no bo mamy tą dopaminę, ona przecież nadal działa w naszym mózgu, ten układ nadal tam jest gotowy, żeby teoretycznie odpowiadać na te wszystkie zadania ewolucyjne, powiedzmy, związane z, po prostu z kontynuacją gatunku i przetrwaniem. Ale coś się tam zadziało takiego współcześnie, że my zamiast iść i patrzeć w oczy drugiej osobie, to idziemy i patrzymy w ekran telefonu.
1: Czyli tak jakbyśmy się sabotowali. No bo
2: ten jakby system jakby nas sabotuje.
1: System sabotuje, no tylko że sami go sobie wymyśliliśmy. Tylko że ja wrócę do takiego, pewnie to będzie, no nie, głupich pytań nie ma. Ja staram się też ich nie zadawać. Natomiast takie proste, no bo jak ja słyszę, co to jest dopamina i słyszę, że ona motywuje i słyszę, że później przychodzi przyjemność i to taki już taka pewnego rodzaju błogość wynikająca z tych substancji, które się wydzielają.
2: Czy z tych substancji, które się wydzielają, tak.
1: Naturalnie przez organizm. To ja sobie myślę, że dopaminowy świat to jest w ogóle tyle wygrać. Samo dobre. Wszystko, co dobre. Dopaminowy świat, no, czyli złożony z motywacji. Z motywacji do czegoś, żeby było przyjemnie. To może to tak działa, że może fajnie jest żyć w tym dopaminowym świecie. Już z kolejnych swoich notatek wiem, że nie. Natomiast gdzie tu jest paradoks, tak? Substancja jest dobra. Substancja jest pożyteczna. Substancja zapewnia nam dążenie do tych najważniejszych rzeczy zaspokajających, zapewniających przetrwanie. A gdzieś po drodze, zwłaszcza w ostatnich latach, doszło do błędu.
2: To wchodzimy już w to tak szybko?
1: Jak definiuje psychologia dopaminowy świat? Co to jest ten dopaminowy świat w odróżnieniu od samej dopaminy?
2: No, generalnie świat dopaminowy to jest świat, w którym ta dopamina będzie, nasz układ nagrody będzie bardzo mocno stymulowany i my tej przyjemności teoretycznie będziemy doświadczać więcej, tak? No i tu możemy powiedzieć o kilku obszarach. Mamy ten efekt supermarketu, czyli dostępność jedzenia 24 godziny na dobę często. Zresztą to nie jest supermarket, to jest nasza lodówka czy półki i tak dalej. Wręcz nieograniczone.
1: Nawet sobie kiedyś tak policzyłem, że w większości domów, które znam, od rodzinnych po takie domy bliskich, to nie mamy nic do jedzenia, to ja sobie czasami liczę, że można przetrwać. Nie mamy nic do jedzenia, to można przetrwać co najmniej, no nie wiem, przy złych wiatrach co najmniej miesiąc, przy dobrych wiatrach pół roku. Zamrażarka, tak. Spiżarnia, no większość ludzi teraz ma jakieś puszki, wiesz, to się nazywa nie mamy nic do jedzenia. No to przecież człowiek jest oszukany. Kiedyś nie mamy nic do jedzenia oznaczało zdobądź coś do jedzenia, bo umrzesz.
2: No dokładnie i to jest też bardzo... Tutaj tyle wątków mi się pojawia, bo to jest też bardzo ciekawe w kontekście depresji, że depresja to jest brak motywacji. I to wypłaszczenie emocji, ale depresja, często mówimy o tym, że to nie jest stan smutku, bo to jest ten stan, kiedy ja nie czuję przyjemnego i nieprzyjemnego właśnie. I brakuje mi aktywizacji, motywacji. I w tym kontekście, jeżeli sobie wyobrazimy osobę, która przez cały dzień leży w łóżku, je, ma wszystkie potrzeby zapewnione, to tam nie następuje proces właśnie...
1: Proces chcenia?
2: Aktywizacji. I to wiemy, że to jest bardzo mocno zapętlone i sprzężone z tym, że aktywność fizyczna pobudza aktywność, tak? Czyli wpadamy w takie błędne koło braku aktywności, co wpływa na też sposób funkcjonowania naszego mózgu, neurotroficzny czynnik wzrostu, czyli to, na ile nasz mózg jest plastyczny, jest gotowy budować neurony i tak dalej. Więc tak naprawdę właśnie ta dopamina, to mówiliśmy o tym supermarkecie, tak? O jedzeniu.
1: Tak, tak.
2: No ale tak samo media społecznościowe, one działają na tej zasadzie, że że układ nagrody jest ciągle stymulowany. I pojawia się to jest związane z tym, że samo bycie zainteresowanym, zaangażowanym emocjonalnie w coś, czyli załóżmy, jesteśmy w jakimś miejscu, odkrywamy nowe obszary, tak, myśląc o łowcach, zbieraczach kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy lat temu, to było premiowane przez nasz system. No bo dawało nam też po prostu powiększanie terytorium, epoka lodowcowa, migracji i tak dalej. To jest potrzebne nam też to było, ten element odkrywania i
1: ale w celu zapewnienia
2: ryzyka.
1: Sobie
2: też tak, znowu.
1: Zapewnienia sobie tych absolutnie podstawowych rzeczy.
2: Dokładnie, tak? Tego przetrwania, znowu jedzenia i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy my jesteśmy na kanapie, scrollujemy, tam się pojawia ciekawość, bo algorytm wyłapuje oczywiście to, co nas będzie interesowało. I więc na kanwie tego biologicznego, bardzo podstawowego procesu wyrastają zachowania, motywacje, czy brak motywacja do scrollowania i brak motywacji do tego, żeby iść i doświadczać rzeczywistości w realnym świecie. W sensie doświadczać rzeczywistości. I jak o tym myślę, no to bardzo znamienne jest to, że mamy książkę profesora Szlendaka Miłość nie istnieje, tak? Czy
1: był gościem tutaj.
2: Wspaniale. Czy książkę Ewy Ilus Koniec miłości i tak dalej. To myślenie takie właśnie, że to już jest pozamiatane.
1: To
2: się skończyło i też, no i dla mnie takim kluczowym elementem jako neuropsycholożki w tej całej, zajmującej się miłością w ogóle, tym kluczowym elementem w tej całej układance, brakującym w wielu narracjach jest to, że w jaki sposób my mamy szukać relacji i miłości, skoro ten cały system, który ma być kanwą do tego, żebyśmy wchodzili w relacje, żeby w ogóle je inicjować, on już jest jakby zapchany i przestymulowany.
1: No więc kolejne moje pytania absolutnie do tego nawiązują. Czy to, że mówi się dopamina, tam hormon miłości, że to wszystko w stronę miłości, a może to jest hormon pogoni i teraz moment, w którym ten system jest, ja sobie wyobrażam taką wielką maszynę, silnik, który jest, pracuje na granicy swoich obrotów, ponieważ cały czas jest do niego dorzucane w szybszym tempie i zaczyna się to wszystko korkować. Czy to w tę stronę należy myśleć o tym dopaminowym świecie, że on jest po prostu zakorkowany za dużo?
2: Po pierwsze, że tam jest tego dużo. Pytanie, co to znaczy za dużo, dlaczego? Co by to znaczyło? No bo...
1: To wiesz, dostałeś nagrodę to co 30 sekund.
2: Tak, to jest bardzo, no, bardzo przyjemne.
1: Tak.
2: Bardzo, tak. Bardzo. Trochę męczące, jak tam nie śpimy, nie jemy, bo... czy jemy właśnie, ale...
1: Albo jemy coś, co jakby nie zwracamy uwagi, tak, jest niewartościowe.
2: Nie czujemy nawet często smaku tego, co jemy, bo jesteśmy tak zaangażowani w przetwarzanie treści, więc no faktycznie jest to pewien rodzaj nałogu, wciągnięcia się. Pytanie właśnie, czym jest to przestymulowanie? Czy ten zapchanie tego systemu, no bo sobie myślę, że jest ten bardzo taki kluczowy element związany z dopaminą i on się odnosi do uzależnień, zresztą w takiej książce Dopamination Lemke pisała o tym, że nasz mózg przyzwyczaja się do pewnych poziomów dopaminy. I to jest taki nasz stan baseline, taki spoczynkowy, że ten poziom dopaminy jest dla nas naturalny.
1: Ale naturalny, że no nie wiem, na przykład patrzymy sobie na coś pięknego, albo...
2: Taki powiedzmy takiego człowieka pierwotnego, tak, okay. Że po prostu zwykła rzeczywistość. I to jest taki punkt, tak, taki właśnie, który...
1: Wyjściowy.
2: O, to jest, bardzo ładnie nazwałeś to. I w momencie, kiedy my doświadczamy takiego życia w starym stylu, możemy powiedzieć, no to będą się tam pojawiały lekkie wzgórki. No zjemy coś miłego, potem to nam spadnie trochę, potem znowu wzrośnie i tak dalej. Ale te odchylenia od tego stanu wyjściowego, one z natury, no nie są takie duże. No są rzeczy, które są bardziej oczywiście przyjemne, i będziemy wtedy, czyli jeżeli coś jest bardzo przyjemne, to ta motywacja do tego będzie rosła, tak? Dopamina, żeby to, ta przyjemność była. No więc takie rzeczy, na przykład orgazm, nie? To jest takie naprawdę fajne uczucie. Albo zjedzenie jakiejś pysznej baby z kremem z rikotty. Że to jest takie intensywne doświadczenie, nie?
1: No, i będziemy to też wspominać na przykład latami.
2: Dokładnie. I bycie z innymi i nie wiem, mantrowanie. Takie trochę z innego kręgu kulturowego, ale też współcześnie przecież kultura zachodu też jest pod dużym wpływem tych praktyk wschodnich. Że to też bycie razem, nie? Że i to
1: ale takie głębokie, nie po prostu bycie w towarzystwie.
2: Też bycie na koncercie.
1: Tak.
2: Możemy doświadczyć bliskości, synchronizacji i bycie właśnie w takim przestrzeni z innymi osobami, zgrywanie się, synchronizacja do tej samej muzyki. Bardzo przyjemne. No ale to, co tutaj jest istotne, to, że te odchylenia dopaminowe, one nie są takie duże. Natomiast w momencie, kiedy my zaczynamy mocno ten system bodźcować, czyli mamy scrollowanie, mamy dużo jedzenia, mamy substancje psychoaktywne, które wybijają nam ten poziom wyjściowy w kosmos, to co się dzieje, to dwie rzeczy się dzieją. Jedna jest taka, że jeżeli my wybijemy nasz poziom wyjściowy w kosmos, to on potem wróci do tego sprzed konsumpcji danej...
1: poziomu wyjścia.
2: Do tego poziomu wyjścia. Ale druga rzecz jest taka...
1: Ale czy to nie znaczy automatycznie, że zostanie on uznany za mniej wartościowy?
2: Ale właśnie z czasem, to jest tak zwana habituacja, te receptory dopaminowe, one staną się mniej wrażliwe na te poziomy dopaminy i powstanie więcej receptorów dopaminowych. I to oznacza, że nasz mózg będzie potrzebował więcej tej substancji, tego neurotransmitera, więcej tych bodźców, bo to nie są tylko substancje, tylko właśnie bodźce, żeby osiągnąć ten sam poziom pobudzenia i potem przyjemności.
1: No tak, tylko że ty opisujesz mechanizm uzależnienia. No tak, to działa, że narasta, że substancja jest potrzebna. Ja mówię o...
2: Tak, to jest habituacja, tak, dokładnie.
1: I, o alkoholu.
2: I na poziomie tutaj behawioralnym to stymulowanie ciągłe powiedzmy godzinne, dwugodzinne, już nam zmienia ten poziom, poziom wyjściowy.
1: Mm-hmm.
2: I to, co jeszcze jest bardzo istotne w tym kontekście, to jest to, że z jednej strony, jak myślimy o dopaminie, to mamy tą przyjemność, a z drugiej strony ta huśtawka, ta, w tej książce są takie rysunki huśtawek, w ogóle bardzo polecam, ona się zaczyna przechylać na stronę dopaminy. Tak? Czyli, że nam ten, winduje się ten poziom. Natomiast właśnie jak sobie pomyślimy o tym spadku, to to będzie po prostu ból.
1: Mhm.
2: I
1: uczucie nieprzyjemności, którego naturalnie chcemy unikać.
2: Tak, i wtedy, i to jest uczucie też niepewności.
1: Nie tylko, że chcemy iść w stronę przyjemności, tak. Tylko nie chcemy wracać do
2: bólu.
1: To nie był ból, ale zaczyna być.
2: Tak, do tego nieprzyjemnego doświadczenia. Mhm. I co się pojawia? Lęk często. Poczucie takiego rozproszenia, nerwowości, to bardzo fajnie widać. I
1: to bardzo czasami jest trudno opisać, czyli nie wiesz, co ci jest, ale wiesz, że czegoś nie masz.
2: Tak, takie rozdygotanie, tak? Może to,
1: ale tak, związane z nieposiadaniem, tak. No bo zazwyczaj się cieszymy z posiadania czegoś, a jak czegoś nie posiadamy, to jest to nam wszystko jedno, bo tego nie wiemy.
2: Craving, to tak. Jest to dążenie do tego, tak, gdy znowu tak, tak. Tu się pojawia ta próba odzyskania tej przyjemności. Nie? Że znowu...
1: To ja zresztą nie po raz pierwszy zaczepiam cię o to, dlaczego nasz mózg daje się tak łatwo oszukać. Czy to, bo to tak no, trochę tak, czyni nasz mózg, ja mu rzucam tutaj takie oskarżenie, tak. Może to jest fałszywe oskarżenie, to jest po prostu organ.
2: Dokładnie, on ma pewną funkcję, która na drodze ewolucji była bardzo korzystna i istotą przetrwania. Natomiast te mechanizmy, one wykorzystują te, powiedzmy...
1: Czyli funkcje chcenia czegoś nowego.
2: Chcenia
1: czegoś lepszego. Chcenia,
2: i tej przyjemności, i doświadczenia przyjemności do tego, żeby nas angażować w inne rzeczy. No to tak samo jak hazard czy substancje psychoaktywne. One wchodzą do naszego mózgu i mówią nam i robią nam właśnie to, na co normalnie, też to, co jest bardzo istotne w kontekście dopaminy, musielibyśmy zapracować. No bo ta motywacja, która się pojawia, ona też wiąże się z tym, że żeby mieć ten seks, czy żeby coś zjeść, to najpierw trzeba coś zrobić.
1: Tak, ubrać się, nie wiem, może wykonać pewien ruch, zadbać
2: tak,
1: o siebie
2: dokładnie.
1: Wcześniej, żeby lepiej wyglądać, tak. bo coś takiego.
2: No, umyć się nawet, tak, jakieś takie tak. naprawdę podstawowe kwestie higieny. Natomiast jeżeli my mówimy o na przykład używkach typu pornografia, no to mamy ten orgazm w zasadzie pod ręką w kilka, no nie wiem, minut, całe może minuty, nie?
1: Tak,
2: ja się
1: tak,
2: nie zajmuję
1: tak.
2: seksem stricte, ale jest to
1: no na wyciągnięcie
2: bardzo,
1: ręki,
2: no na wyciągnięcie
1: no po prostu.
2: Ręki.
1: Pobudzenie,
2: i
1: dążenie,
2: zaspokojenie. I zaspokojenie. Tak, i to wielokrotne orgazmy są po prostu z tym bardzo stymulującym, różnorodnym kontentem, tak? Czy z tymi wszelkiego rodzaju materiałami
1: pornograficznymi, tak, tak, tak. One też, no z innych rozmów tutaj, które prowadziłem, takich już z seksuologami albo z badaczami pornografii, to pokazują jednak, że to idzie w stronę mocniejszych impulsów
2: cały czas,
1: oglądania,
2: tak?
1: Albo szybszych, albo bardziej intensywnych, albo no mocniejszych w tym sensie takim obyczajowym, tak? Mocniejszych, czyli gdzieś to idzie w tę
2: czyli
1: stronę.
2: Czyli też ta habituacja, tak? Czyli my się przyzwyczajamy do tego, że jest ten poziom wyjściowy, ale potem nasz mózg, czy my będziemy dążyć do tego, żeby podnieść ten poziom dopaminy, żeby uzyskać podobny efekt. I w kontekście tego wysiłku to istotnym elementem jest właśnie aktywność naszego ciała i na ile my współcześnie właśnie wchodząc w te interakcje różnego rodzaju poprzez telefon, czy poprzez jedzenie w domu, dostawy jakiegoś jedzenia na telefon, wchodzimy w stan stagnacji i to powoduje, że nam spada ta naturalna gotowość do tego, żeby podejmować aktywność, bo już jej nie musimy podejmować, a przychodzi sama nagroda.
1: Okej.
2: Bezpośrednio może...
1: W tych czterech
2: w tych kilku historiach.
1: No bo tak, ja teraz, ja wiem, że ja strywializuję, ale bardzo lubię te tworzenie takich modeli. Tak, czyli jeżeli nie muszę się starać o jedzenie, bo wystarczy złożyć w aplikacji zamówienie. Jeśli nie muszę się starać, też nie muszę się starać, bo jest w lodówce, w spiżarni albo w szafce, tak?
2: No, ale to musisz sobie jeszcze często zmieszać, a tutaj nawet nie musisz tego mieszać, bo masz już gotowe danie.
1: Tak. To jest
2: albo raz. Odgrzewasz sobie pizzę z jakiegoś sklepu pod domem.
1: Seks, no to rzeczywiście, żeby uzyskać, no jeżeli nie rozmnożenie, ale na pewno orgazm, albo na pewno taką przyjemność, no to rzeczywiście nie trzeba się nawet umyć. Przepraszam tych wrażliwszych, ale rzeczywiście nie trzeba. Nie trzeba się ogolić, zrobić włosów, ubrać, nic. Poczucie bezpieczeństwa, po prostu wystarczy nie wychodzić z tego jakiegoś tam kąta, tak? To rzeczywiście tak jest. Czy to znaczy, że jesteśmy w stanie w historii wskazać moment, w którym to dążenie, ten dopaminowy świat się stworzył? Czy to jest rzeczywiście tak, jak mówią niektórzy, że to jest stworzenie algorytmów, stworzenie mediów społecznościowych i stworzenie smartfonów? Ja pamiętam 2007 rok, ja pamiętam tę konferencję prasową jeszcze twórcy Apple, kiedy on pokazał coś, co... No, ja też wtedy zareagowałem dopaminą. Jeszcze nie miałem świadomości, jak wielka rewolucja dokonuje się na moich oczach, ale ja zobaczyłem, że człowiek pokazał muzykę, internet i kontakt z ludźmi w jednym malusieńkim urządzeniu, które ja akurat miałem po 2 miesiącach i myślałem, że zwariuję, będąc już dojrzałym, dorosłym człowiekiem i ojcem dzieci, ale myślałem, że zwariuję, jak zobaczyłem, z czym mam do czynienia. To jeszcze nie do końca działało. Mówię o pierwszym iPhone'ie akurat, smartfonie.
2: No i czy to jest początek? No, pomyślmy sobie o takiej wysoko funkcjonującej osobie, która ma telefon i ma inne używki wokół siebie. I jak trudno jest zahamować korzystanie z mediów społecznościowych, bo nawet tutaj nie mamy bezpośrednio, nie wiem, kaca. Mhm. Czy nie czujemy się...
1: No mamy najwyżej, starsi mają takie trochę poczucie zmarnowanego czasu.
2: Aha, tak. Jeszcze to poczucie zmarnowanego czasu, tak, ale...
1: Także oglądałem się rolek, ale tak naprawdę o II wojnie światowej nie wiem, wiele więcej, poza jakimiś tam takimi urywkami.
2: Ale wiesz, jak sobie myślę o tym, nawet stosowanie tych substancji psychoaktywnych często wiąże się z tym, że wydajemy pieniądze, po pierwsze. Mhm. Po drugie, mamy nasze zdrowie może na tym ucierpieć. Mamy tutaj seria jakichś takich naprawdę kosztów, też jakichś takich wymiernych kosztów.
1: No, mamy gorsze samopoczucie z powodu...
2: Społecznie też to może być trudne, no, ale nawet taki samo zatrucie alkoholem. Tak, nawet myślenie o tym, ja chcę być osobą zdrową, dbam o swoje zdrowie, no to nie będę korzystać na przykład z alkoholu, czy korzystać, może to nie jest słowo, ale po prostu nie będę pić alkoholu. I jak myślimy o mediach społecznościowych, to z jednej strony ten harm taki, nie? Ten, jakby to po polsku powiedzieć, taki...
1: Harm, to zranienie, jest, spędzenie, nie
2: no
1: wiem.
2: Właśnie, takie...
1: coś zraniącego, szkoda.
2: Szkoda tego. Czy koszty tego korzystania, one są naprawdę teoretycznie niewielkie. No bo sobie wejdę, coś tam sobie chwilkę poglądam. Jestem zmęczona po całym dniu, to sobie poglądam. No załóżmy, ja nie sięgnę... Akurat możemy sobie wyobrazić, że jakaś osoba, to nie jest o mnie, ale że jakaś osoba nie sięgnie po kieliszek na przykład, czy puszkę, ale sobie usiądzie na kanapie i włączy na 5 minut, nie? I potem patrzy, minęły 2 godziny.
1: Tak.
2: A jestem w ogóle mniej śpiąca. Ja miałam ostatnio taką myśl, nie? Wróciłam zmęczona, dziecko położone. Jak jeszcze 5 minutek, bo tak

0: zazwyczaj jakichś takich rzeczy związanych z przemyśleniami, podczas gdy, jak mówisz, w realu to jest odwrotnie, to bardziej męczy, bardziej wyczerpuje i bardziej stawia, pobudza i dodaje jeszcze to rozregulowanie systemu.
1: Pobudza w czasie, kiedy właśnie ty masz wchodzić w regenerację. I bardzo istotny element bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania, ja wykładam taki przedmiot biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka i my tam zgłębiamy to, jak ważnym elementem dla higieny, dla w ogóle takiego naprawdę podstawowych procesów życiowych, jak istotny jest sen. Natomiast my wchodząc w pozbawiamy te media, no my po prostu pozbawiamy się
0: albo deformujemy go.
1: Tak, deformujemy go w takim bardzo istotnym stopniu. Ale wiesz, to co mnie tu bardzo zastanawia, to to, że ja jestem powiedzmy, czy taka, ja jako jakaś tam figura, tak? Czyli mamy świadomość tego, że nie chcemy tego robić, że to nie jest coś dobrego, że to jest uzależniające i tak dalej, ale no, jak w typowym uzależnieniu, ale to jest tak dostępne, że wchodzimy w to i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać.
0: Ale można tutaj wysnuć analogię z słodyczami dostępnymi wszędzie, tak? No wiemy, że one nam nie dają tych wartości odżywczych, dokładnie, które dałyby inne składniki. Albo na przykład wiemy, że bezczynność raczej robi nam gorzej niż spacer, jakakolwiek forma aktywności fizycznej, takiej, gdzie podwyższa się nasze tętno, pracują nasze mięśnie, albo że kontakt społeczny działa bardzo dobrze, bo pracuje nasz mózg, tworzymy jakieś historie, albo wspólnie przeżywamy coś, co jest przyjemne, a jednak wiesz, przygotowanie się, lenistwo to sprawia, czyli my sabotujemy to wszystko.
1: Koszty, wysiłek, które po prostu są tutaj większe. Ale to, co myślę, że okej, więc to jest jakiś jeden bardzo istotny wymiar tego tematu i oczywiście to wszystko, co powiedzieliśmy, że koszty, że dostępność i tak dalej, to będzie wpływało na nasze doświadczenie. Ale okej, to, co się dzieje w kontekście relacji, to jest właśnie to, że my, mając tego drugiego człowieka obok nas, w ogóle już, no bo to możemy porozmawiać teraz, możemy pójść w różne strony. Dlaczego ludzie nie wchodzą w związki, albo dlaczego ludzie w związkach wieczorem się kładą na kanapie i scrollują, nie? Zamiast ze sobą pobyć i porozmawiać.
0: No każdy z nas widział randkę dwojga ludzi, no, którzy nawzajem...
1: No te plakaty też, no a w ogóle randki też, tak.
0: Scrollują sobie
1: tak,
0: nawzajem.
1: To jest, i jak sobie o tym myślę i to dla mnie tym elementem po prostu tej niemożności wchodzenia w relacje jest ten jest ta alternatywa, bezwysiłkowa alternatywa, która jest jeszcze chyba silniej nagradzająca niż relacja. Czyli to, co my możemy robić w odpowiedzi na to, co się dzieje, to po prostu naprawdę już z takiego poziomu bardzo ascetycznego wręcz powiedzieć sobie, okej, ja mogę przeżyć swoje życie scrollując i ono będzie potencjalnie przyjemne, dopóki to będę robić, ale potem będę zaliczać te spadki, bo ta dopamina będzie mnie, ten poziom dopaminy będzie spadał. I to zbuduje tą zależność, która będzie powodowała, że ja będę nawracać wracać do tego nawyku.
0: Czyli my, robiąc pewne rzeczy, budujemy pewien model. Ja teraz sobie ten model postaram się tobie przedstawić, tak jak ja go sobie wyobrażam i mam nadzieję, że też większość z państwa, tak jak sobie go wyobrażam. Czyli po pierwsze przyzwyczajamy się do bardzo szybkich, 30-sekundowych, minutowych takich impulsów. Czyli tego samego oczekujemy od relacji, że tych impulsów będzie bardzo dużo i że będą ciągłe, bez przerwy, bez przerw, tak? Czyli cały czas będzie jakaś tam interakcja.
1: Przyjemna.
0: Tak, jeszcze właśnie przyjemna. Nie, właśnie nie jakaś tam, tylko przyjemna. Tak.
1: Pozytywna,
0: no
1: powiedzmy.
0: I to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nawet będąc w łóżku, to nie jest chyba tak, że nie wiem, ja mam na myśli w łóżku nie śpiąc, tylko, nie wiem, kochając się, to nie da się osiągnąć aż takiego, takiej intensywności, jaką

0: się da osiągnąć w telefonie. Druga rzecz to jest oduczanie się tego, że pewne rzeczy są na dłużej. Po prostu nas to męczy, powoduje ten ból, który, o którym ty mówisz. Że to rzeczywiście jest tak, że jak to ma tak trwać i się nic nie zmienia, nudzi się.
1: Dokładnie, nuda jest bolesna. Mhm.
0: Nuda zaczyna być bolesna, podczas gdy powinna być...
1: W ogóle chyba, nuda jest trochę bolesna często.
0: Ale powinna być też, mogłaby być też regeneracyjna. No,
1: tak, jeżeli byśmy ją w jakimś innym kontekście ustawiali, tak. A tutaj jest ten brak, no bo pojawia się brak. I jest ten spadek dopaminy, który powoduje, że ta nuda nie jest taką nudą, jakbyśmy o niej kiedyś myśleli, tylko to jest ta nuda, to jest brak, to nie jest nuda. To jest ten spadek, kiedy nasz system nagrody będzie dążył do tego, żeby uzyskać więcej stymulacji.
0: Czy my o tym nawzajem wiemy? Czy my możemy się na tym etapie ostrzegać? Pewnie gdzieś na końcu chciałbym usłyszeć, jak ten mechanizm zatrzymać. Czy on jest w ogóle zatrzymywalny na poziomie...
1: Wiemy o tym, o czym? Czy my o tym?
0: No wiesz, kopanie sobie grobu. Aha. Kopanie grobu swojej relacji istniejącej. Mhm. Bo rzeczywiście tak jest, że ludzie nawzajem tracą kontakt, no bo mają przyjemność z wpatrywania się w jakiś taki dopaminowy świat, tak? Ale scrollowania mediów społecznościowych, takich prostych rzeczy. I to mówimy na etapie relacji już istniejącej, ale ty jeszcze wracasz do tego, że w ogóle nietworzenie relacji jest też wynikiem tego dopaminowego świata.
1: No tak, no bo jak myślę o tym, co ma być tą istotą, tym dążeniem, tym właśnie tym przewidywaniem, że coś będzie przyjemnego, czyli ta dopamina, kiedy ona się ma pojawić, jeżeli ona już jest zaktywizowana, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, jedziemy autobusem w starych czasach, w cudzysłowie, tak? I nudzi nam się właśnie, nuda ogólnie, ten stan, ja myślę, że to jest pozytywny stan nuda, ale jednocześnie to nie jest stan super przyjemny. Dopóki na przykład nie zaczniemy sobie kogoś obserwować, rozmyślać o czymś i tak dalej. To jest taki stan, taki pomiędzy, nie? I stąd też brały się te sytuacje, że jedziemy w przedziale i sobie zaczynamy z kimś gadać.
0: No teraz to jest właściwie niewykonalne. Ja naprawdę, poza takimi technicznymi rzeczami, no tak. Które miejsce, czy pan tu siedzi.
1: Ale wiesz,
0: ja bardzo często podróżuję pociągiem i widzę rozmowy tylko
1: takie techniczne. Par,
0: ja mówię o obcych ludziach.
1: A, no tak.
0: Albo par. Albo ludzi, którzy podróżują razem. Tak, oni ze sobą jeszcze rozmawiają w jakimś tam stopniu. Ale natomiast też... ludzie obcy, właściwie nie, no nie ma no,
1: tylko
0: relacji.
1: Takie techniczne mógłby mi pan pomóc, pani w czymś. Ale i tak sobie myślę, wiesz, ja mówię o tym z perspektywy osoby, która jeździła pociągami i miała te doświadczenia. I ja wiem, że to jest miłe. I tutaj... ale ja już też to przestałam robić, bo mam telefon. I sobie posłucham podcastu. Nawet jeśli nie poskroluję, no to posłucham sobie podcastu. I wiesz,
0: a czy to nie jest tak, że...
1: Ale jeszcze tylko jedną rzecz ważną, myślę, dodam. Bo jest taka książka Reclaiming Conversation, Terkel, autorka. I ona mówi o tym, że okej, to jest rzecz, która ma wysoki próg wejścia. Że jest dużo w naszym życiu rzeczy, które mają wyższy próg wejścia. Co ona, jak ona to definiuje, że wymagają od nas większego wysiłku bez przyjemności. Ale właśnie przez to, że one są pogłębione, to one nam nie dają tego szybkiego wyrzutu dopaminy, ale one budują taki długotrwały... Ona akurat nie mówi o dopaminie tak wprost, ale jak ja to sobie przekładam na język dopaminowy, czyli one budują nam... trwały, nie bardzo mocne, ale wzrost i stabilny wzrost. Czyli my mamy takie poczucie dobrostanu, nie tego szczęścia, wiesz.
0: Ale mówisz tutaj, wysoko. Bo chciałbym to osadzić w jakimś przykładzie, czyli mówisz na przykład o budowaniu pozycji zawodowej.
1: Nie, no wejdźmy w tą podróż pociągiem.
0: A, okay.
1: Czyli ja muszę się pokonać wstyd, jakiś dyskomfort społeczny, zaczepić kogoś, kogo nie znam. No to dla może ekstrawertyków, bardzo ekstrawertycznych jest proste i przyjemne, ale dla większości ludzi to się wiąże z takim, no nie wiemy dokąd nas to doprowadzi, nie? Ale jeżeli ja już w to wejdę, to bycie z tą drugą osobą i pogłębianie tej relacji to będzie przyjemne w takim stopniu, że no oczywiście tutaj te na poziomie biologicznym też będzie stymulowało dopaminę i te endogenne opioidy, ale to będzie przyjemne w taki sposób, że nie będzie szybkiego wyrzutu dopaminy, to nie będzie tak przyjemne.
0: Ale ten poziom bazowy podwyższony
1: zostanie. Nie bazowy, ale ten poziom właśnie związany z tą sytuacją wzrośnie i będzie się utrzymywał na wyższym poziomie przez dłużej. I ostatnio oczywiście w kontekście tej debaty mówi się o tym, okej, znamy ten mechanizm, ale my świadomie powinniśmy, żeby właśnie nie wchodzić w to trzęsiawkę taką, prawda, wchodzić w doświadczenia, które wyrzucą nam tą dopaminę i pobudzą nam te receptory endogennych opioidów, bo trochę też o to chodzi, żeby było w życiu przyjemnie, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Ale...
0: W ogóle generalnie to jest też społeczna sprawa, że trochę sobie czasami się wstydzimy przyjemności, tak jakby to było zabieranie kosztem czegoś komuś, tak?
1: Tak, więc przyjemność jest fajna i ona jest w nas wbudowana też właśnie po coś, jak rozmawialiśmy wcześniej, ale wręcz się ostatnio mówi o tym, że okej, jak idziesz na trening... Czy ta literatura naukowa to sugeruje, że jak idziesz na trening, to po prostu trenuj, już nie włączaj sobie muzyki, która ci znowu wybije tą dopaminę. Bo chodzi o to, żeby ją utrzymywać doprowadzać do wzrostów, ale nie krótkotrwałych.
0: A
1: tylko
0: czy my mamy mechanizm samoograniczania się? Bo wiesz, jak sobie patrzę tak na epidemię otyłości na przykład, czyli najpierw nadmiar jedzenia, sami zresztą sobie ustaliliśmy to, w jaki sposób do tego doszło, że jedzenie jest generalnie w krajach rozwiniętych tanie i jest go dużo.
1: I to jest nagradzające bardzo tanie.
0: Tak, czyli tłuste,
1: ten mechanizm
0: słone.
1: Znowu dopaminy został wykorzystany, ale, żeby konsumować.
0: Ale mamy jako ludzie mechanizm jakiegoś samoograniczenia, no, poza taką super świadomością.
1: To jest kora przedczołowa. Tutaj obszary z przodu głowy.
0: Jak nie zalejemy alkoholem albo innymi substancjami, tak, bo to wyłącza wtedy.
1: Tak, hamuje, wyłącza. I generalnie to jest obszar, który jest właśnie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów, tych związanych między innymi z dopaminą. I to jest też tak, że ta kora przedczołowa, ona ma pewnego rodzaju ograniczenia, czyli na przykład w ciągu dnia nam ta zdolność kontroli impulsów spada. Czyli na przykład jak sobie jesteśmy w sklepie i mamy takie, kupić tego batona czy nie? Nie, może ciastka.
0: Tak.
1: I sobie wtedy powiemy, nie kupuję, to dużo łatwiej nam będzie wtedy sobie odmówić, niż wieczorem, jak ta paczka ciastek będzie w szafce.
0: Okej.
1: Okay. Bo my po prostu, no tak działa biochemia mózgu, że nam się ta silna wola, że tak powiem, kończy.
0: Aha, czyli to nie tak, że zawsze mamy tę samą.
1: Nie, to jest jako taki zasób, też są badania ciekawe, takiego badacza po Uniwersytecie Leszczuk, nie pamiętam teraz do końca nazwiska, ale właśnie dotyczące tego, jak możemy sobie tą silną wolę oglądać. Ale w tym kontekście, no możemy, my mamy jako ludzie tą zdolność kontrolowania się do pewnego stopnia. Też oczywiście to jest istotne, żyjąc w społeczeństwie, czy w jakiejś grupie łowców, zbieraczy, żeby też nie reagować wszystkimi impulsami, tylko tworzyć ten kontekst społeczny, odpowiadać na potrzeby innych, nie tylko swoje, bo tworzymy jakiś tutaj wartość jako kolektyw i relacje społeczne też wymagają tego po prostu, żeby pewnych rzeczy nie mówić, tak? I to jest właśnie to hamowanie.
0: No tak, to też więc... to jest ta rzecz, która też wyjaśnia, dlaczego nie mówimy od razu wszystkim to, co myślimy, tak impulsywnie od razu.
1: To jest ten mechanizm. I wiesz, tak. I teraz jak o tym
0: Bo większą gadamy, wartością jest tworzenie wspólnot, tak, niż powiedzenie komuś, że nie wiem, źle wygląda.
1: Tak, że to jest takie oszacowanie trochę. Okej, tutaj dbam o to, tego nie zrobię, to zrobię, nie? Tu muszę cię powstrzymać, to będzie nieładne. Albo nie chce mi się pomagać, ale pójdę. bo wiem, że ktoś mi potem pomoże i ludzie będą mnie postrzegali jako osoba, na której można polegać. Nie? To jest taka
0: wróćmy.
1: Ale tylko jeszcze jedną rzecz, bo w kontekście tego pytania, które miałeś, czy my mamy jakieś umiejętności kontrolowania tego, no to mamy. Im wyższa nagroda, czy to doświadczenie dopaminowe, tym trudniej nam to będzie kontrolować. Koszty jakieś związane, jak są niskie, ten próg wejścia jest niski, tak? No bo
0: łatwiej zrezygnować.
1: Jest pod ręką. Nie, łatwiej jest wejść.
0: Jak próg wejścia jest
1: niski, to wchodzimy. I wiesz, tak sobie teraz o tym myślę, że dużo łatwiej ci będzie nie scrollować, jeżeli w ogóle nie otworzysz tej aplikacji, niż jeżeli sobie powiesz 5 minut i wtedy sobie wyjdę. To jest znowu, to po prostu już rozkręcasz system dopaminowy, to leci. A ty sobie wtedy mówisz, nie, to dużo więcej tej kory przedczołowej, która musi wyhamować ten układ nagrody, większą aktywność tej kory przedczołowej będziesz, większej aktywności będziesz potrzebował.
0: Znowu przypomina mi to opis uzależnienia od substancji, czyli na pewnym etapie, jak nie zaczniesz spożywać alkoholu, to jest łatwiej powiedzieć nie na dzień dobry, niż powiedzieć po kilku kieliszkach, że to teraz już starczy. Bardzo wiele osób właśnie się zmaga z tym, że nie potrafi powiedzieć, albo nie umie powiedzieć już na pewnym etapie starczy. No to jak rozumiem, jest to dość podobny mechanizm. Przepraszam,
1: to jest ten sam mechanizm.
0: To jest ten sam mechanizm, czyli... O, chyba trzeba będzie dopisać pewne rzeczy do znanych już substancji. Ale chciałem wrócić do, właściwie na koniec, do tego rozumienia miłości. Czy w związku z tym wszystkim, w związku z tym dopaminowym światem, my zmieniamy swoje poczucie tego, jak widzimy związki w ogóle, nie tylko swoje, w ogóle. Albo jak rozumiemy miłość. To znaczy, czy my nie oczekujemy scrollowania miłości? Ja tutaj robię bardzo dużo cudzysłów. Takiego ciągłego dostarczania, że związek jest od ciągłego dostarczania przyjemności. Że od rana do wieczora ma być tylko dzióbeczku, słoneczko, później seks, 5 orgazmów, a potem jeszcze w ogóle wszystko ma być posprzątane, nic nie ma być, wiesz, takie dolegliwe. Czy my w ten sposób nie zakrzywiamy, to jest bardzo pytanie z tezą, ale wiem, że z niego wybrniesz, bo nigdy się nie dałeś złapać na moje fałszywe tezy, że wiesz, zakrzywiamy w ogóle też pojęcie tego związku, tej miłości, że ono ma być do przyjemności, jak najwięcej, dużo, od rana do wieczora i nic innego i brak bólu.
1: No pewnie.
0: Dziękuję, rozwiń.
1: Ty już to rozwinąłeś, więc będzie mi trudno to poszerzyć, ale spróbujmy. Czyli mamy na pewno, bo tak to działa, tak? Czyli my mamy coraz mniejszą tolerancję na wysiłek, na dyskomfort, bo ta przyjemność, ona jest w naszym zasięgu z tym niskim progiem wejścia. Czyli to jest to, do czego się odnosiliśmy na początku. I faktycznie, jak patrzymy na podejście młodych osób do relacji, no to tam mało jest gotowości do w ogóle angażowania się w relacje.
0: I budowania.
1: Czyli tam ten element zobowiązania jest bardzo postrzegany jako coś bardzo negatywnego. A znowu ten element oczekiwania, że jest coś lepszego, czyli też te aplikacje randkowe, to, że te potencjalne opcje są dostępne, tylko ja muszę sprawdzić, to oczywiście, bo to są dwie rzeczy trochę, czyli z jednej strony jestem w związku, ale on nie jest wystarczająco przyjemny, więc ja z niego wychodzę, ale też jest ten drugi mechanizm, taki, który mówi mi, ja mam tutaj, jest ale sobie myślę, może tam byłoby lepiej, przecież nie jest tak.
0: The grass is always greener, czyli u sąsiada trawa jest zawsze zieleńsza.
1: Tak, i wiesz,
0: jeszcze nie znamy sąsiada, jeszcze nie wiemy, czy na pewno, ale wiemy, że mamy bardzo na niskim progu wejścia mechanizm, który daje, nie wiem, iluzję sprawdzenia tego.
1: Tak, i mam taki fajny przykład do tego, bo jak byłam w takim wieloletnim związku, to chodziłam po mieście i tak wszędzie widziałam bardzo atrakcyjnych mężczyzn. I sobie myślałam, tutaj to po prostu już byłam gdzieś tam na etapie decydowania się na wyjście z tego związku. No i miałam poczucie, że mężczyzn, z którymi chciałabym wchodzić w relacje różnego rodzaju, jest wielu. Natomiast jak już byłam solo, to nagle się okazało, że to już nie jest, że te opcje straciły dla mnie na atrakcyjności. I wiesz, to jest właśnie trochę ten paradoks tego, że okej, coś innego, nie? Że a nuż to czeka, a już jak widzimy te opcje, to widzimy ich minusy i sobie myślimy, okej, to...
0: Czyli nie widzimy good enough, przepraszam, że angielski, ale to tak się fajnie
1: kleić. Tak,
0: czyli
1: nie
0: widzimy
1: się
0: tego, że
1: dobrym.
0: To jest, tak. Nie daje nam ono radości, tak gonimy dalej, no bo dopamina. Czyli gdzieś jakaś tam motywacja, ale ona tworzy fałszywy obraz tego, że tam czeka na nas nagroda i ta nagroda ma być lepsza niż to, co mamy. I też tych nagród ma być dużo. Bardzo one się powielają, no bo wydaje mi się, że jest jednak jest przyzwyczajenie do takiego szukania wielości.
1: No tak.
0: Paradoks wyboru, tak?
1: Tak, paradoks wyboru i to też przecież cały rynek jest na tym oparty, na anticipation, na tym oczekiwaniu tego, że, że kupię sobie ten samochód czy telefon, nowy model i tak dalej, nie? I jak myślimy o relacjach, to one są w te wszystkie mechanizmy uwikłane. I to, co bym tutaj...
0: Takie zwykłe relacje. Ludzie się łączą, ale na przykład mówią o sobie, no to jest jakby najlepsze to, co mam na teraz. Nie myślą o takim długofalowym stworzeniu relacji, że tam trzeba będzie zainwestować w konwersacje, nie jedną, tylko setki, w dostosowanie się, w jakiś kompromis.
1: Przechodzenie przez kryzysy.
0: Przechodzenie przez kryzysy. To już w ogóle to najgorzej.
1: Tak, dokładnie. I my tracimy gotowość przechodzenia przez te trudne momenty, a badania też bardzo fajnie pokazują, że przechodzenie przez kryzys, oczywiście ten moment zmniejsza nam satysfakcję ze związku, ale po wyjściu ta satysfakcja ze związku rośnie, bo my mamy poczucie, okej, jesteśmy połączeni bardziej, daliśmy radę. I w kontekście współczesnych relacji właśnie ten element okazuje się jednym z najtrudniejszych, żeby pogłębiać relacje, żeby być ze sobą trochę na dobre i na złe. Oczywiście to niesie ze sobą te zagrożenia, które my widzieliśmy u naszych rodziców, powiedzmy, czy u tego starszego pokolenia, że oni byli ze sobą na dobre i na złe, a tam było źle.
0: Tak, tak, bo to jest.
1: A mało tego
0: nie
1: dobrego
0: idźmy w tę
1: było.
0: Stronę, że kiedyś to było dobrze, a
1: tak,
0: dzisiaj to jest źle.
1: Ale wiesz,
0: no,
1: że była taka norma, że to złe trzeba akceptować, ale to też do pewnego stopnia, nie? Że nie stawiajmy takiej mocnej polaryzacji na to dobre, złe, tylko po prostu sobie pomyślmy, okej, realne. Związek musi być realny. On będzie trochę dobry, trochę zły. Ważne, żeby był bardziej dobry niż zły, bo to pokazują badania Gottmana, że tam taki stosunek 6 pozytywnych do jednej negatywnej powoduje, że ludzie są szczęśliwi i wiesz, czują się w tych relacjach usatysfakcjonowani. Natomiast nadal te złe
0: istnieją.
1: Realny człowiek będzie miał kryzysy i będzie, i tak samo jak my przechodzimy kryzysy i mamy do nich wyrozumiałość, no to też w związku i w takim myśleniu o związkach myślę, że powinniśmy się bardziej otwierać na tą gotowość, że ta druga osoba też będzie miała takie momenty.
0: Czyli związek między scrollowaniem a miłością, czy też gotowością do bycia, jak w tytule, realnych relacjach, prawdziwych relacjach jest dość wyraźny i pewnie będzie przedmiotem, jak sądzisz też jako naukowiec, czy to będzie przedmiot tych badań najbliższej dekady, dwóch, trzech w nauce w ogóle? Bo to jest chyba hot topic, w sensie, przepraszam, po raz kolejny dzisiaj angielszczyzna, ale
1: właśnie,
0: to jest naprawdę gorący temat, bo to jest realne, to widać, to czuć, że ludzie narzekają na razie, ale jeszcze nie za bardzo wiedzą na co, co tutaj się takiego zadziało, że te nie wchodzi się w związki, albo się łatwo z nich wychodzi, albo nie podejmuje się napraw, na tej trochę zasadzie, ale jeszcze chyba nie wszystko zostało zbadane, albo bardzo, bardzo mało.
1: No jak robimy ze studentami takie zajęcia, oni prezentują najnowsze wyniki badań w kontekście właśnie nowoczesnych, współczesnych relacji, to okazuje się, że wcale nie ma tak dużo publikacji na tych na ten temat, bo to jest, trudno jest to ugryźć. Nie? I to też jest tak, że publikacja sprzed 3 lat, ona już nie jest aktualna, bo nasze życie już teraz wygląda zupełnie inaczej, więc to, co teraz się dzieje, to zostanie opublikowane dopiero za kilka lat, ale już za kilka lat to już nie będzie aktualne, czyli tak na przykład w kontekście aplikacji randkowych, czy teraz dopiero pojawiają się jakieś pierwsze badania o tym situationship, w ogóle naukowcy próbują to jakoś definiować, o co tam chodzi.
0: Tak, czyli związek bez związku, jak ja to dla uproszczenia sobie tak to nazywam.
1: No właśnie, że to jest relacja, która ma na celu niedefiniowanie i nie nazywanie jej związkiem, ale to jest też taki paradoks trochę, że współcześnie ubraliśmy też to w ramy jakiejś relacji, tak? Że to jest coś innego niż brak relacji. Ale no to trochę odbiegamy. Natomiast myślę, że to nie będzie taki
0: Ja to rozumiem tak, że jest moment badania... dokonując wszelkich naukowych wymogów, spełniając, przepraszam, wszelkie naukowe wymogi badania, nie nadąża za tym, co już się zmieni.
1: Tak, o to mi chodzi, dokładnie. Okay. I wiesz, i jak sobie myślę, więc myślę, że to tak trochę naukowców zniechęca, że to badać, bo to jest tak, jakby cały czas masz temat, no ale generalnie myślę, że takim tematem rosnącym na popularności będzie pewnie bardziej samotność, pewnego rodzaju kolektyw, przyjaźnie. Oczywiście ta miłość gdzieś będzie, ale na takiej zasadzie, że trudno mi sobie wyobrazić świat, gdzie ludzie nagle zaczną budować trwalsze relacje. Myślę, że ten trend jednak, on się będzie utrzymywał, że to rozczarowanie miłością w młodym pokoleniu jest tak głębokie. Yes. Jak sobie myślimy, że to pokolenie będzie miało bardzo mało dzieci, a te dzieci też będą dziećmi swojego pokolenia, jeszcze z polaryzacją w ogóle, prawda, na ten świat kobiet, świat mężczyzn, to też dużo ze studentami o tym rozmawiamy, trochę odbiegamy od tematu dopaminy, ale też w tym kontekście no możemy powiedzieć, że to będzie taki temat może wręcz niszowy, że kogo to będzie za parę lat interesowało. Nie?
0: To ja może... Nie, no bez puenty. Ja, albo z puentą. Życzę, żeby jednak państwa interesował, że ten czasami pozór łatwego wyjaśniania jest dużo głębszy. I myślę, że akurat dzisiaj, w tej audycji akurat, no głównie dr Oldze Kamińskiej, udało się pokazać, że to nie jest takie proste, nie umiesz tworzyć relacji, bo scrollujesz za dużo. To tak trochę nie działa. Działa też tak, że scrollujesz, więc nie wchodzisz w relacje. Scrollujesz, więc łatwo wychodzisz z relacji. Scrollujesz, ale to też nie chodzi tylko wyłącznie o scrollowanie. Scrollowanie oczywiście tutaj używam jako symbolu pewnego rodzaju.
1: Kultury dopaminowej.
0: Kultury dopaminy, a nie, że to tylko chodzi
1: ale
0: o scrollowanie.
1: Ale ten element jest istotny, bo jest dostępny.
0: Dostępny. Łatwy próg wejścia.
1: Tak.
0: Oczywiście. Aż by się chciało po tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, nie chwytać. Mam nadzieję, że na to starczy mi odwagi, czego i państwu życzę. Doktor Olga Kamińska, doktor psychologii, wykładowczyni Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, badaczka neuronauki, autorka podcastu Hashtag Love, miłość w XXI wieku i książki Hashtag Love, jak kochać w XXI wieku. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: I dobranoc państwu. Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Ekologia.
3: Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym programie zabiorę Państwa w niezwykłą podróż. Podróż do krainy, w której małe gesty mają wielką moc. A troska o naszą planetę zaczyna się już w szkolnej ławce i w przedszkolnej sali. Porozmawiamy o programie, w którym